0: Więc wolimy zaprzeczać ich zaparte i wierzyć w taką właśnie narrację, z takich psychologicznych właśnie powodów. Dla syna to musi być straszne, kiedy on już wie, że jest inaczej, a jednocześnie myślę, że kocha jednak matkę, jak większość dzieci kocha swoich rodziców. I teraz jak z nią rozmawiać, jak tu żyć?
1: I tak się zastanawiałam, dlaczego ta książka tak do mnie przemówiła i wydaje mi się, że to jest takie, nie wiem, może pokuszę się o takie stwierdzenie, że to jest takie wschodnioeuropejskie albo po prostu wschodnie pojmowanie rodziny jako czegoś, od czego tak naprawdę nie można uciec, bo tak sobie pomyślałam, że może gdyby to był na przykład zachodnio-niemiecki pisarz, który powiedzmy, nie wiem, na przykład dowiedział się, że jak nie wiem, matka czy ojciec czy dziadek miała na przykład związki z nazizmem, można sobie wyobrazić sytuację, że po prostu zrywa kontakt, odwraca się od tej osoby. Ale Kapitelman pisze o tym i on pokazuje, dlaczego to jest niemożliwe, dlaczego on nie może zerwać tego kontaktu z matką, jak bardzo jest z nią połączony, bo to nie jest tylko matka, to jest ojciec, to jest dalsza rodzina, to są po prostu takie warstwy jakby biograficzne, ale to też jest miłość, bo on pokazuje też sceny takiej bliskości, intymności, też pokazuje, jest taka bardzo ciekawa scena, w której jakby już jest po tej, powiedzmy, po inwazji Rosji, już on wie, jak matka myśli, ale on musi gdzieś się dostać, nie ma tam pociągu, więc ona musi go zawieźć, więc on tak naprawdę wchodzi w taką rolę dziecka, którym się opiekuje ta matka i jego pozwala na to. Też jest ta scena, w której matka kupuje taki wielopak lodów, chyba w Lidlu czy w Aldim i mówi, że musimy je teraz wszystkie zjeść w tym samochodzie, bo nie może się zmarnować. No i siedzą w tym samochodzie i jedzą te lody, a jednocześnie matka ciągle ogląda rosyjską telewizję. Więc on pokazuje te takie sprzeczności, to taką takie jednoczesne istnienie różnych jakby tego dzieciństwa i tej miłości rodzinnej, ale też tej świadomości tego, co się dzieje na świecie i jak to pogodzić. I wydaje mi się, że wiele osób ma takie doświadczenie, że ktoś bardzo bliski z rodziny po prostu no, czasami traci kontakt z rzeczywistością. To po prostu się zdarza w pewnym momencie, nawet też w pewnym wieku. I musimy się po prostu jakoś w tym odnaleźć, jakoś z tym żyć. Ale to jest bardzo trudne, bo to też jakby kłóci się z naszymi moralnymi zasadami.
0: Mhm. Jak tak powiedziałaś w pewnym wieku, to i tak popatrzyłaś na mnie, to zacząłem się zastanawiać, co odnosiło się do mnie.
1: Nie, naprawdę nie.
0: No dobrze, wiem, to tak nieco oczywiście żartobliwie, ale rzeczywiście tak jest. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo zresztą tego typu doświadczenia możemy mieć w obrębie nie tylko narodowościowym, ale w ogóle jakiejś złej przeszłości naszych przodków. Tak. Nagle może się okazać, że jakiś tam dziadek na przykład był złodziejem, kryminalistą, siedział w więzieniu albo kogoś zabił, rodzina to skrzętnie ukrywała, nagle dowiadujemy się tego, no i teoretycznie nie odpowiadamy przecież jako dzieci za to, ale to zaczyna nam ciążyć, bo z jednej strony no jak zerwać z całą rodziną? Rodzina to jest coś, z czym jesteśmy bardzo zżyci. W Polsce akurat też ten etos rodziny, to poczucie więzi, bliskości jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że tutaj doskonale Państwo jako słuchacze potraficie się w tej sytuacji odnaleźć i takiego też bohatera, bo tu akurat mamy jeszcze sytuację tym bardziej kuriozalną, że mówimy o pisarzu, który w Kijowie się urodził, z Ukrainy przyjeżdża, ma żydowskie też korzenie, mieszka w Niemczech i nagle matka wyskakuje mu z czymś takim, prawda? Więc, bo gdyby to byli Rosjanie, którzy są po prostu Rosjanami, bo wiadomo, że Rosjan w Niemczech też mieszka, też sporo, dzisiaj pewnie tego wątku już jakoś specjalnie nie poruszymy, ale to jest też perspektywa, której na pewno warto się przyglądać, jak to wygląda, bo też w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś ma kilka lat, urodził się w takiej rosyjskiej z korzeniami rodzinie w Niemczech, no to i teraz słyszy tylko o tym, a wiesz, a twoi tylko mordują, zobacz, no to rzutuje też na mnie. Z tym zresztą mierzyło się też pokolenie powojenne niemieckie, czyli z nazizmem swoich dziadków, ojców. Wiele różnych przecież wielkich nazwisk padało, chociażby Günter Grass, o którym też no, darzony wielką, wielką estymą i nagle okazuje się, że no jak to, SS, bo żeby to jeszcze Wehrmacht, prawda, do którego kogoś tam, no wiadomo, do wojska wcielano, niewiele można było, ale SS, no to jednak już bardziej elitarne, to już nie każdy mógł sobie przyjść i powiedzieć, chce być SS-manem. No i to zaciążyło bardzo skutecznie, bo dziś rzeczywiście trudno mi spotkać kogoś, kto by przyznał się do czytania z uwielbieniem, choć uważam, że Blaszany Bębenek jest i tak dziełem absolutnie wybitnym, jeżeli chodzi o literaturę światową. No ale tacy autorzy jak Kapelman są nam potrzebni. No, oni otwierają rzeczywiście z tego, co mówisz, ogromną perspektywę i przede wszystkim taką bardzo ludzką, bo my obserwujemy rodzinę. On tu nie uprawia wielkiej polityki. Ty powiedziałeś zresztą o tym, że ciebie to urzeka, bo to są historie rodzinne.
1: Tak, i też właśnie bardzo ciekawe jest podejście do tego języka, bo on też bardzo często mówi, jakby podkreśla to takie, mówi o tym, o tej takiej rzeczywistości, w której żyje matka, on mówi o tym Fernseh Russland, czyli jakby Rosja telewizyjna, czyli to jest po prostu taka fikcja stworzona przez tą propagandę i jednocześnie jest to, ta propaganda używa języka, w którym on się wychował i jako pisarz, jako jakby człowiek słowa, on kocha ten język, on jest dla niego bardzo ważny, ale jakby ten język jest sam po prostu wykorzystywany, instrumentalizowany przez tą propagandę i też on jakby ma takie swoje własne prywatne metody, żeby sobie z tym poradzić i mówi, że jest, że on inhaluje rosyjski, ale jakby inhaluje rosyjski z książek, jakby ma takie, stawia sobie takie zadanie, że każdego dnia będzie czytał ileś tam stron książek jakby rosyjskiej prozy, tej takiej jeszcze no sprzed tego czasu inwazji rosyjskiej, chociaż oczywiście są też te dyskusje na temat, tak, na tej, na temat tego imperializmu rosyjskiego też w sferze kultury, tak, jak oni jakby zawłaszczali tymi innymi krajami, jak zawłaszczali kulturą, jak też na przykład jest dyskusja o tym, czy Gogol jest ukraińskim czy rosyjskim pisarzem, prawda? Jakby Gogol na początku też pisał z silnym takim dialektem ukraińskim, więc na pewno to też jest coś, o czym trzeba powiedzieć, ale wydaje mi się, że on też jakby broni tego języka i tego jakby swojego prawa do tego, żeby mieć tą mutasz prachę.
0: No tak, jedzie... bo umówmy się, no kto chciałby, żeby mu zabrano, żaden morderca, dyktator nie ma prawa zabrać mi mojego języka matki, prawda, języka, w którym się wychowałem, czuję i myślę. I teraz, jeżeli dochodzi do władzy jakiś taki zbrodniarz i on nagle rzeczywiście, pomyślcie państwo, zabiera wam język, zabiera wam waszą kulturę, wasze ulubione bajki, które czytaliście, piosenki z dzieciństwa, w tym właśnie waszym języku, w którym się wychowaliście, nagle to się staje językiem zbrodni, językiem przemocy, językiem imperializmu. No ale innego nie macie. Możecie się nauczyć dowolnego obcego języka, ale to nigdy nie będzie to samo, co Muttersprache, jak to nazywa się w języku niemieckim. Dla mnie przerażająca, szczerze mówiąc, perspektywa.
1: Tak, i są momenty, kiedy narrator jedzie do Kijowa, właśnie po to, żeby też jest taki, nie wiem, wyraz chyba desperacji, buntu, jakby żyje w tym takim, w takiej tej rzeczywistości telewizyjnej, więc chce się zmierzyć z tym, co jest naprawdę, więc spotyka się ze znajomymi, z osobami, które zna, jedzie też do Buczy, do innych miejsc zbrodni i on nie mówi po ukraińsku. I to tak naprawdę cały czas jest tematem rozmów, czy to jest okej, żeby mówić po rosyjsku teraz w Kijowie, jakie to ma znaczenie polityczne. I jakby znajomi mówią, że to jest okej, że najważniejsze jest to, żeby się dogadać, żeby się zrozumieć, ale pokazuje też, że ci znajomi, którzy wcześniej mówili po rosyjsku, teraz się uczą ukraińskiego. I to jest jakby polityczne, politycznie uwarunkowane. Więc jakby trzeba sobie uświadomić, jak bardzo egzystencjalne to jest zagrożenie, bo jakby Rosja też chce zniszczyć kulturę i tożsamość Ukrainy i oni też wybierają też takie cele po to, żeby właśnie zniszczyć.
0: A poprzez język jest akurat, no to jest takie jedna z najłatwiejszych dróg, jeżeli ktoś operuje tylko tym językiem, a tak to jest dosyć powszechna wiedza, że rzeczywiście bardzo duża część głównie posługiwała się językiem rosyjskim. Zresztą umówmy się, ja jeszcze w szkole uczyłem się rosyjskiego jako języka obowiązkowego naszych przecież wielkich przyjaciół, prawda, i tak dalej. I tak byłem uczony, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że w Ukrainie, w krajach byłego Związku Radzieckiego, to ta indoktrynacja była na jeszcze wiele, wiele wyższym poziomie. Wiele tych krajów dzisiaj musi upominać się o swoją tożsamość, budować ją troszeczkę od nowa. Czy zawsze budujemy wszystko dobrze? Zostawmy to. Każdy robi błędy. Kto błędów nie robi w przekonaniu? No ale ja się nigdy nie dziwię komuś, kto chciałby zachować swoją kulturę, tożsamość i język. Ja wiem, że przełożyłaś fragment też z tej książki, bo całej na razie jeszcze niestety po polsku nie ma. Ja mam nadzieję, że może w twoim przykładzie ukaże się cała. Za to trzymam bardzo mocno kciuki. Całego pewnie państwu nie przeczytamy, ale jeżeli masz taki fragment jakiś dla ciebie istotny, ciekawy, ważny, bo a taki pewnie wybrałaś do przekładu, to jeżeli możesz i chcesz, przeczytaj, proszę.
1: Tak, i od razu powiem, że tak było mi ciężko, ponieważ są też te rosyjskie słowa, więc musiałam się zastanowić, jakby ja rosyjski znam, ale też musiałam się, jakby to były też te dodatkowe warstwy przekładu. Po prawej stronie sklepu, czyli magazynu, są przede wszystkim pamiątki, dział biżuterii z obracającą się witryną i regał z rosyjskimi książkami. Przed tym ostatnim mam pewien respekt, bo wszystkie przechowywane w nim książki są napisane bezbłędnie po rosyjsku, zupełnie bez brakujących słów. Chciałbym po prostu stanąć przed nimi, wziąć głęboki oddech i wchłonąć wszystkie zawarte w nich słowa. Może i nie jestem mistrzem mycia podłogi, ale bardzo chętnie pomagam w naszym magazynie. U mamy, taty, Iry, w naszym małym rosyjskim świecie. Tu jesteśmy bezpieczni i nie jesteśmy obcy. Ale kiedy mam obsługiwać naszych, zawsze się trochę boję, że może mi zabraknąć rosyjskich słów. Może i dlatego ryby nie chcą ze mną rozmawiać. Bo ciągle mi się myli, jak nazywają się poszczególne rodzaje ryb po rosyjsku. Tak jak ciągle plączą mi się ludzi i czelawieki. Ludzie i osoby. Ale w zależności od tego, ile tych osób jest, tylko jedno z tych słów jest poprawne. Ale to nic w porównaniu z bólem, jaki czuję, kiedy brakuje mi rosyjskich słów, by powiedzieć mamie i tacie, co czuję. I kiedy nagle brakuje słów, to zajmują one bardzo dużo miejsca. Moja głowa, oczy, usta, gardło, pierś, serce, to wszystko jest nagle wypełnione brakującymi słowami. Jakby we mnie pęczniały.
0: Bardzo Ci dziękuję. Zostawimy zatem Kapelmana, ale jeszcze do Was wrócimy, bo przed nami jeszcze jeden bohater zupełnie z innej perspektywy, więc zostańcie z nami.

0: I już jesteśmy z wami ponownie, ja i dr Iga Nowicz. No i został nam jeszcze jeden autor. Tam wiedzieliście, że w przypadku Kapitelmana to urodzony w Kijowie. Natomiast jeżeli chodzi o Artura Weiganta, no to oczywiście jak sprawdzicie, to Kazachstan, ale już wiemy dlaczego Kazachstan, ponieważ tam ich zesłano, a pochodzenie ma niemieckie, ukraińsko-niemieckie w gruncie rzeczy.
1: Tak, Weigand jako małe dziecko przyjechał z rodzicami do Niemiec. To był czas po upadku Związku Radzieckiego i po prostu możliwości w Kazachstanie ekonomiczne i jakieś możliwości rozwoju były bardzo skąpe. On też miał problemy zdrowotne, więc to też był ważny powód dla tej przeprowadzki. I książka zaczyna się od 24 lutego roku 2022, który jest tym momentem inwazji Rosji na Ukrainę. I dla mnie ciekawe jest to, że właśnie ta osoba z tym, z tą biografią, powiedzmy, związaną ze Związkiem Radzieckim, on się identyfikuje jako część tej postsowieckiej diaspory. Dla niego to wydarzenie było tak ważne i tak zmieniające wszystko, że zdecydował się od tego zacząć powieść, która naprawdę jest opowieścią o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, w Niemczech, ale też opowieścią o rodzinie, bo on pokazuje, że ta perspektywa postsowieckich migrantów pozwala tak naprawdę na zrozumienie tego, co robi Rosja. On często mówi o tym, że ta wojna to jest po prostu kontynuacja tego, innych wojen, które Rosja prowadziła przez tak naprawdę całą swoją historię, także zanim jeszcze powstał Związek Radziecki. I ta opowieść o rodzinie, o tej historii jakby deportacji, potem tego życia w Kazachstanie, on pokazuje, że to wszystko się łączy, że tak naprawdę to jest wszystko efekt tego rosyjskiego imperializmu i pokazuje właśnie, że on jako osoba z taką biografią jest w stanie zrozumieć to jakby niebezpieczeństwo, to prawdziwe niebezpieczeństwo, które jakie pochodzi z Rosji. I tak naprawdę i o tym może nie wspomniałam, ale to jest ważne, bo i Kapitelman, i Weigand, oni nie tylko mówią o jakby o przeszłości, o historii, nie tylko o Ukrainie, ale oni też mówią o tym, co się dzieje w Niemczech. Więc Weigand mówi na przykład o protestach, które działy się w Niemczech na przykład w 2023 roku, kiedy osoby związane z takimi, powiedzmy, to jakby środowiskami, powiedzmy, lewicowymi, ale to tak naprawdę dla mnie to nie jest lewica, to są takie po prostu powiedzmy środowiska powiedzmy wschodnio-niemieckie. Oni się domagali pokoju z Rosją, oni się domagali tego, żeby Ukraina i Rosja wzięły udział w negocjacjach i żeby ta wojna się skończyła. To było dla nich najważniejsze. Jakby dla nich nie było ważne to, że Ukraina została zaatakowana, ma prawo się bronić, że chce chronić swoją tożsamość i kulturę. Oni mówili o tym, że pokój jest najważniejszy. Więc to jest tak naprawdę taki, też takie pozostałości tego ruchu pokojowego.
0: To oczywiście za wszelką cenę. Tutaj nie dziwi mnie w takim razie, że kolejna książka, bo Zdrajcy ukazali się w 2023, a później jeszcze Walczyłbym o Ciebie, moje zerwanie z pacyfizmem. I myślę, że to jest jakaś też taka konkretna odpowiedź tego autora, że no oczywiście każdy chciałby lepiej rozmawiać, dogadać się, tylko tutaj byłaby kwestia, no wyobraźcie sobie, że teraz musimy oddać jakąś część Polski za ten pokój. Nie wiem, czy by się większość zgodziła, żeby to, ale no to oddajmy, nie? No co tam? No co za chwilę wiadomo, że jak damy palec, to będzie cała ręka. Rzadko się kończy na tym jednym kawałku i znając właśnie tę historię rosyjskiego imperializmu, o którym on mówi i pisze, wie, że tak by było. To jest kwestia tylko czasu, to był pokój na chwilę. Aha, no to skoro się udało, Europa jest miękka, nikt nie stanął w obronie, nikt się nie sprzeciwił, to znaczy, że za chwilę jeszcze zabierzemy im resztę, ale tak na spokojnie, nie? Tak po kawałku sobie przywrócimy dawne imperium rosyjskie w obszarach najlepiej dawnego Związku Radzieckiego, a najlepiej jeszcze lepiej, bo idealnie przecież byłoby dojść aż do Wisły przynajmniej. I kto wie, może dogadać się z Niemcami, jak w przypadku Ribbentrop-Mołotow, tego słynnego paktu. Bo my też często, właśnie patrząc na literaturę, kulturę niemiecką, niestety docierają do nas najczęściej te informacje polityczne. Nie widzimy tej właśnie całej dużej grupy diaspory, też właśnie ukraińskiej czy rosyjskiej, która też tam żyje, a to, jak oni myślą, jak publikują, występują w telewizji, jakie piszą książki, jest bardzo, bardzo istotne. Ja mam nadzieję, że to się szybko ukaże w języku polskim, bo to rzecz absolutnie potrzebna. Co do tego, jak tam trafili Niemcy, to oczywiście, jak już wspomniałeś, Cerycę i wcześniej jeszcze Piotra oczywiście Wielkiego, no to wiadomo, że oni mieli budować też to, sprowadzani zostali właśnie po to, żeby był potencjał intelektualny do rozbudowy, budowy tego wielkiego państwa. Więc dopóki byli użyteczni i potrzebni, było ok, a później w czasach naszego autora nagle stali się zdrajcami, niebezpieczeństwem. Więc też na pstrym koniu ta łaska jedzie. Jak nam się wydaje, że jest tu bezpiecznie.
1: Tak, dokładnie. I jeśli chodzi o tą drugą książkę, czyli po niemiecku to jest für euch würde ich kämpfen, czyli tak walczyłbym tak naprawdę za was, co jest bardzo ciekawym tytułem, ponieważ jakby okej, on jest Niemcem, więc dlaczego mówi, że za was, ale jak rozmawiałam z nim i spytałam go o to, on powiedział, że za was, ponieważ walczyłby po prostu za te osoby, za Niemców, którzy po prostu może nie są jeszcze świadomi tego niebezpieczeństwa, ale jednocześnie by walczył za członków swojej diaspory, ponieważ to właśnie oni, jako ci zdrajcy, by byli osobami, które są najbardziej narażone w przypadku jakiegokolwiek ataku Rosji. I ta druga książka też jest bardzo ciekawa, to on opowiada o swojej pracy jako tłumacz pomagający ukraińskim żołnierzom w czasie ich szkolenia w Niemczech. Więc bardzo, no, bardzo interesujące doświadczenie, takie bardzo jakby inne niż...
0: Pokazuje też, że on nie tylko teoretyzuje i mówi, jak powinno być, ale bardzo aktywnie też działa i włączył się w tę pomoc i cały czas to robi. Wiem, że też zbiera jakieś datki, wspiera, pomaga, więc tego zaangażowania jest rzeczywiście spore. No i myślę, że dobrze jest, że tego typu autorzy są i ludzie, intelektualiści, bo oni lepiej potrafią nam też pokazać i zrozumieć też tą mentalność, o której mówimy bardzo dużo, prawda? Człowieka sowieckiego, no ale jaka ona, no że straszna, ale co to znaczy straszna? Dlaczego, prawda? No, no i nam jest to trudniej zrozumieć, mając ich, którzy piszą, publikują i aktywnie działają, jest nam na pewno dużo łatwiej.
1: I też to, co bardzo mi się podobało w tej drugiej książce, to on pokazuje to, jak poszedł na studia i znalazł się w takim środowisku lewicujących, bardzo krytycznych wobec kapitalizmu osób, co mnie też spotkało, ja też jakby no, miałam podobne doświadczenie na studiach i on wtedy powiedział, że to było też środowisko tych pacyfistów, którzy odrzucali wojnę i przemoc w jakiejkolwiek formie i on też tak naprawdę zgadzał się z nimi i nawet w czasie tego pierwszego ataku w 2014 roku Rosji na Ukrainę on też był za pokojem i też on mówi o tym, że tak naprawdę on tak bardzo chciał się włączyć w to towarzystwo i być postrzegany jako część tego dyskursu, że w pewnym momencie musiał zapomnieć o tym, co na przykład słyszał w domu, jakby tą historię, którą wyniósł z domu, o tej jakby prawdziwej agresji rosyjskiej, o tym imperializmie, więc tak naprawdę musiał wyprzeć część siebie, żeby jako migrant i jako osoba z takimi jakby aspiracjami, żeby wejść tak w to, w te kręgi intelektualistów lewicujących.
0: Czyli odwrotnie niż w poprzedniej książce. Tam mamy kogoś, kto jest przekonany o słuszności, a ma matkę, która wierzy propagandzie. Tu z kolei on, który w domu ma wszystko, co pokazuje mu, że to jest naprawdę czyste zło i nagle zderza się z tą sferą intelektualną, akademicką. Wiemy, że na Zachodzie, no tam właśnie te nurty, zwłaszcza takie właśnie lewicowe, były przez wiele, wiele dekad w Europie Zachodniej dominujące. No i zdarza się właśnie z czymś, że tu nagle w tym naszym środowisku oświeconych intelektualistów są takie przekonania, a w domu praktyka i doświadczenie moich przodków, mojej rodziny, wszystko pokazuje mi, że jednak nie, że nie możemy pozostać bierni. Oby te postacie, moim zdaniem, tragiczne, jak człowiek się znajdzie nagle na takim rozdrożu, bo to, myślę, jest ten wielki dramat, który te książki pokazują. I myślę, że takich byśmy jeszcze troszeczkę znaleźli, że nie da się tak łatwo powiedzieć, to jest czarne, to jest białe, wybierz to, wybierz tamto, kiedy jesteśmy tak rozdarci między różnymi poglądami, osobami, gdzie wchodzą w grę emocje, uczucia, więzy rodzinne, czasami też patriotyczne i jakieś narodowe też. No, państwo będziecie oczywiście sami czytali, sami rozważali. Natomiast myślę, że pożytek z tego jest taki, że uczy nas to takiej wstrzemięźliwości, jeżeli chodzi o wydawanie takich prostych, łatwych ocen i wylewania tego jeszcze do przestrzeni publicznej poprzez social media, chociażby w formie niestety najczęściej hejtu. Igo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jak wrócisz ze swojej wielkiej wyprawy, to znowu się spotkamy. Tak jak Państwo słyszeliście, akurat z autorem rozmawiałeś osobiście tej drugiej książki. Wiem, że wywiad się ukaże, ale wywiad będzie na razie też w prasie niemieckiej, po niemiecku zakładam.
1: Nie, będzie po polsku.
0: Będzie po polsku, wspaniale.
1: Tak, w Nowej Europie Wschodniej.
0: Aha, no to będziecie Państwo mogli sobie w razie czego też przeczytać. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo to wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Wyruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry w niedzielny poranek. Przed mikrofonem kłania się Witold Woźtak. To druga w sierpniu odsłona cyklu Rusz się z Radiem Opole. Dzisiaj według prognoz czeka nas znowu upał, tym razem rzędu 33 stopni Celsjusza. Więc dobrą propozycją na początek dnia powinno być kąpielisko Bolko w Opolu. Tym razem przenosimy się na Letnią Akademię Żeglarską, czyli tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Organizatorem jest klub uczelniany AZS-u Politechniki Opolskiej, a ja odwiedziłem Bolko w czwartek.
2: Na moją komendę całość, baczność. Poczet do podniesienia bandery wystąp. Spocznij. Przygotować banderę do podniesienia. Całość, baczność. Na banderę patrz. Banderę podnieś. Baczność. Spocznij. Klar na banderze. Poczet wstąp. Moi drodzy, dzień czwarty. Zaczynamy. Wiaterek póki co słaby, ale z pewnością rozbuduje nam się. Zapowiadali jakieś burze, ale póki co na horyzoncie takowej nie ma. Dokończamy nasze jachty, robimy klar i za chwileczkę przyjedzie śniadanie, więc wracamy do salki. Całość, baczność. Do zajęć, rozejście, spocznij.
1: Letnia Akademia Żeglarska, tutaj na kąpielisku Bolko. Zacznijmy od tego, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te półkolonie.
2: Robert Brysz, instruktor żeglarstwa, instruktor ratownictwa wodnego. Początkowo zainteresowanie było takie, można powiedzieć, średnie. Aczkolwiek wraz z postępem zainteresowanie jest coraz większe. Dzieci coraz chętniej zgłaszają się do nas i uczestniczą w naszej formie wypoczynku.
1: Dzisiaj czwarty dzień tego kolejnego turnusu. Co robiliście do tej pory? Jak w praktyce te zajęcia wyglądają?
2: Nasz program zakłada dosyć intensywną naukę żeglarstwa. Pierwszego dnia jeszcze nie ubieramy, że tak powiem, naszych łódeczek optymistów w żagle, tylko uczymy się pływania na wiosełkach. Ale już od wtorku mamy żagle, zaczynamy stawiać swoje pierwsze kroki, szukać tego wiatru i pływać według ustalonego kierunku, zgodnie z tym, jak instruktorzy ustawiają się na swoich łódkach.
1: Czy dzieci łatwo przyswajają te informacje, tę wiedzę?
2: Specyfika żeglarstwa

0: aktywności. Kąpiemy się w kamionce, rysujemy sobie kredą, rysujemy różnymi pisakami, więc mamy dużo zajęć.
1: Też bardzo ważne tutaj są względy bezpieczeństwa, szeroko rozumiane.
0: Zdecydowanie. Dzieci od razu są ubierane w kamizelki asekuracyjne, więc nikt nie jest nawet w stanie wejść na pomost, na keję bez takiego sprzętu, bez takiego ubrania.
1: Teraz ma pan grupę 7 dzieci. Czy łatwo jest zapanować nad taką grupą?
0: Tak jak powiedziałem, specyfika żeglarstwa jest dosyć wymagająca zarówno i dla nich, jak i dla prowadzących. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na brak dyscypliny. Dyscyplina jest w żeglarstwie czymś naturalnym, czymś, co wychodzi troszeczkę również z tradycji, więc trzeba nad tym panować.
1: A czy na przykład sprawdzali państwo, weryfikowali, czy te dzieci potrafią już pływać?
0: Tak, jeśli chodzi o pływanie, to już na samym początku pytamy się rodziców, pytamy się dzieci, sprawdzamy ich umiejętności w wodzie w zasadzie pierwszego dnia, w pierwszej połowie dnia, czy te dzieci wszystkie są oswojone z wodą przede wszystkim, czy potrafią nosić się na wodzie samodzielnie i oczywiście w kamizelkach.
1: A czy jest tak, że kolejne dni wyglądają podobnie? Wiem, rozmawialiśmy już o tym wietrze albo jego braku, ale czy program jest każdego dnia zróżnicowany czy podobny?
0: Program jest zróżnicowany, natomiast jest stricte nastawiony na żeglarstwo. Mamy tak naprawdę jedynie 5 dni, więc to jest stosunkowo niewiele, żeby te dzieci mogły przyswoić te umiejętności, ale stopniowo, wtorek, środa, coraz trudniej, nie narzekamy na nudę. Mamy jeszcze węzły, mamy różnego rodzaju czynności bosmańskie, więc te dzieci cały czas aktywizowane są w kierunku tego żeglarstwa.
1: One pływają, te dzieci, na optymistach. Czy to są najmniejsze jednostki?
0: Jeżeli chodzi o optymisty, to są najmniejsze jednostki, na których takie półkolonie się przeprowadza standardowo. W Polsce ogólnie przyjęło się, że te półkolonie, czy kolonie, czy nauka tego żeglowania zaczyna się właśnie od tych optymistów, gdzie dzieci nawet we dwójkę pływają sobie na nim.
1: Sama kamionka Bolko chyba w miarę bezpieczna.
0: Różne są pogłosy tego, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie, natomiast w gruncie rzeczy zależy to od doświadczenia i dyscypliny.
1: Bywa tak, że te dzieci trochę są niesforne, że coś próbują, powiedzmy w cudzysłowie, na boku?
0: No, zdecydowanie, jak to dzieci. Natomiast wtedy jest to już naszą rolą, żeby takie sytuacje prostować, żeby z takich sytuacji wybrnąć, żeby cała grupa mogła z tego skorzystać, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci nauczyło się żeglować.
1: W tym tygodniu mamy upały. Czy taka pogoda jakoś wpływa na te zajęcia?
0: Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o upały, to faktycznie wolałbym, żeby było zimniej. Natomiast są wakacje i nie ukrywajmy, te dzieci też potrzebują trochę luzu. No, takie upały sprzyjają kąpieli, stąd oni bardzo chętnie przebywają w tej wodzie, uczestniczą w różnych formach gier, skaczą sobie z pomostu, psikają się różnymi zabawkami.
1: Mówił pan, że też zajęcia w salce. Czy to taka teoria? Zupełnie, powiedzmy, takie formalne zapoznanie się?
0: Tak, tam jest dużo takiej specyficznej wiedzy z racji tego, że to żeglarstwo, ale jest to w takiej uproszczonej mocno formie, specjalnie przeznaczonej dla dzieci, gdzie również jest jakaś forma zabawowa taka, żeby te dzieci mogły zapamiętać, co się do nich mówi, jak skonstruowany jest optymizm, jaka jest budowa, skąd wieje wiatr i jak go szukać.
1: A czy na podstawie tych wcześniejszych turnusów można powiedzieć, że przez te 5 dni no dzieci nabyły już taką wiedzę podstawową, ale wystarczającą?
0: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę kurs na żeglarza jachtowego, czyli na uprawnienie państwowe, można rozpocząć w wieku 14 lat, stąd te dzieci jakoś specjalnie młodsze nie są. Nawet najmłodsi w wieku około 6-5 lat już są w stanie przyswoić takie umiejętności, które pozwalają im na swobodną żeglugę.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Ja nazywam się Ida i mam 11 lat.
3: Ja nazywam się Zosia i ja mam 10 lat.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, jak to się stało, że trafiłyście na te półkolonie? Wy chciałyście, wy znalazłyście gdzieś te informacje, czy może bardziej rodzice wam to zaproponowali, jak to wyglądało?
2: Bardzo chciałam chodzić na półkolonie żeglarskie, no i po prostu rodzice mi znaleźli gdzieś w Opolu półkolonia.
3: Ja się dowiedziałam od Idy, że są półkolonie i nie chciała iść sama, dlatego stwierdziłam, że pójdę z nią.
1: A dlaczego żeglarstwo jest dla was ciekawe?
2: Bo w lato można się ochłodzić przy tym i ogólnie no to super się pływa na żaglówkach tutaj.
3: Pływanie na żaglówkach jest fajne, bo można poczuć jakby wiatr, można się dużo nauczyć i łatwo będzie na przykład w przyszłych latach, gdy będzie miało się jakieś na przykład inne półkolonie, z tego coś wyniknąć.
1: Powiedzcie mi, czego do tej pory

0: Nauczyłyście się dzisiaj, czwarty dzień.
1: Określić, z której strony wieje wiatr, jak bardzo wyluzować żagiel lub go wyciągnąć.
2: I też na przykład, gdzie jest kąt martwy, albo w różne kierunki, jak się płynie, jak wiatr jakby wieje.
0: A powiedzcie mi, które zajęcia podobały wam się, które zajęcia najbardziej wam się na razie podobały?
2: No to najlepsze na razie zajęcia były w środę, dlatego że byliśmy najpierw w wodzie, potem pływaliśmy i był bardzo fajny wiatr i gdy się jakby już załapie, to bardzo łatwo było żeglować.
0: Dobra, to kolejne pytanie. Żeglarstwo. Myślicie, że długo będziecie się tym zajmować, że pójdziecie w tym kierunku, czy taka półkolonia i później długo, długo nic?
3: No, ja myślę, że może pójdę w takie coś, w żeglarstwo.
2: Ja może, ale na razie tak, że półkolonie są bardzo fajne, ale jeszcze się będę musiała zastanowić.
0: A z drugiej strony, co było najtrudniejsze tutaj na tych półkoloniach?
2: Załapanie, skąd wiatr wieje, dlatego że w niektóre dni wiał z różnych stron i było trudno zauważyć, skąd wiał.
0: No to w takim razie wytłumaczcie mi, jak określa się, skąd wiatr wieje.
3: Widać po falach, po drzewach, no w sensie po liściach.
2: Po dymie z komina na przykład też widać, w którą wieje, bo jak jest jakby dym, to jak wieje wiatr, to idzie na przykład w prawym kierunku, jak wieje z lewej.
0: Dziękuję wam za rozmowę. Jacek Olejniczak, klub uczelniany AZS Politechniki Opolskiej, Letnia Akademia Żeglarska. Skąd pomysł, żeby akurat takie półkolonie zaproponować dzieciom?
4: Czy pomysł gdzieś wyszedł tak naprawdę od zarządu naszego klubu? Zauważyli to, że w Opolu, w samym centrum tak naprawdę nie ma tego typu atrakcji, albo jest ich bardzo mało, co zazwyczaj gdzieś rodzice musieli dzieci w tym okresie wakacyjnym przewozić do Turawy. Jeśli chodzi o półkolonie, to codzienne dojazdy tam, no to jest jednak tak naprawdę ponad godzinka, więc trzeba to tak liczyć, więc tutaj udogodnienie właśnie w ten sposób, że tak naprawdę mają to blisko gdzieś tutaj w rejonach swojej pracy czy coś takiego, to jest naprawdę dla nich wygoda i też po prostu te nasze kąpielisko Bolko, które tutaj ma plażę tylko na części, jest jakby zagospodarowana i w tym roku tak naprawdę mocno się rozwinęła i są nowe elementy tutaj. Daje duże możliwości, pozwala właśnie na bardzo bezpieczne żeglowanie w tak dogodnych warunkach jak tutaj. To mało jest takich miejsc tutaj u nas, na których można by to z tego skorzystać. Tak samo akurat okazja, która pojawiła się właśnie tutaj ze strony Mosiru, czyli wykorzystanie tych budynków tutaj na kąpielisku Bolko właśnie pod takie aktywności, no to był dodatkowy bodziec do tego, żeby to po prostu tworzyć.
0: Żeby to zorganizować, w cudzysłowie ogarnąć, to też chyba niemała praca, niemały wasz wysiłek.
4: Tak, wiadomo, że najtrudniejszym gdzieś elementem albo może najbardziej kosztownym było po prostu ściągnięcie tutaj, zakup tych łódek optymistów, na których dzieciaki mają okazję się szkolić. Przygotowanie całego terenu, który tutaj też wymagał pewnych poprawek, czy po prostu właśnie odświeżenie budynku samego w środku, odmalowanie pomieszczenia, stworzenie świetlicy dla tych dzieci, w którym mogą spędzać czas też w jakieś deszczowe dni, szkolić się z wiedzy teoretycznej, czy właśnie przygotowanie samego podestu i tej przestrzeni pod tak naprawdę pod dzieciaki, bo jednak wiadomo, że każdy ten zorganizowany wypoczynek dzieciaków ma pewne zasady, które musi spełnić. Wszystko jest zgłoszone w kuratorium, wszystko jest skontrolowane przez sanepid, więc tutaj musimy pewne warunki spełniać.
0: Wy proponujecie tutaj takie profesjonalne podejście do żeglarstwa. Jest apel, jest musztra, jest wiele takich akcentów, które można właśnie w żeglarstwie spotkać na całym świecie.
4: Tak, zdecydowanie stawiamy też na to. Mamy doświadczonego prowadzącego, Robert Brysz. On tak naprawdę sam pomysł na scenariusz tych półkolonii jakby jest jego i on też, i tak samo my to też rozumiemy, że jednak żeglarstwo to przede wszystkim bezpieczeństwo, więc żeby stawiać te pierwsze kroki, dzieciaki muszą poczuć się pewnie, muszą poznać pewne zasady i właśnie ten apel, czy wszystkie te zachowania na wodzie, na łódkach, czy utrzymanie porządku po prostu sprawia, że te dzieci są bezpieczniejsze, ale też czują pewien respekt przed prowadzącym, co też ułatwia właśnie prowadzenie tej grupy.
0: takie podstawy dyscypliny chyba dzieciom też przydadzą się.
4: Zdecydowanie jest to coś innego. Dzieci teraz wiemy, że mają dużo wolności i gdzieś właśnie dla nich jest to nowe. Takie zachowanie, w którym muszą stanąć na baczność, wciągnąć banderę do góry, wybić te przysłowiowe szklanki, to jest naprawdę coś dla nich nowego i widać, że robi to na nich wrażenie po prostu.
0: Znaczy dzieci mają, powiedzmy, taką dużą swobodę, jeżeli chodzi o używanie tych optymistów.
4: Tak, na początku zaczynają na pewno pod bacznym okiem naszego prowadzącego i tam nie ma mowy o większej dowolności, bo tak właśnie jak mówię, chodzi głównie o bezpieczeństwo, więc dzieciaki zaczynają pływać na pagajach, tam mają dokładne instrukcje. W miarę możliwości, w miarę nabierania umiejętności i tej pewności siebie, ta wolność jest coraz większa, ale zawsze jest pod kontrolą, ponieważ no musimy niestety zadbać o nich, niestety albo stety zadbać o nich właśnie tak, żeby oni wyszli stąd zadowoleni, uśmiechnięci, oczywiście dobrze się bawili, ale też jednak mimo wszystko, żeby nikt na tym nie ucierpiał.
0: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, sam też mówiłeś, że na taką półkolonię, no to już rodzice muszą być mocno zdecydowani i nie bać się puścić dzieci na wodę.
4: Jest dokładnie tak, że doświadczenie pokazuje, że jest parę osób, które gdzieś mają opór z tym, żeby wsiąść na tą żaglówkę, żeby samemu płynąć przy mocniejszym wietrze. Są to naprawdę pojedyncze przypadki, wtedy też oczywiście oni mają możliwość dalej adaptowania się, albo płyną motorówką z prowadzącym, żeby jeszcze poczuć się swobodniej na tej wodzie, albo płyną z bardziej doświadczonym kolegą, któremu lepiej już po prostu to wychodzi, tak żeby właśnie nikt nie musiał rezygnować z tych półkolonii. Szukamy alternatyw, w których gdzieś te dzieciaki będą czuć się pewnie.
0: Z tego co słyszałem, tutaj też różne widzę takie spory i lekkie konflikty między tymi dziećmi. O to, że komentują jeden drugiego zachowanie i tak dalej, każdy ruch.
4: Konflikty są, oczywiście staramy się je załagodzić, ale jednak jest to miejsce, w którym musisz cały dzień spędzić z jedną osobą na łódce. Często nie znasz tej osoby, więc pojawiają się pewne sprzeczki, ale raczej są to drobnostki i dzieciaki dosyć szybko wyjaśniają między sobą tą sprawę. Jeśli jednego dnia skończą dzień na przykład obrażony na siebie, drugiego dnia przychodzą, przepraszają się, wiedzą, przemyśleli coś, ochłonęli, wracają i się przepraszają, więc ta atmosfera tutaj jest naprawdę dobra. Dzieciaki też właśnie mają te dodatkowe atrakcje, jakieś malowanie na przykład na kamykach, kredą, czy tworzenie tutaj jakichś takich różnych dodatkowych rzeczy, to czy właśnie skoki do wody, pływanie, to też sprawia, że ta integracja tu jest coraz większa i tak jak pierwszego dnia gdzieś pojawiają się zgrzyty, to pod koniec tygodnia tak naprawdę już jest jedna zgrana paczka.
0: W takim razie, czy z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć z całą pewnością, że za rok też takie półkolonie zorganizujecie?
4: Tak, półkolonie na pewno się pojawią, myślę, że nawet w większym zakresie, bo teraz w tym tygodniu tak naprawdę odbyły się 4 turnusy, a myślę, że postawimy na większą ilość gdzieś tam w przyszłym roku, więc trzeba śledzić te nasze media, tak samo właśnie dalej zachęcamy, bo jeszcze jest okazja, bo jeśli ten materiał w niedzielę teraz się pojawi, no to jeszcze od poniedziałku startuje ostatni turnus tych naszych żeglarskich półkolonii, więc zachęcamy do wejścia na tą naszą stronę AZS for Kids, czy na Facebooka AZS-u Politechniki Opolskiej, tam znalezienia informacji i tak naprawdę zapisy u nas trwają cały czas. Jeszcze są ostatnie wolne miejsca, więc tak naprawdę do poniedziałku rano jeszcze można się zdecydować i przyprowadzić dzieciaki tutaj do nas.
0: Jeszcze przychodzi mi do głowy a propos tych łódek. Skąd wy je macie?
4: Łódki kupiliśmy po prostu w większości. Część łódek jest używanych, część łódek jest nowych. Zostały po prostu przez nas zakupione.
0: Dzięki za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Ja mam 9 lat i nazywam się Maciek.
6: Ja mam 11 lat i nazywam się Alex.
7: Ja mam 12 lat i nazywam się Igor.
0: Na początek powiedzcie mi, jak to się stało, że trafiliście na tę półkolonię. Wy znaleźliście gdzieś informacje? Rodzice was do tego zachęcili?
5: Ja sam zachęciłam mamę i tatę, bo najpierw to było tak, że mój brat na nie poszedł na pierwszym turnusie, a potem ja.
6: Moi rodzice gdzieś znaleźli, bo szukali mi coś, żebym robił coś w lato, a nie tylko siedział w domu. No i znaleźli takie półkolonie i tak się na nich znalazłam.
7: Moi rodzice tak samo, po prostu szukali półkolonii.
0: Czwarty dzień tego turnusu. Czego nauczyliście się do tej pory?
5: Żaglować i robić sumę, robić ósemki i w ogóle zmieniać stery i no wszystko.
6: Różne węzły, nauczyliśmy się wiązać różne węzły, nauczyliśmy się pływać z wiatrem, tak żeby nie używać zbyt dużo razy wioseł, nie używać. No i to tyle chyba.
7: Tak samo uczyliśmy się robić węzły, uczyliśmy się klarować łódki, porządkować, uczyliśmy się pływać z wiatrem, żeby nie pływać w martwej strefie, bo to jest, potem nie można wypłynąć.
0: W takim razie co było jak dotąd najtrudniejsze? Co wam sprawiło najwięcej problemów?
7: Chyba jak płynęliśmy i pierwszy raz mieliśmy żagle, bo nie wiedzieliśmy co zrobić.
6: Tak, na pewno pierwszy raz z żaglami, wtedy prawie nikt nie wiedział, jak się posługiwać i pan nam musiał to kilka razy tłumaczyć.
8: Najtrudniej było założyć żagiel, bo to było bardzo trudne.
0: Myślicie, że pójdziecie dalej w tym kierunku? Będziecie dalej się uczyć żeglowania, czy taka półkolonia i wystarczy? Spróbowaliście i koniec.
7: Nie wiem, zobaczę, co się stanie. Może jeszcze raz przyjdę tutaj i wtedy mi się bardziej ułoży i pójdę na przykład gdzieś dalej w tym kierunku.
6: Ja chyba nie pójdę już w tym kierunku. No to tylko raz takie półkolonie, może za rok pójdę.
8: Ja będę pływać moją małą na łódkę w wakacje.
0: Teraz jesteście na półkolonii żeglarskiej, a patrząc szeroko na sport, jakie aktywności lubicie najbardziej?
7: Jazda na rowerze, narciarstwo, bieganie, trochę koszykówka.
6: Ja gram w piłkę nożną i tenisa, no i lubię też, często jeżdżę na rowerze i lubię.
8: Ja lubię wszystkie sporty i wszystkie uprawiam, a najbardziej lubię spinaczkę.
0: To jeszcze powiedzcie mi na koniec, jak zachęcilibyście rówieśniczki, rówieśników do tego, żeby też wzięły udział w takiej półkolonii żeglarskiej?
7: Fajnie jest, można się nauczyć żeglować, można fajnie spędzić czas, popływać. Fajnie, polecam.
6: No ja tak samo też polecam, można się nauczyć żeglować. Są to przydatne informacje, jak się jest nad morzem albo na przykład chce się pływać na łodzi.
8: Ja bym powiedział jej, że na przykład kiedy będziesz dorosła, no to możesz wypłynąć tam, gdzie chcesz i nie musisz płacić żadnych pieniążków, bo możesz mieć swoją łódkę.
0: Jeszcze mi do głowy przyszło. W tym tygodniu mamy upały. Czy wam się taka pogoda tutaj podobała, podoba, czy męczy was to?
8: Bardzo, bo możemy sobie pływać, się strzelać pistoletami i jeszcze możemy skakać do wody, na główkę i na bombę.
6: Gorzej jest, jak taka jest pogoda, jak płyniemy na łodziach, ale jak się kąpiemy tutaj przy pomoście, no to jest fajnie.
7: Jest ciepło, ale jak się wejdzie do wody, to od razu jest ochłoda.
0: Jak mówił Jacek Olejniczak, można jeszcze spróbować zapisać dziecko na ostatni turnus Letniej Akademii Żeglarskiej. Na dziś tyle rozmów, do usłyszenia.
9: Ruszcie z Radiem Opole!

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: W cyklu Kreatywnie i aktywnie dzisiaj będzie o tańcu, śpiewaniu ludowym. Czasami takie tematy powracają w naszym cyklu, bo rzeczywiście folkowość, ludowość jest coraz bardziej popularna, ale wśród dzieci to przede wszystkim świetna, dobra zabawa i do takiej zabawy dzisiaj będziemy zachęcać. W naszym studiu pani Beata Kozioł, instruktorka dziecięcego zespołu pieśni i tańca Większyce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Beato, dzisiaj będziemy zachęcać do tego, żeby dzieci zgłosiły się do Was, żeby mogły wspólnie potańczyć, pośpiewać. Jak wyglądają takie zajęcia w roku szkolnym? Jak to wygląda? To jest raz w tygodniu, dwa razy? Jakie tam macie zabawy?
2: Ja będę zachęcać nie tylko dzieci.
1: O.
2: Ale ja będę zachęcać również rodziców.
1: A macie takie połączenie, że dzieci i rodzice?
2: Rodziców zapraszam serdecznie do zespołu Komorno, w którym sama tańczę, a dzieci zapraszam oczywiście do zespołu Większyce. Ale chciałam powiedzieć, że zachęcam rodziców też pośrednio, żeby zachęcały swoje dzieci, bo trudno czasami dzieciom samym wybrać jakby ten kierunek, a rodzice są bardziej świadomi tego, co dzieci potrzebują. A rzeczywiście tańcząc w zespole ludowym, dziecko rozwija się bardzo pozytywnie, bardzo na plus, ponieważ to jest związane z ruchem, z wyjazdami, ze spotkaniami z różnymi dziećmi. Dzieci znajdują się w różnych sytuacjach. Rozwijają się ogólnie, rozwijają swoją komunikatywność, rozwijają się ogólnie fizycznie. Przede wszystkim odrywają się od telefonów, od laptopów, od internetu. Tutaj widzę duży plus. Dlatego zachęcam rodziców, żeby namawiały dzieci, żeby się zapisały do naszego zespołu.
1: Może teraz zaczniemy trochę od końca. Co w Pani przypadku sprawiło, że ten taniec ludowy, bo sama cały czas Pani tańczy, co sprawiło, że cały czas właśnie Pani funkcjonuje w takim środowisku tanecznym, śpiewaczym? Co jest w tym takiego wyjątkowego? No bo to jest chyba najpiękniejsze, kiedy i rodzice, i też Pani jako instruktor przez przykład Pani pokazuje, że Pani tańczy, Pani wychodzi na scenę i nie ma lepszego po prostu przykładu, bo to właśnie daje taki przykład, że ta Pani też zmaga się z tym stresem, z pamięcią, bo to trzeba wszystko zapamiętać. Tak. I to jest przykład właśnie, ale co jest w tym takiego wyjątkowego, że to jednak ta scena cały czas pociąga?
2: No, powiem szczerze, że mnie od dziecka scena pociągała. W moim przypadku to było tak, że od dziecka, od szkoły podstawowej uczestniczyłam w zajęciach baletu, w ognisku baletowym, w szkole muzycznej w Kędzierzynie. I tam prowadziła te zajęcia pani, która była kiedyś tancerką, była baletnicą. I to mi się tak podobało. Ja od dziecka lubiłam oglądać balet. Jak widziałam w telewizji jakieś programy z baletem, to oczywiście byłam pierwsza przy telewizorze. Moi bracia oczywiście, co ty tam oglądasz? Ja mówię, mi się to podoba. No i pani, która prowadziła zajęcia, była naszą sąsiadką i zaprosiła mnie do swojej grupy właśnie w szkole muzycznej, do tego ogniska baletowego, gdzie naprawdę byłam przeszczęśliwa, że mogłam tam tańczyć, że mogłam tam poznawać i taniec klasyczny, i taniec ludowy, i taniec taki rozrywkowy. I to mnie jakby ukierunkowało. Jako już osoba, jako nastoletnia też uczestniczyłam w różnych formacjach tanecznych, w różnych kursach i w wieku dorosłym już trafiłam do zespołu KOMES, zespołu pieśni tańca KOMES, gdzie tańczyłam przez kilka lat i tam moim mentorem była pani Danuta Staniś, która uczyła, która też tańczyła w zespole Opole kiedyś i była takim przykładem, była moim idolem. Bardzo pięknie uczyła, bardzo piękne choreografie tworzyła. No szczęśliwa byłam, że mogłam tam uczestniczyć w tych zajęciach. W tej chwili tańczę w zespole, zespół pieśni tańca Komorno i jednocześnie prowadzę tą dziecięcą grupę w Większycach. No uważam, że jest to świetny sposób na spędzanie czasu, ale nie tylko, bo to jest coś, co kocham, co powoduje, że moje życie jest pełniejsze, ponieważ no, pracuję jako księgowa i to jest chyba trochę nietypowe dla osoby, która tak bardzo się angażuje w kulturę. Ale dla mnie to jest właśnie taka odskocznia. Odskocznia od tej pracy, która jest dość taka wymagająca, monotonna troszkę. I właśnie popołudniami mogę się realizować w tych zespołach.
1: Wydaje mi się też, że to może być zaletą, że na co dzień pani też pracuje jakby w innej profesji, bo jednak przychodzi pani do dzieci z taką po prostu świeżą energią, z zapałem. Tak samo jest to dla pani pasją, jak dla tych młodych, jak dla dzieci. I wydaje mi się, i też miałam przyjemność to obserwować, że pani te występy przeżywa razem z dziećmi. To wy jesteście po prostu w tym razem. Ale kiedy obserwuje pani dzieci, te najmłodsze zwłaszcza, to też gdzieś widzi pani podobne emocje jak u siebie, kiedy pani była dzieckiem, ten taki rodzaj tego szczęścia, tej pasji. Ja o tym też mówię chyba ze swojej perspektywy, no bo też całe życie jakby zajmowałam się sztuką i akurat to było śpiewanie i to sprawiało mi radość, ale jakby, no właśnie, i kiedy pracowałam też z dziećmi, to bardzo często wydawało mi się, że jestem w stanie zrozumieć tego młodego człowieka, dlatego że to jest podobny rodzaj takiej radości, szczęścia, tej pasji, tego spędzania czasu. Czy te sprawy, one się nie zmieniają z wiekiem?
2: Myślę, że nie.
1: Że to jest cały czas,
2: ja
1: prawda?
2: Ja widzę tą pasję taką właśnie podobną do mojej. Te emocje są podobne do moich. Ja widzę siebie w tych dzieciach. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym, że te dzieci jednak widzą we mnie tą pasję.
1: O, właśnie.
2: I jak często się zdarza tak, że czasami się zdarza tak, że jesteśmy na jednym występie, na jednej imprezie, właśnie dorosła grupa zespół Komorno i moje dzieci z Większyc. I podoba mi się, że te dzieci patrzą się, obserwują, one nawet tańczą pod sceną, jak my tańczymy na scenie. Także no, widzę, że one się cieszą, że one właśnie mają te podobne emocje. I myślę, że taki rodzaj emocji to zostaje chyba na całe życie. To tak jak u mnie. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby widzieć kiedyś właśnie te dzieci, tych moich wychowanków, że jednak gdzieś tam im to zostanie i że będą szli w tym kierunku.
1: No z jednej strony tak fajnie, kiedy też zawodowo na przykład się dzieci rozwijają w tym kierunku, ale wydaje mi się, że można na to też tak popatrzeć bardzo uniwersalnie, prawda? Że jednak te doświadczenia takiego bycia na scenie, współpracy, integracji, podróżowania, odwiedzania różnych miejsc, prawda, takiej komunikacji. To też zostaje na całe życie, jak komunikować się w zespole. Bo tutaj też bardzo ważną zasadą w takim zespole pieśni i tańca jest współpraca i to, że jedna osoba ma wpływ na drugą. Tak jest? Na czym polega ta współpraca?
2: Jest, oczywiście. Ja widzę tą współpracę dzieci. Na występie potrafią sobie podpowiadać.
1: O właśnie.
2: Pomagają sobie. Jeżeli nawet coś się wydarzy, to one nie wytykają, nie mówią, że o, ty się pomyliłaś. Nie, one próbują właśnie wybrnąć z sytuacji.
1: Ale to też jest taki rodzaj edukacji, nie? Tak. Bo o tym trzeba mówić, o tym trzeba... Dzieciom trzeba pokazywać taką drogę i właśnie ten przykład, że to nie jest wytykanie, tylko wsparcie, tak. Uczenie takich dobrych nawyków, takiej współpracy. To też mówimy o tych zaletach takich różnych dla rodziców, którzy się zastanawiają, bo wydaje mi się, że dla dzieci z jednej strony scena, ale ten fajne spędzanie czasu, prawda?
2: Oczywiście.
1: Bo to całe zaplecze, jak to wygląda? Jedzie taki wesoły autobusik i one mają swój świat, prawda?
2: Dokładnie.
1: Jak wygląda taki świat?
2: Ojej, jak jechaliśmy na festiwal w tamtym roku, czy to było 2 lata temu, już nie pamiętam, ale jechaliśmy na wschód, na festiwal taki ogólnopolski i dzieci podczas jazdy śpiewały całą drogę, wyśpiewały nasz cały repertuar, wszystkie piosenki śląskie, wszystkie piosenki naszych tańców narodowych. I jak już zabrakło naszych piosenek, to śpiewały dalej różne popularne piosenki. Widać było to z życie. Do Łańcuta jechaliśmy. Jechaliśmy na festiwal do Łańcuta i po drodze właśnie dzieci śpiewały całą drogę, cały nasz repertuar.
1: Ale to się dzieje teraz, kiedy w dobie tego, że mamy przecież te nowe technologie, smartfony, dzieci jednak potrafią jakby spędzać ten czas po prostu ze sobą i razem działać, bo tak można powiedzieć, prawda?
2: Dokładnie, no i to widać właśnie, przychodzą nieraz dzieci do zespołu bardzo takie zamknięte w sobie. Przychodzą i tak naprawdę nie wiedzą, czy one chcą, czy one zostaną. Jeden chłopczyk powiedział mi: Pani Beato, ja przyszedłem do zespołu tutaj na próbę, ale ja nie wiem, czy ja zostanę, bo jak mi się spodoba, to ja będę chodził, ale jak nie, no to nie wiem. No i przyszedł na pierwszą próbę, po czym przyszedł na drugą próbę i na kolejne i żadnej próby nie opuścił. Może mu się zdarzyło raz czy dwa, ale są właśnie dzieci, które się tak wejdą całym sobą w tą grupę i widzę te relacje między dziećmi. One się zacieśniają, te dzieci się otwierają na siebie, na mnie, bo też czasami jest tak, że dziecko nie wie, czy może ze mną porozmawiać, czy nie. No ale ja lubię rozmawiać z dziećmi, ja lubię pracę z dziećmi i chyba one to czują, bo naprawdę nie ma w tej chwili dzieci, które są zamknięte w sobie, one przychodzą, rozmawiają, one między sobą rozmawiają. Nieraz trudno je zagonić do próby, bo rozmawiają po kątkach między sobą o różnych swoich sprawach.
1: A jak zrobić ten pierwszy krok, jeśli chodzi o rodzica, jeśli o dziecko? Jak zachęcić? Bo czasami wydaje mi się, że najważniejszy jest ten pierwszy krok.
2: Tak, ten krok pierwszy jest najważniejszy. To trzeba się przełamać i przyjść po prostu na taką próbę. Bo wydaje mi się, że niektóre dzieci może się boją. Boją się, że przyjdą i że nie będą umiały tańczyć, nie będą umiały śpiewać. Ale ja uważam, że nie ma czego się bać. I dobra wiadomość jest taka, że my nie oczekujemy od dzieci jakiegoś doświadczenia tanecznego, jakichś walorów wokalnych. My chcemy, żeby te dzieci po prostu przyszły, one się wszystkiego nauczą. Tutaj jest ważna chęć dziecka, rodzica, bo to zawsze współgra, bo dzieci potrzebują jednak w tym wieku wsparcia rodziców. Ja uważam, że takie wsparcie jest bardzo ważne i widzę, że jak te dzieci w zespole mają te wsparcie, a często właśnie mają, to one zostają, to one przychodzą, one chętnie tańczą, one widzą te zalety.
1: Dużo zalet, a zatem, drodzy słuchacze, zachęcamy, bo całe wakacje trwa rekrutacja. Odnajdźcie panią Beatę Kozioł, ale w internecie też macie swoją stronę na Facebooku. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Większyce. O, taki tytuł zapamiętajcie i zapisujcie swoje dzieci, bo fajnie można pojeździć na festiwale, powystępować, potańczyć, przede wszystkim miło spędzić czas i po prostu poznać fajnych ludzi. Pani Beato, bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję i zachęcam.
1: A ja, drodzy słuchacze, nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła Was dzisiaj do Muzeum Wsi Opolskiej, do opolskiego skansenu. Radio Opole też tam będzie, nawet ja tam będę. Oczywiście ja szczególnie Was zapraszam na 14.30, bo tam będą takie animacje, śpiewanki właśnie związane z muzyką folkową i wtedy będziecie mogli się ze mną spotkać i może trochę pośpiewać, ale mnóstwo pięknych atrakcji dla dzieci, wszystko właśnie związane z opolskim wzorem, ale dzisiaj ten folk, ludowość się zmienia i otwiera się na nowoczesność, więc wydaje mi się, warto zapraszać dzieci do takich przestrzeni i po prostu im pokazywać tradycje, a dzisiaj ona wygląda trochę inaczej, bo rzeczywiście młodzi nauczyciele się tym zajmują i moim zdaniem też inspirują jeszcze tych młodszych, nasze dzieci. Drodzy słuchacze, zatem do zobaczenia w Muzeum Wsi Opolskiej dzisiaj. Kłaniam się, Żaneta Plotnik-Krumpiec.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy kolejną mini lekcję języka angielskiego. Blow away, czyli zachwycić. Takie sformułowanie nam towarzyszyło i można na przykład powiedzieć tak: this restaurant will blow you away, czyli ta restauracja cię zachwyci.
2: Dokładnie tak. Pamiętasz, jak w czasie przeszłym to blow?
1: Blue away.
2: Kolor. Blue. It blew me away. Czyli totalnie mnie zachwyciło jakieś, powiedzmy, wydarzenie, koncert i tak dalej. To była Sophie Alice Baxter. A my przechodzimy do legendy. Legendy takiej ciekawej, bo legendy muzycznej człowieka, który potrafił tak wykonywać covery utworów, że nikt tego tak nie potrafił zrobić i bardzo często jego covery jakby przewyższały oryginał.
1: Mhm.
2: Joe Cocker, bo tu o nim właśnie mowa, tak jest nazywany bardzo często mistrzem coverów. W swojej historii ten taki największy przebój jego, to był przebój Beatlesów, który w przypadku Beatlesów nie okazał się takim dużym hitem, ale jak Joe Cocker to zaśpiewał, mowa o piosence With a Little Help from My Friends, nie wiem, czy ty kojarzysz, na pewno kojarzysz Stranger Things, serial, on jakby jest bazował trochę na takim serialu z lat 80. Wonder Years, czyli Cudowne Lata.
1: Mm-hmm.
2: I on, ten serial się zaczynał tą piosenką With a Little Help from My Friends. I to elektryzowało po prostu wszystkie domy w latach 80. w niedzielne popołudnie, jak ta piosenka leciała. Wszyscy schodziliśmy z podwórka, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Tak,
1: taka
2: tak.
1: była kiedyś siła telewizji.
2: Tak, tak, tak. Ale też powiem ci, widzisz, dlaczego producenci Stranger Things wrócili do tego konceptu? Czyli grupki chłopców, którzy gdzieś tam w tych latach dawnych 80., gdzie ten klimat jest taki niesamowity, magiczny, coś tam razem robią i trochę łobuzują i coś tam fajnego z tego wychodzi. Warto sobie wyszukać The Wonder Years, bardzo fajny serial. Joe Cocker, nawet, słuchaj, była taka sytuacja z tymi Beatlesami, że on wykonał With a Little Help from My Friends na festiwalu w Woodstock w 69. I po tym, co się tam wydarzyło, publiczność oszalała i tak dalej. Nawet Beatlesi sami wysłali do niego depesze, bo to były takie czasy, że się nie wysyłało SMS-a.
1: Mm-hmm.
2: Wysłali do niego depesze z gratulacjami, że coś takiego zrobił z ich piosenką. Także niesamowity człowiek, który niestety odszedł jakiś czas temu, ale muzyka została i to jest fajne, magiczne o niektórych wykonawcach, że ta muzyka zostaje i dalej się jej fajnie słucha. Mamy piosenkę Have a Little Faith in Me, czyli że pyta kogoś, prosi, żeby ktoś miał w niego wiarę, żeby wierzył w niego mocniej. I tu się pojawia coś takiego.
1: Throw sparks.
2: Co to jest to spark?
1: To jest iskra.
2: Świetnie.
1: Czyli zniecić iskrę.
2: Tak. Ale to throw to rzucić, tak?
1: Mm-hmm.
2: Czyli to jest tak jakby, wiesz, jest zupełnie ciemno w pokoju i ktoś jakby rzuca iskrę i nagle rozjaśnia ten pokój. Tak można metaforycznie troszkę wytłumaczyć znaczenie tego wrażenia. Throw sparks, tak to w zdaniach wygląda.
1: Her smile throw a spark into the room, czyli że jej uśmiech rozjaśnił pokój.
2: Mm-hmm.
1: Albo good music can throw a spark into your day, czyli że dobra muzyka może rozświetlić twój dzień.
2: I tu się zdecydowanie zgadzam. Czasami jest tak, że mi z rana muzyka robi dzień, jeżeli ta prawidłowa się pojawi w moich uszach. W piosence Joe Cockera pięknie to jest napisane i zaśpiewane.
1: When the road gets dark and you can no longer see, let my love through a spark. Czyli, że kiedy droga staje się ciemna i nic nie możesz dostrzec, weź moją miłość, czy potraktuj moją miłość jako rozświetlenie.
2: Tak, pozwól, żeby moja miłość tą iskrę wrzuciła do ciemnego pokoju. Także fajnie, tak metaforycznie wszystko powiedziane. Z Joe Cockerem jest też fajna sytuacja, jak sobie patrzymy na niego, jak on śpiewa. Z niego się bardzo, bardzo długi czas naśpiewano trochę, że on scenicznie sobie trochę nie radzi. On ma takie troszeczkę spazmatyczne ruchy, jak zobaczymy, jak śpiewa.
1: Mhm.
2: I niektórzy się zastanawiali, czy to z czegoś wynika, czy z jakiejś dolegliwości i tak dalej. On w pewnym momencie to wszystko zdementował i wytłumaczył, że nigdy nie nauczył się grać na żadnym instrumencie. I jak śpiewa, to jakoś tak czuję, że chciałby naśladować to granie na gitarze i na pianinie. I jak sobie go zobaczymy w teledyskach, szczególnie w tym, to jest takie zupełnie inne. To jest taka osobowość sceniczna, która ruchy ciała ma zupełnie inne niż wszyscy inni. I to było takie bardzo rozpoznawalne. Polecam też teledysk zdecydowanie. Joe Cocker śpiewa Have a Little Faith in Me. I to wyrażenie, Kasiu, to
1: throw a spark.
2: Mhm, czyli
1: wzniecić iskrę, rozświetlić coś.
2: Rozświetlić sytuację czy jakieś miejsce. Zapraszamy.
1: To słuchamy.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 19. niedzielę zwykłą. Przed nami w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Papież odwiedzi w listopadzie Urugwaj, Argentynę i Peru. Dzisiaj w programie wspomnimy też m.in. prymasa tysiąclecia i świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Będzie również Caritas Polska o wsparciu psychologicznym na Ukrainie i oczywiście pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. A w części poświęconej opolskiej diecezji powiemy m.in. o zmianie miejsca koncertu portugalskiego księdza Padre Guilherme oraz zbliżających się uroczystości metropolitalnych ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Wszyscy znamy historię Titanica i film o nim opowiadający. Ten tragiczny w skutkach rejs odbył się w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku na wodach północnego Atlantyku. Zderzenie z górą lodową i zatonięcie po 3 godzinach spowodowało śmierć 1500 osób. Okoliczności tej tragedii, to wszystko, co działo się przed nią, niestety nie świadczą dobrze o nas, ludziach. Okręt ten miał być niezatapialny, był ówczesnym cudem techniki i wyzwaniem rzuconym światu, że oto człowiek potrafi budować niezniszczalne rzeczy. Luksusowe wnętrza, śmietanka towarzyska na pokładzie, rekordowy czas rejsu, ale za mało szalup ratunkowych. Takie poczucie człowieka, że jest się wszechmogący, nazywamy pychą. Pierwszy grzech wśród 7 grzechów głównych. W filmie Camerona z 1997 roku widzimy też całą paletę zachowań osób będących na pokładzie. Niektórzy za wszelką cenę walczą o życie, zatracając ludzkie odruchy. Inni popełniają samobójstwo. Jeszcze inni się modlą albo poddają się rozpaczy i rezygnacji. Kilka razy wydarzenia opisywane w Ewangelii mają miejsce w Łodzi na Jeziorze Galilejskim. Z Łodzi Pan Jezus głosi Słowo Boże, opowiada przypowieści, łódką podróżuje i kilka razy ucisza burzę i sztorm, wywołując tym zdumienie u apostołów. To znamienne, że nigdy łódź, w której był Chrystus, nie zatonęła i nikomu, kto z nim był na pokładzie, nie stało się nic złego. Porównajmy łódź, jaką miał Piotr i inni apostołowie z Titanikiem. Jaka to mogła być łódź 2000 lat temu? Kilkanaście zbitych desek, maszt i płócienny żagiel. Bez tego wszystkiego, co miał Titanik. Silniki, kompas, radiostacja, wyszkolona załoga. A jednak to Titanik zatonął. Zabrakło tam pokory wobec sił przyrody, wobec Pana Boga. A u uczniów zawsze w chwilach nawałnicy budziła się myśl o tym, by wołać do Jezusa z prośbą o ratunek. I w takich chwilach On zawsze okazywał swoją moc. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje scenę, kiedy akurat w Łodzi, na środku Jeziora Galilejskiego, są sami uczniowie bez Pana Jezusa. Rzadko to się zdarzało, bo zazwyczaj podróżowali razem ze swoim nauczycielem i tym razem, kiedy grozi im niebezpieczeństwo, bo łódź może w każdej chwili zatonąć, nie ma kogo poprosić o pomoc. I w naszym życiu pewnie nieraz szukaliśmy pomocy w różnorakich tarapatach, kryzysowych sytuacjach. Prosimy o wsparcie bliskich z rodziny, czasem przyjaciół, znajomych czy sąsiadów, ale nade wszystko należy pamiętać, że osoba wierząca może i powinna wołać o pomoc do Pana Boga. Możemy wołać słowami Piotra Apostoła z dzisiejszej Ewangelii: Panie, ratuj mnie. Ta krótka, spontaniczna i płynąca z głębi serca modlitwa, wywołana strachem o życie, okazała się skuteczna. Chrystus wyciąga rękę i ratuje tonącego Piotra. Ta scena z Jeziora Galilejskiego to kolejne potwierdzenie, że Jezus jest przy nas, kiedy wydaje się nam, że toniemy, otoczeni falami różnych przeciwności i życiowych burz. Może niekiedy masz takie poczucie, że się modlisz, wołasz głośno, a Bóg nie reaguje, pozostaje głuchy na twoją modlitwę, ale to nieprawda. On też jest w tej burzy, która zagraża uczniom i Piotrowi, i wyciąga rękę wtedy, kiedy sam uzna to za najwłaściwszy moment. My nie możemy zaprzestać gorliwej modlitwy. Nie możemy stracić nadziei, nie możemy poddać się rozpaczy, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że już nie ma ratunku. Ten piękny fragment Słowa Bożego, który dziś usłyszysz w Kościele na Eucharystii, pokazuje nam Piotra, który idzie po wodzie. Przyznajmy, że przeczy to prawom fizyki i natury, ale sens duchowy i symboliczny jest bardzo wymowny. Piotr kroczy pewnie w stronę Jezusa po falach wód, dopóki jest w Niego wpatrzony i Mu zawierza swój los. Zaczyna tonąć na widok sztormu. Ewangelista Mateusz to jasno podkreśla, jak czytamy w dzisiejszym fragmencie. Na widok silnego wiatru uląkł się. Zapamiętaj, nie trać z oczu Jezusa, bo zaczniesz tonąć i tracić grunt pod nogami. Bądź w Niego wpatrzony. Patrz dziś na Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie na mszy. Często chodź na adorację. Zerkaj w ciągu dnia na krzyż, miej obrazek Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. Te piękne znaki sprawią, że w chwilach burz będziesz wiedział, do kogo zawołać, prosząc o ratunek dla siebie i bliskich.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Plac przed Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie zamienił się w środę w teatralną scenę. Jak co roku 5 sierpnia odbyło się widowisko opowiadające legendę o powstaniu świątyni i związanym z nią cudzie śniegu. Spektakl poprzedziła uroczysta msza, podczas której z sufitu bazyliki spadły białe płatki róż.
3: Dawno nie uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Jestem Rzymianką i wróciłam, żeby na nowo to wszystko zobaczyć. To bardzo piękne święto. Dobrze jest je przeżyć i w nim uczestniczyć. Msza również jest bardzo piękna i robi duże wrażenie, zwłaszcza atmosfera.
4: Come ogni anno, da 43 anni si rinnova la rievocazione storica.
1: Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. Tym cudem miał być sierpniowy opad śniegu na wzgórzu Esquilin. To właśnie tam dziś stoi Bazylika Matki Bożej Większej, nazywana również Bazyliką Matki Bożej Śnieżnej. Papież Leon XIV spotkał się w czwartek z młodymi z Asyżu. Do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej przybyły tysiące uczestników międzynarodowego spotkania GO, Franciscan Young Meeting, organizowane z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu.
5: W programie papieskiej wizyty znalazło się spotkanie z młodzieżą z całej Europy. Młodzi pytali Leona XIV między innymi o to, jak zachować nadzieję i odwagę w świecie wojen i podziałów oraz jak rozeznać własne powołanie. Papież podczas mszy mówił z kolei, że trzeba odrzucić kulturę siły i budować cywilizację miłości, tak jak czynił to święty Franciszek. Zachęcał młodych do działania i solidarności. Drodzy przyjaciele, powód, dla którego święty Franciszek nadal nas przyciąga, tkwi w jego niezwykłej ludzkiej postawie. Zachęcał, by porzucić kłótnie i spory, by się pojednać i objąć jak bracia. Idźmy razem, naprzód, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
3: zbyt wielu dzieci Bożych, mówił Leon XIV. W spotkaniu w Asyżu uczestniczyły tysiące młodych w wieku od 18 do 33 lat, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: A teraz czas na informacje polskiej redakcji Vatican News. Serwis prezentuje Dorota Abdelmulawiet.
6: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
7: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
6: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
8: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
9: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą moment zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
6: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
8: Saluto cordialmente i Polaki.
9: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
8: Vi benedico tutti.
6: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
10: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
1: Serwis polskiej redakcji Vatican News prezentowała Dorota Abdelmulawiet. Teraz o przygotowaniach do wizyty papieża Leona XIV w Polsce. To byłaby wielka radość, tak potencjalną pielgrzymkę papieża do naszego kraju skomentował proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd. W środę wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Ich rozmowa dotyczyła rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki Leona XIV do Polski. Będziemy z radością czekać na wiadomość, powiedział ksiądz Bogdan Bartołd.
11: Mam nadzieję, że te nasze marzenia się spełnią. Zawsze oczywiście przybycie Ojca Świętego jest dla nas wielkim wydarzeniem i myślę, że taka pielgrzymka byłaby takim też dla nas wielkim wydarzeniem umocnienia wiary. No i nie ukrywam, że jest to wiadomość, która nas raduje i cieszy. Tym bardziej, że my jeszcze starsi mamy w pamięci pielgrzymki naszego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, więc jeżeli papież Leon rzeczywiście zechce być razem z nami, powiem krótko, będziemy się radować i cieszyć i przywitamy go z taką polską, piękną gościnnością.
1: Formalne zaproszenie stycznia do Polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany. Caritas Polska będzie kontynuować udzielania wsparcia psychologicznego ukraińskim rodzinom i weteranom. Kierowniczka działu pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska, Olga Sułkowska, powiedziała, że z programu skorzysta około 2,5 tysiąca podopiecznych organizacji.
12: Działania obejmą 4 centra pomocy rodzinie w Charkowie, Odessie, Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Zapewnimy tam pomoc psychologiczną i psychospołeczną dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów, dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dla mieszkańców lokalnych społeczności. Osobny program wsparcia zostanie skierowany do weteranów i ich rodzin. Obejmie konsultacje indywidualne i grupowe, działania integracyjne, obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
1: Placówki zostaną doposażone w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Program jest finansowany z budżetu państwa w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie realizowany do końca roku.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 125 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku, urodził się kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, wybitny mąż stanu. Z jego inicjatywy w 1965 roku episkopat wystosował orędzie do biskupów niemieckich, zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. W okresie komunistycznych represji kardynał skierował do władz memoriał, w którym podkreślał, że Kościół i społeczeństwo w Polsce nie mogą zgodzić się na dalsze ustępstwa, wskutek czego prymas został aresztowany i 3 lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego zawarty w jasnogórskich ślubach narodu. W latach 60. uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Prymas Wyszyński był głównym organizatorem obchodów milenium Chrztu Polski w 66. roku. 17 kwietnia w Katedrze Poznańskiej podkreślił doniosłość jubileuszu. Podczas uroczystości milenijnych kardynał podkreślił także doniosłą rolę Kościoła.
2: Kościół Najwyższe Dzieci ukazuje nam, jak bardzo u podstaw każdego uporządkowanego życia musi leżeć głęboki szacunek dla człowieka, zrozumienie jego wysokiej godności i świadomość, że człowiek jest przede wszystkim osobą, a nie rzeczą, a nie materią, a nie maszyną, że człowiek, to jest dziecko Boże, ma swoje wrodzone osobowe prawa.
1: W latach 1980-81 prymas Wyszyński pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a Solidarnością. Przed zakończeniem strajku na Wybrzeżu 28 sierpnia 80 roku wygłosił na Jasnej Górze swoje ostatnie orędzie do narodu.
3: Okres, który przeżywamy, jakoś poruszył z posad ziemi. I to poruszenie było integralne, całkowite. Człowiek jest osobowością społeczną, ma ukierunkowanie do życia wspólnotowego w zrzeszeniach społecznych. Stąd płynie nakaz uszanowania wolności człowieka do zrzeszania się.
1: Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku. 84 lata temu w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau zginęła Edyta Stein, niemiecka filozof i teolog pochodzenia żydowskiego, święta Kościoła katolickiego. Pozostawiła po sobie wiele pism filozoficznych i duchowych, m.in. Byt skończony i wieczny, Twierdza duchowa, czy dzieło Wiedza Krzyża poświęcone świętemu Janowi od Krzyża. Edyta Stein jest postrzegana jako ta, która poszukiwała prawdy, powiedziała w polskim radiu dr Jadwiga Guerrero van der Meyden z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: To była postać taką dużą odwagą. Jeszcze jako młoda kobieta angażowała się politycznie. Popełniła jeden traktat polityczny, traktat o państwie, ale była także działaczką Pruskiego Związku na rzecz prawa kobiet do głosu. Postać tak żywo zaangażowana w różne rzeczy, podejmująca śmiałe decyzje. Myślę, że z punktu widzenia Edyty Stein po nawróceniu jak najbardziej kontynuowała poszukiwanie prawdy, z tym, że odkryła jej moc w religii chrześcijańskiej.
1: Ostatnim dziełem, nad którym pracowała Edyta Stein do chwili aresztowania i deportacji do Auschwitz, było studium Wiedza Krzyża, które miało ukazać się w październiku 1942 roku. Zginęła w komorze gazowej niemieckiego obozu zagłady 9 sierpnia 1942 roku. Edyta Stein została beatyfikowana w 1987 roku w Kolonii i kanonizowana 11 października 1998 roku w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Wspomnienie liturgiczne świętej Teresy Benedykty od Krzyża przypada 9 sierpnia. I właśnie 32 lata temu, także 9 sierpnia 1991 roku w Peru, zginęli śmiercią męczeńską dwaj polscy franciszkanie, Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Zostali zamordowani przez komunistyczną organizację terrorystyczną Świetlisty Szlak. Mieli po 33 i 31 lat. 5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote odbyła się beatyfikacja. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Hierarcha powiedział w homilii, że męczennicy posługiwali się językiem miłości.
5: Nauka, którą głosili, ich zachowanie, ich powołanie były wszystkie lekcjami miłości, ponieważ miłość pokonuje nienawiść i pokonuje chęć zemsty. Miłość wybacza zabójcom i tworzy pojednanie. Miłość jest prawdziwym, świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć.
1: Błogosławieni franciszkanie są patronami krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem. Fakcji tej od kilku lat wierni modlą się o pokój na świecie oraz za wszystkich poszkodowanych w wyniku działań terrorystycznych. Na warszawskich Powązkach Wojskowych przy pomniku Gloria Victis odegranie hymnu państwowego i salwa honorowa rozpoczęły główne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Modlitwę w intencji poległych powstańców warszawskich odmówił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Wiesław Lechowicz. Zawierzył Bogu ojczyznę i uczestników tamtych wydarzeń.
6: Zmarłym okaż łaskę zbawienia, wiecznego przebywania w Twojej obecności. Żyjącym błogosław, by cieszyli się zdrowiem i siłami, satysfakcją z pięknego i dobrego życia oraz zasłużonym szacunkiem i wdzięcznością ludzką. Niech ich bohaterski przykład poświęcenia dla wolności ojczyzny i obrony godności człowieka ożywia we wszystkich Polkach i Polakach gotowość służenia ojczyźnie i stania na straży jej bezpieczeństwa i pokoju.
1: W uroczystościach na Powązkach Wojskowych uczestniczyli przedstawiciele państwa, a także powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy. Kardynał Stanisław Dziwisz ponad godzinę zeznawał w krakowskim sądzie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana W. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem, który krzywdził ministranta. Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej za tuszowanie sprawy księdza Jana W. Sąd przyznał mu 400 tysięcy złotych odszkodowania. Teraz już o pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Sprzed łomżyńskiej katedry wyruszyła 42. piesza pielgrzymka do Częstochowy. Najmłodsi jadą w wózkach, najstarszy uczestnik ma 85 lat. Pątników, którzy zamierzają pokonać całą 400-kilometrową trasę, jest około 150.
7: Przede wszystkim spotkanie z Bogiem. Też intencje niesiemy wszystkich was, którzy z nami nie mogą wyruszyć. To jest moja któraś już z kolei podróż, aczkolwiek pierwsza z Łomży. Na pewno nie będzie łatwo, jednak to jest jedna z dłuższych pielgrzymek w Polsce.
8: To są takie najdłuższe rekolekcje w drodze.
9: Ordynariusz łomżyński, biskup Janusz Stepnowski.
8: Będą mieli taką okazję, aby modlić się, słuchać Słowa Bożego. Każdy z tych pielgrzymów niesie jakieś takie szczególne intencje w swoim sercu. Cieszy fakt, że ponad 60 pielgrzymów to są nowi.
10: Pierwszy raz idę i chcę spróbować, czy dam radę. W podziękowaniu za skończenie studiów przez mojego syna.
11: Pierwszy etap zawsze jest trudny, bo wszyscy wyszli spod pierzyny i od lodówki, a tu trzeba iść. Trzeciego dnia zawsze jest najgorszy, organizm się przestawia. Jak już trzeci dzień przejdziesz, to już dojdziesz.
1: Pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę trwa 2 tygodnie. Po drodze do pielgrzymów, którzy wyruszyli z Łomży, dołączą inne grupy. Do Częstochowy dotrze, podobnie jak w poprzednich latach, około 500 osób z całej diecezji łomżyńskiej. 46. Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła natomiast z Białej Podlaskiej. Ponad 100-osobowa grupa na szlak pątniczy wyszła po porannej mszy odprawionej w kościele przy ulicy Długiej. Katarzyna Polubiec do Częstochowy będzie pielgrzymować już po raz 20.
12: No muszę powiedzieć, że to jest taka trochę rodzinna tradycja. Pierwszy chodził tata i my tak z siostrą. Całe życie też chciałyśmy i to się spełnia. To chyba taki cud pielgrzymowania, że jednak poświęca się urlop i ten swój czas wolny po to, żeby w trudzie i w upale iść 2 tygodnie.
1: Paweł Pakuła na pielgrzymkę wybrał się po raz pierwszy.
13: Dla mnie ma ona wymiar przede wszystkim dziękczynny. Uważam, że spotkało mnie dużo dobrych rzeczy, zwłaszcza w ostatnim czasie, i chciałbym w związku z tym Panu Bogu podziękować za te dary, które otrzymałem.
1: W Częstochowie będą 14 sierpnia. Do pokonania mają blisko 400 kilometrów. Szacuje się, że w 46. pielgrzymce podlaskiej weźmie udział około 2,5 tysiąca pielgrzymów. A z Lublina wyruszyła 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnikom w drodze towarzyszy hasło „Idźcie i głoście”. Tu pątnicy przejdą około 320 km, a do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. Wcześniej połączą się z grupą z Chełma na Świętym Krzyżu. Uczniowie misjonarze z takim hasłem z Wawelu na Jasną Górę wyruszyła natomiast 46. pielgrzymka archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi modlą się za pokój na świecie, Ojca Świętego i Ojczyznę. Co roku trasę z Krakowa do Częstochowy przemierza 5 tysięcy osób.
14: Bóg tak umiłował świat.
15: Te upały będą jakoś dodatkową pokutą, można powiedzieć, w tej drodze do Jasną Górę, ale myślę, że będzie wszystko w porządku.
16: No, trzeba z nakrycia głowy i dużo napoju.
17: Wygodne buty.
16: Za wygodne to też niedobrze, bo podobno jak jakiś pocisk się nie zrobi, to Pan Bóg nie wysłucha.
18: Gitara jest, czyli będzie wesoło na pewno.
19: Będzie wesoło, zgadza się. Śpiew i modlitwa to są nasze takie znaki rozpoznawcze.
20: Odnosz Pani się pupcia rusza, Panie nasz Boże.
1: Z pielgrzymami rozmawiał Paweł Pawlica. Pielgrzymka jest podzielona na 8 wspólnot, 4 z Krakowa i 4 z różnych części Małopolski. Każda idzie inną trasą, łączą się jednak w Częstochowie. A w czwartek rano wyruszyła 315. warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę, jedna z najstarszych i największych w Polsce. Kilka pierwszych kilometrów szedł z nią Tomasz Zielenkiewicz, który pytał, jakie intencje niosą pielgrzymi i czy są gotowi na upał.
21: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
15: Jaka jest intencja Pani?
22: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
15: To nie jest zwykły wózek, wózek z rzeźbą, z przeróbką przeciwsłoneczną, żeby dzieciak miał komfort jakiś i nie poparzyło go.
23: Tylko woda, przede wszystkim woda najważniejsza i na głowę właśnie okrycie, ale przeżyje się wszystko.
24: Powolutku ruszamy czołóweczka. Jest przewodnik? Ojciec Michał?
25: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać swój Bóg.
1: W pielgrzymce bierze udział ponad 2,5 tysiąca pątników na Jasną Górę. Dotrą także 14 sierpnia, przed nimi więc 250 km wędrówki.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Blisko 8 tysięcy motocykli zjechało na Górę Świętej Anny. Motocykliści z Polski i zagranicy wzięli udział w corocznej pielgrzymce, której zwieńczeniem była msza święta w Grocie Lurdzkiej i poświęcenie jednośladów. Wśród zaparkowanych maszyn pojawiły się Hondy, Yamahy, WS-ki czy Harley'e.
2: Musi być obowiązkowo tam msza, tak jak z początkiem maja, z rozpoczęcia sezonu motocyklowego, to też są msze. Tak samo teraz to już jest tradycja, że tutaj przyjeżdżamy się pomodlić. Poniekąd podziękować za część spędzonego już sezonu motocyklowego i prośba o łaski na dalej. Yamaha Dragstar 650.
3: Góra Świętej Anny, no to słynie z tego, bo są lata, już spotykamy się tutaj grupami, poznajemy niektórych ludzi z daleka.
4: Jesteśmy z Podrybnika, z Lesaka na Yamaszce, mąż na Hondzie.
5: No do Anki trzeba przyjechać.
6: Ja tylko jako plecaczek, jak to mówią.
1: Przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Polski, ale mamy też przyjaciół z Czech i Niemiec, mówi Andrzej Złoczowski, organizator 24. Międzynarodowej Pielgrzymki Motocyklistów na Górze Świętej Anny.
7: Zawsze się modlimy o, powiem kolokwialnie, ile wjazdów, tyle powrotów. Będą też intencje, nasze dziewczyny trochę się pochorowały. Trzy, no jedna miała bardzo ciężki wypadek motocyklowy. Także też modlimy się zawsze za zmarłych motocyklistów. Zaczynają ludzie patrzeć na motocyklistów, jak gdyby respektować, liczyć się z motocyklistami. Także jest dużo lepiej. No i po tym, co widać w grocie, jest coraz więcej motocyklistów, którzy nie boją się wody święconej.
1: Dodajmy, że pielgrzymka miała również wymiar charytatywny. Zebrane datki wesprą dokończenie budowy dwóch studni głębinowych w Togo, a także działalność Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na wielki odpust kalwaryjski ku czci Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia. W czwartek o godzinie 18 procesja błagalna. W piątek także o 18 msza święta na rozpoczęcie odpustu. W uroczystość w Niebowzięcia msza święta w Bazylice o godzinie 7, a o 20 nabożeństwo Transitus. W niedzielę, to już 16 sierpnia, około godziny 10, suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. A w dniach 15-17 sierpnia odbędą się uroczystości metropolitalne ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Obchody rozpoczną się w sobotę o 18 mszą świętą z nieszporami pod przewodnictwem księdza biskupa Pawła Stobrawy na placu przed sanktuarium. W niedzielę o 10 uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła i procesja teoforyczna. O 15 nabożeństwo eucharystyczne z procesją pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Czaj. Metropolitalne obchody odpustowe zakończy poniedziałkowa msza święta dla pielgrzymów 51. Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę, sprawowana o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Charytatywny koncert portugalskiego księdza DJ-a Padre Guilherme dla Opolskiej Katedry odbędzie się na stadionie Itaka Arena w Opolu. Koncert zaplanowany na 4 września początkowo miał odbyć się w sąsiedztwie Opolskiej Katedry. Duże zainteresowanie wydarzeniem sprawiło jednak, że organizatorzy zdecydowali się na zmianę lokalizacji. Na stadionie będzie mogło pojawić się ponad 14 tysięcy osób, a dochód z cegiełek zostanie przeznaczony na dalszy remont katedry.
8: Ja mam nadzieję, że te 10 tysięcy biletów, które chcemy rozprowadzić cegiełek, one rzeczywiście tak samo szybko rozejdą się jak pierwsza pula 5 tysięcy z hakiem tych na plac przy katedrze i te finanse naprawdę będą na tyle pozytywne, że jeszcze bardziej wesprzemy naszą katedrę.
1: Mówił ksiądz Jerzy Kostosz, organizator koncertu. Zmiana miejsca oznaczała jednak spore wyzwanie logistyczne. Największy problem dotyczył murawy stadionu, którą trzeba będzie specjalnie zabezpieczyć, informuje Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
9: Kilka tysięcy osób stanie na murawie i to rozwiązanie nie w takiej formie i nie w takiej skali było już stosowane chociażby podczas meczu otwarcia, gdzie też mieliśmy część koncertową tutaj na środku murawy, natomiast w takim wymiarze jeszcze nie. Natomiast to jest bardzo podobne rozwiązanie zabezpieczające. Mamy takie potwierdzenie od osób, które zajmują się tym, że nie stanie się nic.

0: przytrafiło kolejnych 10 tysięcy cegiełek. W kancelarii parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu sprzedaż rozpoczęła się w środę o godzinie 9 rano, jednak już kilkadziesiąt minut wcześniej zaczęła się formować tam kolejka osób. To była kolejna szansa dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów w internetowej sprzedaży dodatkowej puli. We wtorek organizatorzy udostępnili w sieci 3000 wejściówek. Wszystkie rozeszły się w niecałą godzinę. Teraz bilety można kupić w parafiach diecezji opolskiej.
1: No, przyszliśmy po bilety. W ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że jest możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu jak koncert Padre, więc przyjechaliśmy z samego rana i jesteśmy. Rodzinny, żona, syn i no i ja.
2: Chcielibyśmy z żoną wybrać się na koncert i posłuchać trochę muzyki takiej, której żeśmy jeszcze nie słuchali. To właściwie żona zainspirowała mnie do tego, żebyśmy się wybrali. A że mam jeszcze urodziny na początku września, więc akurat tak się fajnie wszystko złożyło, że trochę prezent urodzinowy, więc liczymy na świetną imprezę.
3: Bardzo się cieszę, że gdzieś tam powiedzmy Kościół chce przyciągnąć przede wszystkim młodzież. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej młodzieży będzie bliżej Kościoła powiedzmy.
0: Mówili Opolanie, którzy oczekiwali na możliwość zakupienia biletów. A dystrybucja obejmuje m.in. Opole, ale także inne miasta i miejscowości regionu.
4: Schodzą bilety bardzo szybko i za chwilę ich zabraknie tutaj w katedrze oczywiście, bo można je nabyć w niektórych parafiach, gdzie proboszczowie się zatroszczyli, to też te bilety będą do kupienia, ale faktycznie jest to coś nowego, bardzo nowego i myślę, że nie tylko ja się dziwię, ale chyba wszyscy.
0: Mówił ksiądz Tomasz Kornek, wikariusz parafii katedralnej, a wejściówki być może są jeszcze dostępne, m.in. w Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Kluczborku, Oleśnie czy Niemodlinie. W sobotę rozpocznie się odpust ku czci świętego Rocha w Grodzisku koło Olesna. Wtedy o godzinie 17 procesja z kościoła parafialnego do kościoła świętego Rocha, gdzie o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta z nieszporami, a następnie wieczór uwielbienia. W niedzielę sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie ksiądz biskup Jan Kopiec, a w poniedziałek o 18 Eucharystia na zakończenie odpustu. Uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha także w Dobrzeniu Wielkim. Tam obchody rozpoczną się w piątek nabożeństwem Drogi Krzyżowej o 19, w sobotę o 15.30 procesja, a w niedzielę o 11.00 suma odpustowa. Natomiast w poniedziałek o godzinie 10.00 zostanie odprawiona msza święta w intencji chorych i seniorów. Ostatnim odpustowym akcentem będzie msza święta z obrzędem błogosławieństwa dzieci, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o 15, a kaznodzieją odpustowym będzie ojciec Henryk Kałuża, misjonarz werbista. Dzieci przybywa, brakuje jednak rodziców, którzy mogliby dać im dom. Choć przed laty sytuacja była odwrotna, to obecnie oczekujących dzieci jest zdecydowanie więcej niż dorosłych, którzy zdecydowaliby się na adopcję. Może to wynikać m.in. z wielu pytań i wątpliwości, które można rozwiać odwiedzając Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy.
5: Czyli takie osoby, które myślały o adopcji, ale nie mogą się zdecydować. Z różnych względów. Chciałybyśmy powiedzieć o tym, że nie ma nic dziwnego, że mamy wahania, że się obawiamy, że wydaje nam się, że procedura jest bardzo skomplikowana i długo trwa. To są właśnie takie pytania, które czasem uniemożliwiają przekroczenie progu ośrodków adopcyjnych. Nie tylko naszego oczywiście.
0: Mówiła Barbara Słomian, dyrektor ośrodka. O otwarcie wszystkich kościołów podczas upalnych dni apeluje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Głos Seniora. Murowane wysokie kościoły mają dawać nieco ochłody przy temperaturach sięgających 35 stopni Celsjusza. Biskup opolski Andrzej Czaja kilka lat temu wydał specjalne zarządzenie, apel do duszpasterzy, aby drzwi kościołów były otwarte przez cały dzień dla modlitwy, przypomina ksiądz dr Joachim Kobienia, rzecznik prasowy opolskiej kurii diecezjalnej.
6: W te upały, które tak wszystkim dokuczają, jest to także miejsce pewnej ochłody, ponieważ wiadomo, że kościoły nie są tak mocno nagrzane jak nasze mieszkania, tym bardziej nie ma tam takiego upału jak na zewnątrz, dlatego też zwłaszcza ludzie starsi, ale też i ci, którzy odczuwają dokuczliwie to ciepło, mogą wstąpić do kościoła. I myślę, że w takich większych miastach, jak chociażby tu w Opolu, praktycznie kościoły są otwarte.
0: Ksiądz Kobienia zwraca też uwagę, że część kościołów jest zamknięta ze względu na akty wandalizmu.
6: Jedynym wytłumaczeniem, że kościoły nie zawsze są otwarte, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, to niestety, że korzystają z tego

0: Ludzie, którzy chcą po prostu coś złego wyrządzić, czyli zdewastować kościół albo nawet coś ukraść. Trudno jest proboszcza przekonać czasami, żeby ten kościół pozostawił tak zupełnie bez opieki, dlatego że jest proboszcz odpowiedzialny za ten stan kościoła i przed wiernymi, i przed biskupem.
1: A dla przykładu we Francji kościoły są wpisywane przez rząd na interaktywne mapy tak zwanych chłodnych przestrzeni. Z kolei w Niemczech prowadzona jest ogólnokrajowa akcja pod hasłem Chłodny Kościół. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w sobotę po godzinie 6. Moimi gośćmi będą biskup Kościoła Ewangelicka Augsburskiego Wojciech Pracki oraz księża profesorowie z Uniwersytetu Opolskiego Erwin Mateja i Marek Lis. Do usłyszenia. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu nisko. Jak zwykle zaczynę od przedstawienia gości, uczestników naszego dzisiejszego programu. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Przemysław Pospieszyński, Koalicja Obywatelska.
4: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
6: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
8: Dzień dobry, witam Państwa po raz pierwszy na antenie Radia Opole.
1: Życzymy udanego debiutu.
8: Dziękuję.
1: I zaczynamy na początek, proszę Państwa, podsumowanie, bilans pierwszego roku rządów Karola Nawrockiego. 6 sierpnia minął dokładnie rok od jego zaprzysiężenia na prezydenta Rzeczpospolitej. Ta rocznica oczywiście stała się okazją do podsumowań. Polska Agencja Prasowa wskazuje, że jej zdaniem ten rok upłynął pod znakiem stałego sporu, głównie z rządem. Najnowszą odsłoną tego konfliktu jest m.in. spór o asesorów sądowych i kontrasygnatę premiera. Ale przypomnijmy sobie, co mówił Karol Nawrocki, obejmując ten urząd, że chce zmienić w jakiejś mierze model prezydentury, chce być prezydentem aktywnym, aktywnie korzystać z inicjatywy ustawodawczej. Czy rzeczywiście tak się stało? Czy to był dobry rok dla prezydenta i czy to był dobry rok dla Polski? O to panów na początek pytam. Konrad Gęsiarz, jako pierwszy.
2: No z pewnością, jeżeli mówimy tutaj o tym, co pan prezydent mówił jeszcze w kampanii, że chce właśnie bardzo aktywnie uczestniczyć jako prezydent w tym życiu politycznym, to to się sprawdza. No i sprawdza się to, że chce być prezydentem Polaków, że chce chronić ich praw i również te jego działania wpisują się właśnie w te jego obietnice wyborcze. Z pewnością jest to bardzo taka dynamiczna prezydentura, która do tej pory być może nie przy poprzednich prezydentach tak nie wyglądało. Natomiast co do tego pytania, czy to był dobry rok dla Polski, no myślę, że dzięki panu prezydentowi był dużo lepszy niż mógłby być, jakbyśmy mieli prezydenta Trzaskowskiego. Widzieliśmy już, jakie ustawy, jakie wrzutki rząd przygotowywał, do czego doprowadziłoby doprowadzenie tych ustaw do końca i tutaj ta twarda postawa prezydenta Karola Nawrockiego uchroniła nas od czy to podwyżek podatków, bo to też była jedna z takich deklaracji w kampanii wyborczej, w której pan prezydent Nawrocki powiedział, że będzie stał na straży, aby te podatki nie zostały podniesione i tutaj się twardo tego trzyma i pilnuje, aby rząd nie podnosił tych opłat Polakom, czy też tych takich wrzutek, które są robione przez koalicję rządzącą. Bardzo często do dobrych tekstów ustaw, no jakąś siłą są wrzucane takie zapisy, które no z jednej strony chyba są robione po to, aby wchodzić w spór właśnie z panem prezydentem, żeby wywoływać taką interakcję. Natomiast tutaj podziwiam to, że pan prezydent jednak twardo stoi na tych swoich postulatach i chroni Polaków właśnie przed tymi złymi ustawami, przed tą złą zmianą prawa.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
3: Tak, dziękuję. W przestrzeni publicznej pojawiało się sformułowanie, że Karol Nawrocki jest też liderem opozycji i to chciałbym zdementować, bo partia Razem jest w opozycji i na pewno nie jest naszym liderem i teraz pokrótce chciałbym opowiedzieć, dlaczego nie. Pierwszy element to jest, są związane z polityką zagraniczną i z wetem w sprawie SAFE. Mianowicie trzeba tutaj sobie podkreślić parę rzeczy. SAFE był programem i ciągle jest, który mógł doprowadzić duże pieniądze do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Natomiast to weto jest po prostu na rękę Białemu Domowi, tutaj bezpośrednio prezydentowi Trumpowi, który po prostu na tym zyskał on i amerykański koncern zbrojeniowy. Natomiast kolejną rzeczą, dla której nie jest naszym liderem, to są złamane obietnice. W jednej z debat podczas kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki mówił, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Niestety, kiedy pojawiła się ta ustawa na stole w bardzo okrojonej wersji, właśnie w przedstawiając się jako Przyjaciel Plus, co też krytykowali tutaj działacze Nowej Lewicy w tym studiu, no też no, złamał tą obietnicę i tej ustawy nie podpisał. No i trzecia rzecz, która tutaj kładzie mi mocny cień na całą prezydenturę, to jest wciąż niewyjaśnienie sprawy kawalerki i pana Jerzego, ponieważ prokuratura wciąż bada tą sprawę, wciąż nie mamy odpowiedzi, a w czasach, w którym mieszkanie stało się towarem luksusowym i nie jest dostępne dla wszystkich, no ważne by było, żebyśmy poznali w końcu tutaj odpowiedzi na to. I co do przyszłości, która się nam kreuje, mamy tutaj duże wątpliwości wobec funkcjonowania tej kohabitacji, a wręcz trzeba powiedzieć wprost, tej kohabitacji nie ma. Ciągle widzimy przeciąganie liny między dużym pałacem a małym pałacem. No i tu ważne są pytania odnośnie tego, czy to jest konkretny, ile czasu tutaj Polska to jeszcze wytrzyma, ile czasu nasze społeczeństwo wytrzyma w sytuacji, w której nie mamy lidera, który prowadzi faktycznie tą kierownicę, tylko są przepychanki między jedną a drugą stroną.
1: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
4: Prezydent Nawrocki dokonał coś rekordowego, no bo zrobił w rok to, co prezydentowi Kwaśniewskiemu czy prezydentowi Dudzie, którzy pełnili swoją funkcję przez dwie pełne kadencje, nie udało się dokonać. Prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw, rekordową ilość w ciągu jednego roku, a pamiętajmy, że jest dopiero chyba się rozkręca i będzie dalej rzucać kłody Polakom i rządowi pod nogi. No i warto też podsumować te właśnie 41 wet. To jest 11 miliardów straty dla budżetu państwa, dla Polaków, bo prezydent zawetował takie ustawy jak podwyżkę akcyzy na alkohol, podatku cukrowego, to jest koszt 5 miliardów złotych, których jeszcze rok temu były minister Cieszyński z rządu PiS-u zachwalał ten podatek cukrowy, że to jest bardzo dobry podatek, który trzeba rozwijać, bo chroni Polaków zdrowotnie, a także pozwala uzyskać dodatkowe środki budżetowe, zwłaszcza od zagranicznych koncernów, które głównie kontrolują ten rynek produktów, napojów słodkich w naszym kraju. To też jest weto do systemu SENT, czyli uszczelnienia nadzoru nad obrotem materiałami budowlanymi. Koszty utracone to jest 1-2 miliarda złotych od mafii VAT-owskich. Kolejny to jest ostatnie weto, czyli ustawy o tych tak zwanych nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. To jest około 5 miliardów złotych utraty do budżetu państwa, które mogłyby posłużyć na to, żeby wprowadzić znów program CPN na polskich stacjach, żeby obniżyć koszty wojny Trumpa z Iranem Polakom na stacjach. I szanowni państwo, też weto odnośnie rynku kryptowalut. No, to jest chronienie mafii kryptowalut, dziwnego obrotu pieniędzmi. No, pan prezydent naprawdę w tej swojej prezydenturze przez rok pokazał, że nie jest strażnikiem Polek i Polaków, jest strażnikiem niejasnych interesów, mafii VAT-owskich i rynku amerykańskiego w polskiej gospodarce.
1: Bardzo dziękuję. Stefan Połonecki.
5: No, trzeba się zgodzić tutaj z przedmówcą, ale popatrzmy na ten rok, jakby co udało się zrobić dla Polski, a co udało się zrobić samemu Karolowi dla samego siebie. Udało mu się rozwalić PiS, zbija kapitał poprzez nawet takie imprezy, w cudzysłowie oczywiście, bo pan Łukaszenka też na Białorusi robi takie akademie, jak tutaj mieliśmy do czynienia ostatnio. Więc to, co mu się udało i zresztą sam Jarosław Kaczyński zauważył to, że Karol Nawrocki przez ten ostatni okres, zresztą jego dziecko z jego namaszczenia, wychodzi po prostu ponad jego ramy. Dlatego konwencja Prawa i Sprawiedliwości musiała się odbyć przecież w tym samym czasie, żeby podkreślić, że to ich kandydat bezpartyjny, który ma działać który był kandydatem jakby bezpartyjnym i niby wszystkich Polaków, tak jak twierdził sam Karol Nawrocki. Ale popatrzmy tutaj na wszystkie straty, które wyrządził w ciągu ostatniego roku. Już było tutaj powiedziane odnośnie ustawy o statusie osoby najbliższej. Można powiedzieć, że oszukał ponad 2 miliony ludzi, bo twierdząc, że jest prezydentem, czy będzie prezydentem wszystkich Polaków, no tutaj udowodnił, że jednak nie będzie, że jest tylko jednej opcji politycznej i to nawet nie tej, która go namaściła, tylko bardziej skręca w prawo i bliżej mu tutaj do Konfederacji i może nawet Grzegorza Brauna i tutaj próbuje zbijać swój kapitał. Co do całego tego wydarzenia, podsumowania.
1: Krótko.
5: Kolejny policzek dla rolników, rezygnacja z dożynek prezydenckich. Myślę, że tutaj rolnicy też powinni zwrócić na to uwagę i to jest kolejny dowód na to, że to nie jest prezydent wszystkich Polaków. A szkoda, bo tak zapowiadał, że będzie.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę naszym słuchaczom, podsumowujemy pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Krzysztof Ważny, proszę bardzo.
6: Wydaje mi się, że ten bilans można skrócić do jednego słowa: paraliż generalnie działania państwa. Oczywiście nie w pełny, ale w jakiejś tam części. Zamiast arbitrażu pomiędzy skłóconymi stronami. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o spory dotyczące i reformy wymiaru sprawiedliwości, czy sejf i tak dalej, to też jest kolejny czas, który zajął państwu legislacyjnie bardzo dużo czasu, co spowodowało, że po prostu nie zostały nasze oczekiwania spełnione, jeżeli chodzi o obywateli. Jeżeli chodzi o weta, no 41 wet to jest dużo i mało, to są dwa, można to powiedzieć z jednej strony. Pan prezydent mówi, że jest głosem narodu. Jeżeli jest głosem narodu, no to pytanie, którego narodu? Bo jeżeli jest jeszcze narodu ogółu, czyli całych wszystkich Polaków, no to powinien jednak rozważyć to, które z tych jego propozycji ustawowych i które wetował są dla tego narodu najlepsze i które powinny być w jakimś stopniu przyjęte do legislacji. Jeżeli chodzi o tak zwane składanie tych własnych projektów, to te własne projekty idą tylko w kierunku temu, aby budować swoją siłę i zmieniać ośrodek prezydencki w ośrodek generalnie władzy. Co do deklaracji o tej właśnie aktywnej prezydenturze, to jest właśnie ta jego deklaracja, że będzie aktywny, ale tylko pytanie, czy aktywny na swój sposób, czy aktywny słuchając tego właśnie narodu. Tutaj tego nie widzieliśmy. Jeżeli Polacy potrzebują sprawnie funkcjonującego państwa, to powinno to państwo działać wspólnie, czyli i ta część opozycyjna i ta część, która w tej chwili jest u władzy, powinny się wspólnie dogadywać, aby tworzyć prawo, a prezydent powinien być tym, który będzie na straży, aby to prawo rzeczywiście było wdrażane w odpowiedni sposób.
1: Bardzo dziękuję. Jarosław Krzewoń, proszę bardzo.
3: No, tu trzeba się zgodzić z przedmówcami, że inicjatywa, jaką prezydent wykazuje przez ten pierwszy rok, to jest głównie inicjatywa wetująca. I te 41 wet jak najlepiej o tym świadczy. Prezydent za każdym razem tłumaczy się w ten sposób, że pochyla się wnikliwie nad ustawami po to, aby oddzielić te dobre zapisy prawne od tych złych i te złe wyrzuca do kosza. Natomiast trzeba zadać pytanie, co znaczy dobra ustawa, no bo dla prezydenta dobra ustawa jest ta, pod którą może się podpiąć, która jest w jakiś sposób zgodna z jego credo politycznym. A jego credo polityczne zostało określone zaraz na początku i kampanii, i prezydentury, a mianowicie to, że będzie sypał piach w tryby rządowe i najlepiej, gdyby rządu 15 października w Polsce nie było. I to prezydent Nawrocki nieustannie wykonuje, zwłaszcza wetując takie ustawy jak sejf, co było zupełnie niezrozumiałym krokiem, bo tu już nie chodzi o wetowanie przepisów prawnych, ale o skreślanie programów, które mają służyć Polakom. I bezpieczeństwo zawsze było tutaj podkreślane ze wszystkich stron, prawej strony politycznej, że będzie tym miejscem, w którym my jako Polacy się spotkamy w konsensusie. No niestety ten konsensus został zburzony przez wyrzucenie ustawy sejf do kosza. Najnowszym przykładem jest weto do właśnie tarczy, do podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z których miało być sfinansowane właśnie tarcze chroniące Polaków przed wzrostem cen paliw na stacjach benzynowych. Również nie zrozumiałem. Ja rozumiem, że walka o to, aby podatki nie wzrastały, ale to akurat był podatek, który miał służyć obywatelom, a nie ich w jakiś sposób depresjonować. No i cała ta uroczystość, która odbyła się przed Pałacem Prezydenckim w stylu takim iście amerykańskim, po to chyba, żeby znów zapracować na słupki wyborcze, żeby się pokazać. No a tymczasem należy zadać pytanie, skąd na to pieniądze, skoro
7: skoro budżet ciężko nam się dopina, bo chcemy jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo, skoro brakuje pieniędzy w NFZ, a tu taki przepych.
1: Bartłomiej Rudzki, proszę bardzo.
8: Szanowni Państwo, ja prezydenturę po roku oceniam pozytywnie. Miał stawić opór zapędom Donalda Tuska i to właśnie robi. Współpraca się nie układa, bo oba ośrodki mają odmienne cele. Prezydent ma cele stricte propolskie, a rząd najwyraźniej jakieś inne, patrząc się po efektach i propozycjach. Ośrodek prezydencki jest de facto teraz takim liderem, głównym punktem oporu opozycji, tej takiej mocno na prawo, bo jako jedyny realnie dysponuje narzędziami takimi jak właśnie chociażby Beto, żeby i ma realną możliwość wpływać na obecną politykę. Ja jedynie powiem o czym tutaj Państwo nie powiedzieli, nie wspomnieli o tej rocznicy prezydentury, o tej uroczystości. To zdanie pana prezydenta o pomaganiu w biciu Moskali. Ja uważam, że to jest taka niebezpieczna retoryka, zupełnie niepotrzebna, która destabilizuje bezpieczeństwo narodowe. My jako partia, jako Konfederacja Korony Polskiej jesteśmy za pokojem, za tym, żeby obie strony tej wojny w końcu siadły do stołu, się dogadały, zawarły jakiś traktat pokojowy, żeby skończyło się zabijanie i ta niepotrzebna eskalacja problemów. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To teraz po minucie komentarza. Proszę bardzo.
2: Tak, szanowni Państwo, no słuchając tutaj przedstawicieli koalicji 13 grudnia, no jasno słyszymy, że nie rozumieją pana prezydenta, ale to właśnie Polacy wybrali większością. To jest osoba w kraju, która jest wybierana w bezpośrednich wyborach i Polacy zdecydowali właśnie, że pan prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj u nas prezydentem i jego program wyborczy został wybrany. I właśnie problemem polskiego rządu jest to, że nie rozumie Polaków. Nie rozumie, co Polacy wybrali, idzie cały czas na zwarcie z panem prezydentem. Ciągle mówi się tu o tych wetach, a to przecież przedstawiciel wybrany, poseł wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, pan Józef Aciuk, powiedział jasno, że sam nie może zrozumieć tego, dlaczego do ustaw są wrzucane specjalnie takie wrzutki, które mają właśnie tak naprawdę psuć niektóre dobre ustawy. Mówimy tu o 41 wetach, ale nikt nie powiedział o tym, że 255 ustaw zostało jednak podpisanych przez pana prezydenta. Nie za wiele tutaj jest powiedziane o tym, że pan prezydent złożył 22 swoje ustawy do Sejmu. Jedna tylko z tych ustaw w ogóle trafiła pod rozpoznanie. To wy macie wetomat w tym Sejmie. To wy na 22 ustawy wetujecie tak naprawdę, jak to mówił pan marszałek Trzaskowski, że to będzie weto marszałkowskie, które nawet nie istnieje w polskiej konstytucji. Więc mówienie tutaj, kto wetuje i kto tak naprawdę blokuje rozwój Polski, to wy jako koalicja blokujecie, bo boicie się w ogóle pochylić nad tymi dobrymi ustawami, które pan prezydent złożył w Sejmie.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała?
3: Tak, dziękuję. No to ja zacznę od przypomnienia pewnej tezy, że prezydent powinien być symbolem bez wykluczeń i bez podziału i budować po prostu wspólnotę. Natomiast to, co widzimy tutaj po prawej stronie, to jest tak, jak profesor Dudek ostatnio wspominał, to jest po prostu patriotyzm wykluczający. Słyszymy to z ust z pana z PiS-u, że Polacy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego. Zgoda. Ponad połowa wybrała, ale ta niewiele mniejsza połowa była przeciwko też jakby wyborowi Karola Nawrockiego. I nie możemy stosować takiej narracji, że to jest poprawna połowa Polaków, a to nie są prawdziwi Polacy. Tak samo ostatnio słyszeliśmy wypowiedź prezydenta, tutaj pozwolę sobie ją zacytować, że walka z Bogiem i Kościołem katolickim jest walką z Wojskiem Polskim. I odnosząc się bezpośrednio jakby do tego sformułowania, to jest po prostu niebezpieczne, nielogiczne, bo nikt, kto przecież nie mamy wykluczenia w Wojsku Polskim, że w Wojsku Polskim nie mogą służyć ateiści bądź ludzie innego wyznania, to muszą być po prostu polscy patrioci bez względu na wyznanie religijne. I kończąc tą jeszcze myśl, no przecież mamy wielowiekową tradycję Wojska Polskiego, która broniła po prostu granic polskich, obywateli polskich, po prostu Polaków tu mieszkających, a nie kościoła, kapliczek czy papieża. Więc to nie jest wojsko religijne.
1: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
4: Co jest najbardziej niebezpieczne w tej prezydenturze, to co też słyszymy właśnie z ust przedstawiciela PiS-u, że prezydent i jego środowisko polityczne próbuje nagle nam zmienić ustrój w kraju z gabinetowego na prezydencki. Bo wszystkie rozstrzygnięcia ostatnimi czasy pseudo-Trybunału Konstytucyjnego próbują tutaj pokazać nam, że to prezydent rozdaje karty. Prezydent, który tutaj nagle oczekuje od rządzących, że to rządzący wcześniej premier przyjdzie do niego i będzie się go prosić o to, czy jakąś ustawę może uchwalić, czy też nie. No, tak nie wygląda system w Polsce. Prezydent ma prawo weta, ale nie to, że prezydent będzie ustalać nam, będzie nam ustalać zasady gry, jak to prawo będzie uchwalane i które prawo będzie, będzie uchwalone, czy też nie. To tego jest parlament, praca w parlamencie i tam może przyjść przedstawiciele prezydenta i na komisjach sejmowych mogą się wypowiadać co do uwag, a nie, że to rządzący, czy ministrowie, czy premier będą przychodzić przed jakimikolwiek pracami do prezydenta i się go prosić o jakąkolwiek aprobatę. Tak nie wygląda system w Polsce. I to jest największe zagrożenie, że próba zmiany ustroju, taka pełzająca, że to prezydent jest głównym ośrodkiem władzy w Polsce i rozdaje karty, no, próbują to robić, no bo prawica straciła władzę w kraju i próbują tutaj budować wokół prezydenta jakiś swój nowy ośrodek. Prawica jest podzielona. Przecież nawet ta rocznica, podsumowanie kandydatury to było taki bardziej wiecem politycznym, gdzie była próba konsolidacji tego środowiska prawicowego.
1: Stefan Połonecki.
5: No tutaj szkoda, że prezydent nie rządzi, tylko mąci. Tu dla przykładu można podać ustawę, która była wypracowana ponad podziałami, a którą pan prezydent zawetował odnośnie ambasadorów. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też nie mamy ambasadora, który już tam powinien być. Czy sprawy rolnicze, które blokuje. Nie wiem, dlaczego prezydent, jego doradcy, otoczenie pewnie zbijają własny kapitał i pokazują właśnie nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu, że sobie nie radzi, że już powinien oddać władzę, a to, że wybrał kandydata na przyszłego premiera, pana Czarnka, to jest też porażką Jarosława Kaczyńskiego, więc tutaj pokazuje mu dobitnie, że musi to zmienić i zresztą już takie głosy są, że ten kandydat będzie zmieniony, bo sobie nie radzi, bo zmierzają nie w tym kierunku, w którym powinni, ale to w sumie to jest ich problem. Gorzej jest z tym, że szkodzi po prostu zwykłym obywatelom, nie działa na ich korzyść, dzieli dalej społeczeństwo. To jest po prostu niezdrowa sytuacja, która wychodzi no, z samej góry.
2: I ja tylko jednym słowem się odniosę. Najdziwniejsze, że słychać to z przedstawiciela partii, która tak naprawdę przestała istnieć, która jest największą jakby porażką tego Sejmu. Tyle goryczy, co pan
1: przecież
2: wrzuca,
1: to
2: tak naprawdę mógł pan to do swojej formacji powiedzieć.
1: Proszę bardzo.
6: Ja chciałem powiedzieć, że popularność prezydenta jest też wykładnią tego, jaki jest sondaż. Sondażowo jednak obywatele 18-25, 25-30 powiedzmy, uważają prezydenta za silnego wodza stojącego twardo na nogach. To jest jedno. Na budowie tego elektoratu, można powiedzieć, buduje się jego moc, jeżeli chodzi o tą prawą stronę i ten jego radykalny pogląd, który się podoba po prostu tej części społeczeństwa. To jest jedno. Dwa, na bazie tego przepychanie ustaw, które rzeczywiście tutaj pan wspomniał, 21 jest jedna z tych, przeszła dwie, reszta po zamrażarce, ale dlatego, że budżet państwa w tej chwili też jest nie z gumy, natomiast można wszystkie ustawy przepuszczać, ale trzeba te ustawy mieć pokrycie i opis finansowania.
2: To wrzućcie je po prostu.
6: Ja tylko mówię, że jeżeli chodzi o cały układ tych ustaw, które prezydent wniósł,
2: Je odrzućcie w Sejmie. Po prostu dajcie pod obrady, powiedzcie, że nie ma na to finansowania, odrzućcie i to wtedy byłoby zgodne z prawem. A nie, że jednoosobowo marszałek sobie to wrzuca do zamrażarki.
6: To nie jest jednoosobowo. No. Natomiast chcę tylko powiedzieć tyle, że mocowanie się w tej chwili, kto da więcej albo kto jest lepszy, w tym przypadku dla naszego, dla społeczeństwa, obywateli, dla bezpieczeństwa państwa, to niczemu nie służy. Więc uważam, że powinniśmy się odpowiednio przygotować do poważniejszych spraw, które Polskę czekają.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
7: Mnie też nie podoba się funkcja zamrażarki sejmowej. Niemniej jednak należy przypomnieć 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak przepastna była zamrażarka sejmowa w czasach ich władzy.
4: Nawet Andrzeja Dudę.
7: Dokładnie. Natomiast to, co robi teraz marszałek, to jest nic w porównaniu z tym, co robi Karol Nawrocki w ramach swojej właśnie aktywnej prezydentury, a należy również przypomnieć 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których wciąż nie są odebrane...
2: Jak się złożyli już swoje.
7: Nie są odebrane prawomocnie i nie mogą w myśl waszej wykładni...
2: Nie, w myśl wykładni
7: nie mogą w myśl waszej wykładni
2: orzekać,
7: pracować normalnie. Są zmuszeni do przebywania w korytarzu Trybunału Konstytucyjnego. To jest jakaś bójda na po prostu
2: jakaś... Ale to jakoś, w to
7: jest jakaś aberracja rzeczywistości, do której prezydent doprowadził. A doprowadził w ten sposób, że spróbował ocenić kandydatury tychże sędziów, do czego nie ma prawa, bo w myśl konstytucji on po prostu przyjmuje to ślubowanie. On nie może sobie stwierdzić, że a ten mi się podoba, tym mi się nie podoba z jakichkolwiek względów. Więc to są, to co w tym wypadku robi marszałek, to akurat jest nic w kontekście tego, co robi prezydent. A tylko zadam jeszcze pytanie odnośnie ustawy Sejf, bo to jednak była bardzo ważna ustawa dla Polaków wszystkich, dla bezpieczeństwa. Czy to było coś złego, że będziemy finansować zakup krabów, zakup piorunów i dronów?
1: Dziękuję bardzo.
7: Należy sobie odpowiedzieć pytanie.
1: Bartłomiej Miruczki.
8: Szanowni Państwo, de facto, mimo tego narzekania tutaj wszystkich Państwa na prezydenta, ja uważam, że mamy szczęście, że jednak prezydentem jest Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski, bo bylibyśmy w przypadku tej drugiej osoby w zupełnie innym punkcie w historii. Polska polityka od 30 lat ma to do siebie, że obozy wzajemnie przeciwne ciągle się próbują rozgryzać, kłócić, nie potrafią się skupić tak naprawdę na rozwiązywaniu realnych problemów Polaków. Tak naprawdę najważniejsza jest bieżączka polityczna, kłótnie, afery o zupełnie błahe problemy. Zapomnieliśmy już o tych wszystkich poważnych aferach, zapomnieliśmy o tym, że można było podejmować lepsze decyzje. Różnie definiujemy, czym jest strategiczny interes Polski. Ja powiem w skrócie tak. Strategiczny interes Polski to jest po pierwsze rozwój, a po drugie tak naprawdę przetrwanie. Geopolitycznie Polska jest tu, gdzie jest i my przede wszystkim musimy przetrwać i mocno się rozwijać, ażeby w perspektywie kolejnych dziesięcioleci utrzymać ten status niepodległego polskiego kraju.
7: Dziękuję bardzo. Obecnie robi rząd.
1: Jeszcze Grzegorz Sapała chciał coś
3: powiedzieć. Tak, ja chciałem tylko się odnieść na chwilę do tematu zamrażarek. Tak tylko jednym zdaniem. Szanowni Państwo, jest to dla mnie bardzo zabawne, bo pamiętam, że w 23 szliśmy do wyborów po to, żeby zmienić wszystko, co złe w PiS-ie, a teraz koalicja rządowa mówi po prostu, to samo robił PiS, więc my też możemy.
1: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego tematu. Proszę Państwa, proszę Panów, za 25 minut, o ile dobrze widzę, rozpocznie się w Opolu marsz przeciwko przemocy. Organizatorzy mówią, że chcą pokazać swój sprzeciw wobec przemocy i agresji wobec różnych grup społecznych. No to ja Panów pytam, czy to rzeczywiście jest poważny problem, rosnący problem, nabrzmiały problem, czy jest, w którym miejscu w tej chwili jesteśmy i czy rzeczywiście jest taka potrzeba manifestowania sprzeciwu wobec tego zjawiska. No i też pytanie, które z ugrupowań, bo wiem, że przedstawiciele partii mają się na ten marsz wybrać, które partie będą, a kogo nie będzie, a jeśli tak, to dlaczego? Proszę bardzo, zaczynamy od Konrada Gęsiarza.
2: Znaczy, ciężko mi się odnieść, nie wiem, jakie tam grupy chcą brać w tym udział. Oczywiście hasło jest jak najbardziej...
1: No, ale czy jest, zauważa pan rosnącą przemoc rzeczywiście?
2: Znaczy, no zauważamy rosnącą przemoc, ale to bardziej chyba różnych grup w stosunku do Polaków w naszym kraju, bo coraz częściej słyszymy w doniesieniach o tym, jak grupy, czy to obywateli Ukrainy, czy Kolumbijczyków, czy też różnych innych grup społecznych dokonują jakichś przestępstw, a czasami nawet i zbrodni na Polakach, więc pytanie jest, czy to nie odwrotnie powinno być, że powinien to być marsz właśnie w tym, żeby jednak ochronić bardziej Polaków, bo wiemy, że mamy coraz więcej niestety grup w Polsce przedstawicieli państw, którzy kulturowo są odmienni. Natomiast to ukierunkowanie wrzuca taką trochę narrację, jakby to rzeczywiście był jakiś problem w Polsce, że Polacy są nietolerancyjni czy uprzedzeni do jakichś grup etnicznych. Jesteśmy, myślę, że jednym z krajów, który naprawdę podchodzi bardzo tolerancyjnie i zawsze gościnnie przyjmuje obywateli innych krajów, aczkolwiek do czasu, dopóki oni przestrzegają naszych praw i przestrzegają również naszej kultury, co niestety nie zawsze się zdarza. Dlatego myślę, że takie hasło oczywiście jest takie, że każdy mógłby się pod nim podpisać, żeby nie było. Natomiast myślę, że jest to ukierunkowane i troszkę narzuca taką narrację, jakby rzeczywiście był problem, którego nie ma, a który w mojej ocenie bardziej jest z drugą stronę, że to dzisiaj Polacy bardziej czują się zagrożeni ze względu na to, że w niektórych rejonach Polski już mamy bardzo dużą grupę obcokrajowców, którzy nie zachowują się tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, delikatnie mówiąc.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała?
3: Tak. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy w temacie relacji polsko-ukraińskich, gdzie przypominałem o inżynierii podziałów, która funkcjonuje i można ją przekładać na różne grupy społeczne. I teraz na przykładzie relacji polsko-ukraińskich trochę przypomnę, jak to wygląda między właśnie konkretnymi etapami. Zaczyna się od mikroagresji między dwoma stronami. Zaczyna się od powiedzenia tego, że Polak gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku, gdzieś ktoś naprawdę może napisać taki komentarz, Ukrainiec, że Polak był dla niego opryskliwy w urzędzie. Gdzieś na innej grupie Polak napisze, że Ukrainiec wepchnął mu się w kolejkę. Mamy zaczęcie góry śnieżnej, która po prostu będzie się staczać z każdym kolejnym etapem. Mamy później właśnie uogólnienia. Oni wszyscy są niewdzięczni, a Polacy oczekują teraz, że będziemy ich całować po rękach po tym, że nam jakkolwiek pomogli. Później dochodzi do dużego etapu, czyli zaczynamy wojnę na symbole. Po jednej stronie zaczyna się gloryfikacja zbrodniarzy UPA, po naszej stronie zaczyna się wypominanie wszelkich zbrodni związanych z przeszłością. Później dochodzi radykalizacja narracji. Okej, wy jesteście tacy okropni i w ogóle zamykamy wam lotnisko w Jasionce, zero pomocy, już jest koniec. Po drugiej stronie, tak, tacy jesteście, no to w takim wypadku nie zarobicie ani złotówki, ani euro na odbudowie Ukrainy, jest koniec. Nie ma jakby do tego co dalej iść. Kolejnym punktem jakby na budowaniu tej drabiny podziałów jest po prostu przemoc. Przemoc, którą już zauważamy. Jesteśmy właśnie na etapie pogranicza między jednym a drugim i jeżeli nie zrobimy kroków wstecz, bo właśnie budowania tych niechęci między jedną a drugą stroną, to po prostu nie będzie już do czego wracać. Dlatego my, jako Partia Razem, dlatego ja, jako przedstawiciel Partii Razem, wybieram się na ten marsz, pokazując właśnie, że widzę zagrożenie z jednej i z drugiej strony. I tu powtórzę mój apel z zeszłego tygodnia do przedstawicieli prawej strony. Ja wiem, że sondaże przyjmą wszystko i zrobicie wszystko, żeby podnieść sobie punkty procentowe, ale naprawdę tu już rozgrywacie bezpieczeństwo Polaków, a na Kremlu strzelają kurki z szampanem, ponieważ po prostu powielacie coś, co jest incydentalne do uogólnienia i stworzenia większego problemu na etapach, na których go
1: Dziękuję
3: nie ma.
1: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
4: Szanowni Państwo, trzeba jakby radnemu Gęciarzowi wytłumaczyć jedną rzecz. Ten marsz nie jest przeciwko przemocy wobec Ukraińców czy obcokrajowców, bo tak to z ust pana radnego można było wyczytać. Nie, to jest marsz przeciwko przemocy wobec obcokrajowca, wobec innego obcokrajowca, Polaka wobec Polaka, obcokrajowca wobec Polaka, Polaka wobec obcokrajowca. Czyli każdej przemocy, jakiej ostatni widzimy na ulicach, czy nawet w domach, przemocy rodziców wobec dziecka, dziecka wobec innego dziecka, szeroko pojętej przemocy. Ale pan radny ma rację, jest problem z tą przemocą na tle kulturowym, na tle rasowym, ale to jest w obydwie strony. Tak samo jak są napady Ukraińców na Polaków, tak samo mamy nienawiść Polaków w stosunku do Ukraińców, napędzana właśnie taką retoryką, jak pan radny przed chwilą przekazał. Ale jak popatrzymy w statystyki, pan radny powiedział tutaj, że ta przemoc obcokrajowców wobec Polaków jest tak nasilona. Jak popatrzymy na statystyki odsetek stosujących przemoc Ukraińców w społeczności ukraińskiej w Polsce, to jest ten odsetek jest mniejszy niż Polaków względem odsetek Polaków dokonujących przemoc wobec całego społeczeństwa Polaków.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
5: Polska 2050 oczywiście weźmie udział w tym marszu, bo nie możemy też przymykać oczu na to, że nic się nie dzieje, że nie ma agresji w społeczeństwie, że nie ma hejtu w sieci, że można bezkarnie, nie wiem, niszczyć, wyśmiewać, ubliżać drugiemu człowiekowi. Więc uczestniczymy w tym marszu, idziemy razem z resztą społeczeństwa. A to jest też pokazanie, ja myślę, że samej górze politycznej, że tutaj trzeba naprawdę bardzo dużej rozwagi, delikatności w stawianiu różnego rodzaju diagnoz, bo tak jak słyszymy teraz kolejne jakieś propozycje, że niepracujący Ukraińcy będą deportowani. No tutaj sami politycy gdzieś tam u góry po prostu dzielą to społeczeństwo, a na to nie ma zgody, bo każda para rąk jest w naszym kraju potrzebna do pracy i każdy pracuje, nawet jeżeli nie pracuje, to konsumuje i wspiera tutaj naszą gospodarkę. Ale chcemy też podkreślić to, że chcemy żyć w społeczeństwie normalnym takim, gdzie jeden drugiemu będzie mógł na ulicy, czy powinien na ulicy powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się, a nie patrzeć, że nie wiem, ktoś inaczej wygląda, inaczej rozmawia i tak dalej. No nie możemy wywoływać takiej agresji i dzielić po prostu społeczeństwa. Bo jesteśmy tutaj wspólnie, to jest nasz, Polska to jest nasz dom, no i jeżeli przyjmujemy jakichś gości, no to uszanujmy, no i oni też powinni, oczywiście goście powinni się dostosować do gospodarza, oczywiście, ale tu jako gospodarze powinniśmy dać przykład i pokazać, jak to wszystko powinno wyglądać.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Ważny.
6: Przedstawiciele lewicy będą na tym marszu, z uwagi na to, że tam, gdzie dzieje się krzywda, po prostu trzeba to wskazywać i trzeba przeciwstawić się jakikolwiek aktom agresji i nietolerancji, czy to jest światopogląd, czy to jest kolor skóry, czy nawet wypowiadanie się w jakiś sposób nie wulgarny, ale generalnie swoich opinii. To jest jedno. Dwa, to że marsz jest to sygnał obywatelski i ten sygnał obywatelski powinien jednak dotyczyć nas wszystkich i powinniśmy być uczuleni na to, bo może to się obrócić obywatel przeciwko obywatelowi, sąsiadowi i tak dalej. My nie możemy promować agresji jakiejkolwiek w środowisku małych tych ojczyzn, mówię nawet tutaj o komórkach rodzinnych i tak dalej, społecznych. Nie możemy sobie na to pozwolić. W związku z tym jest to ten sygnał i to ten marsz daje też możliwość, żebyś państwo polskie natychmiast przejrzało prawo na tyle, albo przygotowało prawo, aby zastopować te minimalne, o których te państwo wspomnieli, akty agresji, ale one mogą się przerodzić, to tutaj pan zrazem wspomniał, na bardziej szerokie pole i może z tego zrobić się bardzo wielki kleks. W związku z tym uważamy, że ta dojrzałość obywatelska, polska obywatelska i krajowa, uważam, będzie wielkim jakimś takim zobowiązaniem społecznym, aby taką brak tej tolerancji było powszechne w Polsce i nie pozwolimy na to, żeby w mediach czy w jakichkolwiek innych przekazach działy się takie rzeczy, krzywdy. Teraz mieliśmy wczoraj, chyba przedwczoraj, chłopcy nożem się dźgali, Polacy oczywiście, młodzi chłopcy. To nie może być. Skądś to się bierze? Czyli ten hejt, który występuje w mediach społecznościowych, w ogóle w mediach i w komunikatorach, powinien się skończyć.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
7: Tak, zauważamy, że tego hejtu i tej nienawiści w przestrzeni publicznej jest coraz więcej, dlatego taki marsz jest dobrym sposobem, aby pokazać problem, aby skupić uwagę na nim, po to, abyśmy jako społeczeństwo wyciągnęli z tego jakieś dobre wnioski. Zgodzę się tutaj też z panem Konradem, że Polacy są tolerancyjni, otwarci. Tacy jesteśmy, natomiast niestety, ale prawa strona sceny politycznej robi wiele, aby ten obraz zburzyć, aby Polaków z Polakami skłócić, aby skłócić teraz ostatnio Polaków z Ukraińcami. Niestety biorą te złe wzorce od oszołomów, od Brauna i w tym kierunku to zmierza, że tych aktów, także ataków na Ukraińców jest coraz więcej i właściwie ostatnio nie mamy tygodnia, żeby o takim ataku nie słyszeć. W pierwszym półroczu tego roku to było 180 takich ataków jako aktów nienawiści na tle narodowościowym.
1: Przepraszam, to jest, zgłoszeń.
7: Tak, to jest wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast no, trzeba to tępić i trzeba to piętnować, bo właśnie nie tacy jesteśmy i mam nadzieję, że nie tacy chcemy być.
1: Dziękuję bardzo. Bartłomiej Rudzki, proszę bardzo.
8: Szanowni Państwo, mamy faktycznie problem z przemocą na ulicach polskich miast, który ja definiuję jako efekt polityki migracyjnej PiS-u i Koalicji Obywatelskiej. Coraz więcej przestępstw popełniają obywatele państw trzecich, a informacje na ten temat są ukrywane przed opinią publiczną. Co do samego marszu, lista uczestników mówi sama za siebie, o czym będzie ten marsz. Mam jednak nadzieję, że będzie również o tym, o czym ja w tej chwili powiedziałem. To wszystko. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz do tego tematu, czy przechodzimy do następnego? Grzegorz Sapała,
3: tak,
1: proszę bardzo.
3: Bo ja tutaj niestety muszę jeszcze dorzucić kamyczek do ogródka tej prawicowo-centrowej stronie, która zaczęła przeciągać właśnie tą linę i otworzyła tą puszkę Pandory właśnie przy wyborach prezydenckich w ubiegłym roku. To wy zmieniliście narrację pod tytułem cofania świadczeń i o tym prześcigaliście się właśnie z prawicą. Kto bardziej przestanie pomagać Ukrainie, kto będzie teraz bardziej... jak to się nazywa, bardziej ksenofobiczny pod wieloma względami. Tutaj chcę też zaznaczyć, że często słyszymy sformułowania odnoszące się do obrony cywilizacji zachodniej. Takie bardzo głośne, odnośne hasło. Jednym z tych elementów, którym naszą zdobyczą cywilizacyjną, są prawa człowieka, dlatego oburza nas w partii Razem to, że prawo do azylu zostało wstrzymane. I tutaj chcę zaznaczyć jedną rzecz, że musimy wypracować metodykę, w końcu jesteśmy 21. gospodarką świata i w ogóle potężnym krajem w centrum Europy, że nie możemy dopuścić do tego, żeby wpuścić do nas konia trojańskiego, ale musimy, jeżeli chcemy być lepsi od autokratów i od reżimów, musimy przestrzegać naszej cywilizacji, bo inaczej
1: sami... Ale o polityce imigracyjnej to pewnie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Tak. Chciałem jeszcze o krótki komentarz panów poprosić do decyzji prezydenta w sprawie ułaskawienia Piotra Staruchowicza, znanego jako Staruch. No, to jeden chyba z najbardziej znanych kibiców, jeżeli chodzi o to środowisko w Polsce. Prezydent zdecydował jego ułaskawieniu, co oczywiście wywołało ponownie dyskusję na temat tego, w jaki sposób realizowana jest prerogatywa prezydenta dotycząca ułaskawiania. Czy panów ta decyzja w jakiś sposób oburza? Przypomnę, że ona dotyczy zakazu stadionowego, nie przestępstw natury kryminalnej. Spojrzał na mnie pan Bartłomiej Rudzki, to może od tej strony teraz zaczniemy.
8: Pan co, ja uważam, że ułaskawienie i ta cała burza medialna na temat ułaskawienia Starucha przez pana prezydenta, niektórzy mówią kibic ułaskawił kibica, ja uważam, prezydent ułaskawił obywatela. To jest tak naprawdę temat zastępczy jakiejś drugiej, trzeciej kategorii. Ja przypominam tylko, że Lech Wałęsa ułaskawił Słowika, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski Petera Fogla, pan Kaczyński, partnera biznesowego swojego zięcia, pan Duda ułaskawił pana Kamińskiego i Wąsika. Tak naprawdę nikt już o tym nie pamięta. Zawsze wracamy do tej dyskusji o zasadności istnienia takiej prerogatywy. Ja uważam, że ten akt łaski powinien znajdować się w polskim systemie prawnym, akurat w rękach prezydenta, ponieważ no, sądy niejednokrotnie często orzekają w sposób niesprawiedliwy, popełniają błędy i po to jest to prawo łaski, żeby ewentualnie móc pomóc, tak, pokrzywdzonym obywatelom.
1: Natomiast no chociaż tutaj, no wie pan, no, istotą tego ułaskawienia jest zakaz stadionowy.
8: Tak, jest to wykroczenie, sprawa.
1: Czy to jest adekwatna decyzja do rangi tego wykroczenia?
8: Natomiast pamiętajmy państwo, że poświęcamy sporo energii właśnie tego typu aferom, tak? Po stronie czy rządowej, czy opozycji, zapominamy faktycznie o tym. Opinia publiczna w ogóle jest, odwraca się jej uwagę od faktycznych afer, których nadal nie rozwiązano. Tak? Afera SOR w Warszawie, afera pedofilska w Kłodzku, KPO, tak, jachty, solaria, czy przestępczość.
1: Dziękuję. Jarosław, dziękuję.
7: Jak dla mnie ułaskawienie tego pana jest smutną decyzją, ponieważ no nie do tego instytucja prawa łaski została powołana. No już tu było powiedziane, że to bardziej w kierunku naprawiania być może błędów wymiaru sprawiedliwości. I były takie sytuacje w przeciągu ostatnich paru lat, że po długich bataliach gdzieś osoby, które faktycznie były niewinne, dochodziły do tej wolności już po akcie łaski. Natomiast to jest trochę ośmieszenie urzędu prezydenta jako takiego, żeby pochylać się nad takimi błahymi sprawami. No ale widocznie takie są konotacje i takie są powiązania prezydenta Nawrockiego, że ma jakiś dług wdzięczności wobec środowisk kibicowskich, z których niewątpliwie sam się
1: dziękuję
7: wyłonił.
1: Bardzo. Krzysztof Ważny.
6: Tutaj ten aspekt jest też bardzo fatalny, jeżeli chodzi o sygnał dla obywateli. Po prostu nie w tym miejscu, nie to, co powinno być. Prezydent nie powinien się takimi rzeczami zajmować w takim kontekście. Tutaj interesuje mnie to, że jeżeli coś takiego wyszło, to znaczy, że koneksje i inne powiązania z prawicowym środowiskiem mogą u prezydenta liczyć na łaskę. W jakimkolwiek stopniu, jeżeli ktoś tam będzie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie prerogatywy prawa łaski, jak najbardziej za. Jak najbardziej powinno być to, jeżeli już prezydent by chciał, czy będzie realizował takie zadania, powinny być odpowiednio przygotowane dla obywateli informacje. Jeżeli on jest wybrany przez obywateli, to niech obywatelom daje swoje opinie takie, że daje prawo łaski właśnie tym, co są naprawdę pokrzywdzeni w sposób prawdziwy i to jest w tej opinii określone. Dlaczego daje to prawo łaski?
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
6: A nie tendencyjnie.
5: Ja myślę, że tutaj no, pan Staruch sobie sam załatwił to ułaskawienie, dzwoniąc właśnie do kanału Zero i pytając, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku. No i przyniósł. No i przyszedł święty Mikołaj i przyniósł. Trochę, no, albo za wcześnie, bo to jeszcze do Mikołaja trochę, albo za późno, więc nie, ale tak poważnie patrząc, no to nie taka była intencja chyba właśnie ułaskawienia. To nie ta ranga, no ale wiadomo, patrząc na środowisko tutaj prezydenta, no to decyzja nie mogła być inna.
1: Przemysław Pospieszyński?
4: To pan prezydent na razie korzysta z prawa łaski dość oszczędnie, bo chyba to było 7 łaskawień w przeciągu tego roku. Inni prezydenci bardziej ochoczo z tego korzystali, no ale to pokazuje, no pan Staruchowicz za zakaz stadionowy, pan prezydent go ułaskawił. Jeszcze powiem, że tam jest pan Adam Borowski, też za znieważenie Romana Giertycha miał go przeprosić i też został z tego ułaskawiony, bo panu Borowskiemu nie potrafiło przejść przez gardło słowo przepraszam. No tylko pokazuje, ośmiesza urząd prezydenta. No niestety, no poprzedni prezydenci też mieli właśnie swoje wtopy z ułaskawieniami. No tak to nie powinno wyglądać. To powinno być w sprawach takich znacznych. No i to warto też pochwalić, bo pana Piotra Pytla pan prezydent ułaskawił na wniosek prokuratora generalnego Żurka, człowieka, który był skazany błędnie za morderstwo i tutaj się pochylił nad tym, został ułaskawiony, chyba przysiadł 20 lat niesłusznie w więzieniu, więc to była słuszna decyzja w tym przypadku i tu warto go pochwalić, że w tym jednym przypadku to prawo łaski zostało dobrze użyte.
1: Grzegorz Sapoła.
3: Przypomina mi się rok 2012 i wtedy jako młody chłopak kilka razy mi się zdarzyło właśnie wchodzić po raz pierwszy na stadion i pamiętam taką sektorówkę, taki transparent rządu niespełnione obietnice, temat zastępczy kibice. I no niestety mamy powtórkę trochę tego w tym momencie, ale no nie będę teraz już jakby odnosił się bezpośrednio do tamtych sytuacji, tylko też powiedzmy o majestacie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Czy właśnie Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej powinien służyć do ściągania czegoś takiego jak zakaz stadionowy? Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Konrad Gęsiarz na koniec.
2: No wszyscy stwierdzili tutaj, że pan prezydent jakby ma taką prerogatywę, z której skorzystał. To jest jakby najważniejsze. Natomiast pan prezydent no ma tą prerogatywę, bo może czasami naprawić błędy sądu, można by tak powiedzieć. I mówiąc krótko, pan Staruch dostał zakaz stadionowy za to, że przebywał według sądu w miejscu, w którym nie mógł przebywać, aczkolwiek miał na to zgodę klubu, który organizował ten mecz, czego sąd nie wziął pod uwagę. To tylko tak na krótce. Jeżeli chodzi o pana Adama Borowskiego, myślę, że o tym powinniśmy więcej powiedzieć, bo to jest zasłużony, odznaczony medalem również przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za zasługi odnośnie przemian, jakie były w Polsce. Tutaj oczywiście, no niestety pan Borowski miał odwagę ruszyć świętą krowę Platformy Obywatelskiej, czyli pana Giertycha i pan Giertych zrobił wszystko, żeby pociągnął za wszystkie sznurki, jak tutaj też mówicie, chyba wszystkich telefonów wykonał tylko po to, żeby przykładnie pana Borowskiego ukarać i tutaj pan prezydent stanął na wysokości i ułaskawił pana Borowskiego. No i ten trzeci temat rzeczywiście osoby, która była skazana, później okazało się, że nie popełniła tego przestępstwa, została skazana. Natomiast pokrótce, pan prezydent do tej pory przez rok 7 ułaskawień, pan Lech Wałęsa w tydzień więcej ułaskawień dawał, już tutaj było też powiedziane panu Słowikowi, innym osobom, więc myślę, że to jest taki temat zastępczy tylko dlatego, że rząd nie radzi sobie, tu ceny paliw są ważniejsze na tą chwilę, bo Polacy wracają z wakacji, tak. I widzą coraz wyższe ceny, natomiast to są właśnie takie tematy zastępcze, bo bardziej medialna osoba, więc jeszcze łatwo tym przykryć.
4: Pana Borowskiego, to warto zaznaczyć, że pan Borowski poszedł na ugodę z Romanem Giertychem, że go przeprosi.
1: I dziękuję bardzo. Tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
3: Dziękuję i zapraszam wszystkich na marsz.
1: Przemysław Pospieszyński, Koalicja Obywatelska.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dziękuję i zapraszamy na marsz. Nie bądźmy obojętni.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
6: Dziękuję, też zapraszamy na marsz.
1: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
1: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
6: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję Państwu za uwagę.
0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: proszę pana, jakby tak padać zaczęło i by to wszystko zaczęło parować dzisiaj, kiedy na dworze znowu ponad 30 stopni by było, będzie, to by było bardzo, bardzo duszno, parno i w ogóle.
1: Ale według synoptyków to teraz mamy 17 stopni, ale ja się z tym nie zgadzam.
0: Nie?
1: Nie.
0: Cieplej czy zimniej, zimniej, twoim zdaniem?
1: Dużo zimniej.
0: Przyjemny poranek w końcu, prawda, Romku? Tak. W końcu taki przyjemny poranek.
1: A ty ile byś powiedział, Romek?
2: Nie wiem, przed 20 tak spokojnie, 18, 19.
1: To no. Ja coś nie rozumiem.
0: Kasper jakiś zmrznięty trochę, ale to nic nie szkodzi. Jeszcze zdążysz się zagrzać, bo dzisiaj będzie cieplej, a teraz 6.
3: Na lądzie, morzu i w powietrzu żołnierze ćwiczą przed świętem Wojska Polskiego. Od dzisiaj czynny parking przy ulicy Ozimskiej w Opolu. Wracają upały. Jakie obowiązki ma pracodawca? O tym już za chwilę.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
3: Kilka tysięcy żołnierzy na lądzie, morzu i w powietrzu, prezentowany najnowocześniejszy sprzęt i awanse generalskie. Tak upłynie święto Wojska Polskiego, które przypada w najbliższą sobotę. W miniony weekend odbyły się próby komponentu lotniczego i lądowego, a jutro w Gdyni zaplanowano ćwiczenia Parady Morskiej. Wiceszef Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreślił, że tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter i pozwolą lepiej promować Wojsko Polskie.
5: Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich Polaków, wszystkich gości również i zagranicznych. Przyjedźcie państwo całymi rodzinami do Warszawy czy na skwer Kościuszki w Gdyni. To naprawdę jest bardzo znaczące, patriotyczne wydarzenie. Chcę państwu powiedzieć, że po raz pierwszy teraz też w historii nominacje generalskie i admiralskie odbędą się na Wisłostradzie przed Trybuną Honorową.
3: Defilada wojskowa rozpocznie się w sobotę w południe w Warszawie na Wisłostradzie, a w tym czasie w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy parada okrętów marynarki wojennej.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Od dzisiaj czynny jest parking przy ulicy Ozimskiej w Opolu. Cena za postój to 3 zł za godzinę, 27 zł za cały dzień. To miejsce trzeba było wpierw uporządkować, informuje Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu.
6: Przede wszystkim wyrównanie terenu, zabezpieczenie w taki sposób, aby nie gromadziła się tam woda po każdym deszczu. Kwestie związane z oznakowaniem tego terenu na 72 miejsca parkingowe, które zostały przygotowane. 4 miejsca to są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w odpowiedni sposób oczywiście oznakowane i bezpłatne.
3: Koszt inwestycji to niecałe 200 tysięcy złotych. Dodajmy, że za postój będzie można zapłacić gotówką lub kartą w 2 parkometrach. Centrum magazynowo-logistyczne powstanie w Dąbrowie. Zostanie zbudowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To miejsce, w którym nie tylko będzie gromadzony drobny sprzęt czy artykuły higieniczne. Znajdą się tam również agregaty prądotwórcze oraz paliwo. Przede wszystkim staraliśmy się najpierw o pieniądze na stworzenie samego projektu technicznego, tłumaczy Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa.
7: Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń wystaraliśmy się właściwie rządowych pieniędzy na budowę pierwszego etapu. Ona nie obejmuje jeszcze w całości tego obiektu, ale stworzy nam dobry fundament, wszystkie media będą przyłączone. Magazyn powstanie w Dąbrowie przy ulicy Sztoneka, w pośrednim sąsiedztwie remizy strażackiej, tak żeby również strażacy mogli wziąć na siebie odpowiedzialność obsługi szybkiej, dbałości o ten teren.
3: Jeszcze w tym roku gmina planuje złożyć kolejne wnioski o dodatkowe wsparcie finansowe do tej inwestycji.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Nadciąga kolejna fala upałów. Początek tygodnia przyniesie powrót bardzo wysokich temperatur. Dziś miejscami termometry pokażą ponad 30 stopni. Dla pracodawców oznacza to konkretne obowiązki wobec osób, które w takich warunkach wykonują swoją pracę. O tym, co przepisy nakazują pracodawcom w czasie upałów, mówi Zuzanna Pawlikowska, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
8: Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Oczywiście najczęściej jest to woda. Te napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy w ilości odpowiadającej realnym potrzebom.
3: Od 11 stycznia 2027 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą konkretne progi temperatur dla różnych rodzajów pracy.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 6. Wiadomo.
4: wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Daniel Klimczak, dzień dobry. W czerwcu w regionie oddano do użytku 345 mieszkań. To o 156 więcej niż rok temu. Najwięcej lokali deweloperzy przekazali w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i wynajem, a także w budownictwie indywidualnym, mówi Radiu Opole Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.
10: Natomiast w czerwcu 2026 roku nie oddano do użytkowania nowych mieszkań spółdzielczych i zakładowych. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie opolskim stanowiły 1,8% mieszkań oddanych w całym kraju.
9: 3600 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia trzeciego roku życia. To propozycja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem pomysłodawców tak zwana pensja rodzicielska mogłaby poprawić sytuację demograficzną w kraju. Świadczenie można byłoby łączyć z pracą zawodową. Według analizy Polskiego Radia realizacja tej zapowiedzi kosztowałaby jednak budżet państwa od 40 do 42 miliardów złotych. A opolscy przedsiębiorcy w lipcu lepiej oceniali koniunkturę niż miesiąc wcześniej. Największą poprawę odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, choć branża nadal ocenia sytuację krytycznie. Najlepsze nastroje panują w budownictwie. Największe pogorszenie o 3,5 punktu dotyczy zakwaterowania i gastronomii. Na słabe oceny transportu wpływają przede wszystkim rekordowe ceny paliw.
4: Pogoda.
0: Poranek bardzo rzadki na Opolszczyźnie i bardzo dobrze. Teraz jeszcze jest szansa na to, żeby wywietrzyć nie miasto, ale mieszkania. Otwórzcie szeroko okno, wpuśćcie to świeże powietrze, bo potem im dalej w dzień, tym będzie cieplej, tym będziemy bardziej te okna zamykać i zasłaniać. Wracają upały, dzisiaj znowu 33 stopnie.
1: Na termometrach tyle właśnie będziemy mieć, natomiast w kolejnych dniach, jak sobie popatrzymy, no to będzie chłodniej. 24, 24, 27, 28, elegancko.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my już teraz gorąco witamy i słonecznie witamy wszystkich tych, którzy razem z nami rozpoczynają nowy tydzień.
1: Kacper Śnigurski,
0: Magda Szylińska i Darek Kuzera. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, mamy dzisiaj już poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Już powoli mamy drugą połowę rozkręconą wakacji. Niektórzy też nawet myślą o tym, że do szkoły trzeba wracać.
2: Magdaleno, my już mamy prawie półtora wakacji za nami. To jest fatalna informacja.
1: Półtora wakacji, czyli tych w następnym roku to już nie będzie.
2: Nie.
1: Jak już zabrałeś, no trudno, niech ci będzie.
2: Nie, no dobra, 0,75.
1: 0,75. O poranku. Nieźle to brzmi. Mamy 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witajcie. 10 sierpnia w poniedziałek o poranku w Radiu Opola. Dzisiaj Światowy Dzień Lwa.
2: No tak, pozdrawiamy wszystkie lwy.
1: Można
2: w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym lwa mamy. Także jeżeli ktoś chciałby zaryczeć z rana, pewnie Basia ma ochotę, to 774-541-541.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać z ekspertem do spraw silnej psychiki, o tym jak przeżyć, kiedy inni są na urlopie. Podkreślam raz jeszcze, pani profesor, to jest ekspert od silnej psychiki.
3: Jaki ty jesteś twardy.
4: Jestem człowiekiem z miasta.
3: Ale ty masz silną psychikę.
1: No właśnie, więc
2: bardzo.
1: Jak to zrobić, żeby przetrwać na urlopie, kiedy reszta kolegów na tym, przetrwać w pracy, kiedy reszta jest na urlopie, i takie złote rady będziemy dzisiaj mieć o poranku w Radiu Opole.
2: No to czekamy jeszcze na wasze telefony z ryczenia lwa 774-541-541, bo gwarantuję, że w ten sposób to się elegancko rozbudzicie.

0: Radio Opole, 18 minut, mamy już po godzinie 6. 10 sierpnia to 222 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło o 5.10, zajdzie o 20.11, czyli dzień potrwa 15 godzin, a nie jak miesiąc temu 16.
1: Coraz krótsze te dni, coraz później słońce wstaje, coraz szybciej chodzi spać. Imieniny Amadei, Bogdana, Borysa, Bożydara, Hugo i Wawrzyńca.
0: No tak, a w 1675 roku pod patronatem króla II wmurowano kamień węgielny pod budowę obserwatorium astronomicznego w Greenwich w Londynie.
1: W 1896 roku zmarł Otto Lilienthal, niemiecki inżynier i przemysłowiec, jeden z pierwszych konstruktorów i pilotów szybowców. Według dostępnych źródeł był pierwszym człowiekiem, który wzbił się w powietrze w skonstruowanym przez siebie szybowcu. W 1891 odbył pierwszy 15-metrowy lot.
0: Natomiast w 1921 roku urodził się Bogdan Tomaszewski, publicysta, dziennikarz sportowy, komentator radiowy i telewizyjny. W 1955 został sprawozdawcą radiowym, a później telewizyjnym. No i komentował 12 Igrzysk Olimpijskich.
1: 45 lat kończy dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarz, samorządowiec i polityk, doktor nauk medycznych, to także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i poseł na Sejm, urodził się w 1981 roku.
0: A w 86 roku wyścig samochodowy Grand Prix Formuły 1 rozegrano pierwszy raz w kraju bloku wschodniego. Na Węgrzech zawody zorganizowano na krętym torze Hungaroring 40 lat temu.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
13: Po reklamie.

0: W Radio Opole 6.30 na zegarze.
1: O tej porze przenosimy się do redakcji informacji. Wiadomości w skrócie ma dla nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich powstanie centrum przesiadkowe. Gmina pozyskała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Leśnica. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa terenu rekreacyjnego przy Kamionce Silesia w Opolu. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do połowy listopada. Dodajmy, że mimo rewitalizacji terenu wokół kamionki, kąpiel w niej będzie nadal zabroniona.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: W Birmingham rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W siedmiodniowej imprezie Polskę reprezentować będzie 74 sportowców. Zawodnicy powalczą o 50 kompletów medali. Wśród największych nadziei biało-czerwonych są Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyżowska, Ewa Swoboda i Paweł Fajdek. A kolejarz Opole pojedzie w fazie play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w ostatnim meczu fazy zasadniczej pokonali na własnym torze Speedway Kraków i zapewnili sobie miejsce w czołowej czwórce tabeli. A w wiadomościach za pół godziny o protestach przeciwko hejtowi i przemocy.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach mamy teraz 18 stopni, maksymalnie 33 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać.
1: Mieliśmy taki weekend z delikatnym odpoczynkiem od bardzo wysokich temperatur. Poniedziałek wita nas naprawdę bardzo gorąco, 33 dzisiaj, ale wtorek i środa już z umiarkowaną temperaturą. Przyjemne jutro i w środę 24 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Najbliższa trzydziestka po tej poniedziałkowej, to ma się pojawić też w sobotę. Wtedy też będzie bardzo gorąco na Opolszczyźnie.
4: No to szykujemy się na takie upały.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będzie godzina 7. Słuchacie porannego programu w Radio Opole, a wczoraj mogliście posłuchać loży, niedzielnej loży radiowej. I jak zresztą co niedzielę politycy się zbierają w naszym studiu C, no i debatują nad różnymi tematami. 6 sierpnia minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No to był jeden z głównych tematów rozmowy politycznej. Była także rozmowa o tym, czy polski system polityczny jest przygotowany na długotrwałą koabitację prezydenta i rządu. I tak dalej, no tematy takie bardzo, bardzo, no powiedziałabym trudne jak na niedzielne południe. A Kazimierz napisał tak w komentarzu na Facebooku Radio Opole pod postem o loży radiowej, o politycznej audycji. Tu Kazimierz, witam Radio Opole, jestem zadowolony, ruszają koncerty polskiej muzyki rockowej i innej. No, brawo Kazimierz, muzyka wszystkich po prostu połączy.
2: Ale zapytaliśmy was, jak mija wam niedzielne popołudnie, no i tutaj pojawiło się mnóstwo komentarzy. Teresa napisała rewelacyjnie i Teresa je sobie kiełbaski. Natomiast Małgorzata była w Turawie i też dodała bardzo ładne zdjęcie. Szczepan natomiast oglądał zachód słońca. Natomiast wyrwany kędzierzynianin na hotelu pracowniczym w Niemczech jest. No i odwiedził rolnika, który sprzedał mu mleko prosto od mućki. Litr za 1 euro. Proszę, jaki konkretna wypowiedź. Paweł ogląda meczyki w telewizji, a Mariola z psem się opala na ogrodzie.
1: Tak sobie myślę o tym mleku prosto od mućki. 1 litr za 1 euro. To taki litr mleka prosto od mućki, jak to się wszystko tak jeszcze rozwodni, to będzie tak z 5 litrów, to dobrą cenę dostałaś.

0: Dzień dwa w kalendarzu świąt nietypowych. Dzisiaj mamy 16 minut przed godziną 7. No i teraz łączymy się z Romkiem Jurankiem, który jest prawdziwym tygrysem, jeżeli chodzi o wiadomości. Prawda?
1: Może kotem, ale nie jest gepardem, jak chodzi o trasę Nysa-Opole.
2: A to na pewno. Ale dzisiaj się ścigałem tylko z ciężarówkami, bo to wiecie, poniedziałek.
0: Wyprzedzały te ciężarówki, czy nie?
2: Nie, no ja troszkę, one troszkę, tak, już nie bywało.
1: A widzisz, ale to masz takie dwa punkty, gdzie możesz to bezpiecznie zrobić. Zaraz przy wyjeździe z Nysy i na wysokości Niemodlina.
2: Tak jest, dokładnie.
1: I tak było.
2: I tak było.
0: No to pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy też na tej trasie jeżdżą.
1: I drogówkę, która obserwowała
0: to. To inna sprawa. Dajcie nam znać pod 774-541-541, jak wygląda ta trasa. A jeżeli widzicie utrudnienia na innych ścieżkach, na innych trasach na Opolszczyźnie, to też do nas zadzwońcie, a my przekażemy pozostałym kierowcom. A teraz nam Romek przekaże, co takiego dzisiaj ważnego się będzie działo w świecie
2: dzisiaj
0: i powiecie.
2: O zgrozo, będziemy się przyglądać już przygotowaniem do nowego roku szkolnego. Sprawdzimy, czy jest już ruch w księgarniach, czy rodzice kupują książki, czy w sklepach papierniczych już znikają z półek zeszyty w kratkę i w linie. Będziemy także pytać i tu już poważniej, czy są braki w kadrze nauczycielskiej w regionie. Jeśli tak, to ilu brakuje nauczycieli, z jakich przedmiotów? No i odwiedzimy też Caritas, bo tam oczywiście doroczna akcja Tornister pełen uśmiechu. Będziemy się dowiadywać, jak przebiega.
0: No to ja polecam rodzicom, żeby sprawdzić jeszcze przed rokiem szkolnym, czy kanapki zostały na koniec roku poprzedniego szkolnego wyciągnięte, bo inaczej te same wyjdą.
1: One się najpierw zamienią w węgiel, a potem w diamenty.
0: Prawdziwy diamenty. Tylko nie oszlifowany. Co tam jeszcze, Romku?
2: Będziemy śledzić informacje dotyczące pakietu ceny paliw niżej. W drugiej odsłonie w tym tygodniu bowiem ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu CPN. No poprzednie rozwiązanie, przypomnijmy, było tymczasowe, obejmowało m.in. stosowanie obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa i ustalanie ich maksymalnej ceny na stacjach. No, no to... i wraz z upałami powrócą pewnie też tematy zabezpieczania się przed gorącem i bezpiecznych kąpieli.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak, jeżeli na CPN-ach waszych cena już jest tak wygórowana, że szkoda tankować za więcej niż 5 dych, bo się tyle akurat w portfelu nie ma, no to dajcie nam też znać pod 774-541-541.
1: Dzięki, Romano.
2: Dzięki, do usłyszenia.
3: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: 10 sierpnia dzisiaj mamy dla wielu. To jest Dzień Matki Boskiej Pieniężnej, bo wypłata prawdopodobnie dzisiaj może przyjść. No i będzie szansa na to, żeby w końcu zatankować do pełna. Chociaż tanio nie jest. Ile u was kosztuje benzyna? Dajcie nam znać pod 774-541-541. A do tematu cen paliw, które być może będą kiedyś niżej, będziemy wracać w wiadomościach.
1: A wiadomości już za minutę.
2: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 7. Dziś mamy 10 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
5: W ponad 20 miastach odbyły się protesty przeciwko hejtowi i przemocy. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu CPN. W wiadomościach także o średniowiecznych obwarowaniach w Białej. Zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Te wiadomości przygotował i prezentuje Roman Juranek.
5: Pod hasłem Nie bądź obojętny w Opolu i ponad 20 innych miastach w całej Polsce przeszedł marsz przeciwko przemocy. Organizatorzy, w tym m.in. działacze KOT i przedstawiciele partii koalicji rządzącej, mówili o sprzeciwie wobec przemocy, ksenofobii i nienawiści. Obecni na marszu mieszkańcy Opolszczyzny podkreślali, że są tu dlatego, bo chcą żyć w Polsce wolnej, przyjaznej drugiemu człowiekowi.
6: Ja chcę żyć w Polsce wolnej, szczęśliwej. Chcę, żeby ja, moje wnuki, moje dzieci, żeby była dobra, bez przemocy, bez jakiejkolwiek ksenofobii, przeciwko obcokrajowcom, przeciwko ludziom innych nacji, innych poglądów.
7: Przyjechałem z brzegu, dowiedziałem się z internetu, że tu jest właśnie taka manifestacja dzisiaj. Zawsze należy protestować przeciwko przemocy, jakiejkolwiek przemocy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Poprzednie rozwiązanie było tymczasowe, obejmowało m.in. stosowanie obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa i ustalanie ich maksymalnej ceny na stacjach.
8: Powrót tego pakietu to jeden z najważniejszych tematów, którymi teraz zajmuje się koalicja rządząca. Tak tę sprawę komentowała w rozmowie z Polskim Radiem Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodała, że dyskusja przybrała na sile po prezydenckim wecie.
9: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj na pierwszym miejscu, skoro Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach.
8: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd. Na krytykę prezydenckiego weta odpowiada tak.
10: Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
8: Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć minister finansów.
5: A była to relacja Dagmary Kędzior.
2: To są wiadomości Radio Opole.
5: Projekt Mury Obronne Świadkowie Historii Pogranicza połączył białą i czeską gminę Osoblacha. Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiedzający Białą będą mogli lepiej poznać pozostałości średniowiecznych obwarowań miasta, mówi Anna Rogosz, kierownik referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji Urzędu Miejskiego w Białej.
11: Chcemy bardziej odsłonić te nasze mury, wykonać taką ścieżkę wraz z schodami terenowymi, ponieważ jest to teren o dużym nachyleniu, 13 metrów różnicy pomiędzy ulicą Oświęcimską a placem na ulicy Szkolnej. Jest to teren zielony, dawnej suchej fosy. Ten fragment Białej zyska kolejną atrakcję, aby tamtędy też nie tylko mieszkańcy, ale i turyści podążali i podziwiali z tej strony nasze mury obronne.
5: A w ramach tego projektu Osoblacha odnowi ścieżkę wzdłuż swoich murów obronnych. Na wzmocnienie potencjału turystycznego Biała oraz jej czeska gmina partnerska otrzymały 40 tysięcy euro. Jest poniedziałek, 10 sierpnia.
2: To przyniesie dzień.
5: Izba Rolnicza w Opolu chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Upał dziesiątkuje uprawy kukurydzy i buraka cukrowego. Dzisiaj będziemy także śledzić przygotowania do nowego roku szkolnego. Sprawdzimy, czy jest już ruch w księgarniach i sklepach papierniczych oraz czy i ilu ma brakować nauczycieli w regionie. Zapytamy także Caritas o akcję Tornister pełen uśmiechu. oraz o adaptację piwnic obiektu szpitalnego na magazyny obrony cywilnej w Głogówku. Dzisiaj także o przebudowie byłego gimnazjum w Łączniku na zakład aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poniedziałek się gorąco rozpoczyna, ale już 20 stopni prawie na opolskich termometrach, a to dopiero początek tego, co nas dzisiaj czeka. Znowu dzisiaj będziemy mówić, uf, jak gorąco. Na dzisiaj synoptycy prognozują 33 stopnie.
1: I jutro natomiast 24 stopnie maksymalnie, czyli takie ochłodzenie przyjdzie, ale nie na długo, bo w sobotę 32.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Podobno ten tydzień to jest ten, kiedy najwięcej osób wybiera się na urlop.
1: Naprawdę?
0: Tak słyszałam.
1: A skąd to wiesz?
0: Tak słyszałam.
1: Aha. A ja słyszałem, że ten następny.
0: Aha. A skąd wiesz?
1: A tak słyszałem.
0: No to świetnie. Słuchajcie Radia Opole, Magda Szybnicka.
1: Kasper Śniegorski i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut mamy po godzinie 7. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole. No poniedziałek mamy początek nowego tygodnia. Każdy orze jak może. Wtedy, kiedy nie jest na urlopie, tylko jest w pracy. No to mamy dla was taką historyjkę pewnego rolnika, który zaorał.
2: Tak, zaorał, przeorał, ale w sumie orał tam, gdzie nie powinien, bo w piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na 400 tysięcy złotych, a on to zrobił, bo on mówił, że to jest jego pole.
1: I on sobie zaora.
2: A MZD mówi tamtejsze, że nie, że to jest ich pole.
1: No i teraz mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości i 3 najbliższe miesiące może spędzić w areszcie. Marzena Szwec z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
3: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
2: No i trzeba przyznać, że teraz będzie przed sądem udowadniane, czyje to pole ostatecznie było.
1: Jedno jest pewne, rolnik ma trochę przeorane.

0: 19 minut mamy po godzinie 7. Magdaleno, kłóciliśmy się.
1: Ale my się regularnie kłócimy.
0: No tak, tylko że Baśka na mnie nakrzyczała z tego względu.
1: I ja się wcale nie dziwię.
2: A ty się z Magdą nie kłóć, bo ona ma zawsze rację. No. Zresztą kobiety zawsze mają rację.
1: No właśnie.
2: Uspokój się i siedź cicho.
1: No właśnie, uspokój się i siedź cicho, bo z racją to jest tak, że albo ja mam rację, albo ty racji nie masz.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Reklama społeczna.
1: Reklama.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
12: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
11: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
12: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
11: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
14: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
16: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: poniedziałkowy poranek. Nie mamy czasu, żeby go tracić, już w 7:30.
1: Dlatego sprawdzamy, co tam nowego wydarzyło się w kraju, w regionie i na świecie z Romanem Jurankiem.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Jest umowa na pracę na zaporze wiernołtówką uszkodzonej podczas powodzi. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac to m.in. uszczelnienie zapory, wzmocnienie korpusu i wykonanie drenażu. Prace mają zakończyć się za 7 miesięcy, a ich koszt to ponad 14 milionów złotych. Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę. Jak podkreślają eksperci wojskowi z Deep State, w ostatnich tygodniach Rosjanie zajmują kolejne kilometry ukraińskiego terytorium. Jednocześnie Moskwa nie zaprzestaje nocnych uderzeń za pomocą rakiet, dronów i bomb lotniczych.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy będzie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Tomków. Główne tematy to lex szarlatan, ponowne dopuszczenie reklam aptek i pomysł środowiska farmaceutycznego na poprawę systemu ochrony zdrowia. Początek rozmowy, kwadrans po 8:00, a w wiadomościach za pół godziny o przygotowaniach do widowiskowych obchodów Święta Wojska Polskiego.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek przyjemny, rześki, 20 stopni, no to już nawet ciepło. 33 na dzisiaj znowu zapowiadają synoptycy, więc poniedziałek raczej będzie do tych upalnych należał.
1: Tak, jutro od 11 do 24 stopni, w środę 24, w czwartek już cieplej 27.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nie licząc tego poniedziałku i najbliższej soboty, no to tydzień raczej będzie umiarkowanie łagodny.
1: Dlatego dzień dobry o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Numer telefonu do Radia Opole jest niezmienny i dobrze znany słuchaczom Radia Opole 774-541-541. Chętnie z niego korzystacie. W różnych sprawach dzwonicie, między innymi w sprawach drogowych, ale w sprawach historycznych też.
2: No tak, bo zresztą posłuchajcie, co ma do powiedzenia Marek z Prudnika Śląskiego.
3: Pan redaktor wspomniał o rocznicy toru Hungaroring. Ale to, panie redaktorze, mogła być całkiem dobrze nasza rocznica, bo w 77 roku oddajemy do użytku tor Kielce i pod koniec 77 roku tor Poznań. I tor Poznań miał potencjał na organizację właśnie wyścigów Formuły 1. Blisko było lotnisko, Poznań był znany z targów poznańskich, a syn ówczesnego premiera, pan Andrzej Jaroszewicz, miał jakieś konekcje z firmą Wolf Racing. To była kanadyjska firma, która wystawiała swoje samochody w Formule 1. I w 79 roku taki samochód F1 przyjechał do Poznania. I pan Andrzej Jaroszewicz wykonał jazdy próbne i były prowadzone z władzami F1 właśnie rozmowy o organizacji w Polsce wyścigów. Natomiast był to już schyłek rządów Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Po prostu już chyba nie było na nic pieniędzy i cała ta sprawa upadła.
2: Marek z Prudnika Śląskiego na początku powiedział, że to mogła być nasza rocznica. Mm-hmm. Ja myślałem, że moja i Marka.
1: to rzeczywiście, to byłaby niezła jazda. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich miłośników motoryzacji. 774-541-541 to jest numer telefonu do Radia Opole.

0: mamy 14 minut do godziny 8, mamy dzisiaj 10 sierpnia w kalendarzu, to jest poniedziałek. No i tak się składa, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Lwa.
1: No i tak się składa, że nasza reporterka Kasia Doros rozmawiała o lwach. Zresztą sami posłuchajcie.
2: A widziałaś już lwy?
3: Widziałam tygrysa, ale lwów jeszcze nie. Miałem długą grzywę, ogon, są duże.
2: Jakie dźwięki wydają?
0: W opolskim są dwa takie lwy, które wydają takie właśnie dźwięki, a jeżeli wy macie ochotę zmierzyć się z tym odgłosem, z tym rykiem lwa, to zadzwońcie do nas pod 774-541-541.
1: Czekamy na wasze telefony. Baśka, na razie zadzwoniłaś, nakrzyczałaś na mnie, ale lwa nie zrobiłaś jeszcze.

0: Są przyprawy, które dodają nam smaku, zwłaszcza w poniedziałek o poranku i zwłaszcza w porze śniadaniowej. 2 minuty mamy do godziny 8 punktualnie, a 8 u nas wiadomości.
1: No tak, dlatego zostańcie z Radiem Opole. Będziemy mieli dla was m.in. bardzo ważne informacje odnośnie strzelec opolskich.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do Biura Podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj i po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
5: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałkowy poranek w regionie ciepły, bardzo ciepły, będzie jeszcze cieplej. O pogodzie więcej już za moment. Teraz pora na najnowsze wiadomości w Radio Opole. Jest 8.
6: A w nich o przygotowaniach do święta Wojska Polskiego.
7: Będą to fregaty, korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min.
6: Centrum przesiadkowe powstanie przy dworcu PKP w Strzelcach. Ponad 1 000 000 osób ewakuowanych w Chinach. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
6: Nadchodzące święto Wojska Polskiego to nie tylko marsze pododdziałów pieszych i przejazd ciężkiego sprzętu na warszawskiej Wisłostradzie. 15 sierpnia w programie obchodów znajdzie się również widowiskowy pokaz lotniczy na niebie nad stolicą oraz parada morska w Zatoce Gdańskiej.
8: Żołnierze mają już za sobą próbę generalną, także lotnictwo, gdzie ćwiczono przelot wzdłuż Wisły. Na niebie pojawiły się m.in. myśliwce F-16 czy śmigłowce Apache. Jak zauważa ekspert lotniczy Piotr Bożyk z portalu rynek lotniczy.pl, fani awiacji z niecierpliwością czekają na pełną prezentację najnowszych myśliwców F-35.
9: Wiadomo, jest to nowość i wszyscy łakną, żeby zobaczyć go jak najczęściej, jak najwięcej.
8: Wyjątkowo widowiskowo zapowiada się również parada morska w Gdyni. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, powstanie aż 8-kilometrowy ciąg okrętów.
7: Będą to fregaty, korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min.
8: A początek defilady 15 sierpnia, dokładnie o godzinie 12.
6: A był to materiał Piotra Durysa.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Centrum przesiadkowe powstanie przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich to inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z gminą Leśnica. Obecnie przed dworcem funkcjonuje mały parking i na co dzień znalezienie tam wolnego miejsca jest utrudnione. Teraz mają tam powstać 62 miejsca. Miejsca postojowe, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. W obrębie centrum przesiadkowego powstanie biletomat, wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i oczywiście przystanek autobusowy. Dodatkowo gmina przeprowadzi remont ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Bończyka.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
6: O wsparcie apeluje Opolski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W czasie wakacji inspektorzy odbierają więcej zgłoszeń o psach porzuconych czy przebywających w nieodpowiednich warunkach. TOS ma jednak ograniczone miejsce do trzymania odebranych zwierząt. Brakuje też domów tymczasowych, mówi Dagmara Wojtas, skarbnik TOS oddziału w Opolu.
10: Mamy bardzo dużo telefonów dotyczących psów uwiązanych na łańcuchu albo zamówionych zamkniętych w kojcach. Jak wiadomo, tego lata upały mocno dają się we znaki. Do tego dochodzi brak wody w miskach, często przez znikome zainteresowanie opiekunów są brudne, zakudłacone, chore. Takie zgłoszenia w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę.
6: A po odebraniu zwierząt trzeba najczęściej opłacić hoteliki, badania weterynaryjne, a później kosztowne leczenie, dodaje Dagmara Wojtas. To z Opolu można wesprzeć na kilka sposobów, a szczegóły są na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizacji. Na koniec przenosimy się za granicę. Ponad 1 000 000 ewakuowanych osób i sparaliżowany ruch lotniczy i kolejowy to dotychczasowy bilans tajfunu Delfin, który uderzył we wschodnie wybrzeże Chin.
11: To najsilniejszy tajfun, który w tym roku dotarł nad Chiny i czwarty w ciągu ostatnich 30 dni. Wczoraj na szanghajskich lotniskach odwołano ponad 80% rejsów, to około 2200 połączeń. Do środy na trasie tajfunu Delfin zakłócenia w ruchu lotniczym dotyczyć będą aż 44 lotnisk. Ulewne deszcze i porywisty wiatr sparaliżowały życie mieszkańców Szanghaju. Władze apelują o pozostanie w domach. Tymczasem, jak podają chińskie media, co najmniej 2 osoby zostały aresztowane z powodu rozsyłania nieprawdziwych informacji dotyczących tajfunu. Pośród nich 60-letni mężczyzna, który w mediach społecznościowych umieścił wygenerowany przez sztuczną inteligencję film ukazujący człowieka rzekomo porwanego przez tajfun z dachu budynku w Szanghaju.
6: A była to relacja Tomasza Sajewicza.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy w tym momencie już 22 stopnie, także jest to bardzo ciepły i przyjemny poranek. Jutro będzie chłodniej, ale dzisiaj takie upały solidne.
0: 33 stopnie na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. Rzeczywiście poniedziałek będzie do tych upalnych należał, a we wtorek złapiemy oddech, bo ma być 24.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ważna informacja jest też taka, że noce już nie są tropikalne. Już temperatura przyjemnie spada do 17 stopni tej nocy, która przed nami, a w kolejnych to nawet 11, więc może i nawet w nocy zmarzniemy.
1: Kacper Szyngorski,
0: Magda Szywińska i Darek Kuzra. 5 po 7, witajcie.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Kwadrans. Po godzinie 8 już na zegarach w Radiu Opole, dlatego przenosimy się do studia obok.
1: A tam już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Marek Tomków. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Lex Szarlatan to jest taki temat, który w tej chwili rozbudza wyobraźnię, no nie tylko szarlatanów, bo też i nas, pacjentów. Potrzebne są przepisy, żeby nas chronić przed takimi osobami, zjawiskami, które gdzieś działają w tej szarej strefie, tuż poza głównym nurtem leczenia.
4: Myślę, że te przepisy są nie tyle potrzebne, ile konieczne. Dlatego, że zawsze mieliśmy taką skłonność do tego, żeby wierzyć w coś, co wyjdzie poza kanony klasycznej medycyny. Oczywiście ona nie jest idealna, ale zawsze jest to poszukiwanie. Bardzo często zdarza się, że właśnie w tej trudnej sytuacji, jaką jest choroba, szukamy innego wyjścia, innego prostego rozwiązania, które sprawi, że szybciej wyzdrowiejemy, że będzie cudownie. I bardzo często tą lukę wykorzystują właśnie ci, którzy według tego prawa mieli być określeni jako szarlatani. Czyli mówiąc krótko, osoby, które proponują rozwiązania, tak naprawdę kompletnie niewiarygodne z punktu widzenia nawet takiej podstawowej medycyny, nie mówiąc już o zaawansowanej. A teraz w ostatnich latach widzimy to znacznie mocniej, dlatego że no, wszedł nam internet.
3: No zalewany jest różnego rodzaju reklamami.
4: Weszła nam nawet sztuczna inteligencja, która dzisiaj potrafi pod dowolną osobę podłożyć wizerunek, czy lekarza, czy farmaceuty, czy jakiegokolwiek innego autorytetu. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zdarzają się przypadki, że ludzie rezygnują z klasycznej terapii. Zdarzają się przypadki, kiedy wydają gigantyczne pieniądze na coś, co nie ma prawa pomóc. Kiedy słyszymy, że lewoskrętna witamina C potrafi wyleczyć z nowotworu. I szczerze powiedziawszy, takim chyba mocnym akcentem były nawet Stany Zjednoczone, gdzie przecież osoba odpowiadająca za zdrowie w administracji Donalda Trumpa powiedziała: nie szczepcie się. Sam Donald Trump powiedział, że paracetamol wywołuje autyzm. To są skrajne opinie, jednak autorytetów. Tymczasem okazało się, że po kilku miesiącach w tej chwili ten sam człowiek, który odradzał szczepienia, mówi: szczepcie się przeciwko odrze, bo się okazuje, że odra, czyli coś, co u nas jest już jakimś archaizmem, w Stanach Zjednoczonych staje się naprawdę dużym problemem, czyli trzeba wrócić do zdrowego rozsądku.
3: Ale to prawo zakłada przede wszystkim wzmocnienie uprawnień rzecznika praw pacjenta. No i co rzecznik praw pacjenta wyjdzie i ostrzeże nas przed jakąś reklamą specyfiku, który staje się popularny, i to wystarczy, myśli pan?
4: Myślę, że dzisiaj tym dużym problemem, który jest, jeśli chodzi o tą tak zwaną szarlatanerię, to jest bezkarność. Czyli robię, bo mogę. Zarabiam na tym kasę, wykorzystuję pacjentów, bo mogę, bo nic za tym nie stoi. No i niestety w tym momencie państwo powinno postawić granicę. Oczywiście zawsze będzie to gonienie króliczka, ale tak naprawdę wydaje się, że ta granica powinna być postawiona, ponieważ mówimy o zdrowiu. Ponieważ mówimy o ludziach, którzy są chorzy bardzo często, szukają pomocy, i wykorzystywanie tego stanu jest absolutnie niedopuszczalne. W mojej ocenie też musimy pamiętać o tym, że dzisiaj na wielu polach pojawia nam się ta szarlataneria, i przyznam szczerze, że czasem słuchając niektórych takich programów sam się gubię, dlatego że granica pomiędzy wiedzą a wiarygodnością przekazywanych tych informacji jest tak cienka, że jeżeli ktoś naprawdę mocno w tym nie siedzi, to ma problem z jej odróżnieniem. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to są osoby o gigantycznych zasięgach. To są osoby, które bardzo często są autorytetami. Proszę zwrócić uwagę, że w kwestii szczepień wypowiada się osoba, która twierdzi, że żyje od 4000 lat w różnych wcieleniach. Ponieważ jest znaną piosenkarką, no to wszyscy myślą sobie, że być może coś w tym jest. Ja raz skomentowałem na przykład w mediach publicznych w Rzeczpospolitej bodajże kwestię leczenia witaminą C i problem polegał na tym, że dopiero po chwili zauważyłem, że moje zasięgi gigantycznie wystrzeliły w kosmos, tylko dlatego, że jedna z osób, która promuje leczenie witaminą C i kiszoną kapustą, raczyła się odezwać i skomentować. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w internecie. Liczba botów, które zostały uruchomione, liczba sztucznych kont, które zaczęły protestować przeciwko tej ustawie, jest gigantyczna. To pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia.
3: Panie prezesie, to może problemem rzeczywistym nie są ci szarlatani, tylko problemem rzeczywistym jesteśmy my, którzy no, akceptujemy ich działalność, przyjmujemy na wiarę ich słowa, no, a być może problemem jest też kwestia upadku pewnych autorytetów naukowych.
4: To na pewno. Trzeba się bardzo zastanowić mocno, w jaki sposób ten głos rozsądku, który jest często, musiałby wybrzmieć, żeby przysłonić
3: No właśnie.
4: Setki tysięcy, miliony odsłon w internecie, bo dzisiaj internet rządzi, powiedzmy to sobie wprost. Komentarzy negatywnych, które już na dzień dobry pokazują, że wszyscy są na nie. No to nie jest prawda. Tam jest ileś kont, które są sztuczne, które nie istnieją, które zostały wygenerowane przypadkowo. To na pewno jest element, nad którym warto się zastanowić w szerszej skali. Ale z drugiej strony to jest zrobione w taki sposób, że my nie idziemy dzisiaj do babki, do lasu, takiej jak w ranczu, która ziołami będzie robiła jakieś tam czary, tylko my dzisiaj widzimy manipulowanie medycyną, manipulowanie faktami, manipulowanie badaniami naukowymi. Proszę mi wierzyć, to naprawdę nie jest łatwe dla przeciętnego odbiorcy, który w dodatku jest obciążony strachem, bo boi się o swoje zdrowie, bo jest w sytuacji, kiedy dowiedział się, że ma nowotwór i tak dalej. Wtedy ludzie odrzucają nawet taką prostą informację, że dzisiaj przeżywalność, nie wiem, w nowotworze piersi jest zupełnie inna niż 10 czy 15 lat temu. Mamy zupełnie inne leki, zupełnie inne metody leczenia, ale jednak ten wewnętrzny strach jest cały czas mocny i każdy, kto mówi, mam taką różdżkę, która to wyleczy.
3: Panie prezesie, ale nie można tego też traktować w oderwaniu od ogólnej sytuacji systemu ochrony zdrowia. Jeżeli pacjent, no słyszę zewsząd, że ma że jeżeli zachoruje, będzie miał problem z dostępem do skutecznej terapii, chociażby nowotworowej, no to w sumie nie dziwi taka reakcja. Szuka w pierwszym odruchu w internecie i znajduje jakiegoś influencera, który opowiada mu, że no, weź witaminę C, będzie wszystko dobrze.
4: To, co pan pokazuje, to jest jakaś skala absolutnego dramatu. To znaczy pacjent, który żyje w 20. gospodarce świata w Polsce, ma do wyboru A. system, który nie zapewnia mu pomocy, B. szarlatana i decyduje się na szarlatana. Myślę, że tutaj trzeba wrócić do tego z dwóch punktów widzenia, czyli po pierwsze dać sobie spokój z szarlatanerią, a po drugie skupić się na naprawie systemu ochrony zdrowia. Bo wydaje się, że dzisiaj przy tych nakładach, które są przedstawione, ja byłem na spotkaniu z panem ministrem Domańskim, zresztą wtedy był też pan premier, gdzie pokazano, jak wzrosły nas nakłady na ochronę zdrowia.
3: Systematycznie rosną.
4: I przyznam szczerze, że ten wywiad mnie powalił, no bo to jest dwa razy więcej niż było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu i my ciągle nie widzimy jakiejś radykalnej poprawy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska w tej chwili przeznacza gigantyczne pieniądze, niespotykane w historii, na leki. I to mówimy o lekach, najdroższych lekach na świecie, które w Polsce są refundowane. Mówimy o najdroższych terapiach światowych, chociażby w takich rzadkich chorobach, ale też i w chorobach częstszych, takich jak nowotwory, które są całkowicie refundowane. To są absolutnie gigantyczne pieniądze. I wciąż nie widzimy poprawy.
3: A czy w usprawnieniu tego systemu widzi pan jakąś rolę dla farmaceutów? No, uczestniczył pan w okrągłym stole dla ochrony zdrowia nie tak dawno. No i jaka była konkluzja?
4: Znaczy, ja miałem okazję uczestniczyć w zasadzie we wszystkich okrągłych stołach, które były ostatnio. To znaczy jednego dnia był okrągły stół u premiera, drugiego okrągły stół u prezydenta, w tej chwili okrągły stół u ministra zdrowia. I myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy już odejść od tego stołu, a skupić się na konkretach. Ja w tym tygodniu byłem na takim spotkaniu, gdzie przyszli przedstawiciele samorządów zawodowych medycznych. To jest w tej chwili 6 samorządów. To są lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, laboratoryjni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. I mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem. My reprezentujemy 700 tysięcy osób. Bez lekarzy ponad 500 000, czyli te pozostałe 5 zawodów, te, o których powiedziałem, 7 na 10 osób w systemie ochrony zdrowia, mówię o pracownikach samodzielnych. I przyszliśmy z konkretnymi propozycjami. Myślę, że pani minister do tego podeszła tak dość sensownie, bo próba regulowania systemu z punktu widzenia ministerstwa bez udziału praktyków jest skazana na porażkę. Skupienie się na jednej grupie zawodowej, jaką są lekarze. Oni dzisiaj mają swoje problemy, ale lekarz przy wszystkich swoich talentach i możliwościach nie poradzi sobie bez udziału farmaceutów, farmakoterapii, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów. Dlatego na to trzeba spojrzeć systemowo. Nasze propozycje były bardzo różne. Jedną z tych najważniejszych, która w mojej ocenie jest istotna, to jest włączenie do profilaktyki. Dlatego, że na przykład apteki odwiedza codziennie 2 miliony osób. I co jest istotne, tam trafiają ludzie, którzy jeszcze nie są zdiagnozowani. Oni nawet nie wiedzą, że mają problemy ze zdrowiem. I takie proste rzeczy, jak pomiar ciśnienia czy pomiar cukru, pozwala zrobić największe badanie przesiewowe, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, za niewielkie koszty. I wyłapanie tych osób, które już dzisiaj mają nadciśnienie, a mówimy o milionach Polaków, ale nie mają tej świadomości, bo czasem zaboli głowa, czasem coś się w głowie zakręci, czasem czują się po prostu gorzej, zwalamy na pogodę, a już mówimy o pewnych symptomach choroby, to odkrycie ich jak najwcześniej jest genialne w tym przypadku. To samo dotyczy problemów z cukrzycą, gdzie przypisujemy sobie milion objawów, szukamy w czacie odpowiedzi na to, co nam jest. Prawda jest taka, że doktor Google w którymś momencie najpóźniej na trzeciej stronie i tak powie, że mamy raka. A tutaj trzeba te rzeczy wychwytywać wcześniej, więc wydaje się, że rola farmaceutów jest w tym momencie nieoceniona. Zresztą to pokazały szczepienia. No, przecież wpuszczenie szczepień do aptek to był absolutny, no to się teraz mówi brzydko, game changer. Ja uważam, że to była absolutna zmiana zasad gry, która okazała się absolutnym sukcesem. Polacy po prostu pokochali tę metodę i to dzisiaj pokazuje, że wystarczyło zmienić tylko kilka aktów prawnych. Dać nam możliwości. Ja zawsze jako przykład podaję, że farmaceuta w przypadku zagrożenia zdrowia może wystawić swoją receptę farmaceutyczną. Ona jest pełnopłatna. I takich recept średnio wystawiano od 50 do 200 miesięcznie w całej Polsce. Kiedy zmieniono zasady ich wystawiania i mogliśmy pomóc pacjentom, okazało się, że w ubiegłym roku we wrześniu wystawiliśmy prawie 500 000. To pokazuje tylko, że ten potencjał jest ogromny. W tej chwili za kilka dni mamy spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ustawy o receptach, gdzie na podstawie danych wystawionych przez lekarza, to właśnie w aptece można byłoby kontynuować receptę. No po co korzystać z teleporady, dostać 4 cyfry, skoro można przyjść do apteki i tam lekarz mógłby wyrazić zgodę na przedłużenie takiej terapii na 120 dni, ale też mógłby na przykład zastrzec, że owszem, można taką receptę przedłużyć, ale pacjentowi najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie, może poziom cukru, może trzeba sprawdzić, czy cholesterol jest w normie. Więc to są te rzeczy, które działają na całym świecie. My nie odkrywamy żadnej Ameryki. Ja zresztą spotkałem się z tymi innymi zawodami medycznymi i oni wszyscy mówią dokładnie to samo. Chcemy szybciej dojść do pacjenta jako fizjoterapeuci. Chcemy mieć poradę diagnostyczną, która szybciej wychwyci te wszystkie problemy. No o problemach ratowników medycznych też moglibyśmy mówić długo. Ale to pokazuje, że 7 na 10 osób samodzielnie wykonujących zawód ma co robić w tym systemie. Im trzeba dać tylko po prostu szans.
3: Prezes Naczelnej Rady Apiekarskiej, dr Marek Tomkow jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. 8:30 na zegarze.
1: Ja o tej porze przenosimy się do redakcji informacji. Czeka tam na nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A ja o tym, że znowu będzie ciepło. Synoptycy MGW wydali ostrzeżenie dla całego województwa przed wysoką temperaturą. Dziś w godzinach od 11 do 20 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni. Poza tym w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, po południu burze, wiatr w czasie burz w porywach do około 70 km na godzinę.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Eliminacja pseudomedycznych praktyk i lepsza ochrona pacjentów to główne cele nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Nowe przepisy są nie tyle potrzebne, co konieczne, powiedział w Radiu Opole prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Tomków.
4: Dlatego, że zawsze mieliśmy taką skłonność do tego, żeby wierzyć w coś, co wyjdzie poza kanony klasycznej medycyny. I bardzo często tą lukę wykorzystują właśnie ci, którzy według tego prawa mieli być określeni jako szarlatani, czyli mówiąc krótko, osoby, które proponują rozwiązania tak naprawdę kompletnie niewiarygodne.
3: I nowelizacja ma ograniczyć działalność osób oferujących kurację o niepotwierdzonej skuteczności. Poniedziałek jest pierwszym dniem lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. W porannej i popołudniowej sesji wystartuje aż 27 Polaków, m.in. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, a mistrzostwa potrwają do 16 sierpnia. Więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Na termometrach teraz mamy 23 stopnie, maksymalnie 33 stopni możemy dzisiaj się spodziewać.
1: Dzisiaj znowu mamy powrót upału, ale tylko na chwilę, bo tylko ten poniedziałek w tym tygodniu będzie tak bardzo ciepły. Już jutro temperatura spadnie do 24 stopni, więc to takie solidne ochłodzenie w porównaniu do tego, co dzisiaj. No i noce też już będą chłodniejsze. Dzisiaj w nocy 17, ale jutro już 11 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I tak się właśnie tydzień powinien zaczynać. Od wysokiego C, od wysokich temperatur, a potem tak stopniowo się wyciszamy, a w weekend znowu upał.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Nowy tydzień rozpoczął się od wysokich temperatur. Na dzisiaj synoptycy prognozują nawet 33 stopnie. No i już trzeba to powiedzieć, że tegoroczny sierpień już zapisał się jako najcieplejszy w historii pomiarów.
2: Ale fale upałów w Polsce będą coraz częstsze ze względu na spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, podkreśla profesor Zbigniew Karaczun. Klimatolog dodał, że takie zmiany pogody będą coraz gwałtowniejsze.
3: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
1: W tym roku temperatura w Polsce osiągnęła najwyższą wartość w historii. 28 czerwca w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza i to jest wyższa temperatura niż ponad 100 lat temu zanotowana w Pruszkowie koło Opola.

0: Wykonany jest dubbing Gwiezdnych Wojen, uwaga, po walijsku.
1: Specjalna wersja kultowej Nowej Nadziei powstanie przed przyszłorocznym 50-leciem sagi. Głosu Obi-Wanowi Kenobiemu użyczy Rhys Ifans, znany polskim widzom m.in. z Nothing Hill, filmów o Harrym Potterze i niesamowitego Spidermana.
0: Premiera odbędzie się w Boże Narodzenie.
2: W obsadzie walijskiego dubbingu Gwiezdnych Wojen znaleźli się przede wszystkim aktorzy pochodzący z Walii. Po walijsku przemówią m.in. Han Solo, księżniczka Leia, Luke Skywalker i Lord Vader. Jedną z największych ciekawostek będzie brzmienie najbardziej znanych kwestii z filmu. Słynne Niech moc będzie z tobą po walijsku brzmi tak.
3: Poet ir grim wod gatachi.
2: Nowa wersja ma nie tylko uczcić jubileusz sagi, ale też zwrócić uwagę na język walijski, którym posługuje się ponad 500 000 mieszkańców Walii. Ten region królestwa ma zresztą własne miejsce w historii Gwiezdnych Wojen. W 79 roku w mieście Pembroke Dock zbudowano pełnowymiarowego sokoła Millennium, słynny statek Hanna Solo, wykorzystany przy produkcji Imperium kontratakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A wiesz, jakiego ja się dubbingu Gwiezdnych Wojen nie mogę doczekać?
0: Jakiego?
1: Śląskiego. Wiesz, jakby było po śląsku Niech moc będzie z tobą zawsze?
0: No jak?
1: Tak.
4: Zejsrej się, a nie dej się. Zowdy.

0: Dużo się będzie działo na antenie Radio Opole po godzinie 9, bo najpierw wiadomości, a potem jeszcze zerkniemy, co tam słychać w świecie sportu. Robert Lewandowski bramkę zdobył.
1: Naprawdę?
0: Mhm.
1: Dla strażaków.
0: Dla Chicago Fire.
1: Spokojnie, o tym opowiemy. Nie pali się. A wiadomości w Radio Opole za dokładnie 3 minuty.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Po reklamie.
0: 10 dzień sierpnia, dzisiaj mamy 2026 rok i zbliżamy się do godziny 9. Czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
11: A w nich o potrzebie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wały przeciwpowodziowe w Noroku będą uszczelnione. Dzisiaj pierwszy dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Wiadomości przygotował i prezentuje Roman Juranek.
11: Eliminacja pseudomedycznych praktyk i lepsza ochrona pacjentów to główne cele nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowelizacja przeszła już całą ścieżkę parlamentarną i obecnie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Nowe przepisy są nie tyle potrzebne, co konieczne, powiedział w Radiu Opole prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Tomków. Zdarzają się przypadki, kiedy ludzie rezygnują z klasycznych terapii, czy wydają gigantyczne pieniądze na coś, co nie ma prawa pomóc, dodaje.
12: Kiedy słyszymy, że lewoskrętna witamina C potrafi wyleczyć z nowotworu i szczerze powiedziawszy takim chyba mocnym akcentem były nawet Stany Zjednoczone, gdzie osoba odpowiadająca za zdrowie w administracji Donalda Trumpa powiedziała, nie szczepcie się. Tymczasem okazało się, że po kilku miesiącach w tej chwili ten sam człowiek, który odradzał szczepienia, mówi, szczepcie się przeciwko odrze, bo się okazuje, że odra, czyli coś, co u nas jest już jakimś archaizmem, w Stanach Zjednoczonych staje się naprawdę dużym problemem, czyli trzeba wrócić do zdrowego rozsądku.
11: Jak dodał Marek Tomków, jego zdaniem dużym problemem, jeśli chodzi o szarlatanerię, jest bezkarność tych osób. Państwo powinno postawić granice, podsumował.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
11: Na większości obszarów kraju kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Obejmuje ona 11 województw, w tym śląskie, opolskie i dolnośląskie. IMGW ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Niemal w całej Polsce jest ono średnie i wysokie, natomiast w województwie dolnośląskim jest ono miejscami bardzo wysokie i ekstremalne. Wały przeciwpowodziowe w Naroku w gminie Dąbrowa będą uszczelnione. Wody Polskie podpisały już umowę z wykonawcą. Prace potrwają pół roku, a koszt inwestycji to 2 700 000 zł. Odtworzymy i uszczelnimy obwałowania Odry w miejscowości Narok oraz przywrócimy jego pełne parametry techniczne, mówi Linda Hoffman, rzecznik RZGW Wody Polskie w Gliwicach.
3: Właśnie rusza nasza bardzo ważna inwestycja przeciwpowodziowa na terenie gminy Dąbrowa. Zakres naszych prac obejmie wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wału. Oznacza to, że sama taka budowla będzie o wiele odporniejsza na ewentualne przesiąkanie wód z koryta rzeki na zewnątrz. Nadbudujemy i wzmocnimy korpusy tego obwałowania. Zabezpieczymy także skarpę przed ewentualnością działalności zwierząt. Naprawimy przejazdy wałowe i uporządkujemy oraz umocnimy skarpę.
11: Przypomnijmy, podczas ostatniej powodzi mieszkańcy wspólnie ze służbami mundurowymi prowadzili akcję uszczelniania wałów workami z piaskiem, aby zabezpieczyć miejscowość przed zalaniem. Wówczas się udało, ale konstrukcja wałów została naruszona przez wodę powodziową. Poniedziałek jest pierwszym dniem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W dwóch dzisiejszych sesjach wystartuje aż 27 Polaków. Będą m.in. młociarze, 800-metrowcy czy płotkarze. A kogo jeszcze możemy się spodziewać?
10: Pierwszą Polką, która zaprezentuje się w Birmingham, będzie kulomiotka Zuzanna Maślana. Co ciekawe, po porannych eliminacjach najlepsze zawodniczki, podobnie jak najlepsi panowie, jeszcze tego samego dnia wystąpią w wieczornym finale. I tu wcale niemałe szanse na medal będzie miał Konrad Bukowiecki. Kolejna szansa medalowa dla biało-czerwonych to sztafeta mieszana. 5 lat temu w Tokio nasi wywalczyli w tej konkurencji złoto. W poniedziałek na starcie stanie dwójka z tamtego składu, Natalia Bukowiecka i Kajetan Duszyński, ale rywale są już znacznie silniejsi niż wtedy w Japonii. A jeśli chodzi o siłę, to tegoroczna forma Ewy Swobody na 100 metrów może imponować. Wicemistrzyni Europy sprzed 2 lat jest w stanie wieczorem powtórzyć, a nawet poprawić ten rezultat.
11: Mówił Rafał Bała, a Mistrzostwa Europy w Birmingham ruszają o 11.30 i potrwają do 16 sierpnia.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
11: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
13: Kuba Biel, dzień dobry. Kolejarz Opole pojedzie w fazie play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w ostatnim meczu fazy zasadniczej pokonali na własnym torze Speedway Kraków 52-38 i zapewnili sobie miejsce w czołowej czwórce tabeli. Spotkanie początkowo było wyrównane. Po pierwszej serii startów kolejarz przegrywał 13-17, ale w kolejnych wyścigach gospodarze odwrócili losy rywalizacji. Mówi Jarosław Dymek, menadżer kolejarza Opole.
14: Do 11 wyścigu to można powiedzieć, że stan przedzawałowy, bo wiedzieliśmy o co jedziemy, zależało nam na tych play-offach. Do 11 było ciężko, potem już odskoczyliśmy zwycięstwa 5-1, 1 remis 3-3 i cieszymy się z awansu. Jedziemy z faworytem ligi, z Wybrzeżem Gdańsk. Oni muszą, my możemy i zrobimy wszystko, żeby w tym dwumeczu zaprezentować się z jak najlepszej strony.
13: Wacław Milik zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów, Oskar Polis zdobył 12, a Hubert Łęgowik 10. Jagiellonia przegrała u siebie z Widzewem Łódź 0-2 w ostatnim niedzielnym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ramki padły w odstępie 2 minut po trafieniach Sebastiana Bergiera i Francisco Alvareza. To pierwsza w sezonie porażka Jagie oraz pierwsza wygrana Łodzian, którzy zaliczyli do tej pory 2 remisy. W innych meczach Lech Poznań pokonał na swoim stadionie Piasta Gliwice 3-0, Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. W tabeli na czele Lech ma 7 punktów przed mającą taki sam dorobek Legią Warszawa. Jagiellonia jest 6, Widzew 7. Robert Lewandowski zdobył bramkę, jego Chicago Fire pokonało meksykański zespół Santos Laguna 3-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiego League Cup. To rozgrywki, w których biorą udział kluby ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Strażacy musieli odrabiać straty, ponieważ przegrywali do przerwy. Lewandowski, który znalazł się w wyjściowym składzie, rozegrał całe spotkanie, a gola strzelił na 3-1 w doliczonym czasie gry. W następnym meczu, także w rozgrywkach League Cup, w nocy z czwartku na piątek Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z Cruz Azul. Belinda Bencic uzupełniła grono ćwierćfinalistek tenisowego turnieju WTA w Toronto. Szwajcarka pokonała Filipinkę Aleksandrę Ale 6-4, 6-0. O półfinał Bencic zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. W nocy z poniedziałku na wtorek o półfinał turnieju w Toronto zagra Iga Świątek. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Rosjanka Diana Schneider.
7: Pogoda.
1: 25, już 25 stopni, a mamy zaledwie 6 minut po godzinie 9. I co to oznacza? No to oznacza, że będzie jeszcze cieplej. W najcieplejszym momencie dnia synoptycy prognozują na Opolszczyźnie 33 stopnie.
0: No i do tego wszystkiego będziemy mieli bardzo przyjemne te kolejne dni, bo tak, jutro 24, w środę 24, w czwartek 27 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jak ktoś akurat jest teraz na urlopie w tym tygodniu, no to trochę wygrał los na loterii. Gorzej z tymi, którzy w pracy siedzą i muszą słuchać o tym urlopie.
0: No, zdecydowanie. Kacper Śnigorski
1: i Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Razem z zespołem The Rolling Stones rozkręcamy ten poniedziałek w Radiu Opole. Mamy 13 minut po godzinie 9. Piękna pogoda w tym tygodniu nam się szykuje. Statystyki mówią, że właśnie ten tydzień jest najchętniej wybieranym przez Polaków czasem na urlop. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy część z nas na urlop się wybiera, to druga część w pracy zostać musi. No i jak sobie poradzić z tym czasem, kiedy jesteśmy w biurze? Mam eksperta, który nam udzieli kilka bardzo cennych rad. Przy naszym telefonie profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog biznesu, ekspert od budowania silnej psychiki. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry wszystkich, ciepło witam w ten ciepły dzień. Dzień dobry.
1: To jak przetrwać lato w biurze w okresie urlopowym?
3: No, my mamy w ogóle takie idealne rekomendacje, jeśli chodzi o psychologię, jak w ogóle dobrze żyć na pogodę i niepogodę. Mamy taki bardzo fajny model, który nam pomaga w ogóle fajnie odpoczywać i przetrwać każdy de facto dzień. To jest model, o którym mówimy 8-8-8. 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj i 8 godzin miej czas na życie prywatne, na wypoczynek, na coś dla siebie, na swoje hobby. Także oczywiście to jest taki model idealny i zaraz ktoś mi powie, no ale jak my to mamy tylko 8 godzin pracować, jak człowiek jest zawalony robotą od rana do wieczora?
1: No właśnie, z pracy do roboty jeszcze idzie
2: później. Co z tymi dziećmi? Czy to jest odpoczynek, czy
1: pracy
2: dalej
1: do roboty.
3: No to już jest ten czas, to jest ten czas wolny, to już jest ten odpoczynek, ten relaks i to jest ten czas na takie życie nasze prywatne, więc to wliczamy do tego obszaru i dobrze by było, gdybyśmy mieli właśnie czas na jedno i drugie, ale rzeczywiście mamy pewien kłopot, bo żyjemy w takim, mówimy, niezdrowym rozproszeniu i od tego nawet powstał taki termin workation, czyli że my jedziemy na wakacje, bierzemy z tego laptopa i siedzimy
1: i wchodzimy do morza z nim.
3: Tak, z nim nad morzem i to jest najgorsza opcja, czyli mówimy...
2: Porażenie.
3: Mówimy, jeśli już musisz wziąć ten laptop, to rozdziel sobie te przestrzenie, nie? 3 godziny sobie pracuj, 3 godziny sobie spędzaj czas z dziećmi, spontanicznie powygłupiaj, pośmiej się, no ale nie oszukuj biologii, czyli jak 8 godzin, no to musisz spać, bo wtedy będziesz rozdrażniony, przemęczony, więc akurat tej ósemki nie ruszamy.
1: Pani profesor, ale najważniejsze pytanie, co zrobić, kiedy nam koledzy z urlopu wysyłają piękne zdjęcia z jakichś Malediwów albo z innej pięknej greckiej wyspy, no a my musimy nie dość, że być w tym biurze, to jeszcze część ich obowiązków przejąć.
3: No właśnie wykorzystać tą ósemkę na ten nasz relaks, tak jak chcemy, no wycisnąć ją możliwie jak najbardziej, jeśli chodzi o takie no, możliwości, które mamy gdzieś za płota, tak? Czyli nie zapominać, że my też mamy prawo i koniecznie jest taki model Gamma, który mówi o tym, że musisz oderwać się od pracy, czyli iść sobie na spacer, idź sobie, poleż i pooglądaj Netflixa, nic nie rób, tak? My gdzieś mamy ten dzień lenia, czyli to, że po prostu pochodź sobie po trawie, spontanicznie pobądź się z dzieckiem, po prostu daj sobie prawo do tej ósemki.
2: I bo każdy z nas może to wykorzystać na maksa. Do tej rozmowy na pewno będziemy wracać już za chwilę w Radiu Opole.

0: Ed Sheeran w Radio Opole. To było o złych nawykach. Na pewno takim złym nawykiem jest pracowanie w czasie urlopu. Wracamy do rozmowy z profesorem Małgorzatą Dobrowolską, psychologiem biznesu, z ekspertem odbudowania silnej psychiki. Rozmawiamy o tym, jak sobie poradzić wtedy, kiedy inni są na urlopie, a my w pracy, ale z drugiej strony, kiedy my sami na urlopie jesteśmy, to co wtedy?
1: No właśnie, dlatego pytanie do pani profesor. 5 porad, jak skutecznie wypocząć na urlopie.
2: No dobra, to zacząłem od tego, o czym zaczęłam mówić właśnie, o tym 8-8-8. Rozdzielaj te obszary. Czyli jak jesteś na urlopie i odpoczywasz, nie stosuj tego workation, nie? Czyli mówiąc potocznie, no jak idziesz na kawę, to idź na kawę. Jak gadasz ze znajomymi, to gadaj ze znajomymi. Jak leżysz sobie na plaży, to leż na plaży. Jak się bawisz z dziećmi, no to się bawisz z dziećmi, a nie, że wtedy oddzwaniasz albo myślisz o pracy, rozwiązujesz jakieś problemy, tak, czy wysyłasz maile, no bo to nie jest odpoczynek. Więc to po pierwsze, my mamy kłopot, bo jesteśmy rzeczywiście ciągle w jakiejś takich perspektywach, nie? Albo się martwimy przeszłością, coś tam myśmy zrobili, albo przyszłością, co tam się wydarzy. I bardzo nam trudno być w tym takim skupieniu tu i teraz. I to jest najważniejsza i najlepsza porada odpoczynku. Jak już musisz mieszać pracę z urlopem, no to rozdziel te przestrzenie. Po prostu popracuj, tak? Ale potem jak już zamkniesz tego laptopa, no to pobądź z dziećmi, pobądź sam
0: to
2: z sobą.
0: To taki pierwszy punkt programu. Druga rada.
2: Najważniejsze. Druga, która jest dla mnie szczególnie istotna, to żeby w ogóle sobie uświadomić, że odpoczynek, regeneracja wcale nie jest luksusem, tylko jest takim absolutnym must have. Czyli my mamy takie porównanie w psychologii, że nasza psychika jest jak mięsień, jak każdy inny mięsień w naszym organizmie i żeby się budował, on potrzebuje właśnie tej regeneracji, potrzebuje tego odpoczynku. Czyli praca longiem, mówimy, jest mnóstwo badań na ten temat. Im dłużej pracujesz, tym mniej efektywny jesteś. Praca w tych blokach, czyli praca z tak zwanymi szybkimi resetami, czyli nawet jak jedziesz na wakacje, musisz coś zrobić, nie wiem, wyremontować sobie mieszkanie albo masz tam inne tysiące pomysłów, prawda, albo jesteś na urlopie i coś musisz zrobić, to pamiętaj o tych szybkich resetach, że musi być ten odpoczynek, taki, gdzie mamy taki model gamma, my całkowicie odrywamy się od pracy, przynajmniej na tą godzinę, dwie godziny, tak?
1: A jeszcze coś?
2: Odpoczywaj pod siebie, to bym chyba chciała też jeszcze podkreślić, że nie ma czegoś takiego, że lepsze są w czasy w outdoorze, tak, w zwiedzaniu kościołów, a gorsze w czasy all inclusive albo w domu. Wszystkie one są tak samo dobre, kiedy są dopasowane do momentu życia, w którym jesteśmy i do tej naszej potrzeby, bo w psychologii mówimy o tak zwanych różnicach indywidualnych, że każdy z nas potrzebuje czegoś innego, więc to jest najgorsza opcja, jeśli kierujemy się tymi wyborami innych ludzi.
0: No, to prawda, to
2: i
0: prawda.
2: Nie kierujemy się tym swoim.
0: No właśnie, a z drugiej strony, jak się lubi, co się robi, to się wakacje ma przez cały rok. Bardzo dziękujemy, profesor Małgorzata Dobrowolska.
2: Dziękuję.
0: Była dzisiaj gościem porannego programu w Radio Opole. Pozdrawiamy!
2: Pozdrawiam!
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
4: Po reklamie.
7: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: My w Radiu Opole dzisiaj świętujemy z Atosem i Portosem.
2: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Lwa, obchodzony 10 sierpnia. No i to jest dzień, kiedy się wspiera i promuje organizacje charytatywne i fundacje, które uświadamiają nam ogromną potrzebę działań ochronnych i zrównoważonych rozwiązań, aby zaradzić globalnej, malejącej populacji dzikich lwów.
1: A jak robią lwy?
2: Jak robią? To wiedzą nasi słuchacze. Baśka, jej to dużo nie trzeba, żeby zaryczała jak lew, ale to był Baśki lew, lwica. A jak to robią profesjonaliści? Przyznam, że to chyba mi w brzuchu mi burczy. Przepraszam, to nie to miało być. To posłuchajmy, jak ryczy lew.
1: No coś takiego człowiek usłyszy, to już wie, że zaraz będzie fajny film leciał.
2: To też prawda. A swoją drogą to przypomina mi się taka rozmowa dużego lwa, taty lwa, z synem lwem. No i mały lew pyta: tato, a chłopaki czasem ryczą? A tata mówi: no, ryczą, ryczą.
1: A skoro już się pośmialiśmy, to czas za 24 minuty będzie 10.

0: żar się z nieba leje, ale wojsko ćwiczyć musi.
1: Żar? Jest...
0: Żar się z nieba leje. Żar się z nieba leje.
1: Powiedziałeś żal.
0: A, no żal patrzeć na to, jak w tych mundurach nasi wojskowi to się tam pocą, ale pocą się w słusznym celu. Są już gotowi do defilady. W nocnych i porannych ćwiczeniach przed defiladą 15 sierpnia wzięło udział kilka tysięcy żołnierzy, a do tego też sprzęt wojskowy.
1: Mimo wczesnej pory przygotowania do święta Wojska Polskiego wzdłuż Wisłostrady oglądało wielu mieszkańców stolicy.
2: Pod oddziały! Na ramię! Prezentuj!
3: To tyle lat człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to jednak ciągnie.
4: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy.
0: No, podziwiać to będziemy dopiero 15 sierpnia, to w stolicy, ale w stolicy województwa opolskiego także się zapowiada Święto Wojska Polskiego.

0: Romek nam się wyłączy za 8 sekund.
1: Nie, to włączam tego Romka. Albo Krzysiek włączy.
2: Ja włączę, będzie dobrze. Uratujemy Romana.
1: Krzysiek gra razem z nami w studiu.
0: No, cześć. Wyłączył się.
1: Romek witam. Juranek już w redakcji informacji, gotowy do wiadomości.
0: Już tłumaczę, o co chodzi, bo mamy ekran, na którym widzimy Romana i było odliczanie, że jak nic nie klikniemy, to się Romek wyłączy.
1: No spokojnie,
0: i się
1: wyłączy. Romek wróci za minutę, a Krzysiek już zostanie z wami na dłużej, bo my się żegnamy.
2: Tak jest. Witajcie. Ja dzisiaj tak, solowo. Bo taka jedna poleciała słońce gasić.
0: No widzisz. No.
1: Ale wiesz co, no żeby tak słońce zgasić. No
2: ja mam
1: tak
2: nadzieję, ja jej powiedziałem, jak nie zapalisz z powrotem, to nie wracaj.
1: To czarne to widzę.
2: Ale czasem trzeba się udać na zasłużony urlop. My już chyba wszyscy po, prawda? No to teraz czas na Iwonę, tak. A ja powalczę. Myślę, że jakoś będzie
0: fajnie. Kacper Śnigórski.
1: Magda Szymińska i Darek Kuzera. Do jutra.
3: Słuchaj nas na 103.2 FM w Nysie.
4: Reklama. Drogerii.

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Po reklamie.
2: Ponieważ dziś jest poniedziałek i to jest 10 dzień sierpnia i za chwilę równiutko godzina 10, no to czas na wiadomości w Radiopole.
3: A w nich minister energii o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej.
4: Nie prognozujemy żadnych przerw, nie prognozujemy ograniczenia dostaw, nie prognozujemy włączania tak zwanych stopni zasilania.
3: W wiadomościach także polscy lekkoatleci rozpoczynają występy w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Będzie również kultura i Witold Sołek.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: A wszystkie szczegóły przedstawi już za chwilę Roman Juranek.
3: Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jak mówił w Polskim Radiu, polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na upał i suszę.
4: Nie prognozujemy żadnych przerw, nie prognozujemy ograniczenia dostaw, nie prognozujemy włączania tak zwanych stopni zasilania, które właśnie w praktyce doprowadziłyby do takich ograniczeń. W Polsce z tą trudną sytuacją bardzo dobrze radzą sobie energetycy. W innych państwach Europy musi radzić sobie cała gospodarka, muszą radzić sobie także przedsiębiorcy, muszą radzić sobie przedstawiciele administracji. To pokazuje, że nasz system jest zdywersyfikowany, ale też dobrze zarządzany. Tutaj tych ryzyk, które są obiektywne, wynikające czy to z fizyki, czy z czynników środowiskowych, nie bagatelizujemy, ale nimi zarządzamy.
3: Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły na początku minionego tygodnia pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle, a później zgłosiły ograniczone możliwości produkcyjne.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: Wpierw trasa powiatowa do Czyżowica, po budowie kanalizacji droga już w samej miejscowości. Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę ponad 5 km drogi powiatowej, a dotychczas wykonano 3 km od Prudnickiego Ronda do Czyżowic. Teraz realizowany będzie odcinek od tej wioski do granicy z gminą Biała, wyjaśnia wicestarosta Prudnicki Janusz Siano.
6: Pozostanie nam odcinek wewnątrz wioski, dlatego że gmina Prudnik opracowuje dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której powstanie nowa droga i będzie zniszczona ze względu na to, że trzeba będzie wprowadzić w pasie drogowym kanalizację sanitarną, chcieliśmy tego uniknąć, dlatego też sam odcinek w miejscowości przełożymy na późniejszy termin.
3: Koszt powiatowej inwestycji drogowej w sołectwie Czyżowice to blisko 5 milionów złotych. Połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W Muzeum Wsi Opolskiej po raz pierwszy zorganizowano Święto Wzoru Opolskiego, Festiwal Twórczości Ludowej. Cieszy nas to, że wciąż rośnie zainteresowanie wzorem opolskim i mamy nadzieję, że to święto wpisze się na stałe w nasz kalendarz imprez plenerowych, mówi Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej.
7: Wzór Opolski odnosi sukcesy zainteresowania coraz większe, bo jest inspiracją dla twórczości ludowej w ogóle, nie tylko dla kroszonek, pisanek, dla malowanej porcelany, dla haftów, ale także dla innych wyrobów. Widzimy dzisiaj bardzo dużo pomalowanych strojów we wzór opolski.
3: Dodajmy, że otwarto również wystawę dotyczącą historii kowalstwa, a także wręczono laury tradycji.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Polscy lekkoatleci rozpoczynają dziś występy w Mistrzostwach Europy w Birmingham. W dzisiejszym programie przewidziano 5 finałów. W porannej i popołudniowej sesji wystartuje aż 27 Polaków. O medal powalczy biało-czerwona sztafeta mieszana 4x400 metrów. Jej ważnym elementem będzie Maksymilian Szwed.
8: Jak zwykle ten miks jest na początku. Teraz jeszcze dochodzą moje starty indywidualne. Raczej wydaje mi się, że największe szanse medalowe, jak już, no to mam w tym miksie, więc raczej ten indywidualny start jakoś bardzo mi nie przeszkodzi, bo 2 biegi jednego dnia, no to nie jest jeszcze niesamowity wyczyn dla mnie, no już to przez to przechodziłem, więc raczej będą 2 bardzo mocne biegi.
3: Start w eliminacjach czeka też specjalistkę od 400 metrów przez płotki Annę Gryc.
9: Ja lubię na początku i mieć to, że tak powiem, z głowy odhaczone. Mam nadzieję, że moje zmagania tutaj się nie zakończą i że jeszcze troszkę się postresuję. Być gotowym wydaje mi się, że jestem, aczkolwiek to są płotki, wszędzie są inne warunki i tak dalej, więc to wszystko po prostu trzeba posklejać w ten jeden dzień, ten jeden start.
3: W gronie startujących będą też m.in. kulomiot Konrad Bukowiecki, skoczek w dale Piotr Tarkowski, młociarze Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i Anita Włodarczyk oraz sprinterka Ewa Swoboda.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek.
1: Przed nami kolejne koncerty odbywające się w ramach 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego. I tak już dziś o godzinie 19 w kościele świętego Sebastiana w Opolu odbędzie się koncert uczestników kursu z towarzyszeniem prowadzących go wirtuozów. A jutro tę samą grupę usłyszeć będzie można na Zamku w Możnej, gdzie zagrają o godzinie 17.30. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. 13 sierpnia w Galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Moje czeskie impresje Praga – miasto wyobrażone, zorganizowanej przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach jak Hradczany czy Most Karola, ale również mniej znanych obiektach, praskich pasażach, ogrodach, a nawet dachach. Artystka zabierze nas w bardzo osobistą podróż, dzięki której spojrzymy na czeską stolicę przez pryzmat marzeń, wizji i ambicji jego fundatorów. Wernisaż będzie też okazją do poznania fragmentów poetyckiej twórczości Marzeny Ewy Krajewskiej, czytanych do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Początek wernisażu zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy.
2: Pogoda. A pochmurno w Opolu, ale ciepło, bo już teraz termometry pokazują 26 stopni. No i 26-27 w tej chwili w naszych największych miastach w regionie, czyli Kluczbork, Namysłów, Brzeg, Nysa i Kędzierzyn-Koźle. A jeśli chodzi w ogóle o prognozę na dzisiejszy dzień, no to tak, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Uwaga, możliwe przelotne opady deszczu, a po południu możliwe także burze według IMGW. Do 33 stopni w ciągu dnia, no i wiatr. Słaby, umiarkowany, południowy, południowo-zachodni, skręcający na zachód. Ale jak będą burze, to uważajmy, bo i mocniej powieje, tak do 70 km na godzinę. W nocy początkowo zachmurzenie duże, później troszeczkę będzie to zachmurzenie odpuszczać, ale też może w nocy pokropić. No i w nocy tak do 17 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Witajcie, mamy 7 minut po godzinie 10. Radio Opole na wakacjach startuje. Za mikrofonem Krzysztof Rab, za konsoletą realizatora Darek Kuzera, a na zasłużonych wakacjach Iwona Tokarska. No to bawmy się do przynajmniej godziny 15, a zaczynamy z Arturem Gadowskim. Ona jest ze snu.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: Mamy 16,5 minuty po godzinie 10. Przed chwileczką Freddie Mercury śpiewał I was born to love you. No a ja tak sobie czasem myślę, że urodziłem się po to, żeby zabawiać was na antenie i żeby wam proponować nagrody w konkursach. A propos konkursu, no to jak to u nas w poniedziałki? Podwójne zaproszenie na kogoś u mnie czeka. Podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypomnę, że te wszystkie koncerty odbywają się w pięknej, zabytkowej kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Na co dzień tam nie wejdziecie, a jak będziecie szli na ten koncert, na przykład z takim zaproszeniem, wejściówką od Radia Opole, to będziecie mogli od razu to miejsce pozwiedzać. A kto wystąpi w najbliższą niedzielę, bo to jest właśnie bilet wstępu na niedzielę, na dzień 16 sierpnia, będzie to Jolanta Sosnowska, sopran, skrzypce i diofon, i Radosław Kustra-Bukalski, który oczywiście, no jak to na koncercie organowym, zagra na organach. No a jakie pytanie? A tak sobie dziś wymyśliłem, że przy poniedziałku, to może tak, przyporządkujcie kolejnym dniom tygodnia, od poniedziałku począwszy, jakiś określony gatunek muzyki, według tego, jak czujecie. Na przykład taki poniedziałek to taki może smutny blues za utraconym weekendem, wtorek już trochę bardziej rytmiczny jazz, jeszcze za weekendem tęsknimy, ale już bardziej z optymizmem patrzymy na środę, czyli mały piątek. Piątek? Ostry rok? Może? Przypływ energii, bo za chwilę nowy weekend, ale koniec podpowiedzi ode mnie, to mają być wasze pomysły, wasza inicjatywa. A zatem raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe, prośbę, challenge, wyzwanie. Przyporządkujcie kolejnym dniom tygodnia określony gatunek muzyki, tak jak czujecie. 774-541-541 to jest telefon, który dobrze znacie.
1: Sponsorem konkursu jest

0: Alvaro Soler w Radiu Opole. Bardzo wakacyjny kawałek i nie ma się co dziwić, bo wakacje, choć już trochę za półmetkiem, to jednak wciąż trwają. Za nami piękny, słoneczny, upalny weekend. No i w związku z tym, jak co poniedziałek, sprawdzimy, czy aby bezpieczne nad wodą. W studiu Justyna Mertz z Opolskiego Wopru. Cześć, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No i z tego, co już widzę po wszystkich portalach informacyjnych, nie do końca bezpieczny weekend, bo w sobotę to bardzo duża akcja na jeziorze dużym w Turawie miała miejsce. Powiedz, co się działo.
1: Tak, po godzinie 17, w okolicach godziny 17, nasz patrol na łodzi motorowej dostał zgłoszenie, że pan zanurkował i nie wypłynął. Więc rozpoczęliśmy akcję poszukiwawczą. W miarę szybko udało się zlokalizować ciało leżące na dnie. Został pan wydobyty. No i 70 minut walki o przywrócenie czynności życia. Nie tylko my rozpoczęliśmy, całe służby, bo to i straż pożarna, ogniwowodne policji, później pogotowie. Heroiczna walka praktycznie wszystkich służb o to, żeby przywrócić czynności życiowe pana, który no, stracił przytomność i...
0: Bardzo długo, 70 minut.
1: Tak, tam się złożyło, bo no niestety w jednym czasie było kilka też zdarzeń innych w województwie, więc też czekaliśmy troszkę na tą pomoc. Tutaj ukłony do wszystkich służb, zarówno do ogniwa Policji Wodnej, jak i tutaj do strażaków, którzy bardzo mocno nam pomagali. Bo to pamiętajmy, my oprócz tego, że prowadząc czynności nie walczymy tylko o życie i zdrowie, ale także musimy się borykać z tutaj osobami postronnymi, więc tu też dziękujemy też plażowiczom, że jednak dali nam przestrzeń do tego, że mogliśmy prowadzić działania. Tu też praca właśnie też służb, bo i Policji Wodnej i tutaj strażaków. No, prowadziliśmy akcję na naszym wypłuceniu, bo to się
0: Właśnie, kajtek, ja w ogóle nawet się dowiedziałem pierwszy raz tą nazwę, usłyszałem, to jest właśnie takie, jak się okazuje, bardzo niebezpieczne miejsce, wypłucenie, a nagle później wysepka, która kusi turystów, tak, różnych, którzy chcą zobaczyć, jak to by było dopłynąć na wyspę.
1: Dokładnie tak. No, nie, ze względu na bardzo niski stan wody w jeziorze dużym, no nie tylko my się borykamy z tym niskim stanem wody, ale bardzo szybko, bo ten generalnie kajtek co roku się pojawia, ale w okolicach października, listopada, kiedy już turystów praktycznie na naszym jeziorze nie ma. Woda jest zimna, więc nikogo nie kusi, żeby tam jednak się gdzieś tam przepływać i spędzać czas na tym naszym wypłuceniu. Teraz ze względu na to, że jest bardzo niski stan wody, to ten kajtek bardzo szybko się pojawił i on kusi. Tam jest jednak tak, bo to on jest naprzeciwko najbardziej popularnej plaży, jeżeli chodzi o nasz brzeg północny. Więc jest naprzeciwko praktycznie i to jest też jedyne miejsce, bo między kajtkiem a plażą mamy jedyną rynnę do wypływania, więc tam jest też...
0: dla swoich jednostek, właśnie, tak?
1: Tak, my naszych ratowniczych, ale też jednostki motorowodne, które wypływają z dwóch wypożyczalni sprzętu, które są po naszej stronie, więc tam jest bardzo duży ruch. Oprócz tego dochodzą właśnie pływacy, na których bardzo musimy uważać, a on niby jest blisko, ale nie jest tak aż blisko, bo to jest w okolicach między 80 a 100 metrów od brzegu, więc niby bliska odległość, ale niekoniecznie, bo jest płytko, nagle robi się 2 metry i zaczyna się wypłycenie. Więc my ostrzegamy od jakiegoś czasu, żeby jednak nie kąpać się w tamtym miejscu. Pamiętajmy, że jezioro duże,
0: że w ogóle się tam mamy nie kąpać,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Dokładnie tak, jest to zbiornik retencyjny, jego przeznaczenie jest przede wszystkim do regulowania tutaj wody w naszej i pilnowania pływalności Odry, ale też no, walory turystyczne to są przede wszystkim sprzęt pływający. Jeżeli chodzi o kąpieliska, zapraszamy na jezioro średnie, tam mamy wyznaczone kąpielisko, są ratownicy, jest zbadane dno, jest przede wszystkim też badana woda, bo też są zarzuty, że woda jest zielona, ale tutaj pamiętajmy, że woda w jeziorze dużym jest niemonitorowana i tak do końca nie wiemy, jaki wpływ nam ma na nasz organizm.
0: Dlatego... To jest formalnie ciągle zbiornik retencyjny,
1: dokładnie
0: tak de facto,
1: tak,
0: i ewentualnie fajny obiekt do pływania jednostkami pływającymi. Dobrze, duża akcja ratunkowa na jeziorze dużym w sobotę. Czy coś jeszcze się działo niepokojącego w minionym tygodniu, w ten weekend? To zostańcie z nami, bo do tej rozmowy za chwilę jeszcze wrócimy.

0: Oskar Cyms na niebie. Za 20 minut będzie godzina 11, a my wracamy do rozmowy z Justyną Mertz z Opolskiego Wopru, bo jak co poniedziałek zdajemy wam relację z tego, co działo się na opolskich akwenach. No wiemy, że bardzo duża akcja ratunkowa, już o tym mówiliśmy w sobotę, na jeziorze Dużym, wypłycenie kajtek. I jeśli tylko jest taka możliwość, omijamy szerokim łukiem, bo to nie jest bezpieczne miejsce, ale zdaje się, że też wspomniałeś, że we wtorek coś się działo i to dla odmiany na Średnim Jeziorze.
1: Tak, na Średnim też było ostatnio zdarzenie. Mężczyzna 84 lata w miejscu niestrzeżonym wszedł do wody, pływał. Zobaczyli tutaj plażowicze, że nie radzi sobie do końca. Podjęli tutaj też trochę ryzyko, bo to wiadomo, przypominamy, żeby wejść komuś pomóc, pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, środki asekuracyjne, ale pomogli panu wrócić do brzegu, pan lekko się podtopił, no i wydawało się, że jest wszystko w porządku. I po 5 minutach od wyjścia z wody pan doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Tutaj świadkowie zdarzenia rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, pobiegli po naszych ratowników, którzy pełnią dyżur właśnie na Jeziorze Średnim. Bardzo szybko przyjazd też karetki. Tam też lądował śmigłowiec LPR-u. Pan został zabrany przez śmigło.
0: Czyli właśnie też duża akcja, to służby zaprzątnięte, śmigłowiec, tak?
1: Tak, tak, tak. Tutaj też praktycznie wszystkie siły i środki były tutaj włączone w działania, jeżeli chodzi o tą akcję na Jeziorze Średnim. Tu też bardzo duży ukłon do świadków zdarzenia, że nie byli obojętni, podjęli ryzyko i działanie, żeby pomóc panu. Tutaj to, o czym my też mówimy, wczesne rozpoznanie w ogóle sytuacji, podjęcie działania, każde takie działanie zwiększa szansę osoby, której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, bądź która uległa wypadkowi. Ale pamiętajmy też, że nasze życie i zdrowie jest najważniejsze, więc tu podkreślamy, że bardzo dobra postawa osób postronnych, jednak i super, że bardzo szybko tutaj były zawiadomione służby i tu praktycznie w tej akcji też zadziałało wszystko, od świadków zdarzenia poprzez nas jako WOPR, który przejmował działania i wszystkie służby. Tutaj te akcje zarówno wtorkowa, jak i sobotnia pokazuje, jak dobrze u nas funkcjonuje cały ten system, jak my potrafimy ze sobą współpracować i potrafimy razem działać i to też my jako WOPR, też Policja Wodna, OSP mamy takie wspólne, takie jest jedno szkolenie, się nazywa kwalifikowana pierwsza pomoc. My się uczymy tych procedur medycznych praktycznie, mimo tego, że w różnych jednostkach się szkolimy, to te procedury są takie same, więc dużo łatwiej nam jest funkcjonować i działać właśnie przy takich zdarzeniach.
0: A ja dodam tylko, że ratownicy WOPR to naprawdę ratują wszystkich. I teraz taki przykład już w ogóle z kraju, bo WOPR Międzyzdroje to właściwie ostatnio sensacyjna kolejna wiadomość, pomagał bezpiecznie odpłynąć wielorybowi. Kolejny taki właśnie ssak zaplątał się gdzieś na płcizny w naszym Morzu Bałtyckim. No i oni z kolei pomagali właśnie temu zwierzęciu. Popatrz, no też niesamowita akcja i to już kolejna taka.
1: Tak, to tutaj to jest kolejny przykład też na to, że my jesteśmy multi i praktycznie jesteśmy też tak jak trochę strażacy, bo strażacy też praktycznie od drogi przez pożary do wody są wzywani. Wszystkie zdarzenia, które są, dzieją się na wodzie, to gdzieś tam jesteśmy kojarzeni, jesteśmy wzywani do takich zdarzeń. Cieszymy się, że koledzy z Międzyzdrojów mogli pomóc tutaj odpłynąć dużej rybie. No tych zdarzeń będzie najprawdopodobniej coraz więcej. To też jest związane z tym, że jednak mamy tą suszę hydrologiczną, ten stan wód jest wszędzie niski, zwierzęta też trochę gubią i tą lokację swoją i jak się gdzieś zapuszczą i popłyną w złą stronę, to nie potrafią
0: czasem
1: wrócić.
0: Trzeba im tak wskazać ten dobry kierunek i ten dobry kierunek w zachowaniach nad wodą my cały czas także wam pokazujemy razem właśnie z WOPR-em. Dzięki piękne za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, Justyna Mertz z Opolskiego WOPR-u była moim i waszym gościem. Dzięki.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
1: Do zobaczenia.

0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Już teraz specjalnie dla was Tyler Show w utworze The Other Side. No a za 6 minut godzina 11, a wtedy najświeższe wiadomości w Radiopole.

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach. Za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radia Opole. No i teraz czas na najświeższe wiadomości ze świata, z kraju i naszego regionu oczywiście.
5: PiS składa projekt ustawy o wyjściu Polski z ETS. Opolski Caritas nie włączył się w akcję Tornister pełen uśmiechów, ale nie zostawi bez pomocy. Wielka Brytania po raz pierwszy gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy o wyjściu Polski z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ETS. Jak mówił poseł Przemysław Czarnek, projekt to odpowiedź na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
6: Ustawy uchylającej te dwie ustawy, o których mówiłem z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
5: Wyjście Polski z unijnego systemu handlu emisjami jest praktycznie niemożliwe, zwraca tymczasem uwagę minister energii Miłosz Motyka.
7: Skutkowałoby także obłożeniem przedsiębiorstw czy podmiotów tutaj działających na naszym rynku innymi narzędziami, podatkiem CBAM. Niekoniecznie te wszystkie narzędzia byłyby lepsze niż system, który dzisiaj jest akurat zmieniany i do tego dążę. Naszym zadaniem jest to, by ten system zmienić i on jest zmieniany wreszcie na plus.
5: 6 sierpnia Senat po raz drugi odrzucił prezydencki projekt o referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Caritas Diecezji Opolskiej nie włączył się w ogólnopolską akcję o nazwie Tornister pełen uśmiechów, ale każda z niezamożnych rodzin może liczyć na wyprawkę szkolną. Krajowa inicjatywa ma na celu przygotowanie podstawowych rzeczy typu zeszyty, bloki, długopisy, farby czy kredki. Chętni mogą przynosić takie artykuły do siedziby Caritas w Opolu, które na pewno się nie zmarnują. Nie uczestniczymy w akcji, bo chcemy bardziej skupić się m.in. na powodzianach, mówi Katarzyna Paprocka, koordynatorka projektów Caritas Diecezji Opolskiej.
8: Osobom, które zostały dotknięte przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. Natomiast jeżeli chodzi o wyprawki szkolne, to chcielibyśmy, myślę, tak bardziej celowo pod dziecko tą wyprawkę stworzyć. Bo w tej chwili wygląda w szkołach to tak, że niektóre szkoły dają listę rzeczy, które należy kupić. W niektórych są po prostu składki po 50 zł i szkoła zakupuje artykuły szkolnicze i papiernicze.
5: Niezamożne rodziny mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie czy mailowo, a pracownicy Caritas zapewniają, że reagują na każdą wiadomość i przygotowują wyprawki. W piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS w województwie opolskim będą zamknięte. Tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS. Najbliższy piątek jest dniem wolnym dla pracowników za dzień świąteczny, który przypada w sobotę, 15 sierpnia. Jak informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy po polskim oddziale ZUS, wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, przez internet lub korzystając z aplikacji mobilnych ZUS.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Ponad 1500 zawodników z przeszło 50 krajów, 7 dni rywalizacji i 50 kompletów medali do zdobycia. Wielka Brytania po raz pierwszy w historii jest gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Do Birmingham przyjechała także silna 74-osobowa reprezentacja Polski.
9: Główną areną sportowego święta w Birmingham jest Alexander Stadium. Na tym obiekcie rozgrywane są konkurencje biegowe, skoki i rzuty, a także najważniejsze finały. Przed własną publicznością wystąpi 94 reprezentantów Wielkiej Brytanii, tworzących jedną z najliczniejszych ekip zawodów. Sportowa atmosfera nie kończy się jednak na stadionie. W centrum Birmingham działa strefa kibica z dużymi ekranami, muzyką i wydarzeniami towarzyszącymi, a przy organizacji imprezy pomaga kilka tysięcy wolontariuszy. Lokalny charakter mistrzostw podkreśla ich maskotka Babcz Bull, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Birmingham.
5: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 12 zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Trochę się nam niebo w Opolu rozpogodziło. Widzę więcej błękitu niż jeszcze przed godziną. Te chmury mniej takie ciemne, ciężkie. No ale przypomnę, że w prognozie pogody na dziś mamy wzmiankę o możliwym przelotnym deszczu. A uwaga, po południu mogą pojawiać się burze. Temperatury wysokie natomiast, bo nawet do 33 stopni dziś w dzień. Wiatr słaby, umiarkowany. Jeśli będą burze, to mocno powieje. Tak do 70 km na godzinę. W nocy początkowo zachmurzenie duże, ale później troszeczkę się rozpogodzi. No i uwaga, w nocy też może pokropić, w nocy tak do 17 stopni. Sprawdzam jeszcze, jak teraz wygląda temperatura w poszczególnych miastach naszego regionu. 30 stopni mamy już w Opolu, bardzo szybko to urosło. 29 w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Namysłowie. O, jeszcze także w Nysie 30 stopni, czyli podobnie jak w Opolu, jeszcze mamy także w Brzegu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to witajcie ponownie. Krzysztof Raps za mikrofonu mówi cześć. Tu Radio Opole na wakacjach. Darek Kuzara ten program realizuje, a te skoczne dźwięki to zespół The Killers w utworze Human. Dajcie koniecznie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: Mamy 17 minut po godzinie 11 i ja ponawiam apel, abyście brali udział w naszym konkursie. Przypomnę, że jak co poniedziałek chcę kogoś wysłać na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta do Wrocławia. A konkretnie to, słuchajcie, te koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Tam sobie tak normalnie nie wejdziecie, nie pozwiedzacie, ale jeśli będziecie mieli bilet na ten właśnie koncert, na ten festiwal, no to wtedy jest zupełnie inna śpiewka. Kto wystąpi w najbliższą niedzielę? Jolanta Sosnowska, sopran, skrzypce i diofon i Radosław Kustra-Bukalski zagra na organach. No a dziś przy poniedziałku tak trochę muzycznie pytam, proszę o to, abyście przyporządkowali kolejnym dniom tygodnia jakiś określony gatunek muzyki. Tak odpowiednio jak czujecie. Ja tak proponowałem, że może poniedziałek to taki jeszcze trochę smutek po utraconym weekendzie, więc może jakiś blues, jazzik, bardziej rytmiczny we wtorek, bo to już zaczynacie, wiecie, ożywać nadzieją, że za chwilę będzie niebawem znowu weekend, a piątek, nie wiem, ostry rok może dla kogoś, a może dla kogoś nawet, nie wiem, jakiś metal. Dzwońcie, proponujcie, kombinujcie, oczywiście kreatywne i zabawne odpowiedzi będą premiowane. Przyporządkujcie kolejnym dniom tygodnia jakiś gatunek muzyki, a ja się temu przyjrzę, a może i przysłucham, jeśli zadzwonicie pod 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: 26 minut po godzinie 11, a w Radiu Opole kolejny gość. Będziemy teraz celebrować Dzień Przewodników i Ratowników Górskich i przewodnik beskidzki naprzeciwko mnie w studiu, czyli Henryk Biela. Witam serdecznie.
1: Witam wszystkich słuchaczy i wszystkich słuchaczy pozdrawiam.
0: No właśnie,
1: Radio Opole przede wszystkim.
0: A ja już tłumaczę, że słuchacze Radio Opole to mogli Henryka spotkać, bo Henryk, który całe życie chodził po górach, teraz sobie na emeryturze pracuje w Radio Opole na recepcji i tam kieruje różne zbłąkane duszyczki do danego dziennikarza, do danego studia, więc właściwie cały czas ty jesteś przewodnikiem.
1: Tak. Tak się jakoś złożyło, że zawsze po prostu pomagam ludziom, bo przewodnik górski to jest rycerz górski. On jest odpowiedzialny za to, żeby bezpiecznie zaprowadzić przeprowadzić ludzi. Dlatego nas nazywają przewodników górskich rycerzami gór.
0: No piękna to jest nazwa, jaki przydomek taki szlachetny.
1: No bo to jak rycerze te... Właśnie oni, ich praca polegała, ich służba, bo to nie jest może praca, tylko służba, polegała na ochronie ludzi, pielgrzymów, tam w ten czas jeszcze takiej turystyki nie było. No przede wszystkim to się to wzięło, no i tak się to utarło, że nazywają nas rycerzami gór.
0: A ty swego czasu, jak zdradziłeś mi tuż przed wejściem na antenę, byłeś najmłodszym przewodnikiem w dawnym katowickim. Dziś powiedzielibyśmy województwie śląskim, tak? Co to znaczy najmłodszym? Ile miałeś lat?
1: Jak zostałem przewodnikiem, miałem 22 lata. Bo żeby zostać przewodnikiem, przede wszystkim trzeba mieć ukończoną szkołę średnią, mieć zaświadczenie o zdrowiu, znaczy, że człowiek jest zdrowy, że może
0: to jest
1: podstawa. No i ten czas nie było wymagane, ale w tej chwili jest wymagane niekaralność.
0: Okej.
1: No i mieć jakieś po prostu zasługi. Wykazać, że się prowadziło jakieś wycieczki gdzieś tam, po prostu gdzieś jakieś. To wystarczy i...
0: Ale jakiś kurs trzeba było ukończyć, na przykład, żeby tą geografię znać dobrze, szlaki,
1: tak. No i to był kurs, rok czasu taki kurs, i egzaminy po prostu były, później jeden praktyczny, a później państwowy. Egzamin praktyczny trzeba było zaliczyć, bo bez tego nie przystąpiło się do egzaminu państwowego. No i także po prostu mogę taką ciekawostką powiedzieć, że w praktycznym egzaminie było takie pytanie, po co się w góry witaminę C zabiera, nie?
0: O, no ciekawe.
1: No po to się zabiera witaminę C, bo że, a ja ze względu na to, że jestem jako średnie wykształcenie, to jestem chemikiem, no wypowiedziałem panu temu egzaminującemu mnie, że jest to kwas askorbinowy i on tam zapobiega po prostu przeziębieniom. No on był zachwycony tym kwasem askorbinowym i mi się udało. Po prostu, bo wiele ludzi po prostu poległo na pierwszej pomocy.
0: No proszę.
1: No i to jest, bo to byłaby podstawa tam, nie można powiedzieć, praktycznego egzaminu.
0: Ratownik musi znać też oczywiście jakieś zasady pierwszej pomocy, bo zawsze może się coś wydarzyć, prawda? Wtedy za grupę albo za danego swojego jakiegoś
1: klienta. Tak, i to było bardzo wymagane. I sprawdzana nasza wiedza. No ale że ja trafiłem, dlatego ja też zostałem tym przewodnikiem, bo miałem szczęście do pytań po prostu, bo wszędzie trzeba mieć szczęście zresztą, nie?
0: To prawda.
1: No i tak jakoś po prostu mi to poszło, a to jest związane z tym, bo ja bym tam nie poszedł, tylko się tak zakochałem w takiej pięknej, czarnej dziewczynie i ona uroda Kleopatry była, no i poszłem, ona też poszła na kurs przewodników i ja. Ale z tym, że ja miałem tyle, bo, że ja byłem od dziecka z górami związany. Ja jestem Ślązakiem Cieszyńskim, ojciec się w Ustroniu urodził, no to wszystko mówi za siebie.
0: To tu robimy przecinek, to zaczyna się ta opowieść robić bardzo ciekawa, słuchajcie, dziewczyna jako pretekst, a co było później i dlaczego Beskidy? To koniecznie zostańcie z nami, za chwilę wracamy do rozmowy z Henrykiem Bielą.

0: Za 20 minut będziemy mieli południe i wracamy do rozmowy z naszym przewodnikiem beskidzkim. Mówię naszym, bo to taki radiowy człowiek, Henryk Biela. A dziś w ogóle mamy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Już wiemy, że byłeś najmłodszym przewodnikiem swego czasu w dawnym województwie katowickim, lat 22. To wszystko za sprawą pewnej czarnej niewiasty, uroczej zapewne. Ale teraz muszę zapytać, dlaczego akurat wybrałeś sobie Beskidy jako ten swój rejon działania?
1: Dlatego wybrałem, że jestem Ślązakiem cieszyńskim z dziada pradziada i ojciec urodził się w Ustroniu i od dziecka chodziliśmy po górach. Mm-hmm. Także byłem z górami związany na co dzień, można powiedzieć. Jak mieszkałem później w Czechowicach, w Dziedzicach, ale góry zawsze widziałem po prostu tam z okna, jak można powiedzieć. Także a babcia moja była rodowitą Bielszczanką, także ojciec się urodził w Ustroniu tylko dlatego, że dziadek był naczelnikiem poczty w Ustroniu i ale chrzczony był w Bielsku, bo tam były protestanci. Ustroń, Wisła to większość protestantów. I dlatego był ochrzczony w Bielsku w kościele świętego Mikołaja. Zresztą kościół świętego Mikołaja, święty Mikołaj jest patronem Bielska.
0: Okej. Okay. Czyli takie miasta jak ta właśnie Wisła, Szczyrk, Ustroń wspomniany, Żywiec, Zawoja, nie wiem, Kryńca Zdrój, no to po ciemku zaprowadzisz w każdy zaułek, znasz każdą, nie wiem, uliczkę i szczyty,
1: każdą,
0: które się rozpościerają
1: ale
0: nad miastami.
1: Panoramy, tak, no szlaki beskidzkie, tak. Trzeba też po prostu uważać, gdzie są parki narodowe, jak tam są już tylko wytyczone szlaki górskie, gdzie nie wolno po prostu zbaczać tych szlaków. Chodzi głównie o Babio Górski Park Narodowy i chodzi też o Pieniński Park Narodowy, gdzie mam uprawnienia.
0: Bo po Pieninach też, tak? Bardzo
1: tak,
0: chętnie
1: po Pieninach też
0: oprowadzałeś.
1: I tak to po prostu wygląda.
0: No dobrze, a na przykład nie korciło nigdy, wiesz, takie góry wysokie, Tatry, a później jeszcze gdzieś dalej, może Alpy?
1: I nie było na to czasu. Tatry przeszedłem, prawie brakuje mi tylko z tych takich ważnych szczytów wysokiej. Mhm. Byłem na Gerlachu, zrobiłem ganek, byłem na Lodowym, na Baranich Rogach, Sławkowskim w Szczycie, później Kieszmarski Szczyt też zaliczyłem.
0: No to
1: także można
0: najtrudniejsze,
1: obóz prowadziłem w Tatrach Słowackich, ale to miałem taki, miałem też takie uprawnienia turystyczne, że mogłem prowadzić. Ale z Beskidami byłem związany i jestem związany, bo tam jest mój, można powiedzieć, drugi dom. Mimo, że tu mieszkam w Opolu, to zawsze z takim sentymentem tam wracam i tam chodzę, bo i bardzo się na wielki plus pozytywnie Beskidy zmieniają. Także naprawdę zapraszam wszystkich w Beskidy, nie tylko śląski, żywiecki, ale również po prostu i Pieniny.
0: No i
1: miniaturowe
0: proszę.
1: Tatry to. I można się zakochać w Pieninach.
0: No to słuchajcie, za chwilę do tej rozmowy jeszcze wrócimy, bo ja muszę zadać to pytanie, czy jeszcze dzisiaj przewodnicy są potrzebni, skoro wszystko niby można znaleźć w internecie. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Za 11 minut będziemy mieli południe. Zapraszam na ostatnią rundę rozmowy z Henrykiem Bielą. Przewodnik Beskidzki w moim studiu, bo dziś świętujemy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No i obiecałem takie pytanie przewrotne na koniec naszej rozmowy. Po co dzisiaj komu do szczęścia przewodnik górski, skoro wszystkie informacje można przecież sobie, jak to mówi młodzież, wygooglać, znaleźć w internecie?
1: Informacje tak, ogólnie, ale po prostu trasę, którą po prostu chce się przejść, ona nie tylko jest opisana w Google'ach, ale chodzi tutaj o warunki atmosferyczne. Chodzi o grupę, którą się prowadzi. Każdy człowiek jest innym człowiekiem, każdy ma inną kondycję. Przewodnik po prostu musi mieć oczy również nie tylko z przodu, ale i z tyłu. Przede wszystkim zadaniem przewodnika górskiego jest dbanie o całą grupę, żeby wszyscy zdrowo i szczęśliwie zaliczyli daną trasę, przeszli i żeby z tego coś wynieśli. Oprócz tego, bo nie tylko, żeby to mówiąc tak
0: zaliczyć, tak? I polecieli
1: tylko,
0: dalej.
1: Tylko po prostu, żeby zobaczyć piękno gór, ich czasami grozę, bo góry, kochani, uczą nas pokory. To jest jedyne taki, można powiedzieć,
0: poza wodą żywią, powiedzmy, tak, żywią, że może się wszystko zadziać.
1: Wszystko tam się może zdarzyć, wszystko. I góry o każdej porze roku.

0: takie jakieś po prostu baletki czy coś w tym rodzaju. Dzieci były porządnie ubrane, ale te
1: ale panie się nie wykazały, tak? No, tutaj
0: i jeszcze pytają się mnie na górze, czy percium akademików da tą radę po prostu zjeść.
1: Ja powiem, po łańcuchach, tak.
0: Tam są dwa łańcuszki
1: i parę klamerek,
0: tak. Rodzaju. Ale ja im mówię, ten paniu powiedziałem, że tak, dzieci dadzą, ale nie panie po prostu. No. I one szły na Markowe Strzawiny po prostu przez Przełęcz Bronę, a nie po prostu przez Tona. Także po prostu wymaga się czasami od młodzieży, a samym się po prostu nie jest, po prostu ci opiekunowie są nieodpowiedzialni.
2: A zdarzyło ci się kogoś, nie wiem, zawrócić albo właśnie odesłać, nie wiem, na niziny, bo był już lepiej przygotowany?
0: Tak,
2: nie groziło mu?
0: Tak, miałem
2: sposób?
0: Takie coś, że po prostu zasłabł mi jeden z nauczycieli, opiekunów, technikum miałem mechaniczne, wycieczkę prowadziłem z technikum mechanicznym i po prostu się bardzo źle poczuł. Ja zrobiłem w ten sposób, no bo to był plan, trzeba było zrealizować. Cztery osoby chętnych, oczywiście chętnych oddelegowałem, żeby pomogli mu zejść po prostu na dół i żeby się tam nie zaopiekowali, stronnicko, żeby w razie czego udzielić po prostu jakiejś pierwszej pomocy. I to miałem i dużo rzeczy się zdarza w górach i to nie tylko po prostu.
2: I weźcie sobie te uwagi doświadczonego, wieloletniego przewodnika Beskidzkiego do serca. Henryk Biela był moim i waszym gościem. Dzięki piękne, Heniu, za
0: ja również dziękuję. I do spotkania w górach.
2: Tak jest!

0: Radio Opole. Jedź dalej.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
4: Już tylko sekundy dzielą nas od południa. Przypominam, że mamy poniedziałek i to jest 10 dzień sierpnia, Światowy Dzień Lwa. A co ciekawego w wiadomościach? Sprawdźmy.
5: Będzie rozbudowa węzła autostradowego Opole-Zachód. Utrudnienia na lotnisku Pyrzowice-Katowice dla lotów z i do włoskiej Katanii. Nie lew, ale puma. Najprawdopodobniej zauważona na Mazowszu.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła właśnie Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Jest zielone światło dla rozbudowy węzła Opole-Zachód w ciągu autostrady A4 i drogi krajowej 46. Minister infrastruktury podpisał program inwestycji Opolska GDDKiA w tym roku. Ogłosi przetarg na dokumentację konieczną do złożenia wniosku o decyzję środowiskową. Potem przyjdzie czas na projekt budowlany i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
6: Projektowany węzeł będzie bezkolizyjnie łączył się z autostradą A4, a inwestycja obejmuje także rozbudowę autostrady A4 na odcinku około 2 km, a także rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku 1,5 km. W ramach zadania zaplanowaliśmy także budowę obiektów inżynierskich, a także dodatkowych jezdni.
5: Kolejnym etapem będzie rozbudowa do dwóch pasów krajowej 46 od węzła Opole-Zachód do granic Opola. Jak dodaje Andruszewska, przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj ogłoszony będzie także w tym roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2028-30. Centrum przesiadkowe powstanie natomiast przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich. Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania gmina pozyskała z funduszy europejskich. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminą Leśnica. To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Teraz przed dworcem funkcjonuje mały parking. O znalezienie tam wolnego miejsca jest bardzo trudno. A więcej o tej inwestycji Katarzyna Doros-Stachoń.
7: Budowę centrum przy dworcu PKP zakłada utworzenie 62 miejsc postojowych. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. W obrębie centrum powstanie biletomat i gablota z rozkładem jazdy. Staną też wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i przystanek autobusowy.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie podróżujący między lotniskiem w Pyrzowicach a włoską Katanią na Sycylii. Ma to związek z erupcją Etny, która powoduje utrudnienia dla pasażerów samolotów. W powietrzu wokół włoskiego lotniska wykryto pył wulkaniczny, dlatego też do dziś, do godziny 17, wstrzymano tam operacje lotnicze. Informuje Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport. Odwołany został samolot powrotny linii Ryanair z Katanii, który miał lądować tuż przed 14. Z kolei popołudniowy samolot do Katanii został przekierowany na lotnisko w Trapanii. Wcześniejszy lot Wizz Air do Katanii został przekierowany do Palermo, a powrotny z Katanii do Pyrzowic został odwołany. Prawie 6 tysięcy osób łamiących prawo deportowano w tym roku z Polski wobec blisko 10 tysięcy osób w całym ubiegłym roku, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wśród wydalonych cudzoziemców jest m.in. Władysław O., znany w internecie jako Crowley. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną cudzoziemca podtrzymujące zakaz jego wjazdu do strefy Schengen.
8: Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję negatywną dla niego, więc Władysław O. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obie instancje przyznały rację, że pan minister Tomasz Siemoniak miał rację, podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
5: Mówił Jacek Dobrzyński, a król zdobył rozpoznawalność dzięki nagraniom w mediach społecznościowych. Ubrany w zielony strój poruszał się na czworaka po warszawskich centrach handlowych, zaczepiał przypadkowe osoby i wywoływał sytuacje zakłócające porządek publiczny.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Puma najprawdopodobniej zauważona została w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Urząd gminy w Gołyminie poinformował o zwierzęciu w okolicach wsi Osiek, mówi Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów.
9: Prawdopodobnie myśliwi widzieli pumę w nocy, termowizji. Długi ogon zakręcony na końcu, no generalnie duży kot. Wysłałem swoje służby w celu poszukania jakichś innych śladów. No, znaleźli trop odciśnięty w miękkim gruncie dużego kota.
5: Sprawą zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dodajmy, że w opolskim zoo z bezpiecznej odległości można pumy podziwiać.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A jeśli chodzi o to, co za oknami, no to trochę się w Opolu rozpogodziło i to dobry znak, choć przypomnę, że w prognozach od IMGW mamy wzmianki o tym, że możliwe są dziś przelotne opady deszczu, a po południu to nawet i burze, uważajmy na to. Będzie za to ciepło do 33 stopni w ciągu dnia, no a w nocy, noc ciepła względnie, od 15 do 17 stopni. No tylko niestety w nocy też może pokropić. No i jeszcze szybki rzut oka na termometry teraz w naszych większych miastach powiatowych, no i co my tu mamy. W Opolu 31 stopni, 31 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu i to są dwa najcieplejsze miasta, po 30 w Nysie, Brzegu, Namysłowie, najchłodniej w Kluczborku 29 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po 12. Korzystajcie z dnia, bo później może się ta pogoda trochę popsuć. Radio Opole na wakacjach wita. Krzysztof Raps przed mikrofonu, dołączył do mnie Marcin Głowinkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: No i mamy prawie 18 minut po godzinie 12, więc to jest dobra pora, żeby przypomnieć o konkursie, a przypominam, że w tym konkursie chcę dziś kogoś wysłać na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta do Wrocławia. I ba, żeby to był tylko Wrocław jako taki, chodzi o Kolegiatę Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, czyli miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających, ale jeśli będziecie mieć w dłoni bilet od Radia Opole na taki koncert, no to od razu będziecie mogli to piękne miejsce pozwiedzać. Kto wystąpi w najbliższą niedzielę, bo to jest zaproszenie na 16 dzień sierpnia? Jolanta Sosnowska, sopran, skrzypce, idiofon, Radosław Kustra-Bukalski zagra na organach. No a zadanie dla Was dziś jest następujące, muzyczne, a jakże? Przyporządkujcie kolejnym dniom tygodnia określony gatunek muzyki, tak jak czujecie. Ja sugerowałem, że może w poniedziałek to taki smutny blues, bo trochę nam żal, że weekend się skończył, ale może wręcz przeciwnie, może należałoby jakoś rockowo, mocno uderzyć, żeby obudzić się i mieć siłę i zapał na cały tydzień. Wasze propozycje mile widziane. Przypominam numer telefonu 774-541-541. O, proszę, ktoś zadzwonił.
2: Poniedziałek organy zagrają, we wtorek soliści arie zaśpiewają, w środę chóry koncert dają, w czwartek trąby zatrąbią, w piątek smyczki pociągną, w sobotę bębny zabębnią, w niedzielę cała opera zaśpiewa hity operowe i brawa gotowe. Brawo, brawo, brawo.
1: No proszę bardzo, no to brawo, brawo, bardzo zacny wierszyk się tu pani ułożył z tego wszystkiego. Raczej tak widzę, zostaliśmy w kręgu tej muzyki kameralnej, poważnej, dostojnej. Coś, nic o metalu nie słyszałem, ale może to i dobrze, może to i dobrze. Fajna propozycja, czekam na następne, przypominam, przyporządkujcie kolejnym dniem tygodnia jakiś określony gatunek muzyki, tak jak czujecie, to co do czego pasuje, jak wy to widzicie, jak wy to słyszycie. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: prawda, że znakomity pomysł na tytuł przeboju na wakacje, podczas których jest upał, woda z lodem. To jest tytuł utworu. Patryk Skoczyński na antenie Radio Opole. Za 3 minuty będzie w 14:30. No a teraz tak zagadam. Koń jaki jest, każdy widzi. No ale może nie każdy od razu zapłaci jakieś grube 1000 euro za konia czystej krwi. No, chyba że w Janowie Podlaskim. 16 koni za 1 000 000 euro sprzedano na aukcji koni arabskich Pride of Poland właśnie w stadninie w Janowie Podlaskim. Janowska klacz Pila została, uwaga, wylicytowana za najwyższą kwotę. Zgadnijcie. Dobra, podpowiadam. 160 000 euro. Więcej szczegółów już teraz przedstawi Małgorzata Tymicka z Polskiego Radia Lublin.
1: To była najlepsza aukcja dekady, mówi doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni Anna Stojanowska.
2: Sprzedaliśmy wszystkie zaplanowane konie, to znaczy, że nasza ocena rynku i poziom cen, który ustaliliśmy, oraz jakieś odgadnięcie oczekiwań klientów się sprawdziły.
1: Zadowolony z przebiegu aukcji jest również minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
3: Przywracamy odpowiednio rangę i pozycję hodowli konia arabskiego w Polsce.
1: Aukcja została też pozytywnie odebrana przez publiczność.
4: Bardzo duża frekwencja wśród kupujących. To, że nie padły jakieś rekordowe ceny, to nic nie szkodzi. Chodzi o zainteresowanie, ponieważ ono będzie trwało jeszcze długo, długo po aukcji.
1: Dziś w Janowie Podlaskim zaplanowano letnią aukcję koni Summer Sale. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin.
0: No to jakby jeszcze ktoś miał na zbyciu kilkadziesiąt tysięcy euro i nie wiedział, co z nimi zrobić, to jeszcze można cały czas licytować w Janowie Podlaskim piękne konie, a ja dodam te aukcje Pride of Poland po Przedził też finał 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich i najlepszym koniem tego pokazu została michałowska klacz Epiforana. Wygrała ona także czempionat Polski klaczy młodszych.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Tak śpiewa na antenie Radia Opole. Czyżby miała na myśli nadchodzące zaćmienie słońca? No przecież pół świata już żyje tym środowym zaćmieniem, a ów kosmiczny spektakl ma być tym razem wyjątkowo spektakularny. No między innymi dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca, no i najlepiej to wszystko będzie widać, no niestety, aż z Hiszpanii. Ale na niebie szykuje się także inny pokaz i to już dziś po zmroku, z tym, że no tu znowu trzeba by jechać do Włoch, a konkretnie do Rzymu. No bo tam, w noc świętego Wawrzyńca będzie dziś można wypatrywać spadających gwiazd.
1: Choć największa aktywność Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia, meteory można obserwować już dzisiaj. Data 10 sierpnia wiąże się z tradycją nocy świętego Wawrzyńca, męczennika, który zginął w Rzymie. Każdego lata Ziemia przecina orbitę komety Swift-Tuttle i przechodzi przez pozostawione przez nią drobiny materii. Te, spalając się w atmosferze, tworzą świetliste smugi na nocnym niebie, nazywane łzami świętego Wawrzyńca. Można je obserwować po zmroku, najlepiej w miejscach oddalonych od świateł aglomeracji, takich jak Park Akweduktów czy wzgórze Janiculum w Rzymie. Dobrymi punktami obserwacyjnymi są także wzgórza Castelli Romani oraz plaże w Macareze i Passo Scuro. Zgodnie z tradycją widokowi spadających gwiazd towarzyszy wypowiadanie życzeń. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: Za 13 minut wybije godzina 13. No proszę, przypadek? Nie sądzę. Dobrze, to czas na kolejny ciekawy przystanek w naszej podróży po Polsce, którą to odbywamy w te wakacje wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. Dziś odpowiemy na zaproszenie Radia Olsztyn i odwiedzimy miejsce, które doskonale pamięta Krzyżaków. No i uwaga, w którym statki zamiast pływać jeżdżą po lądzie. To kanał Elbląski, najdłuższy i najstarszy w naszym kraju. O tym jedynym w swoim rodzaju zabytku techniki opowiedzą dr Cezary Wawrzyński, to prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej, a także Krystian Uzdowski i Tomasz Stecewicz, operatorzy statku Birkut.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Kanał jest na pewno najdłuższym w Polsce, ale mało tego, jest też paradoksalnie najstarszym kanałem w Polsce, żeglownym, czynnym do dzisiaj. Dlaczego? Bo w jego skład wchodzi kanał Dąbrzycki, idący z jezioraka do jeziora Ewingi, a więc do Zalewa, wybudowany jeszcze w średniowieczu, około 1330 roku, a więc jeszcze za czasów krzyżackich, czyli mamy i najdłuższy kanał w Polsce, i najstarszy kanał w Polsce, i najsłynniejszy kanał w Polsce, no bo z wyjątkowymi urządzeniami hydrotechnicznymi.
6: I nie trudno się domyślić, że chodzi o kanał Elbląski, znany jako Ostrucko-Elbląski. Tych nazw było więcej. To jeden z cudów techniki, wszak statki nie tylko płyną po wodzie, co jest naturalne, ale i jadą po lądzie. Mój rozmówca Cezary Wawrzyński napisał o tym kilka książek, a jego doktorat dotyczył oczywiście kanału. Wyruszmy na trasę z Ostródy statkiem Birkut. O kanale opowiadali mi Krystian Uzdowski i Tomasz Stecewicz z żeglugi ostrucko-elbląskiej.
7: Można podzielić na dwie części. Jedna część to jest ta przyrodnicza, widokowa i następna część to jest techniczna.
8: Pochylnie powstały w XIX wieku, początek budowy 1848, oddane do użytku w 1864, służą tylko i wyłącznie do zniwelowania różnicy poziomu wody od poziomu jeziora Jeziorak do poziomu morza, nad którym leży Elbląg.
6: No i na tych pochylniach dzieje się rzecz niezwykła. No, statki wyjeżdżają z wody i suną po lądzie.
8: Tego typu atrakcją, jaką tu dysponujemy, to jest w tej chwili czynna, jedyna tego typu, nie tylko, że w Polsce, ale i na świecie. Drugie tego typu urządzenia są w Kanadzie, na tej samej zasadzie działające jednak w zupełnej ruinie i nie działają dziś. Na odcinku 10 km 5 pochylni niweluje różnicę poziomów wody 100 metrów. Pierwotnie konstruktor planował zrobić 38 śluz zwykłych komorowych, ale to nie byłoby ani ekonomiczne, ani zbyt szybko by to nie działało, więc wpadł na pomysł równi pochyłych, czyli te góreczki, po których są statki przeciągane po trawie na takich platformach kolejowych. Wszystkie 5 znajdują się na 10 km, są mniej więcej co 2, co 3 km. Po lądzie najdłuższy odcinek jest na pierwszej pochylni, na pochylni Buczyniec jest to 550 metrów. Są to po prostu platformy ośmiokołowe, które są sprzężone ze sobą, są dwie platformy, jedna w tym samym czasie, podobnie jak na Gubałówce, idzie do góry, w tym czasie druga idzie na dół. Zasada działania żadnych prądów, tylko i wyłącznie siłą wody. Z górnego kanału woda zasila koło młyńskie, które napędza całe urządzenia.
6: Panie doktorze, spotkałem się z panem przy śluzie, przy jednej z ilu śluz kanału Elbląskiego?
5: Są 4, nad jedną z nich stoimy, w samym środku niemalże wodnej Ostródy. Stąd wypływa drwęca, w średniowieczu właśnie tą drwęcą transportowano.
6: O, przepraszam, mamy efekt, woda właśnie w śluzie napełniana jest. Zobaczymy, ile jej napłynie, ja to będę mógł widzieć, państwo musicie nam uwierzyć, powróćmy do tej opowieści.
5: Tak, tak więc pomyślane to zostało tak, że większość systemu wodnego jest na stałym poziomie 99,5 metrów. To utrzymują te śluzy, ale też, jeżeli jest nadmiar wody, co się dzieje, mamy jeszcze jazy.
6: Prezes Cezary Wawrzyński stoi ze mną w Ostródzie, przy śluzie, w którą wpływa statek Bocian. A to dzień dobry, mogę turystów zapytać, jak się...

0: od ponad 160 kilku lat.
1: Kanał Elbląski ma swoją historię, ma także i romantyczną legendę.
2: Ta pochylnia się nazywa Całuny. Jak ruszyły te pochylnie, tam młoda para małżeńska przez cały czas transportu tej platformy była w pocałunku. Od dołu aż do górnego kanału. Przez te kilkanaście minut cały czas byli w pocałunku i stąd Całuny.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Przypominam, że mamy poniedziałek i to jest 10 dzień sierpnia, Światowy Dzień Lwa między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
6: Cyberatak na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Upały dziesiątkują uprawy kukurydzy. Opolscy rolnicy wnioskują o stan klęski żywiołowej. 4-latka, która wypadła z balkonu, ma podtłuczenie, ale stan dziewczynki jest dobry.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzynę Plewnie, poprosimy teraz o szczegóły.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ofiarą cyberataku. Kilka godzin temu strona ZUS-u stała się celem hakerów. Odczuli to klienci, którzy mieli problem z dostaniem się do swoich kont. Rzecznik ZUS-u Karol Poznański powiedział, że atak polegał na przesyłaniu takiej ilości danych, że serwery nie wytrzymywały ich naporu.
7: Mam sygnał w tej chwili, że problem powinien zostać już usunięty, także całość trwała około 3 godzin. Ze strony klientów objawiało się to tym, że albo nie mogli wejść na stronę, albo mieli utrudniony kontakt ze stroną i mogli mieć problem z zalogowaniem się.
6: W wyniku ataku nie zostały wykradzione żadne dane przechowywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samorząd rolniczy z województwa opolskiego apeluje do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Rolnicy alarmują, że długotrwałe, ekstremalne temperatury doprowadziły do ogromnych strat, przede wszystkim w uprawach kukurydzy, buraka cukrowego i słonecznika. Sytuacja może być gorsza niż po powodzi z 2024 roku, mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
8: Kukurydza tutaj najwięcej ucierpiała. Zawiązki kolb już dzisiaj są nie do odbudowania. Chcemy, aby komisje klęskowe mogły wyjść i szacować właśnie te szkody. W tej chwili aplikacja suszowa nie pozwala komisjom wyjść w pole, bo musi być to uargumentowane Instytutem Meteorologii, czyli 60 dni bez wody. Instytut Meteorologii ogłasza suszę i wtedy przez aplikację rolnik może składać wniosek.
6: Według aktualnych raportów opolskie zaznaczone jest na zielono, oficjalnie więc województwo nie boryka się z suszą. Wnioski do komisji nie uwzględniają kryterium ekstremalnie wysokich temperatur, dodaje Jerzy Sewielski. Samorząd rolniczy spotkał się w tej sprawie z wicewojewodą opolskim. Wniosek trafił też do ministra rolnictwa. Do tego tematu będziemy wracać.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Osoby niepełnosprawne będą mogły znaleźć zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej, które planuje utworzyć gmina Biała. Placówka powstanie w zaadaptowanym budynku byłego gimnazjum we wsi Łącznik. Były różne pomysły na zagospodarowanie tego obiektu, ale zdecydowało zapotrzebowanie społeczne, mówi burmistrz Białej Edward Plicko.
9: Nasze osoby niepełnosprawne potrzebują takiej pomocy. To nie tylko z terenu naszej gminy, ale jeszcze również z terenu sąsiedniej gminy Szczeleczki. Przygotowujemy miejsca na tą chwilę dla 30 osób. Ma tam powstać pralnia, która umożliwi pranie bielizny, pościeli ze szpitali, z hoteli. No mam nadzieję, że ruszy to w przyszłym roku.
6: Pierwszy etap adaptacji budynku na zakład aktywności zawodowej w Łączniku obejmuje przebudowę wnętrz, instalacji oraz montaż windy. Koszt to blisko 3 900 000 zł, a roboty budowlane mają się zakończyć na przełomie grudnia i stycznia. Inwestycja dofinansowana jest z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Czterolatka z Łomży, która wypadła z balkonu mieszkania na 5 piętrze, jest na obserwacji w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Białymstoku. Jak przekazała rzeczniczka, lecznica Aneta Łukowska, życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.
10: Dziecko pozostaje w szpitalu na obserwacji. Jego stan jest obecnie dobry. Dziewczynka jest wprawdzie poobijana, natomiast nie zagraża to jej życiu. W chwili zdarzenia sąsiedzi zareagowali natychmiast, rozwijając koc, który zamortyzował upadek dziecka. Ich szybka i zdecydowana reakcja mogła mieć kluczowe znaczenie dla jej życia i zdrowia.
6: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj. W tym czasie matka dziewczynki spała i jak się okazało, była nietrzeźwa. Może usłyszeć zarzut narażenia zdrowia i życia dziecka, za co grozi do 5 lat więzienia. Do śmiertelnego potrącenia niedźwiedzia doszło na drodze z Zakopanego do Łysej Polany. Zwierzę wczoraj wieczorem nagle wbiegło pod nadjeżdżający samochód. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Niedźwiedź był młody, najprawdopodobniej miał 2 lub 3 lata. To już drugi niedźwiedź, który zginął pod kołami auta na terenie powiatu tatrzańskiego. Do pierwszego śmiertelnego potrącenia doszło 2 tygodnie temu na drodze powiatowej w pobliżu Doliny Kościeliskiej. W obu przypadkach kierowcy byli trzeźwi, a samochody sprawne i odpowiednio przygotowane do jazdy.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No proszę, prawie całkiem się rozpogodziło, wyglądając teraz przed chwileczką za okno tutaj z radia nad wyspą, na wyspie, no to ja już prawie chmurnie widzę, to dobry znak, no ale cały czas przypominam, że mamy ostrzeżenie przed burzami, może tu i ówdzie także jeszcze dziś pokropić, no popołudnie może być takie energiczne, jeśli chodzi o pogodę. Ciepło. 30 do 33 stopni w regionie i już jesteśmy bardzo blisko tej granicznej właśnie liczby. Wiatr. Wiatr na razie słaby, umiarkowany, ale jeśli będą burze, to uwaga, mocniej, powieje do 70 km na godzinę. A w nocy może trochę pokropić, burz już nie powinno być i w nocy tak do 17 stopni. A dokładnie w Opolu mamy już 32 stopnie na termometrach. 32 także jeszcze w Kędzierzynie Koźlu, po 31 w Nysie, Brzegu i Namysłowie, a Kluczbork najchłodniejszy tam 30.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5:30 po 13:00. Tu Radio Opole na wakacjach. Witam Was serdecznie i bardzo ciepło. Krzysztof Rab. Przy mikrofonie Marcin Głowienkowski. Ten program realizuje Amy McDonald. Śpiewa.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: I mamy 17,5 minuty po godzinie 13. Przed chwilą Michael Jackson na antenie Radia Opole w utworze Thriller. No, myślę, że dla wielu poniedziałki to taki thriller, jeden wielki, niekończący się. A jeśli chodzi w ogóle o Michaela Jacksona, to jeśli chodzi przynajmniej o mnie, to mógłbym słuchać się w każdy dzień tygodnia. Dlaczego o tym wspominam? Za chwilę wytłumaczę. Na razie przypomnę, co jest nagrodą. O co dziś walczycie w konkursie Radia Opole? O podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta. Taka impreza odbywa się we Wrocławiu w pięknych okolicznościach przyrody, czyli w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. W najbliższą niedzielę, czyli 16, wystąpią tam Joanna Sosnowska, sopran, skrzypce i diofon i Radosław Kustra-Bukalski, który zagra na organach. A teraz a propos tego poniedziałkowego thrillera. Przyporządkujcie kolejnym dniom tygodnia określony gatunek muzyki, tak jak czujecie, tak jak wam to w duszy gra. Ja sugerowałem, że w poniedziałek to może smutny blues jakiś grać, bo no, tęsknimy za zakończonym już weekendem, ale może zupełnie inaczej. Może właśnie dla niektórych to taki thriller, trzeba było wrócić do rzeczywistości i do pracy. W piątek, piąteczek, piątunio, to nie wiem, na luźno, na rockowo, na metalowo, a może jeszcze jakiś inny gatunek muzyki przychodzi wam do głowy. Jeśli tak, to koniecznie zadzwońcie pod 774-541-541 i pokombinujcie, podokazujcie muzycznie, jakie kolejne dni tygodnia mogłyby być przyporządkowane do jakiej muzyki, co wam w duszy gra. Ja na te telefony czekam, ja bardzo komuś chcę wręczyć to zaproszenie na festiwal.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury.

0: McCartney udowadnia, że wie kto tylko. Liczba jest w świetnej muzycznej formie. Come Inside, taki utwór na antenie Radio Opole. Kto wie, może je dużo owoców i warzyw? No, kto chodzi na stragany, targowiska i różne cytruski, ten wie, a kto nie chodzi, no to niech się dowie. Uwaga, z powodu suszy i upałów owoców i warzyw jest coraz mniej i oczywiście są, co za tym idzie, coraz droższe. Choć ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
1: Owoce są bardzo drogie. Owoce są dlatego, że śliwka, żeby kosztowała w sierpniu 8-9 zł, no to jest nie do pomyślenia.
2: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14. Pamiętam, że w zeszłym roku, jak chciałam kupić, to w ogóle mnie zabiła cena, bo była, za, nie wiem, 18 czy 19 zł.
3: Pomidory tanie są, o. Pomidory są tanie, ogóreczki tanie. A tak to z owoców właśnie to drogie. Czy porzeczka, czy tego tam 13, 15 zł, czy borówka 20, 30 zł za kilogram, to jest drogo.
0: No właśnie, tanio to już było, mówią złośliwi. Kupujący zwracają też uwagę, że wielu sprzedawców na tych bazarach nie ustala cen na stoiskach, tak rasa dobrze rano na przykład i się tego trzyma i najlepiej jeszcze na drugi dzień, tylko podaje koszt tak trochę wedle jakby uznania swego na dany moment. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. No to już wiemy, jak rozpoznać nieuczciwych sprzedawców. Faktycznie, po owocach ich poznacie.

0: Rosalia, Tylko kochaj mnie, na antenie Radio Pole. A teraz powspominamy trochę, bo słuchajcie, w Pokrzywnicy w gminie Reńska Wieś rozegrana była taka dość nietypowa rywalizacja, która łączyła właśnie rywalizację z historią. Już tłumaczę, o co chodzi. Ponad 500 młodych strażaków wzięło udział w regionalnych zawodach sikawek konnych. Wśród zadań, z jakimi mierzyli się uczestnicy, było m.in. pompowanie wody starą sikawką konną. No, a warto podkreślić, że to sprzęt, który liczy sobie, uwaga, grubo ponad 100 lat. Same zawody zorganizowano po raz 15, no i ta impreza z roku na rok się rozrasta. Oczywiście Pokrzywnicę z mikrofonem odwiedziła Katarzyna Dorostachoń.
1: Górnica! Górnica!
2: Liliana Wolny, OSP Kurnica, MDP Kurnica. Są to zawody sikawek konnych i się na początku przeciąga piłeczkę golfową przez wąż, kładzie się ją na pachołek, leci się tor przez pachołki, później przez taki jakby tunel i idzie się do takiej sikawki. Jedna osoba leci z prądownicą do przodu, aby zbić taki pień, a reszta osób zostaje i jakby pompuje, aż woda napełni się i pachołek się przewróci.
3: I powiedzcie, trudne to zajęcie, trzeba dużo siły, żeby to napompować?
4: Najbardziej chyba do tego pompowania, bo na razie jest dużo siły, ale później jak dłużej się to pompuje, to już jest trochę trudniej, bo już siły trochę brakuje. Julia Sanetra.
5: Mamy nadzieję, że pierwsze miejsce będzie.
6: Uzyskaliśmy czas, ponoć 40,5 sekundy bez punktów karnych, więc się bardzo cieszymy. Draga Paweł, OSP One. Najtrudniejszy moim zdaniem piłeczka.
7: Wydaje się, że to nic takiego, że to tylko piłeczka, ale bardzo łatwo ją zgubić.
6: W tym bardzo dużo ludzi i dużo wspólnej koordynacji to wymaga.
7: A samo pompowanie jak poszło? Uważam, że bardzo dobrze. Dość szybko do mnie woda przyszła, bo byłam przewodownikiem. Jesteśmy zadowoleni z naszego przebiegnięcia. Marta Ficoń.
8: Jednostka pozyskała sikawkę na przełomie 1906. Pierwszym takim czynnym pożarem, w którym brała udział, to był pożar w cukrowni w polskiej Cerekwi. Właśnie tam ta sikawka już brała udział. Można powiedzieć, od 30 lat jeździmy po zawodach. Dwa razy na tej sikawce jednostka w Łanach zdobyła mistrza Polski i Europy. No i do dzisiaj jest konserwowana, historię swoją pisze Kaduk Jan, naczelnik jednostki OSP Łany. A najważniejsze jest to, że właśnie cały czas jest czynna. Wszystko jest w oryginale, tak jak jest, jedynie co są to z tyłu jeszcze nowe koła, no bo niestety ponad 100 lat to już swoje robi.
9: Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś. 15. jubileuszowe zawody sikawek konnych, które organizuje OSP Pokrzywnica. Gmina ma ten zaszczyt być partnerem tego wydarzenia od 15 lat. Wydarzenie, można powiedzieć, nietuzinkowe, które gromadzi właśnie tych najmłodszych adeptów pożarnictwa, dzieci, młodzież, które mierzą się właśnie z użyciem tych sikawek konnych, tych zabytkowych sikawek konnych, które też są takim, powiedzmy, elementem naszego dziedzictwa tutaj kulturowego. Bardzo dobry prognostyk, bo po pierwsze pokazuje, że ta młodzież się garnie do pożarnictwa jako takiego, ale też właśnie chce dbać o tą tradycję, o te sikawki konne, zabytkowe i to bardzo oczywiście nas cieszy.
10: Mocno, mocno!
11: Michał Glombik, naczelnik z OSP Ucieszków. Sikawka pochodzi z Paczkowa. Mamy podobny typ co sikawka organizatorów, tylko mamy większe tłoki. Pochodzi z 1905 roku i od samego początku służy w naszej jednostce. W tych czasach powojennych było dużo pożarów studów, zabudowań gospodarczych i ona w tym czasie brała udział właśnie przy gaszeniu. Trzeba dbać i no ona ma już parę elementów wymienianych, no bo kółka musiały być nowe zrobione, siedzenia. Tamte już niestety by nie wytrzymały, zwłaszcza zawodów, tego tempa pompowania na zawodach. Mamy takiego jednego pana w naszej jednostce, który, to jest jego oczko w głowie, który dba o to, konserwuje cały czas i dlatego możemy się z nią cieszyć i jeździ na zawody po dzień dzisiejszy.
0: No świetna sprawa. Jak jesteście ciekawi, jak wyglądają takie stuletnie sikawki konne, no to koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową, bo tam znajdziecie nie tylko obszerny artykuł, nie tylko fantastyczną galerię zdjęć z tych zawodów, ale także fantastyczną rolkę, a zatem no te sikawki konne w pełnym ruchu. Radio.opole.pl. Zawsze warto tam zaglądać.

Be Loved na antenie Radio Apollo i utwór Sweet Harmony. Za 10 minut będzie godzina 14, a to oznacza, że punktualnie o pełnej, jak zwykle, najświeższe wiadomości w Radio Apollo, te już teraz przygotowuje dla Was Katarzyna Plewnia. O czym powiemy? Na pewno o tym, że ponad 14 milionów złotych trafi zaraz do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Uwaga, na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Dla fanów sportu też dobre wiadomości. Siatkarki Unii Opole rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. Słuchajcie uważnie, bo ta Watacha będzie miała w składzie nowe

0: okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Po reklamie.
3: Borys Filomena i Wawrzynie, z tym osobom dziś składamy życzenia imieninowe, no ale oczywiście nie tylko co osobę, wszystkich zachęcamy do słuchania wiadomości w Radiu Opola, te już teraz.
4: Będzie nowy tomograf i rezonans w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Koszt inwestycji to 14 milionów złotych. Dziecko wyciągnięte z basenu przeciwpożarowego walczy o życie. Przed Unią Opole historyczny sezon. Wilczyce po raz pierwszy zagrają w Lidze Mistrzeń.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach już teraz Katarzyna Plewnia.
4: Ponad 14 milionów złotych trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego, zdecydował zarząd województwa, jak mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini regionu. W pawilonie diagnostyczno-zabiegowym wymieniona będzie funkcjonująca jeszcze aparatura, a przede wszystkim chodzi o zapewnienie rozwoju całodobowej diagnostyki obrazowej.
6: Dostępność doświadczeń dla pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych. Dzisiaj Szpital Wojewódzki został zakwalifikowany do Krajowej Sieci Onkologicznej, czyli jest tak zwanym Solo 1. Bezpieczeństwo zdrowotne to również ciągłość dostępności do świadczeń diagnostycznych.
4: Zakupy podzielono na 2 lata. W tym roku dotacja wyniesie 5 milionów 800 tysięcy złotych, w przyszłym 8 milionów 700 tysięcy. Jeszcze w tym roku w szpitalu ma pojawić się tomograf. Montaż nowoczesnego rezonansu w roku przyszłym. W śpiączce farmakologicznej i pod respiratorem walczy o życie dziecko, które w Szczecinie wpadło do basenu przeciwpożarowego. Jak informuje Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, 9-latek jest w bardzo ciężkim stanie. Pozostaje na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Drugi z braci czuje się lepiej. Przeniesiony został na oddział pediatryczny. Do zdarzenia doszło w sobotę. Dwaj chłopcy wietnamskiego pochodzenia przedostali się przez ogrodzenie basenu przeciwpożarowego. Podczas zabawy wpadli do zbiornika z wody, wyciągnęli ich przechodnie. Przyczyny zdarzenia ustala prokuratura.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: 3 razy wyprzedziła na przejściu dla pieszych, co nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Niebezpieczną jazdę 36-latki na drodze wojewódzkiej 426 w Piotrówce i Wierchlesiu zarejestrowano w październiku ubiegłego roku. Teraz w sprawie zapadł wyrok. Świadek przesłał nagranie policji w Strzelcach Opolskich i sprawa trafiła do sądu, mówi młodsza aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
7: Świadek złożył zawiadomienie dotyczące zachowania kobiety na drodze oraz dostarczył zapis wideorejestratora. Sprawa trafiła do sądu. Niedawno zapadł wyrok. Kierująca została ukarana na grzywną w wysokości 2700 zł. Ponadto za popełnione wykroczenie na jej konto trafiło również łącznie 45 punktów karnych.
4: Jeśli kobieta znów będzie chciała wsiąść za kierownicę auta, musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy i przejść badania psychologiczne.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Po historycznym brązowym medalu Mistrzostw Polski siatkarki Unii Opole wracają do treningów przed zespołem Bartłomieja Dąbrowskiego, wyjątkowo wymagający sezon. Oprócz rywalizacji w krajowej Tauron Lidze Kobiet, Wilczyce po raz pierwszy zagrają także w Lidze Mistrzyń. W Unii Opole udało się zatrzymać większość składu z poprzedniego sezonu, ale są też nowe zawodniczki, jak Wasja Filipowicz z Serbii, która dotychczas występowała tylko w tamtejszej lidze.
8: Mamy też dużą grupę młodych dziewczyn, jak chociażby Daria Wieczorek, która tuż po szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, dla niej to też jest, myślę, duży przeskok też mentalny, bo jednak gra młodzieżowa, gra seniorska, to jest różnica.
4: A mówił Bartłomiej Dąbrowski, trener Unii Opole. Od jesieni Wilczyce będą rywalizować jednocześnie w Tauronidze i europejskich pucharach. W Lidze Mistrzyń czeka je m.in. starcie z jednym z najbardziej utytułowanych klubów kobiecej siatkówki, tureckim Vakıf Bankiem Stambuł. Przed rozpoczęciem Ligi Unii Opole rozegra 9 sparingów, m.in. z KSG Warszawa, Wolejem Wrocław oraz BKS-em Postig Bielsko-Biała, a Liga rusza na początku października. A na koniec 7 strażaków z Wielkopolski wyjechało pojechało dziś do Hiszpanii. Na miejscu zastąpią swoich kolegów, którzy przez ostatnie 10 dni walczyli z żywiołem oraz brali udział w szkoleniach. Kolejna rotacja sił zaplanowana jest za 10 dni, kiedy rozpocznie się trzecia i ostatnia tura misji polskich ratowników w Hiszpanii. W skład grupy wchodzą strażacy również z innych województw. W sumie to 35 osób.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No bardzo dobrze to wszystko na razie za oknami wygląda. Dużo błękitu, dużo słońca, ciepło. No nie widzę jakichś chmur burzowych i oby tak dalej. Choć uprzedzam, w prognozach od IMGW mamy i opady deszczu możliwe przelotne po południu, a co gorsza także burze. Uważajmy mimo wszystko na te ostrzeżenia. Do 33 stopni dziś maksymalnie w regionie, wiatr do tego słaby, umiarkowany, południowy, południowo-zachodni, zachodni, ale jeśli będą burze, to mocniej powieje, nawet do 70 km na godzinę. No a w nocy zachmurzenie duże, później troszeczkę się przejaśni, może w nocy pokropić, no i w nocy tak do 17 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o temperatury aktualne w największych naszych miastach, no to cóż, w Opolu 31, w Kędzierzynie-Koźlu najwięcej 32, najcieplejsze miasto, 31 jeszcze także w Brzegu, Nysie, a na Mysłów i Kluczbork tak po 30 równiutko.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po 14, czyli ostatnia godzina Radia Opole na wakacjach właśnie startuje w tej chwili. Witam serdecznie raz jeszcze. Krzysztof Rap, przy mikrofonie Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora. Zostańcie z nami przynajmniej do 15. Za chwilę przypomnę konkurs.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy 14 minut po godzinie 14. No i to jest moje ostatnie dziś przypomnienie o konkursie i dla Was ostatnia szansa, żeby jeszcze w ciągu tych 25-30 minut zadzwonić pod 774-541-541 i wygrać, po prostu wziąć i wygrać podwójne zaproszenie na koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu w najbliższą niedzielę, czyli 16. W Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim wystąpią Jolanta Sosnowska, sopran, skrzypce, idiofon, Radosław Kustra, Bukalski, który zagra na organach. No i oczywiście, skoro muzyczne wydarzenie, to i muzyczne pytanie. Proszę dziś Was o to, abyście przyporządkowali kolejnym dniom tygodnia określone gatunki muzyczne. Tak jak czujecie, tak jakby Wam pasowało. Poniedziałek może być smutny blues, ale też może być z przytupem na rockowo. Wtorek może rytmiczny jazz. Piątek? Cóż by nam pozostało na piątek? Może jakieś country? Nie wiem, to Wy macie odpowiadać na to pytanie, Wy macie kombinować i jakoś tak fajnie to wszystko uzasadnić, tak żeby szanowne jury uległo i przyznało Wam nagrodę. Czekam jeszcze, jak mówiłem, około pół godzinki. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Gentleman i Michael Patrick Kelly, Wildfire. Taki utwór na antenie Radio Pola. A teraz ja. No, pojadę, jak to by powiedziała młodzież, z dość śmiałą tezą. Uwaga, nie ma równouprawnienia kobiet i mężczyzn. To mrzonka i całe to gadanie o tej równości to tylko ściema pod media i publiczkę. Chcecie dowodów? No to proszę bardzo. Kobiety mogą swobodnie przechadzać się podczas upałów w spódnicach, sukienkach, ba. Mogą w nich wchodzić do autobusów miejskich i tak podróżować. A jak raz pan Darek założył spódnicę do pracy i wsiadł do autobusu miejskiego w Warszawie, to od razu afera i kara, co gorsza. Tak, pan Darek to 50-letni kierowca autobusu, który w pewien upalny dzień przyszedł do pracy w dość niezwykłym stroju. Owszem, miał na sobie regulaminową koszulę, ale miał też spódnicę. No i tak ubrany ruszył, jak zawsze, w trasę linią 213. Stali pasażerowie się śmiali i gratulowali mu pomysłu i kibicowali. Ale zarząd transportu miejskiego w Warszawie nie miał jednak takiego poczucia humoru. Po kontroli, uwaga, wystawił karę. Czytamy w Superekspresie, kontrolerzy uznali strój kierowcy za nieodpowiedni. Z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze, wynika, że ZTM stwierdził uchybienie i nałożył karę. Usłyszałem, że jestem mężczyzną i nie mogę jeździć w spódnicy. A co z osobami o innej tożsamości płciowej? One też nie mogą przyjść tak do pracy? Gdzie jest ta słynna warszawska tolerancja? Dopytywał pan Darek. O, jak potem tłumaczył dziennikarzom, spódnicę założył specjalnie. Trochę tak dla zgrywy chciał zwrócić uwagę na problem z nagrzanymi autobusami. Taki pojazd, zostawiony na słońcu, nawet w 20 minut nagrzewa się jak puszka. No i zanim zacznie w nim działać klimatyzacja, no to w tym pojeździe jest bardzo, ale to bardzo gorąco, po 30 stopni i więcej. No i ta spódnica miała tutaj właśnie na te temperatury jakoś zadziałać, powstrzymać, no i zwrócić uwagę na problem. Mężczyzna zmuszony przez życie do noszenia spódnicy. Ja to już chyba gdzieś widziałem.
1: Marysiu, pan mówi, proszę w tej chwili otworzyć. Tak. I bardzo dobrze.
2: Co?
1: Świetnie się przebrała.
2: Tak?
1: Bardzo dobrze. Do okulary, doskonale. Marysiu, chodź, chodź.

0: Jenny Plato przeczytał prognozy pogody dla Opolszczyzny na dzisiejsze popołudnie i śpiewał utwór pod tytułem Burza. Oby się to wszystko nie sprawdziło. A teraz będę was zapraszał do takiego wieczornego, a już prawie nocnego słuchania Radia Opole. Oczywiście jak zawsze w poniedziałki po 22 na naszej antenie Salon Naukowy mojego skromnego autorstwa. No i dziś słuchajcie następujący temat. W całej Polsce rocznie osobom z ubytkiem słuchu wszczepia się około 1200 implantów ślimakowych. No i przez moment, kiedy takie operacje zaczęto przeprowadzać w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, placówka ta była krajowym liderem. Przez 2,5 roku wszczepiono ponad 200 implantów, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. O tym, dlaczego te statystyki się pogorszyły i na czym w ogóle polega ten zabieg i ta technologia, no to wszystko właśnie dziś w Salonie Naukowym będzie tłumaczył profesor Krzysztof Morawski. To kierownik kliniki otolaryngologii w USK w Opolu, specjalista otolaryngolog, audiolog, wykładowca na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.
1: Mamy coś takiego jak ucho środkowe, czyli tam jest błona bębenkowa, kosteczki, jama bębenkowa i te kosteczki przewodzą energię akustyczną do ślimaka, czyli pierwsza część jakby peryferyjna odbiorczego słuchu. Czyli w ślimaku następuje przekształcenie energii informacji akustycznej w informację bioelektryczną, czyli wyładowania z receptorów, tak jak my się gdzieś dotkniemy, czujemy, że nas ktoś dotknął, my się dotknęliśmy, to nie jest innego jak pobudzenie receptorów czuciowych i do mózgu to dociera. I teraz, gdzie najczęściej następują uszkodzenia? Uszkodzenia najczęściej występują na poziomie ślimaka. Właśnie uszkodzeniu ulegają receptory. I implant ślimakowy to jest nic innego jak urządzenie, które zastąpi cały proces, który odbywa się w ślimaku. Przyjmie informację akustyczną, bo jest mikrofon, przekształci to dzięki procesorowi całemu oprzyrządowaniu w środku w informację elektryczną, bo implant ma część zewnętrzną i wewnętrzną. Tutaj następuje ta analiza pierwsza i falami elektromagnetycznymi, zmiennymi polami elektromagnetycznymi, ta cewka indukuje prądy w części wszczepialnej. A te prądy później elektrodą, która jest wszczepiona w czasie operacji do ślimaka, te bodźce elektryczne są przekazywane już bezpośrednio na włókna nerwowe, na zakończenia nerwowe, które działają. No i później już tak jak fizjologicznie nerw słuchowy, jądra ślimakowe i cała droga słuchowa, wszystko dochodzi do płata skroniowego, do pól słuchowych. A więc to jest implant ślimakowy.
0: Prawda, że to wszystko brzmi bardzo, ale to bardzo skomplikowanie, no ale to wszystko jesteśmy w stanie wam pięknie wytłumaczyć. Wystarczy, że dziś po 22 włączycie Radio Pola, tam Salon Naukowy i mój gość. No a w okolicach 23 całość już znajdziecie na naszej stronie internetowej radio.opole.pl.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Ponieważ już tylko 11 minut pozostało do godziny 15, no to pora rozstrzygnąć nasz konkurs. Przypomnę, że dziś do wygrania podwójne zaproszenie na koncerty. Kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Ten koncert już 16 w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Piękne miejsce, piękne wydarzenie. Dziś prosiłem, żebyście tak przyporządkowali kolejnym dniom tygodnia określone gatunki muzyki. Jak to widzicie, jaki klimat dany dzień ma dla was, taki klimat muzyczny. Ja wiem, że zadanie nie było łatwe, ale proszę bardzo, tutaj pani poradziła sobie z tym znakomicie.
2: Poniedziałek organy zagrają, we wtorek soliści arie zaśpiewają, w środę chóry koncert dają, w czwartek trąby zatrąbią, w piątek smyczki pociągną, w sobotę bębny zabębnią. W niedzielę cała opera zaśpiewa hity operowe i brawa gotowe. Brawo, brawo, brawo!
1: Brawo, brawo, brawo bije. Ja tym razem pięknie, nie dość, że na temat, to jeszcze pani się udało pięknie porymować. Gratuluję, bilet wędruje do pani.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: No i wszystko, co piękne, szybko się kończy, a zatem nasze 5 godzin też już dobiega końca. Piękne dzięki za Radio Pole na wakacjach wspólnie spędzone. Krzysztof Raps przed mikrofonu mówi do usłyszenia, do jutra. Marcin Głowinkowski też wam macha zza konsolety realizatora. On jeszcze chwilę popracuje, bo wiadomo, że w blokach startowych czeka już Dawid Rajwa i za chwilę twoje Radio Opole. Pa, pa i do jutra.

0: Reklama.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałek. Dla niektórych może dzień powrotu po urlopie, dla innych początek urlopu. Wakacyjny poniedziałek na pewno i jest 15 na zegarach.
3: Czy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zabrakło lekarza na nocnej opiece zdrowotnej? Sprawę bada NFZ. Przez półtora roku uporczywie nękał kobietę. 34-latek usłyszał zarzut w ekonomii. Między innymi o tym, co dalej w sprawie programu CPN.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A wiadomości te przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
3: Czy w weekend były problemy z dostępem do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu? Punkt przy alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza. Tak piszą w mediach społecznościowych rodzice, którzy wraz z chorymi dziećmi kierowani byli na szpitalny oddział ratunkowy. Dyrektor do spraw lecznictwa OSK, dr Piotr Fezet, przekonuje, że nikt nie pozostał bez opieki.
5: Jeśli była potrzeba, to pacjenci byli obsługiwani, tak może to brzydko zabrzmi, przez lekarzy, którzy pracują w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także przez tych lekarzy, którzy dyżurują normalnie na oddziale. Lekarz był i załatwił wszystkich pacjentów. Był w strukturze szpitala.
3: Sprawę wyjaśniał Polski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak podkreśla jego rzeczniczka Barbara Pawlos, do tej pory wpłynęła jedna skarga.
6: Narodowy Fundusz Zdrowia natychmiast wszczyna postępowania wyjaśniające. Tak było również w tym przypadku. Prosimy Szpital Uniwersytecki o złożenie stosownych wyjaśnień i będziemy podejmować ewentualne dalsze decyzje. Bezwzględnie podczas pełnienia dyżurów nocnej świątecznej opiece zdrowotnej lekarz powinien być dla pacjentów dostępny.
3: A NFZ przypomina, że pacjent może złożyć skargę, jeśli w placówce medycznej spotka go sytuacja budząca wątpliwości co do właściwej opieki zdrowotnej.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Do godziny 20 obowiązuje alert pierwszego stopnia przed upałem wydany przez IMGW dla całego województwa opolskiego. Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30 do 33 stopni Celsjusza, mierzoną, przypomnę, w cieniu. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a także burze. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km na godzinę. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Zajęcia zlokalizowano w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego rzeczniczka Karolina Gałecka mówi, że uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak rozróżnić autentyczny sygnał alarmowy od fałszywego.
7: Będziecie mogli Państwo sprawdzić miejsca schronienia, dowiedzieć się, jak szybko ustalić właściwy sposób postępowania i znaleźć najbliższe bezpieczne miejsce. Poruszymy również kwestię plecaka ewakuacyjnego. Będziecie mogli Państwo zobaczyć na żywo, jak wygląda wzorcowe wyposażenie plecaka.
3: A miejsce zajęć należy szukać na stronach MSWiA.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Wysyłał po kilkadziesiąt SMS-ów dziennie, podejmował wielokrotnie próby kontaktu, w sumie blisko półtora roku uporczywie nękał kobietę. Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking po tym, jak do miejscowej komendy zgłosiła się właśnie kobieta skarżąca się na uporczywe nękanie przez 34-latka.
8: Skala tego zachowania była duża. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia 34-latek wysyłał pokrzywdzonej nawet kilkadziesiąt wiadomości. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 34-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut uporczywego nękania, a prokurator na czas prowadzonego postępowania zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze, takie jak zakaz zbliżania się do kobiety oraz zakaz kontaktowania się z krzywdzoną.
3: Mówiła młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie Koźlu. 34-latek został również objęty dozorem policji. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Hiszpania spodziewa się najazdu turystów w dniu całkowitego zaćmienia słońca, a zjawisko to będzie można oglądać w środę wieczorem, 12 sierpnia. Ceny noclegów na czas zaćmienia słońca praktycznie trzykrotnie są wyższe niż normalne stawki o tej porze roku, przyznają hiszpańscy hotelarze. Noclegi w najlepszych lokalizacjach już dawno zresztą zostały zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Całkowite zaćmienie słońca widziane z Hiszpanii potrwa niecałe 2 minuty, najdłużej na północy kraju minutę i 50 sekund. Z kolei na Islandii i Grenlandii ten ten czas wydłuży się do nieco ponad 2 minut.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: A u nas 4 minuty po godzinie 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Kierowcy czekają na powrót programu Ceny Paliwa Niżej. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję w tej sprawie. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, wciąż rozważane jest uruchomienie programu, który pozwala na regulację cen, ale decyzja w tej sprawie zależy od ministra finansów.
10: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Natomiast jeszcze ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
9: Przypomnijmy, pierwszą odsłonę programu CPN uruchomiono pod koniec marca. Działał on do końca czerwca. Upały i susza dają się we znaki rolnikom, ale także konsumentom. Ze względu na wysokie temperatury tegoroczne zbiory warzyw gruntowych są niższe o 4,5% niż przed rokiem, a owoce z krzewów i plantacji jagodowych o około 6,5%. Wynika z najnowszych danych szacunkowych GUS. Z kolei dla konsumentów niższe zbiory oznaczają przede wszystkim większą zmienność cen. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska mówi, że największe różnice widać w przypadku owoców miękkich.
11: W normalnych temperaturach część owoców została uszkodzona jeszcze na krzewach. W przypadku porzeczek plantatorzy mówili wręcz o owocach, które ugotowały się podczas tej fali upałów.
9: Samorząd Rolniczy z Opolszczyzny zaapelował do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Rolnicy alarmują, że długotrwale występujące ekstremalne temperatury doprowadziły do ogromnych strat w produkcji rolnej. Przede wszystkim ucierpiały uprawy kukurydzy, buraka cukrowego i słonecznika.
4: Pogoda.
2: Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane okresami może wzrastać do dużego, niewykluczony przelotny deszcz czy burze. Przed takimi też ostrzegają meteorolodzy, choć na radarach na razie takich zjawisk nie widać. Temperatura maksymalna dzisiaj do 33 była prognozowana. No i rzeczywiście tyle mamy w Opolu. 32 stopnie w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, w Brzegu i w Nysie, 31 w Strzelcach Opolskich, a najmniej na termometrach w Namysłowie. Tam stopni mamy 30.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Wiatry. On wieje z południa i południowego zachodu. Słaby i umiarkowany jest, no i raczej będzie, chyba że te burze, o których wspominają meteorolodzy, gdzieś by się pojawiły, to wtedy prędkość wiatru może wzrastać do 70 km na godzinę. Marcin Bławinkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witam serdecznie. A to Lady Punk.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
11: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
12: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
11: Ślub?
12: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
11: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
12: Co prawda, to prawda.
11: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Feels like summer again, to Samuel Jack, albo Jack Samuel, no to tak jak Marek Jurek, lub Jurek Marek, ale to tak na marginesie, bo teraz mówisz, będziemy o wakacjach, w wakacyjnym poniedziałku, tak patrzę na kalendarz i liczę, no nie zważając na ten, który dziś, no to jeszcze 3 wakacyjne poniedziałki nam zostały, no chyba, że ktoś do studenckiej braci należy, to no to inaczej trzeba liczyć. Wakacje spędzamy na różne sposoby, z różnych środków komunikacji korzystając. Teraz o jednym z takich środków, a że w różne miejsca w Polsce coraz chętniej wybieramy się na rowerach, coraz chętniej chcemy odkrywać na dwóch kółkach, pokazują choćby, no nie wiem, samochody na głównych naszych trasach. Mam wrażenie, jakby coraz więcej było tych z bagażnikami rowerowymi, no i oczywiście samymi rowerami. To, że przemieszczamy się rowerami, pokazują też statystyki na kolei. Przykładem mogą być choćby Koleje Śląskie, które opublikowały dane z tym związane. W lipcu podróżni zakupili niemal 19 tysięcy biletów umożliwiających przejazd z jednośladem pociągami regionalnego przewoźnika. To 27% więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Tak mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
2: Największym zainteresowaniem podróże z rowerem cieszyły się w ostatni weekend miesiąca. Rekordowa okazała się niedziela 26 lipca, kiedy sprzedano aż 1565 biletów na przewóz jednośladów. To naszym zdaniem najlepszy dowód na to, że pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych zakątków naszego regionu i zaplanować trasę ciekawszą niż w przypadku dojazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki.
1: No, mowa tu tylko o jednym regionie. O wakacjach na rowerze też jeszcze o tym powiemy, ale to w dalszej części naszego programu. A teraz kolejne przeboje, które mamy dla Was przygotowane. Za chwilę Oskar Cyms, potem też jeszcze YouTube. Czekamy też na skrót wiadomości, ten o godzinie 15.30.

0: Wstawaj Radiopole, zbliża się 15.30, Katarzyna Plewnia już w studiu. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Susza jest jedynym zjawiskiem, których nie szacuje komisja powoływana przez wojewodę opolskiego. Zwróciliśmy się z pismem do ministra rolnictwa, pokazując rozbieżności między tym, co widać w aplikacji suszowej i na polu, mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
3: Odwołam się do przykładu z czerwca, gdzie doszło do zniszczenia owoców miękkich. W aplikacji nie da się zgłosić szkody polegającej na upałach czy suszy w postaci owocu, bo tego w aplikacji nie widać.
2: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. Ponad 823 tysiące wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie dodatkowych lat stażu pracy wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego roku nowe przepisy pozwalają włączyć do stażu czas pracy na umowę zlecenie lub z prowadzenia firmy. Nie wpływa to na wysokość emerytury ani renty, ale ma znaczenie dla pracowniczych uprawnień, jak m.in. długość urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowe czy długość okresu wypowiedzenia. Gdyby wszystkie internetowe publikacje o Karolu Nawrockim były reklamami, trzeba by było zapłacić za nie niemal 341 milionów złotych. Prezydent zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości medialnej liderów politycznych przygotowanym przez Instytut Przywództwa. Drugi jest premier Donald Tusk, trzeci prezes PiS Jarosław Kaczyński. Autorzy zestawienia podkreślają, że nie jest to ranking popularności polityków, a tak zwany ekwiwalent reklamowy, czyli teoretyczny koszt publikacji, gdyby trzeba było wykupić je jak reklamy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Kolejny poniedziałek tego lata, kiedy to temperatury powyżej 30, ale w następnych dniach ma być troszkę mniej. O tym jeszcze mówić będziemy. Na razie sprawdźmy, ile dokładnie teraz w naszym regionie. Najwięcej w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, 33 stopnie, 32 w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, w Nysie i w Brzegu, a 31 na termometrach w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodajmy, że do końca dnia zachmurzeń umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, przelotny deszcz czy też burze niewykluczone.

0: Kolejny piękny wakacyjny weekend za nami. Czas, który wiele osób wykorzystało aktywnie, czy to na urlopach będąc, czy na weekendowy wypad się decydując. A tak, tam gdzie sporo turystów, tam też dużo interwencji. Doskonale wiedzą o tym, ale nie tylko. Wiedzą również, mówią o tym ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR, którzy w minionych dniach musieli interweniować kilkanaście razy, przekazuje ratownik Jerzy Godawski.
1: Najczęściej są to urazy nóg, są to skręcenia, złamania. I bardzo często też pomagamy ludziom, którzy byli osłabieni ze względu na intensywny wysiłek.
0: To teraz jeszcze przypomnienie, dobra rada dla wybierających się na szlak, na każdy szlak, nie tylko bieszczadzki.
1: Pamiętajmy o tym, żeby zabrać odpowiednią ilość wody, osłonić się przed słońcem. I jak zawsze apelujemy o dostosowanie trasy do swoich umiejętności i warunków kondycyjnych.
0: Ratownik dodaje, że idąc w góry koniecznie trzeba zabrać naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Wskazane, by mieć też ze sobą dodatkowy powerbank. I przypominamy o tym, co dzisiaj w kalendarzu. 10 dzień sierpnia, o tym też już Krzysiek Rap dzisiaj mówił, nie tylko on, ale i jego gość. Dziś dzień przewodników i ratowników górskich.

Siódmy Nie kradnij, taki tytuł przeboju. Przypomniała nam o tym Wiktoria Zwolińska przed chwilą. Oczywiście w twoim Radiopole. 10 minut dzieli nas od godziny 16, poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Mówiłem o tym, że to dzień przewodników i ratowników górskich, ale to także Światowy Dzień Lwa. Niedawno był dzień tygrysa, teraz lwa, choć jeśli chodzi o właścicieli kotów, no to oni doskonale wiedzą, że gdyby w jednym pomieszczeniu zamknąć lwa, tygrysa i ich domowego towarzysza, to no to wiadomo, kto tam byłby szefem. Jeśli chodzi o informacje Radiopole, to teraz w swojej ręce wszystko trzyma Katarzyna Plewnia, szykuje kolejną ich porcję. Na wiadomości zapraszamy o 16.00.

0: Otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Po reklamie.
4: Już patrzymy na to, co na zegarze sekundy. Pozostają nam do godziny 16. Oczywiście to czas na kolejne dziś wiadomości.
5: Wicewojewoda Opolski o potrzebie zmian w zasadach szacowania szkód na polach. Ruch w księgarniach przed pierwszym dzwonkiem. Powiemy też o planach powrotu do szkoły 17-letniego Dominika Hołuja. W lutym uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak dachowanie auta na drodze powiatowej w Gierałcicach koło Nysy. Około 50-letni kierowca samodzielnie wyszedł z pojazdu. Ma się jednak uskarżać na ból ręki. Na miejscu są policja, pogotowie i 3 zastępy straży pożarnej. Zwróciliśmy się z pismem do ministra rolnictwa, pokazując rozbieżności między tym, co widać w aplikacji suszowej i na polu, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech, odnosząc się do sytuacji rolników w regionie. Susza jest jedynym zjawiskiem, którego nie szacuje komisja powoływana przez wojewodę.
7: Jest to sytuacja występująca w różnych regionach kraju. Odwołam się do przykładu z czerwca, gdzie doszło do zniszczenia owoców miękkich. W aplikacji nie da się zgłosić szkody polegającej na upałach czy suszy w postaci owoców, bo tego w aplikacji nie widać. Natomiast te owoce, mówiąc obrazowo, się zwyczajnie ugotowały i należało to potwierdzić w terenie. Ja nie wiem, czy tak będzie tym razem, ale widziałbym w tym jakieś rozwiązanie, tak? Żeby rzeczywiście pójść i stwierdzić stan faktyczny.
5: Przypomnijmy, samorząd rolniczy wnioskował do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. W moim przekonaniu ustawowe przesłanki jednak nie zachodzą, dodaje Piotr Pośpiech.
7: Mamy takie zjawiska, że czasami skutki są podobne, zbliżone do skutków klęsk żywiołowych, ale to nie wystarcza, aby ogłaszać za każdym razem stan klęski żywiołowej. A przede wszystkim nie zachodzi przesłanka nadzwyczajnej sytuacji, a nadzwyczajnych środków do usuwania skutków, ponieważ my zwyczajnymi środkami możemy te skutki usuwać, szacować, wypłacać odszkodowania, pomagać sobie.
5: Coraz większy ruch widać w księgarniach i sklepach papierniczych, bo zbliża się nowy rok szkolny. Do pierwszego dzwonka pozostają 3 tygodnie. Uczniowie szkół podstawowych mają bezpłatny dostęp do obowiązkowych podręczników i ćwiczeń. Nie trzeba ewentualnie dokupić książkę do religii czy języka mniejszości narodowej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkół ponadpodstawowych, mówi Grzegorz Figiel, właściciel księgarni Puchacz w Opolu.
8: Większość klientów szuka jednak tych podręczników używanych, więc na tym bazujemy. To jest oszczędność dla rodzica, około 300 zł na komplecie podręczników. To jest taka fajna opcja, dajemy możliwość wymiany, jeśli rodzic uczeń kupi źle podręcznik.
5: Martyna Orlik, kierowniczka księgarni, dodaje, że część rodziców woli jednak nowe zestawy książek.
9: Dużo osób pyta się o używane, bo wiadomo, wiąże się to z niższymi kosztami. Jednak tak czy siak kupują też nowe. Właśnie są tacy, którzy nie chcą używanych, uważają, że z tych nowych lepiej się uczy i tak to wygląda.
10: Czy za tydzień, za dwa, ja bym miał problem wejść?
9: Myślę, że tak. Porównując zeszły tydzień do właśnie już dzisiejszego dnia, no to widać o wiele większy ruch niż w zeszłym tygodniu.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Powrót do Otwocka na rehabilitację po założeniu pierwszych protez i nauka to najbliższe plany Dominika Hołuja w lutym na stacji Woli Bierwieckiej pod Radomiem. 17-latek pomógł kobiecie z wózkiem dziecięcym wysiąść z pociągu, gdy chciał ponownie wsiąść. Drzwi przytrzasnęły mu rękę i chłopak wpadł pod koła pociągu, stracił nogi i większą część prawej dłoni.
11: Przygotowuję się do założenia pierwszych protez, co na pewno ułatwi mi życie w szkole. szkoła też przygotowuje się do powrotu, dlatego myślę, że takie największe problemy logistyczne zostaną zażegnane.
5: By ułatwić synowi naukę i rehabilitację, rodzice wynajęli mieszkanie niedaleko szkoły, mówi tata Dominika Dariusz Hołuj.
3: My nadal będziemy mieszkać w miejscu zamieszkania jak do tej pory, no tylko od poniedziałku do piątku, no ze względów logistycznych, no musieliśmy wynająć, no małe mieszkanko, udało się w pobliżu szkoły, no żeby Dominikowi ułatwić codzienny ten dojazd do szkoły.
5: A Dominik jest już po pierwszych przymiarkach, protezy prawej nogi i dłoni powinien mieć na przełomie sierpnia i września. Lewa noga wymaga jeszcze zagojenia.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zaczynamy od temperatur. Najmniej 32 stopnie na termometrach w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich. Natomiast 33 tyle notujemy w Opolu i w Kędzierzynie Koźli. To jest to maksimum, które było przez synoptyków prognozowane. Zachmurzenie umiarkowane okresami może wzrastać do dużego. Przelotny deszcz też jest możliwy. Meteorolodzy wspominali też o tym, że po południu burze, ale na razie na radarach jakoś nic na to nie wskazuje. Gdyby coś się miało zmienić, będziemy oczywiście o tym informować naszych słuchaczy.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Dodam, że takie komórki burzowe na razie to gdzieś w województwie lubuskim, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego się tworzą. Tak to wynika z radarów. 5 minut po godzinie 16 to jest Twoje Radio Opole. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa, na antenie Rolling Stonesi.

0: Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.

0: Twoim Radio Pole. Teraz o tym, co w Rzymie nie przystoi. Niestety, zaznaczę niestety, trzeba o tym przypominać, bo zagraniczne podróże i dobre maniery no nie zawsze idą w parze. Widać to szczególnie w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów. W Rzymie wielu odwiedzających wciąż nie wie, jak należy zachowywać się przy zabytkach.
1: Najczęstsze przewinienia to siadanie na zabytkach i urządzanie na nich pikników, zostawianie śmieci, głośne zachowanie czy nieodpowiedni strój, ale lista wykroczeń jest dłuższa.
2: Muzeum pod otwartym niebem, to jest właśnie Rzym, gdzie nie kąpiemy się w fontannach. Najgorszą rzeczą, którą widziałam kiedyś, tatuś, który dwulatkowi ściągnął pampersa w Koloseum, dziecko siusiało na trawertyn, który ma prawie 2000 lat. To są grzechy niewybaczalne.
1: Mówi Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie. Mandaty za wykroczenia popełnione przez turystów wynoszą od 250 do 500 euro. W skrajnych przypadkach policja może także zastosować daspo urbano, czyli nakaz natychmiastowego opuszczenia określonej części miasta.
0: O czym przypominała Aleksandra Nietopiel, dodajmy, że w 2025 roku rzymska policja wystawiła prawie 3000 mandatów za łamanie przepisów chroniących zabytki w centrum miasta. Wśród nich były także kary za kąpiele w fontannach, między innymi w najsłynniejszej fontannie di Trevi.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz będzie o cenach. I to takich, które wolelibyśmy na niższym poziomie. Nie, nie chodzi o paliwo. Chodzi o tym też więcej dziś powiem, ale na razie o tym, że upały i susza dają się bez znaki rolnikom, ale także konsumentom. Ze względu na wysokie temperatury, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych są droższe. Krótko mówiąc, z kolei dla konsumentów niższe zbiory oznaczają przede wszystkim większą zmienność cen. Dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska mówi, że największe różnice widać w przypadku owoców miękkich.
2: Po ekstremalnych temperaturach część owoców została uszkodzona jeszcze na krzewach. W przypadku porzeczek plantatorzy mówili wręcz o owocach, które ugotowały się podczas tej fali upałów. Na Broniszach czerna porzeczka dochodziła w lipcu do około 40 zł za kilogram, a pod koniec miesiąca maliny gruntowe kosztowały około 35-40 zł za kilogram. Te tunelowe, deserowe, nawet około 50.
1: Dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej zwraca uwagę, że wysokie temperatury mogą też obniżać ceny.
2: Ciepło przyspiesza dojrzewanie i jeżeli chodzi o takie duże wyrzuty produktu, które jednocześnie będą trafiały na rynek, to oczywiście cena może spaść. Tak było w tym roku w przypadku ogórków gruntowych, gdzie ta zwiększona podaż bardzo szybko obniżyła ceny z 10 zł do około 5-6 zł za kilogram.
1: Gwałtowny wysyp produktu oznaczał jednak, że później trudno było uzupełnić lukę podażową, a to oznaczało ponowny wzrost cen. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku polskiej borówki. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: poniedziałkowe popołudnie mija wam z Radiem Opole. Cieszymy się bardzo, dziękujemy, zapraszamy częściej. A skoro zaproszenia zahaczyłem, to teraz czas na skrót wiadomości. Zaprasza Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Nie ma wody w stawie przy kościele w Jemielnicy w powiecie strzeleckim. To kolejny efekt suszy hydrologicznej w regionie. Do obniżania się poziomu wody w okolicznych rzekach przyczyniać mają się również kopalnie, choć największy wpływ na zlewnie rzeki Jemielnica ma obecnie pogoda.
3: Można w zasadzie przyjąć, że w górnej części tej zlewni, więc powyżej miejscowości Jemielnica, od momentu stopnienia pokrywy śnieżnej nie wystąpiły znaczące opady deszczu.
2: Temat szerzej w wiadomościach o 17. W piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS w województwie opolskim będą zamknięte. Tego dnia nie będzie. Można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS-u. Najbliższy piątek jest dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dniem wolnym za święto, które przypada w sobotę 15 sierpnia. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy opolskiego oddziału ZUS-u, wiele spraw można jednak załatwić przez internet lub korzystając z aplikacji mobilnych ZUS-u. Na uzbrojonym dronie znalezionym w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Lipsku zabezpieczono ślady DNA. Łączą one ten przypadek z innym aktem sabotażu w tym samym porcie lotniczym. Powołując się na śledczy, gazety Bild i Zeit twierdzą, że na bezzałogowcu znaleziono materiał genetyczny zbieżny z DNA zabezpieczonym po wybuchu sprzed 2 lat, gdy w magazynie firmy DHL doszło do eksplozji jednej z paczek. Celem było odpalenie ładunku w powietrzu, ale materiał eksplodował na ziemi, bo samolot na Litwę miał opóźnienie. Litewska prokuratura postawiła wtedy zarzuty nadawcom przesyłki mającym działać na zlecenie rosyjskich służb. Z obecnych informacji nie wynika, czy nowe ślady DNA dotyczą tych podejrzanych, czy innych osób.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o centrum Opola, to chmury zasłoniły nam promienie słońca. No tych chmur wydaje się, jakby było trochę więcej, czyli wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Oni zapowiadali, że zachmurzenie umiarkowane okresami może być dłużej i że może też przelotnie popadać. Niewykluczone też, że zagrzmi. Temperatury maksymalne to dzisiaj od 31 do 33 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i w tym maksymalnym przedziale się utrzymujemy. Najcieplejsze miejsce w naszym regionie to Kędzierzyn-Koźle, tam 33 stopnie Celsjusza. Jeśli chodzi o resztę naszego regionu, to stopni mamy 32.

0: teraz w Twoim Radiopole o tym, co kierowców dość mocno interesuje, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Mowa o cenach paliw. Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, ceny na stacjach paliw nadal będą się zmieniać i nie można liczyć na długotrwałe spadki, tak mówi analityk rynku paliw w portalu epetrol.pl dr Jakub Bogucki. Ekspert wyjaśnia jednak, że wciąż można znaleźć stacje, na których za olej napędowy trzeba zapłacić mniej niż 8 zł.
1: Widzimy, że w wielu miejscach w Polsce da się znaleźć stacje, gdzie benzyna jest poniżej 7, a olej napędowy poniżej 8 zł za litr. Natomiast niestety nie jest to jeszcze reguła. Można było jeszcze w końcówce ubiegłego tygodnia spodziewać się, że takie ceny będą dosyć powszechne. Natomiast wydarzenia weekendu i najnowsze doniesienia z rynku surowcowego pokazują, że wcale ta pewność nie jest aż tak duża.
0: Ekspert wyjaśnia, że przez najbliższych kilka dni będzie szansa znaleźć stacje paliw, na których cena oleju napędowego będzie poniżej 8, a benzyny poniżej 7 zł.
1: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzyny nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
0: W tym tygodniu rząd może podjąć decyzję dotyczącą uruchomienia programu osłonowego, który pozwoli na obniżenie cen, ale decyzja w tej sprawie na razie ciągle jeszcze jest rozważana.

ci, oczy swoje miałem. Ja dzisiaj ze zdziwieniem przecierałem oczy. To tak w nawiązaniu do cen paliw. Mam aplikację jednej ze stacji paliw, gdzie są kupony promocyjne na tankowanie, że można zatankować ze zniżką na każdym litrze i tak zazwyczaj nie zwracam uwagi na to, co tam jest napisane.

dane, tylko wciskałem aktywuj, tankowałem, płaciłem, do widzenia. Ale dzisiaj przeczytałem i uwaga, tam jest obowiązek podania, ile najtaniej kosztowała benzyna przed rozpoczęciem promocji, tak zwana najniższa cena z 30 dni przed obniżką. A promocja obowiązuje od 11 marca. I jakie mamy wpisane ceny? 95, 4,72, a diesel 4,94. Tak, ceny, o których obecnie możemy jedynie pomarzyć, ewentualnie poczytać w aplikacjach stacji paliw. O czym będzie można posłuchać w kolejnych wiadomościach Radia Opole, to okaże się już za 11 minut. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Amadeusz Bernard Bogdan Borys Wawrzyniec do nich dziś z życzeniami. Dziś, czyli 10 sierpnia, na zegarach mamy już 18.
1: Rolnicy z Opolszczyzny chcą ogłoszenia stanu klęski żywiołowej ze względu na suszę.
2: Ucierpiały buraki, soja, słonecznik, kukurydza.
1: Wracają upały, policja przypomina.
3: Jeżeli jesteśmy nad wodą, korzystamy z kąpielisk strzeżonych.
1: A ponadto kierowcy czekają na ruch rządu w sprawie CPN.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Dzień dobry. Samorząd rolniczy z Opolszczyzny apeluje do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Rolnicy alarmują, że długotrwale występujące ekstremalnie wysokie temperatury doprowadziły do ogromnych strat w produkcji rolnej. Przede wszystkim ucierpiały uprawy kukurydzy, buraka cukrowego i słonecznika, mówi Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
2: Ucierpiały buraki, soja, słonecznik. Kukurydza tutaj najwięcej ucierpiała, ponieważ wiązki kolb już dzisiaj są nie do odbudowania. Chcemy, aby komisje klęskowe mogły wyjść i szacować właśnie te szkody. W tej chwili aplikacja suszowa nie pozwala komisjom wyjść w pole, bo musi być to uargumentowane Instytutem Meteorologii, czyli 60 dni bez wody Instytut Meteorologii ogłasza suszę i wtedy przez aplikację rolnik może składać wniosek o jakąśkolwiek pomoc.
1: A w moim przekonaniu ustawowe przesłanki do ogłoszenia stanu klęski nie zachodzą, odpowiada wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
5: Mamy takie zjawiska, że czasami skutki są podobne, zbliżone do skutków klęsk żywiołowych, ale to nie wystarcza, aby ogłaszać za każdym razem stan klęski żywiołowej. A przede wszystkim nie zachodzi przesłanka nadzwyczajnej sytuacji, czy nadzwyczajnych środków do usuwania skutków, ponieważ my zwyczajnymi środkami możemy te skutki usuwać, szacować, wypłacać odszkodowania, pomagać sobie.
1: A więcej na ten temat na stronie internetowej Radia Opole.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Wysokie temperatury zachęcają do szukania ochłody nad wodą. Policjanci apelują, by wybierać kąpieliska strzeżone. Nad wodą trzeba też realnie oceniać swoje możliwości, przestrzega starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komisji Miejskiej Policji w Opolu.
3: Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Jeżeli jesteśmy nad wodą, korzystamy z kąpielisk strzeżonych i stosujemy się do poleceń ratowników. Jeśli mamy pod opieką dzieci, to naprawdę nie spuszczamy ich z oka. Nawet chwila nieuwagi może sprawić, że dojdzie do niebezpiecznej sytuacji.
1: Ponadto alkohol i kąpiel to bardzo złe połączenie, dodaje funkcjonariusz.
3: Absolutnie nie wchodzimy do wody również po alkoholu. To jest bardzo ważne, ponieważ alkohol powoduje, że inaczej oceniamy zagrożenia i swoje możliwości. Nie skaczemy też do wody tam, gdzie nie znamy dna. To, że z brzegu wydaje się nam bezpieczne, wcale nie oznacza, że takie jest naprawdę.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżkę cen na stacjach benzynowych. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej.
6: Na wielu stacjach za litr oleju napędowego trzeba zapłacić powyżej 8 zł, a użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
7: Trzeba lać i jechać.
6: Program CPN pan wspomina?
7: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
8: Przydałoby się, żeby wróciło.
6: Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach paliw w najbliższych dniach.
9: Myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała.
6: W tym tygodniu spodziewana jest decyzja w sprawie kolejnej odsłony programu CPN.
1: A relację przygotował Maciej Szefer. I jeszcze na koniec. Komisja Europejska zatwierdziła 5. wniosek Polski o płatność w wysokości 7 miliardów 900 milionów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli w laptop.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Przed nami kolejne koncerty odbywające się w ramach 36. Międzynarodowego Kursu Muzycznego. I tak już dziś o godzinie 19 w Kościele Świętego Sebastiana w Opolu odbędzie się koncert uczestników kursu z towarzyszeniem prowadzących go wirtuozów, a jutro tę samą grupę usłyszeć będzie można na Zamku w Możnej, gdzie zagrają o godzinie 17.30. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. 13 sierpnia w galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone, zorganizowanej przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach. Wernisaż będzie też okazją do poznania fragmentów poetyckiej twórczości Marzeny Krajewskiej, czytanych do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Początek wernisażu zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Również 13 sierpnia o godzinie 16 na placu Jana Pawła II w Opolu odbędzie się performance Marii Bitki zatytułowany Produkcja tęczy. Jest to propozycja działania performatywnego polegającego na próbie stworzenia tęczy za pomocą narzędzia pompującego wodę. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie w naszym regionie umiarkowane miejscami, wzrastające do dużego, i tam, gdzie to zachmurzenie wzrasta, może ze sobą przynosić też opady deszczu, albo przelotny deszcz, albo też burze. One są niewykluczone w naszym regionie. Przypominamy, były takie miejsca, gdzie takie ciemniejsze chmury się gromadziły i jeszcze naszego regionu tak na dobre nie opuściły. W okolicach Olesna może zagrzmieć. Ostrzegamy. Temperatury, jakie obecnie? 31 stopni w Nysie, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, 30 stopni na termometrach w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie. W nocy ma być od 15 do 17 stopni na termometrach. No i w nocy też zachmurzenie, początkowo duże, przelotny deszcz, burze też niewykluczone.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na jutro zachmurzenie umiarkowane, na temperaturę od 23 do 25 stopni. Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajpa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: Collins w twoim radiu Opol. Na zegarach już 16 minut po godzinie 18. Co przed nami? Przed nami no na pewno wyjątkowe zaćmienie słońca. Tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85% w najbliższą środę. Czeka nas takie wyjątkowe zaćmienie słońca. Nadchodzący kosmiczny spektakl będzie wyjątkowo spektakularny. Między innymi dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca. Będzie się działo, tak mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
1: Proszę sobie wyobrazić, wieczór powoli się kończy w sposób naturalny, no bo słońce powoli zachodzi, dochodzi do zaćmienia, a więc mamy ciemności, potem się odsłania i zachodzi znowu i znowu zapadają ciemności. To będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Jak będzie wyglądało? Tak naprawdę nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Właśnie ze względu na to, że będzie bardzo nisko nad horyzontem, a miejsce kolory zachodzącego słońca, czerwone słońce będzie też bardzo ciekawe, o ile chmury nie przeszkodzą, no bo jeżeli one będą gdzieś tam snuły się nad horyzontem, to mogą troszeczkę przykryć całe zjawisko, ale liczmy na to, że będzie dobra pogoda. No i co? I trzymamy kciuki.
0: Dla Jerzego Rafalskiego nie będzie to pierwsze całkowite zaćmienie słońca, które tym razem będzie obserwował na Majorce. Jak mówi, za każdym razem jest to niezapomniany spektakl, który zachwyca ludzi, ale również wprowadza niemałe zamieszanie w naturze.
1: Przeżyłem dwa takie całkowite zaćmienia słońca. To jest prawdziwe szaleństwo, bo faktycznie świat się robi dziwny w tym momencie. Te ostatnie minuty czy nawet sekundy przed zaćmieniem wyglądają naprawdę strasznie. Naprawdę to działa na każdego człowieka. No chce się krzyczeć i rzeczywiście wiele osób krzyczy, piszczy, klaszcze. To jest dopiero ciekawe zachowanie, ale faktycznie sama przyroda też zachowuje się trochę inaczej. Podobno psy potrafią żyć, podobno kury zasypiają, bo już wiedzą, że wieczór się zbliża i tak dalej. Ptaki przestają śpiewać, wiatr się troszeczkę rusza, bo zmienia się temperatura. Tak więc dzieje się, dzieje.
0: Popularyzator astronomii podkreśla, że w trakcie obserwacji tak wyjątkowego zjawiska najważniejsze są właśnie emocje.
1: Pamiętajmy o emocjach. Gdy jesteśmy świadkami zaćmienia, wtedy jest rzeczywiście prawdziwe szaleństwo w nas i często, gdy zaćmienie się kończy, mieliśmy przygotowane aparaty fotograficzne, kamery, wszystko, a potem się okazuje, że ojej, nie włączyliśmy tego, tutaj jest nieostre, tu nic nie wyszło i nieważne. Tak naprawdę to, co w serduchu, to pozostaje po zaćmieniu. To jest naprawdę piękne zjawisko.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.09. W niektórych częściach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane ze starego kontynentu. Co ciekawe, tej samej nocy, po zakończeniu jego astronomicznego spektaklu, rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas bowiem maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mówiąc o dzikiej zwierzynie na drogach, o czym myślimy? Sarna? Dzik? Może inne skojarzenie, ale coś mi się wydaje, że niedźwiedź jest na tej liście daleko, daleko. Tymczasem do śmiertelnego potrącenia niedźwiedzia doszło na drodze z Zakopanego do Łysej Polany. Zwierzę wczoraj wieczorem nagle wbiegło pod nadjeżdżający samochód. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Niedźwiedź był młody, najprawdopodobniej miał 2 lub 3 lata. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Jak wspomnieli, będą oceniali po prostu jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku.
1: To już drugi niedźwiedź, który zginął pod kołami samochodu na terenie powiatu tatrzańskiego. Do pierwszego śmiertelnego potrącenia doszło 2 tygodnie temu na drodze powiatowej w pobliżu Doliny Kościeliskiej, dodał Roman Wieczorek.
2: Również niedźwiedź wybiegł przed nadjeżdżający samochód, ale tam już te zniszczenia były bardzo poważne tego samochodu. Została zniszczona cała przednia maska, wycieki płynów. No i co gorsze, ten niedźwiedź również nie przetrwał tej kolizji z pojazdem. Należy zwracać szczególną uwagę. W Tatrzańskim Parku Narodowym jest bardzo wiele dzikiej zwierzyny. Ona może pojawić się na drogach, które przecinają ich naturalne tereny. Apelujemy o szczególną ostrożność.
1: No i to taki apel do tych, którzy w te rejony się jeszcze, na przykład w te wakacje, wybierają. Apel o wyostrzenie zmysłów i o większą czujność. W obu przypadkach, jeśli chodzi o te niedźwiadki, kierowcy byli trzeźwi, a samochody były sprawne i odpowiednio przygotowane do jazdy.

0: Twoje Radio Opole.
1: 10 sierpnia w kalendarzu, gdyby cofnąć się do roku 1944 i przenieść do Warszawy, to moglibyśmy powiedzieć, że powoli kończy się 10 dzień Powstania Warszawskiego. Dużo mówi się zawsze w kontekście powstania o tych, którzy walczyli. A teraz może z innej strony. Zacznę od cytatu. W czasie powstania i grozy, jaka nas ogarniała, te kilka piosenek, które ja śpiewałem, dawały jakieś zapomnienie. Tak mówił przed laty na antenie Polskiego Radia Mieczysław Fog. W 1969 roku w Polskim Radiu działacz konspiracji i wybitny polski piosenkarz opowiadał o swoim powstańczym szlaku oraz o roli, jaką odegrał w trakcie walk o Warszawę. Na antenie Polskiego Radia Mieczysław Fog wspominał m.in., że na początku powstania na ochotnika zgłosił się do oddziału kapitana Stefana Golskiego. Jak jednak mówił, zamiast karabinem, chciał walczyć swoim głosem.
2: Zwróciłem się do Golskiego, mówię: panie kapitanie, może bym ja troszkę pośpiewał. Bardzo był zdziwiony moją propozycją. Powiedział: wie pan co, ja nie wiem, no może powstanie potrwa 5-6 dni, czy to jest sens w ogóle rozpoczynać. Ja mówię: panie kapitanie, ja nie bardzo się znam na wojowaniu, natomiast wydaje mi się, że moje śpiewanie będzie miało więcej znaczenia dla żołnierzy niż wstanie na warcie z karabinem, w którym jest 5 nabojów. Golski zgodził się na to, chodziliśmy od oddziału do oddziału i śpiewaliśmy piosenki.
1: Popularny piosenkarz w trakcie Powstania Warszawskiego służył jako starszy strzelec i dawał koncerty na barykadach, podwórkach, w szpitalach, piwnicach i wszędzie tam, gdzie potrzebowali go walczący żołnierze oraz ukrywający się cywile.
2: Często byłem zaczepiany przez ukrywających się mieszkańców Warszawy w tych piwnicach. Panie Mieczysławie, niech pan nam coś zaśpiewa. W czasie powstania i grozy, która nas ogarniała, przecież ludzie ginęli jak muchy. Te kilka piosenek, które ja śpiewałem tu i ówdzie, dawały jakieś zapomnienie.
1: Co ciekawe, Mieczysław Fog był również pierwszym wykonawcą słynnej powstańczej pieśni Marsz Mokotowa, której premiera odbyła się w trakcie jednego z jego koncertów.
2: Poprzez kanały z Mokotowa przyszedł do mnie jeden z żołnierzy, który przyniósł mi od Janka Markowskiego nuty i słowa tej piosenki, gdzie napisane było: Mieciu, napisałem dla ciebie jako twój kompozytor, aranżer i akompaniator piosenkę pod tytułem Marsz Mokotowa. Szybko bardzo nauczyłem się tej piosenki. Po kilku dniach odbyła się tak zwana szumnie premiera. Piosenka była przyjęta od razu bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Krótko po tym piosenka ta rozeszła się po całym Śródmieściu.
1: Mieczysław Fog, pseudonim Ptaszek, w trakcie okupacji za zgodą podziemia jako piosenkarz występował w jawnych kawiarniach, ale równocześnie we własnym mieszkaniu ukrywał Żydów i wykorzystywał swoje kontakty, by zdobywać informacje oraz nieść pomoc potrzebującym. W trakcie Powstania Warszawskiego Mieczysław Fog oficjalnie służył jako starszy strzelec. Do zrujnowanej Warszawy wrócił już w styczniu 1945 roku. Natychmiast wznowił działalność artystyczną już 4 marca tego roku. Otworzył kultową kawiarnię Café Fog. Przez kolejne dekady był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy, którego koncerty przyciągały tłumy fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zmarł w 1990 roku. Mieczysław Fog tak naprawdę nazywał się Fogiel i choć swojego pseudonimu używał już od lat 20., to nazwisko zmienił oficjalnie dopiero w 1946.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, kiedy to kolejne dziś wiadomości Radia Opola. Po nich sezon ogórkowy. Audycja, na którą dziś zaprosi Was Tomek Wojtyłko. Będzie miejsce na podsumowanie tegorocznego OFF-festiwalu. Posłuchamy też rozmowy z zespołem Mlecze, który wystąpił na scenie głównej drugiego dnia święta muzyki. Ale nie tylko muzycznie, bo będzie dziś też coś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. To po 19, a po 21 w wieczornym paśmie Witek Psułek. W programie m.in. nawiązanie do hejtu, jakiego doświadczył jeden z aktorów występujących w filmie Dom Dobry, kiedy to ludzie zaczęli przypisywać mu cechy bohatera, którego jako aktor odtwarzał w filmie Smarzowskiego. Witek nie sam w programie, będzie, że tak powiem, wsparcie. Gościem Radia Opole po 21 będzie Justyna Czarnota z Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Maciej Dudek pozostaje za konsoletą realizatora. Ja dziękując za wspólnie spędzony czas, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Ponownie spotykamy się jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
2: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
1: Po reklamie.
3: Kończymy Twoje Radio Opole za krótką chwilę sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Praca bloków w elektrowniach w Kozienicach i Połańcu jest ograniczona. W wiadomościach pytamy o sytuację w elektrowni Opole. Po raz 50. pątnicy z diecezji opolskiej wyruszą pieszo na Jasną Górę, a ponadto w środę wyjątkowe zaćmienie słońca. Powiemy o tym, jak najlepiej je obserwować.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Ale na początek do służb ratowniczych dosłownie

0: Kilka minut temu wpłynęło zgłoszenie o samochodzie, który prawdopodobnie po dachowaniu leży w rowie. To w miejscowości Centawa w powiecie strzeleckim, także prosimy uważać, noga z gazu.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Niski poziom wody w polskich rzekach wpływa na pracę niektórych elektrowni. Z powodu suszy i ograniczonej ilości wody w Wiśle, wykorzystywanej do chłodzenia Enea, musiało w zeszłym tygodniu ograniczyć pracę bloków w elektrowniach w Kozienicach i Połańcu. W wiadomościach Radio Opole pytamy, jak wygląda sytuacja w elektrowni Opole. Tu podobnego zagrożenia nie ma, tłumaczy Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
2: Przy niekorzystnych warunkach hydrologicznych związanych na przykład z niskim stanem rzek należy wskazać przewagę bloków energetycznych z zamkniętym układem chłodzenia. Tak właśnie pracuje elektrownia Opole. Dla porównania, w układzie z otwartym obiegiem chłodzenia woda jest pobierana z rzeki lub innego dużego zbiornika, na przykład jeziora czy morza, i po przejściu przez skraplacze turbin zwracana jest z powrotem do środowiska. W chłodni kominowej bloku energetycznego pracującego w układzie zamkniętym mamy do czynienia jedynie z częściowym odparowaniem wody do atmosfery.
0: A dodajmy, dwa najnowsze bloki energetyczne zostały wyposażone w rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność pracy oraz odporność na niekorzystne warunki hydrologiczne.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: To będzie wyjątkowa pielgrzymka. Po raz 50. pątnicy z diecezji opolskiej wyruszą pieszo na Jasną Górę. W tym roku zrobią to jednak tydzień później niż zwykle. Pierwszy strumień wyjdzie z Nysy 16 sierpnia. Dzień później ruszą grupy z Opola i Raciborza, a we wtorek dołączą pielgrzymi z Kędzierzyna-Koźla i Kluczborka. Poszczególne grupy przez pierwszą część trasy będą szły osobnymi drogami. Spotkają się m.in. na Górze Świętej Anny, a następnie połączą w jeden pielgrzymkowy szlak. Tegoroczny jubileusz przynosi też nowe elementy, mówi ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik pieszej opolskiej pielgrzymki.
3: Pierwszym takim owocem jest nowa grupa, która powstała, grupa biblijna, oparta na Lectio Divina. Ona będzie oznaczona numerem 22, więc bardzo łatwo będzie ją też można rozpoznać. Innym owocem jest to, że przez pewien czas w każdej grupie będzie obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, niesiony przez kapłana w bursie.
0: A zapisy do poszczególnych grup prowadzone są w parafiach. I zmieniamy temat. W najbliższą środę wieczorem będzie można zaobserwować zaćmienie słońca, jakiego nie widzieliśmy od 27 lat. W Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Warto pamiętać, że obserwowanie zaćmienia gołym okiem nie jest bezpieczne. Potrzebne są do tego specjalne okulary, mówi dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
4: Aczkolwiek my wymyśliliśmy już parę lat temu sposób na oglądanie słońca bez okularów, tani dosyć sposób. Bierzemy taką folię, która jest w każdej apteczce samochodowej, taka termiczna, taka srebrno-złota. Składamy ją dwu lub trzykrotnie, najlepiej tym samym kolorem do środka. Złoty, srebrny, srebrny, złoty. I przez taką folię włożoną do, najlepiej do ramki, możemy oglądać słońce.
0: I jeszcze informacja dla kierowców, którzy ruszają w dalszą drogę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w północno-wschodniej części kraju, a rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina przy okazji o zasadach bezpieczeństwa, gdy dociera do nas informacja o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych.
5: Wyłonimy z parapetów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i które no, mogą wyrządzić komuś szkody, bo zdarzały się takie przypadki, przez niektórych wyśmiewane, że doniczka spadła po prostu komuś na głowę. Pamiętajmy o samochodach, żeby przeparkować je w bezpieczne miejsce, z dala od drzew, z dala od słupów energetycznych, od billboardów, no bo tu ponownie silny wiatr może uszkodzić te elementy, które spadną nam po prostu na głowę, a w najlepszym wypadku na pusty dach samochodu. Zamykamy okna i drzwi, nie zatrzymujemy się pod drzewami, czy pieszo, czy samochodem.
0: Warto też przygotować oświetlenie zastępcze na wypadek braku prądu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni i kolejne dni będą ciepłe, no ale nie aż tak upalne jak miniony weekend. We wtorek, środę i czwartek temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni. Upalnie zrobi się z kolei znowu pod koniec tygodnia, w sobotę nawet 32 stopnie. Nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu najbliższych dni miało padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Minty występowała na Off Festiwalu, ale nie w tym roku, tylko 7 lat temu, 8 lat, przepraszam, źle policzyłem. Mówię o festiwalu, dlatego że Święto Muzyki Niezależnej wczoraj, czy tak naprawdę dzisiaj w nocy, dobiegło końca i na pewno do OFF-u odniesiemy się dzisiaj w sezonie ogórkowym, no ale też między innymi zastanowimy się nad tym, czy alkoholowa prohibicja będzie obowiązywać w całej Polsce. Pojawią się też doniesienia na temat reaktywacji legendarnego zespołu, także gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Przy mikrofonie Tomek Wojtułko, program realizuje Maciej Dudek.

0: Są mody, które bywają irytujące, no ale są też takie, które są pozytywne. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to ewidentnie wzrosła nasza świadomość co do tego, jak szkodliwą substancją jest alkohol. Bardzo wiele osób z niego zupełnie zrezygnowało, no ale też pojawiają się pomysły, jak w takim prawnym wydaniu zmotywować ludzi, żeby nie pili, czy przynajmniej troszeczkę im pokrzyżować plany, kiedy zamierzają się napić. Oczywiście najbardziej popularnym mechanizmem jest nocna prohibicja. W Opolu obowiązuje od początku 2026 roku. Natomiast trudno sprawdzić, jak taki program działałby w całej Polsce i jakie może w skali kraju przynieść korzyści, dlatego że do tej pory samorządy decydowały o tym, czy w danej gminie będzie obowiązywać ten zakaz, czy nie. Co ma się zmienić? Jest taka opcja. W Sejmie trwają aktualnie prace nad rozwiązaniami, by zakaz objął całą Polskę. Z przygotowanych dwóch projektów ustawy wybrano jeden wiodący, autorstwa Lewicy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia Violetta Tomczak z Polski 2050 mówiła w Sejmie, że jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie nocnej prohibicji.
1: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
0: Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Natomiast wracając do tych pomysłów legislacyjnych, posłanka powiedziała, że projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu 0%.
1: Do tej pory mieliśmy wyłączenie z zakazu reklamy i promocji piwa, dlatego też piwa 0% na tym korzystały, a z drugiej strony nie było dlatego sankcji. W ustawie nie musieliśmy wprowadzać dodatkowej definicji dotyczącej napoju bezalkoholowego, bo w momencie, kiedy wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu, to właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym, znakiem identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji.
0: Nie chciałbym siać defetyzmu, ale wydaje mi się, że spora część słuchaczy pamięta choćby reklamy wypoczynkowej turystyki konnej, w skrócie WTK, także różnie z tymi reklamami może być, a nowe przepisy są już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jest szansa, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią. Na antenie Radia Opole teraz zespół The Olympians, który inspiruje się klasykami muzyki soulowej, no ale też kochają Paula McCartneya. Słucham utworu California.

To był zespół Senno, który pokazał się z bardzo dobrej strony podczas młodej sceny NCPP. Ten przegląd już niestety za nami. Jeżeli ktoś nie śledził tego, co działo się na opolskim rynku, to spieszę z wyjaśnieniem, że miały miejsce cztery podwójne koncerty w cztery soboty po dwóch wykonawców. Prezentowało swoją muzykę, no ale w takim pełnym koncertowym formacie nie było atmosfery konkursu, tylko można było sobie z tą twórczością obcować. A rozstrzygnięcie młodej sceny niebawem na pewno będziemy słuchać Radia Opole o wynikach tego konkursu informować. Sugerowałem na początku audycji, że przyjrzymy się doniesieniom na temat ewentualnej reaktywacji legendarnego zespołu. Mowa tutaj o Fleetwood Mac i wydaje mi się, że Fleetwood Mac jest jednym z tych zespołów, który jest coraz popularniejszy paradoksalnie i to jest jedna z tych grup, która u kolejnych pokoleń, szczególnie chyba u Zetek, zyskała ogromne uznanie. Mnóstwo artystów, jeżeli chodzi o takie lekko oniryczne, softrockowe brzmienie, mocno Fleetwood Mac się inspiruje. Niestety historia grupy wydawała się i wciąż w sumie wydaje, no ale może będzie niespodzianka, zamknięta. W 2022 roku pożegnaliśmy Christine McVie, czyli wokalistkę grupy, która też grała na instrumentach klawiszowych, skomponowała mnóstwo przebojów, mnóstwo utworów, tych najbardziej też hitowych Fleetwood Mac, to są numery z jej śpiewem. No i członkowie zespołu sugerowali, że to jednoznacznie zamyka historię grupy, a poza tym, jeżeli chodzi o ten złoty skład Fleetwood Mac, to grupa nie współpracowała od 2018 roku z Buckinghamem, czyli gitarzystą, który, Lindsey Buckingham, oczywiście o nim mowa, który popadł w konflikt przede wszystkim ze Stevie Nicks, co jest dość ciekawe, dlatego że oni razem dołączyli do Fleetwood Mac podczas nagrywania wspólnej płyty firmowanej ich nazwiskami. Co więcej, to wszystko jest związane z historią studia Sun City. Oni się tam poznali z zespołem Fleetwood Mac i Mick Fleetwood, rzecz jasna, założyciel i perkusista grupy, stwierdził, że przydałby mu się w zespole Lindsey Buckingham. On stwierdził, że dołączy tylko jeżeli razem z nim dołączy jego ówczesna partnerka, czyli właśnie Stevie Nicks. No ale we Fleetwood Mac działy się przeróżne rzeczy. Wydaje mi się, że biografia tej grupy byłaby fascynująca, tylko byłby dylemat, czy przygotować taką wersję, którą może młodzież zobaczyć, czy niekoniecznie. No i wracając do tych spekulacji, to niezależnie od tego, czy zespół się zejdzie, czy jeszcze zagra jakieś koncerty, bardzo pozytywne jest to, że podczas przygotowania reedycji wspólnej płyty Stevie Nicks i Lindseya Buckinghama muzycy zaczęli ze sobą znowu utrzymywać kontakt, znowu lepiej się czują w swoim towarzystwie. Myślę, że Buckingham Nicks pomogło nam ponownie nawiązać kontakt i odbudować relacje. Mam wrażenie, że może to być początek czegoś większego. Nie chcę jeszcze mówić dokładnie, co z tego wyniknie, ale głęboko wierzę, że będzie to coś dobrego, wyjątkowego i naprawdę potrzebnego. Tak mówi Lindsey Buckingham, a podaje to portal Teraz Muzyka. No a co do ewentualnej współpracy, to warto wspomnieć o tym, że powstaje dokument poświęcony Fleetwood Mac i jak przyznaje gitarzysta, praca nad filmem pomogła mu spojrzeć na wydarzenia z przeszłości z innej perspektywy. Myślę, że proces powstawania dokumentu był dla nas wszystkim czymś w rodzaju uzdrawiającej podróży, która zatoczyła pełne koło. Trzymamy kciuki za to, żeby relacje byłych muzyków Fleetwood Mac świetnie się układały. No a teraz wracamy do kultowego The Chain.

To był zespół Muse i Supermassive Black Hole. Utwór, który w co trudno uwierzyć ma już ponad 20 lat. A propos, teraz zmienimy troszeczkę temat srebrnego ekranu, to część producentów filmowych, ludzi filmu utyskiwała, że od czasu pandemii sporo się zmieniło, że teraz jest kluczowa rola streamingu. Co więcej, ludzie już są coraz mniej zmotywowani, żeby do kina chodzić. No i chyba wydarzyło się coś, co wszystkich fanów kina powinno ucieszyć, przynajmniej w obrębie produkcji dużych, komercyjnych, ale jednak takich, które, jak się okazuje, elektryzują fanów filmu, dlatego że, jak podaje filmweb.pl, dwa widowiska przyciągają tłumy, no i biją kolejne rekordy. Mowa tutaj o filmie Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Jak się okazuje, obraz w weekend zgarnął 202 miliony dolarów. Najlepszymi rynkami tym razem były Chiny, gdzie film zarobił prawie 30 milionów dolarów. Wielka Brytania, tam Spider-Man zarobił 16 milionów, w Meksyku z kolei ta kwota to 15,3 miliona, we Francji 14 milionów i w Brazylii tyle samo. No i okazuje się, że zagraniczne wpływy przekroczyły już granicę miliarda dolarów, a Spider-Man Całkiem Nowy Dzień potrzebował na to 12 dni. Jak się okazuje, to drugi najszybszy miliard na świecie w historii kina, zaraz po filmie też z uniwersum Marvela, czyli Avengers, Koniec Gry. I jak się okazuje, jest to dopiero 16 film, który bez wpływów ze Stanów Zjednoczonych zdołał zarobić miliard. I widowisko lokalnie bije masę rekordów, choćby w Indiach, gdzie okazało się najbardziej kasową amerykańską produkcją w historii. Wydaje się, że film jest krótko na ekranach, natomiast globalnie zarobił prawie 2 miliony dolarów i niewykluczone, że do końca tygodnia uda się już, żeby ta kwota była pełna. No i ktoś może sobie pomyśleć, że skoro Spider-Man tak sobie doskonale radzi, to Odyseja powoli popada w niełaskę. Szczęśliwie tak nie jest, dlatego że wpływy w porównaniu z poprzednim tygodniem spadły nieznacznie, bo do 75 milionów dolarów. Było to możliwe dzięki Korei Południowej, dlatego że widowisko trafiło wtedy, bo widowisko trafiło do kin koreańskich w minioną środę. W ciągu pierwszych 15 dni wyświetlania zarobiło 14,5 miliona dolarów, co jest jednym z kolejnych rekordów. Nie chodzi o to, żeby tylko przytaczać te liczby, ale rzeczywiście, jak się okazuje, blockbustery, komercyjne produkcje jeszcze mają jakiś magnetyzm, są w stanie przyciągać bardzo wielu widzów do kina. No i tak jak trzy lata temu, przepraszam, był fenomen Barbenheimer, ogromnej popularności filmu Oppenheimer Christophera Nolana i Barbie Grety Gerwig, tak w tym roku znowu chyba w tym zestawieniu możemy mówić o filmie Nolana, o Odysei, no ale tym partnerem, jeżeli chodzi o najbardziej popularne produkcje, będzie Spider-Man. Niestety nie jestem na tyle kreatywny, żeby wymyślić, jak te produkcje połączyć, jaka to mogłaby być wspólna nazwa, która by pojawiała się przy kolejnych memach. Słuchamy teraz zespołu z Trójmiasta, czyli grupy Byty. Ten zespół wsparł Szymon Burnos, a utwór, który razem nagrali, to NPC.

0: autopromocja.
1: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
2: Nie przegap żadnej okazji.
1: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy. Nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
0: Autopromocja.
3: Obiecałem, że w sezonie ogórkowym zajmiemy się off festiwalem, no i to już w drugiej godzinie audycji, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
4: W wiadomościach pytamy, co z zabytkowym parowozem, który stoi na placu przy PKP w Opolu. Trzęsienie ziemi w Kolumbii, pod gruzami uwięzieni są ludzie. Coraz większy ruch w księgarniach i sklepach papierniczych. To przed pierwszym dniem szkoły.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Ale na początek, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, w Centawie, to powiat strzelecki, przed godziną 2.19 do służby wpłynęło zgłoszenie o samochodzie, który leży w rowie. Wiemy już, że auto dachowało, podróżowała nim tylko jedna osoba, została zabrana do szpitala.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Zamiast odzyskać dawny blask, z miesiąca na miesiąc niszczeje. Mowa o zabytkowej lokomotywie sprzed opolskiego dworca PKP. Miasto ogłosiło już dwa przetargi, jednak oba zostały unieważnione. W jednym przypadku, na co zwraca uwagę radny Opola Edward Odelga, do rozpoczęcia prac wystarczyło dołożyć około 15 tysięcy złotych.
5: Takim chyba najbardziej rażącym błędem było niedołożenie tych 15 tysięcy, które były potrzebne do skonsumowania oferty przetargowej.

0: która była. Takie rzeczy dokładanie robi się na dużo wyższe kwoty po to, żeby kontynuować inwestycje. Tutaj chyba najbardziej bolesny jest jakby to zaniechanie, no bo czas pokazuje, że mogło to być załatwione już parę lat temu, no a teraz dalej patrzymy i nie wiadomo, co z tym zrobić.
1: Opolski ratusz odpowiada, że zrezygnowano z przetargu i nie dołożono brakującej kwoty, bo jest szansa na zewnętrzne dofinansowanie. Tłumaczy Dariusz Król z Biura Prasowego Opolskiego Ratusza.
2: Własne pieniądze zdążymy wydać. Miasto zrezygnowało z przetargu lokomotywy stojącej na placu Kory, bo jest szansa na zewnętrzne środki w konkursie na dotację z Unii Europejskiej, za którą odpowiada województwo opolskie, a który był przesuwany. Dzięki tym środkom będzie szansa, że budżet Opola zaoszczędzi. Nie rezygnujemy z remontu lokomotywy, tylko postępujemy gospodarnie.
1: Dodajmy, że zabytkowy parowóz został wyprodukowany w 1956 roku i 3 lata temu został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa polskiego.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Co najmniej 60 osób, w tym troje dzieci, zginęło na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 7,4 zniszczyły wiele budynków mieszkalnych. Trwa akcja wydobywania ludzi uwięzionych w gruzowiskach. O szczegółach Michał Makowski.
4: Na południu miasta Cali zawalił się 4-piętrowy hotel Molina Rosa. Pod gruzami mogą znajdować się dziesiątki poszkodowanych. Burmistrz Alejandro Eder liczy na szybkie wsparcie ratowników, aby dotrzeć do ofiar katastrofy na czas. Mamy doniesienia o 25 uszkodzonych budynkach, w których są uwięzieni ludzie. Minister Rodrigo Lara Restrepo przekazał, że mniej poszkodowane samorządy spieszą na pomoc ofiarom katastrofy. Burmistrz Bogoty zaoferował dźwigi i ratowników, a gubernator Antioki udostępnił jednostki powietrzne całego departamentu.
1: Bardzo dziękuję za relację.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Coraz większy ruch w księgarniach i sklepach papierniczych przed nowym rokiem szkolnym. Podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych przedmiotów uczniowie podstawówek dostają za darmo. Do szkół ponadpodstawowych komplet książek trzeba kupić, mówi właściciel księgarni w Opolu Grzegorz Figiel.
5: Większość klientów szuka jednak tych podręczników używanych, więc na tym bazujemy. To jest oszczędność dla rodzica około 300 zł na komplecie podręczników. To jest taka fajna opcja, dajemy możliwość wymiany, jeśli rodzic uczeń kupi źle podręcznik. Do końca października wszystko można wymienić. Podręczników jest dość sporo, chociaż nie tak jak w poprzednich latach, że też dopiero weszła teraz nowa podstawa, więc tych podręczników na rynku jest mniej, ale są.
1: I jeszcze na koniec. Sierpień to czas odlotu niektórych gatunków ptaków do ciepłych krajów po zakończonych lęgach. W sierpniu na łąkach i polach możemy zaobserwować m.in. bocianie sejmiki, mówi Rafał Świerat, opolski ornitolog.
6: Również takie drapieżne jak orliki krzykliwe, jak trzmielojady, jak butniaki łąkowe czy stawowe również w sierpniu gromadzą się i zaczynają swoją wędrówkę w stronę Afryki. No i jeżyki, pożegnaliśmy już jeżyki, w tej chwili tych jeżyków już bardzo niewiele zostało. Zakończyły lęgi, lecą w stronę Afryki równikowej. Jeżyki u nas tak naprawdę 3,5 miesiąca spędzają.
1: I na koniec Polki zajęły 7 miejsce w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym podczas pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Wcześniej w półfinale na 200 metrów stylem grzbietowym kobiet odpadła Adela Piskorska.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Termometry w Opolu wskazują wciąż 29 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. No a jeżeli chodzi o najbliższe dni, to będzie ciepło, ale nie będą to rekordowe upały. We wtorek i środę 24 stopnie, w czwartek o 3 stopnie więcej. Upały z kolei powrócą w weekend. W sobotę 32 stopnie i słońce. W ciągu najbliższych dni nie powinno padać.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl.
10: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
13: Ich dom zniszczyła powódź.
3: Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
13: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
14: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
15: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Reklama społeczna.

To był rzecz jasna zespół The Flaming Lips i utwór tytułowy z płyty Yoshimi Battles The Pink Robots. Płyta została odegrana w całości podczas OFF festiwalu, który odbył się w miniony weekend w Katowicach, będąc precyzyjnym w Dolinie Trzech Stawów, i wydaje mi się, że Flaming Lips, który powrócił po kilkunastu latach, nie zawiódł oczekiwań fanów. Dostaliśmy na bis między innymi jeszcze Warpix z repertuaru Black Sabbath i bodaj największy przebój grupy, czyli Race for the Prize. Natomiast ta regularna część koncertu to wspomniany już kultowy album odegrany od początku do końca. Oczywiście można się zastanawiać, czy na przykład Wayne Coyne, czyli lider The Flaming Lips, był w optymalnej formie wokalnej. Z drugiej strony podobno chorował, a poza tym ma 65 lat. Zespół prezentował się świetnie, brzmiał bardzo dobrze. Wcześniej z kolei pojawiła się na antenie Radia Opole OK Lou. Na jej koncert przybyło bardzo wiele osób i wydaje mi się, że nie zawiodły się tym występem, dlatego że jej muzyka, która jest producencko taka nieoczywista, pojawia się dużo rozwiązań, które trudno jest odtworzyć live. Wydaje mi się, że OK Lou i jej muzycy wybrnęli z tego zadania, wyszli obronną ręką. Do tego było bardzo duże przywiązanie do gry świateł, takiej powiedziałbym oszczędnej. Koncert odbywał się nawet w mroku. Światła nie było dużo, to wszystko robiło świetne wrażenie. Wracamy dzisiaj do OFF Festiwalu, konkretniej do zespołu, który pojawił się na scenie głównej drugiego dnia imprezy, czyli do grupy Mlecze. Zaczynamy nasze spotkanie z tym zespołem od ich najnowszej płyty. Słuchamy utworu Ach.

0: sezon ogórkowy.
1: Zespół Mlecze w no taki bardzo zadowalający, imponujący sposób reprezentował polską scenę gitarowo-niezależną podczas off-festiwalu. Nawet przypadł tej warszawskiej grupie lepszy czas, bo mieli pierwotnie występować koło 17. Harmonogram imprezy się trochę zmienił i grali na scenie głównej o godzinie 19. I miałem przyjemność spotkać się z zespołem. Rozmawialiśmy przede wszystkim o albumie Niebieskim, czyli najnowszej płycie grupy, no ale też ciekawe było spytać zespół o choćby nową konfigurację, dlatego że ostatnimi czasy dołączyła do nich Basia Tomaszewska, basistka znana choćby z grupy Szama. I to był jeden z pierwszych koncertów w takim zestawieniu. No ale zespół wydawał się świetnie tym wszystkim bawić. Zresztą Off Festival jest pewnym przełomem i pewnie spełnieniem marzeń. I w ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się pytania o ten występ. I raczej, jeżeli chodzi o to, co mówili Karolina Prasał, Michał Terlecki i Marcin Poklewski Kozieł, raczej dominowała ekscytacja, niekoniecznie jakiś taki obezwładniający stres, i wydaje mi się, że przełożyło się to na koncert, że wspomnienia będą bardzo pozytywne, że grupa cieszyła się, że może wystąpić na dużej scenie i świetnie im się grało, i byłem ciekaw tak na gorąco, jak oceniają ten występ.
2: Wspomnienie jest cudowne. Ja czuję, że cieszyłam się po prostu każdym momentem na tej scenie. Dużo włożyliśmy pracy w to, żeby to odpowiednio przygotować, żeby mieć komfort po prostu przy wykonywaniu tego. I wydaje mi się, że właśnie ta praca, którą wykonaliśmy wcześniej, faktycznie wczoraj oddała, mogliśmy czuć luz i faktycznie się cieszyć tym.
3: Podkreślaliście, że dla was, jeżeli chodzi o taką pracę u podstaw, budowanie też relacji z słuchaczami, jednak koncerty są czymś super ważnym, no bo to jest taka ostateczna możliwość spotkania się z muzyką, i zauważyłem, że też pozwalacie sobie trochę na zmienianie form, na jakąś zabawę. Na przykład w utworze Miał Miał pojawiła się jakaś bossa nowa i widziałem, że to też jest jakiś taki chyba dla was moment, żeby no zachować świeżość, żeby to nie było za każdym razem odgrywanie tego samego. Jestem ciekaw, czy faktycznie to jest coś, co wynika trochę z waszych prób, z tego, że w trakcie tego, jak przygotowujecie numery do koncertów, to staracie się w nich poszperać, zmienić, podejść na luzie.
4: Jest dla nas mega ważne, tak jak powiedziałeś, w sumie zwracamy na to dużą uwagę. Uważam, że czasami można numer dostosować do miejsca w secie, podnieść jego energię, można obniżyć energię numeru, w zależności od tego, w którym momencie chce się go zagrać, ale są też takie kawałki, które bardzo lubimy zostawić w takiej formie, powiedzmy, albumowej, ale to wszystko zależy tak naprawdę od miejsca w koncertu, w którym jesteś. A czasami to jest po prostu fajna zabawa na próbie, więc to częściowo spontanicznie, częściowo jakby zaplanowane.
3: Wydaje mi się, że też koncerty, a propos waszego brzmienia, trochę inne atuty wypuklają, dlatego że to chyba też trochę jest do Marcina pytanie, bardziej czuć groove w trakcie waszych występów, jednak wydaje mi się, że to live jest bardziej osadzone. I ciekaw jestem, a propos też twojej współpracy aktualnej z Basią, czy to było coś ciekawego, trochę się przestroić, troszeczkę pewnie inaczej pograć, bo zawsze jak się personalnie zmieniają, to pewnie też inaczej się gra, czy czujesz, że to jest jakiś też ciekawy dla ciebie, jako dla bębniarza moment?
5: Nie, no z Basią mi się bardzo gra dobrze, kiedyś też już mieliśmy okazję grać. Jeżeli chodzi o ten mocniejszy sound, no to jest tak trochę jak Michał powiedział, fajnie czasem się pobawić, żeby też słuchacz, osoba, która przychodzi na koncert, nie miała takiej odgrzewania po prostu tego, co słyszy no, na płycie czy na singlu. Tutaj akurat teraz mamy taką koncepcję, że trochę mocniej na koncertach, a na płycie może troszkę spokojniej.
3: Ale czy też jest takie sprzężenie, jeżeli chodzi o to, co robicie w studiu, dlatego że no przyznawaliście, że dla was pierwsza płyta była może bardziej mikrogatunkowa, gdzieś taka sypialniana, bedroomowa, natomiast na drugiej płycie poczuliście, że to jest granie może troszeczkę intensywniejsze i mi się wydaje, że rzeczywiście tak jest. Jestem ciekaw, czy to też trochę wynika z koncertów, z tego jak się broni materiał na żywo, co wam się lepiej gra, czy czujecie, że nowy album to jest troszeczkę odbicie promowania debiutu?
2: Zdecydowanie mam wrażenie, że napisaliśmy Marudę, potem zaczęliśmy ją wykonywać na żywo i przy pisaniu drugiego albumu mieliśmy taki wniosek, że chcielibyśmy stworzyć te utwory bardziej takie koncertowe, żeby te aranżacje fajnie się broniły też w live'ach, więc tak, to było mocno naszą intencją, więc trochę się zmieniło po prostu po kilku koncertach.

0: też poczuliście, a propos takich nieoczywistych zabiegów aranżacyjnych, producenckich, że na drugiej płycie było wam je troszeczkę gdzieś łatwiej przemycić, bo na debiucie pojawiają się takie nieoczywiste akordy, troszeczkę czasami jak choćby King Króle, pojawiają się jakieś ściany gitar, też rozwiązania jakieś takie smyczkowe, ale wydaje mi się, że ich trochę jest mniej, że wtedy chyba jeszcze troszeczkę się bawiliście, szukaliście, czy przy drugiej płycie czuliście, że już wiecie, gdzie chcecie to umieścić, jak to pospinać pasmowo, czy mieliście większą swobodę.
1: Faktycznie przy drugiej płycie dużo lepiej wiedzieliśmy, co robimy, bo jesteśmy też młodzi i się uczymy robić muzykę, powiedzmy. I pozwalamy sobie na eksperymenty, jakby uważamy, że to jest to, co sprawia, że muzyka jest ciekawa. Dziwne akordy, dziwne brzmienia, to jest coś, czego zawsze szukamy.
2: No i ja mam wrażenie, że te dwa albumy też dobrze odbijają naszą relację wewnątrz zespołu, bo przy pierwszym albumie mniej się znaliśmy, byliśmy bardziej nieśmiali wobec siebie, a na drugiej już znaliśmy siebie i swój sposób działania, więc też po prostu te decyzje przychodziły nam łatwiej.
0: Wydaje mi się to też ciekawe a propos smyczków, że był moment, w którym wasze pomysły gdzieś tam wynikające z intuicji były spisywane na nuty i żeby je zagrać, żeby te smyczki się pojawiły. I czy mieliście jakieś sprzężenie w ogóle od choćby Weroniki Myki, która grała, czy to są rzeczy dla niej takie oczywiste, dziwne? Jak oni w ogóle to określili? Czy było dla nich w tym coś zaskakujące?
2: To było dosyć ciekawe, bo właśnie my zagraliśmy bardziej swoje pomysły na MIDI, używając jakichś tam syntezatorowych skrzypiec, i przyszła właśnie Weronika z Filipem i my się mega zdziwiliśmy, że zaczęli to przepisywać na nuty, ale to są muzycy z innym podejściem niż my, ale ostatecznie poprosiliśmy i zrobiło to do nas bardzo duże wrażenie, że ktoś może tak fajnie operować tym. My jesteśmy bardziej samoukami. Ostatecznie poprosiliśmy ich o freestyle, o improwizację, i to jest właśnie to outro z Mrużę Oczy, które postanowiliśmy w ogóle oddzielić na streamingach, bo tak nas urzekło i chcieliśmy, żeby to miało jakieś swoje miejsce w tym wszystkim. No i oni mówią, że świetnie się bawili i rzadko kiedy mają w ogóle okazję na takie działanie. Więc myślę, że to było fajne przeżycie i dla nas, i dla Weroniki, i dla Filipa.
0: A czy dla was płyta była też takim testem, co się w formule zespołu mieści przy całej jej różnorodności? Bo na przykład przy Tracę Czas mówiliście, że gdzieś Fantasy DC, jeżeli chodzi o Melotron, i to, że takie brzmienie was zainspirowało, spowodowało, że ten utwór jest taki rzeczywiście trochę bardziej gitarowy. Mówiliśmy o tym outro, Mrużę Oczy, gdzie faktycznie to jest takie piękne, smyczkowe zwieńczenie. Jakiś taki rajchowski duch w tym i wydaje mi się, że takich niespodzianek na płycie jest dużo. I czy to dla was była zabawa, że można żonglować skojarzeniami, bawić się, rozwijać tę formułę, czy mieliście jakiś taki moment, że zaczęliście się zastanawiać, co pasuje, czy to się zmieści w obrębie waszego brzmienia, w obrębie płyty?
1: Myślę, że w sumie mieliśmy dużo zabawy i takiego jarania się każdym brzmieniem i szukania. Klasyczna sytuacja przy każdym robieniu numeru to jest przeklikiwanie się przez syntezatory i po prostu wszyscy już tylko siedzą i mówią: dobra, dalej, dalej, dalej, kręć dalej, chłopcze, że tak powiem, tym syntem. I po prostu jest taki moment, że jak ktoś siedzi przy klawiaturze, ten ktoś, kto z tu siedział, otwiera oczy i mówi: to jest to. To jest to.
2: Dokładnie w ten sposób to wygląda, że po prostu siedzimy razem i się naradzamy. No jest w tym dużo zabawy. Nie wydaje mi się, że przy czymkolwiek, czy przy jakimkolwiek brzmieniu mieliśmy coś takiego, że nam się podobało, ale uznaliśmy, że to nie przejdzie. Jak nam się podoba, to jest nasze i ma miejsce na płycie.
3: To nie koniec tajemnic albumu Niebieskiego, czyli najnowszej płyty zespołu Mlecze, o których opowiedział zespół. Natomiast na tyle się przyjemnie rozmawiał z tą warszawską grupą, że zostawię jeszcze dla Państwa fragment rozmowy na kolejną audycję. Zresztą podczas festiwalu spotkałem też Macieja Werka, który odpowiada za Sound Edit, i na mapie koncertowej, festiwalowej Polski pojawiło się jeszcze jedno wydarzenie organizowane przez Maćka, także to wszystko niebawem, no ale teraz wracamy do zespołu Mlecze, słuchamy utworu Brak Tchu.

0: sezon ogórkowy.
1: To był Artur Ferokaj, który wystąpił podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Oprócz orkiestry AUXO towarzyszyli mu wokaliści z Brazylii, czyli Paula Santoro i Roże. I to było naprawdę imponujące. Artur Ferokaj ma w tym roku kończy, przepraszam bardzo, 81 lat. Ma lekkie problemy z poruszaniem się, ale muzycznie jest wciąż czempionem i ten koncert był świetnie przyjęty. Będziemy wracać do festiwalu. Tymczasem kwestia, można powiedzieć, że trochę wakacyjna. Dla wszystkich, którzy kochają podróżować koleją, dobra informacja, bo po prawie 40-letniej przerwie wznowiono ruch pociągów pasażerskich między Finlandią a Szwecją. Na początek będą kursowały dwa pociągi dziennie z Oulu w północnej Finlandii do Haparandy w Szwecji oraz dwa w drugą stronę. Dziś pierwszy dojechał rano, a pasażerowie byli bardzo zadowoleni. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby pojechać tym pierwszym pociągiem na północ, żeby wybrać się na wędrówkę. Dostaliśmy też dyplomy. To było wspaniałe, a do tego jeszcze przypinki. Wszystko poszło bardzo gładko, było naprawdę pięknie. Finlandia to piękny kraj. Nigdy nie byłam w Szwecji, więc nie mogę się doczekać, żeby ją wkrótce zobaczyć. Jadę do Sztokholmu. Pasażerskie połączenia kolejowe między fińskimi miastami a Haparandą zakończyły się w 1988 roku, kiedy wycofano ze służby stare składy. Nowe połączenie otwiera możliwości podróżowania pociągiem do Helsinek i dalej do Europy Środkowej. No i co ciekawe, jest też technologiczne wyzwanie, dlatego że w Szwecji obowiązuje europejski standard szerokości torów, który jest 89 mm węższy niż w Finlandii. Tego typu kwestie najlepiej zgłębiać z Danielem Klimczakiem, bo on jest ekspertem do spraw kolei. Natomiast my zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Dziękujemy za audycję, którą zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. To był oczywiście sezon ogórkowy. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: jeśli ktoś ma ochotę wybrać się na spacer, spokojnie może to zrobić, jeszcze naprawdę bardzo ciepło. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut, teraz 21. Węzeł Opole Zachód w ciągu autostrady A4 będzie rozbudowany. Owoców i warzyw jest coraz mniej i są coraz droższe. Nie zapomnimy też o informacjach ze świata sportu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jest zielone światło dla rozbudowy węzła Opole Zachód w ciągu autostrady A4 i odcinka drogi krajowej nr 46. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, podpisał program inwestycji. Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym roku ogłosi przetarg na opracowanie potrzebnej dokumentacji. Później będzie etap projektu budowlanego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, mówi Agata Andruszewska z oddziału w Opolu.
2: Projektowany węzeł będzie bezkolizyjnie łączył się z autostradą A4, a inwestycja obejmuje także rozbudowę autostrady A4 na odcinku około 2 km, a także rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku 1,5 km. W ramach zadania zaplanowaliśmy także budowę obiektów inżynierskich, a także dodatkowych jezdni.
0: Kolejnym etapem będzie rozbudowa krajówki 46 do dwóch pasów od węzła Opole Zachód do granicy administracyjnej Opola. W tym roku ogłosimy przetarg w formule projektuj i wybuduj, dodaje Andruszewska.
2: Na 6-kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach tej inwestycji m.in. budowę drugiego wiaduktu nad linią kolejową, a także wiaduktu nad skrzyżowaniem z ulicą Ciepielowicką oraz ulicą Sztonyka. Inwestycja obejmuje także budowę ronda w Dąbrowie, a także dodatkowych jezdni oraz infrastruktury dla pieszych i rowerów.
0: Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2028-2030.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ponad 14 milionów złotych trafi do szpitala wojewódzkiego w Opolu na zakup tomografu komputerowego.

0: magnetowego i rezonansu magnetycznego. Zarząd województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy do pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek regionu.
1: Dostępność do świadczeń dla pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych. Dzisiaj szpital wojewódzki został zakwalifikowany do Krajowej Sieci Onkologicznej, czyli jest tak zwanym Solo 1. Bezpieczeństwo zdrowotne to również ciągłość dostępności do świadczeń diagnostycznych.
0: Zakupy zostały podzielone na 2 lata. Jeszcze w tym roku w szpitalu ma pojawić się tomograf, z kolei w przyszłym rezonans.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Susza, upały. Konsumenci narzekają na ceny warzyw. No właśnie, dlatego, że są coraz, warzywa i owoce są coraz droższe, jest ich coraz mniej. Ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
3: Owoce są bardzo drogie. Owoce są dlatego, że śliwka, żeby kosztowała w sierpniu 8-9 zł, no to jest nie do pomyślenia.
4: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14. Pamiętam, że w zeszłym roku jak chciałam kupić, to w ogóle mnie zabiła cena, bo była, nie wiem, 18 czy 19 zł.
5: Pomidory tanie są. Pomidory są tanie, ogóreczki tanie. A tak to z owoców właśnie to drogie. Borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
0: Majorka, Walencja, Bilbao w Hiszpanii, a także islandzkie fiordy zachodnie i Reykjavik oraz wschodnia Grenlandia. To pas całkowitego zaćmienia słońca, które będzie można oglądać w najbliższą środę. Zainteresowanie wyjazdem do Hiszpanii w związku z tym jest tak ogromne, że znalezienie noclegu w dobrej cenie graniczy z cudem, mówi Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii.
6: Wiedząc, jak to było w ubiegłych latach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić. Ale ci, którzy dzisiaj próbują zarezerwować, czy to nocleg, czy samochód w pasie zaćmienia, no to muszą liczyć się już naprawdę z poważnymi kosztami.
0: W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza księżyca zasłoni nieco ponad 80% słońca.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Kondrat Bukowiecki i Szymon Mazur wystąpią w finale pchnięcia kulą na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Walka o medale jeszcze dziś w wieczornej sesji zawodów. W porannych eliminacjach Bukowiecki uzyskał 19 metrów i 82 cm, co dało 8 miejsce, a Mazur 19,76 i 11 pozycję. Z reprezentantami Polski rozmawiał Krzysztof Kuzak.
8: Szymon Mazur z awansem do finału i to jest najważniejsze, prawda, po tych eliminacjach.
9: Tak jest, zgadzam się. Jak najbardziej awans do finału cieszy. Teraz szybki powrót do hotelu, odpoczynek i walczymy wieczorem.
10: Konrad Bukowiecki.
9: Ciężko, no... Za dużo myślenia po prostu, za dużo informacji naraz, po prostu za dużo myślałem, a powinienem to po prostu zrobić tak, jak to potrafię robić, więc cieszę się, że ten finał jest, to już jest inna historia dzisiaj wieczorem, inny konkurs, inne nastawienie. Mam nadzieję, że dużo mniej stresu, bo tego stresu miałem strasznie dużo, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak stresowałem i to już od kilku dni, więc teraz chyba ze mnie już to wszystko zeszło i bez kompleksów, bez krępacji, po prostu wieczorem trzeba wjechać jak należy.
8: No i na to czekamy.
7: Początek finału o 21:33. Paweł Fajdek awansował natomiast do finału rzutu młotem. Tytułu nie obroni Wojciech Nowicki, a odpadli także Dawid Pilat i Marcin Wrotyński. Fajdek w najlepszej próbie uzyskał 77 metrów i 35 centymetrów. Jak przebiegały te eliminacje? Posłuchajmy Pawła Fajdka.
11: Wyniki pierwszej grupy zbyt pozwoliły się rozluźnić, stąd te problemy na początku, dlatego cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
7: Finał rzutu młotem we wtorek od 20:10. Polki zajęły 7 miejsce w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Biało-czerwone startowały w składzie Justyna Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok. Wcześniej w półfinale 200 metrów stylem grzbietowym kobiet odpadła Adela Piskorska, która zajęła 13 miejsce. Na półfinale 100 metrów stylem klasycznym rywalizację zakończy Jan Kalusowski, zajmując 13 miejsce w całej stawce. Pływacka część mistrzostw potrwa do niedzieli. Belinda Bencic uzupełniła grono ćwierćfinalistek tenisowego turnieju WTA w Toronto. Szwajcarka pokonała Filipinkę Aleksandrę Ale 6-4, 6-0. O półfinał Bencic zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, a dziś w nocy o półfinał turnieju w Toronto zagra Iga Świątek. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Rosjanka Diana Schneider. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się o finał z Ukrainką Eliną Świtoliną lub Rosjanką Jekateriną Aleksandrową.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże, od zachodu regiony stopniowo malejące do umiarkowanego. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 15 do 17, a jutro maksymalnie do 25 stopni. Trochę chmur, trochę słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
12: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
13: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
12: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
14: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
15: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.

0: Ryszard Sułek. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma tytuł Dobry wieczór, tu Radio Opole, ale poniedziałkowe nasze spotkania poświęcone są szeroko rozumianym patologiom społecznym i po wielu, wielu wizytach terapeutów, psychoterapeutów pracujących z osobami wykluczonymi i uzależnionymi, ale także środowiskami pełnymi przemocy i zbrodni, bo to jest też istotne. Dziś do programu zaprosiłem pedagogzkę teatru, specjalistkę od teatru, dyrektorkę Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego. I wydawałoby się, że no jak to? Teatr i patologie. I teoretycznie, oczywiście, tak jak każde środowisko, przede wszystkim dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tak, Justyna Czarnota jest razem ze mną, bo powiedziałem, czym się zajmujesz i jakie masz funkcje, a nie przedstawiłem cię z imienia i nazwiska. Nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o patologiach w teatrze, chociaż o nich bez wątpienia też wspomnimy, dlatego że każde inne środowisko, czy to lekarskie, czy klerykalne, czy każde inne, wiemy, że nie jest ono zwolnione od zachowań patologicznych. Natomiast ja odważę się na taką śmiałą, być może ryzykowną tezę, z którą nie będziesz musiała się zgodzić, że jednak teatr, czy też szerzej rozumiany teatr i film, bo mamy też teatr telewizji, więc ta dostępność, ta elitarność teatru już przestała być tak bardzo elitarna, jak była kiedyś, że było to tylko i wyłącznie dla grona osób wybranych. Trafia on może nie pod przysłowiowe strzechy, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o nośniki dzisiejsze, zdecydowanie tak, że jest mimo wszystko pewnego rodzaju zawodem, dziedziną zaufania publicznego.
1: Oczywiście.
0: O, to dobrze, bo myślałem, że może się skompromituję, że zbyt wielkich słów będę używał, ale uważam, że tak jest. Dlatego, że to ludzie sztuki, a więc i teatru, i filmu, często poruszają właśnie problematykę patologii społecznych. To oni pokazują, żeby chociażby sięgnąć do Domu Dobrego, jeżeli chodzi o film, ale mi się też przypomniał spektakl lata temu, no, gdzie bardzo intensywnie odrodziły się ruchy skinheadzkie, było sporo bijatyk i tak dalej i ktoś tam w teatrze wpadł na pomysł, żeby zrobić spektakl Romeo i Julia. Do jednej rodziny zaprosił skinheadów, do drugiej zaprosił punkowców, no żeby im pokazać w ten sposób, że zobaczcie, wiele was dzieli, światopogląd, biegacie, tłuczecie się i tak dalej. I u was może trafić się taki Romeo i taka Julia, którzy się pomimo tych różnych podziałów pokochają i co wtedy. Oczywiście nie wiem, na ile to przyniosło skutek, natomiast nie jest ważne, czy zrobimy jeden spektakl i nagle zmieni się cały świat. To byłoby piękne pewnie, ale niemożliwe. Nikomu się jeszcze to nie udało za pomocą książki, kultury, obrazu czy teatru. Niemniej jednak właśnie teatr jest tym miejscem, które pokazuje nam wszelkiego rodzaju ułomności, ale też próby z nich czasami wyjścia, chociaż nie jest to typowo terapeutyczne, prawda?
1: Bywa bardzo różne. Poruszyłeś, przyznam, tyle tematów we wstępie, że nawet nie wiem, do czego odnieść się najpierw, ale może wiesz co, dotknę tego tematu, o którym powiedziałeś, czyli spektaklu. W latach 90., w 92 roku ówczesny dyrektor Teatru Ludowego, który, jak może państwo wiecie, jest na Nowej Hucie, czyli takim bardzo robotniczym osiedlu, które wtedy chodziło przez duży kryzys w związku ze zmianami, z transformacją w Polsce. Jerzy Fedorowicz, ówczesny dyrektor, wpadł na taki pomysł, żeby zrobić spektakl właśnie Romeo i Julię. Robił to Krzysztof Orzechowski. I to, co jest dla mnie ciekawe w tym projekcie, to to, że tam zostały zaproszone osoby amatorskie. Że rzeczywiście te grupy dyrektor oddał im scenę w zamian za obietnicę, że bujek nie będzie podobno, więc to jest w ogóle takie niesamowite i rzeczywiście jakkolwiek okej, można sobie powiedzieć, że nie wiemy to, co to daje, to ogólnie widzimy, że jak rozmawia się z osobami, które mają doświadczenia w teatrze amatorskim i robiły coś na scenie, robiły coś fajnego, to to często jest mechanizm, który osobom z środowisk patologicznych pozwala wyjść do społeczeństwa w taki sposób no, robienia czegoś ciekawego, czegoś dla siebie, opowiadania historii, w ogóle takiej nauki bycia w społeczeństwie, które może jest inne niż ich środowisko naturalne, w którym wyrastały. Więc to jest jakaś jedna sprawa, ten kontekst teatru amatorskiego. Myślę, że w ogóle nie możemy o tym zapominać, no bo jak sobie państwo myślicie o teatrze, to zapewne od razu myślicie o budynkach teatralnych. W Opolu pewnie przychodzi wam na myśl Teatr Kochanowskiego czy Opolski Teatr Lalki i Aktora, ale tak naprawdę gro działań teatralnych mieści się w domach domach kultury czy w szkołach i wcale nie tylko instytucje zajmują się życiem teatralnym. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że teatr jako miejsce wydaje się, to co powiedziałeś o misji publicznej czy osobach zaufania publicznego, dla mnie jest bardzo ważne, no bo tak, mówimy o tym, że są to, widzimy aktorów, aktorki jako osoby, które często występują. Teraz w ogóle też kultura tak się zmieniła, że wiele osób celebryckich po prostu staje się osobami, które dzielą się z nami jakimiś prawdami, ale też jest tak, że w ogóle teatr obecnie jest w takim punkcie w Polsce, że podejmuje bardzo dużo ważnych społecznych tematów. Dzieli się swoimi opiniami. Powiedziałabym, że też, ponieważ jesteśmy w kontekście opolskich konfrontacji teatralnych, które odbywają się w czerwcu w Opolu i pokazujemy 9 spektakli opartych na tekstach klasycznych, ale w których też widać takie diagnozy świata i artystów, którzy są nim przerażeni. Na przykład pan Tadeusz Kamila Białaszka z Teatru Polskiego, nowy, tylko że rapowy, pokazuje środowisko, czy te historie z pana Tadeusza, pokazuje w środowisku blokowiska właśnie takiej trochę jak powiedziałeś, no może już nie skinheadów i punków, no bo to nie jest, nie są grupy, które dzisiaj są jakoś dla nas zasadniczym wyróżnikiem społecznym, ale taki właśnie no ludzi spod bloku, trochę takie radosne dziewczyny w różowych, Telimena to taka dziewczyna w różowym dresie, która żuje gumę i generalnie chce się podobać chłopakom. Więc teatr, który próbuje ująć takie tematy społeczne, już abstrahując od tego, czy jak mnie państwo słuchacie, to sobie myślicie, dobra, teraz nie ma pod blokowiskami takich osób i co on portretuje, ale ta jakby intencja, żeby pokazywać, jakoś diagnozować współczesność, no zawsze jest takie pytanie, czy idzie w parze i myślę, że ono jest bardzo ważne w przypadku osób zaufania publicznego, artystów, polityków, filozofów, dziennikarzy, czy ona idzie w parze z etyką. Czy ja rzeczywiście o tym tylko mówię, ponieważ staję i z katedry przemawiam, czy rzeczywiście też zaświadczam swoim życiem o tym, że te wartości, które wspieram, czy o których opowiadam ze sceny, są wartościami, które wyznaję i praktykuję na co dzień w życiu.
0: No i tu pewnie są dwie szkoły, bo jedni powiedzą, jestem aktorem czy aktorką, mam do zagrania rolę, więc wchodzę, jestem w roli, a moje prywatne życie wcale nie musi takie być. To często mówią też pisarze albo pisarki, że no, utożsamiana jestem z bohaterką, a to przecież jest powieść, a nie, ja wcale nie muszę taka być. Podobnie z piosenkarzami śpiewają, o, zbawmy świat, bądźmy dobrzy, kochajmy się, a później okazuje się, że biją żonę czy dzieci, bo akurat to zazwyczaj jest bardzo mocno eksponowane, głównie przez tabloidy. Jak w środowisku nawet będzie 100 osób cudownych, wspaniałych i pięknych, nagle jeden oto pobije żonę, albo okazuje się, że jest jakimś sadystą, pijakiem, no i od razu, o, popatrzcie, to środowisko artystyczne. Ja mówię, dlatego też o tym zawodzie zaufania społecznego mówię, dlatego, że powszechnie przez wiele, wiele lat funkcjonowało takie znak równości, że artysta, jak dziecko chciało iść do szkoły artystycznej albo do teatru, dziecko to są narkotyki, to jest seks, to jest rozpusta, to jest nigdy w życiu weź sobie zrób coś normalnego, bo to jest... I później rzeczywiście trudno jest wychodzić w takiej otoczce i mówić, że jest się dobrym, fajnym człowiekiem i przekazywać, pouczać jeszcze innych, bo rzeczywiście, kiedy poucza nas osoba, od której nie czujemy wiarygodności, to nie kupujemy tego. Ja, gdzie, co, wy? Będziecie nam mówić, jak mamy żyć? Ale rzeczywiście powszechnie też uznaje się, dlaczego ja się nie dziwię, że ten pan Tadeusz rapowy jest w środowisku hip-hopowym, bo ono powszechnie, według wszelkich statystyk, jest środowiskiem bardzo kryminogennym, gdzie jest mnóstwo używek. Kiedyś za takich uznawano hipisów, to oni głównie te makowe różne preparaty spożywali i punki to z kolei kleje. No a teraz mamy, myślę, w tym środowisku największy jednak kłopot i z przestępczością i przede wszystkim z narkotykami, więc...
1: No, Kamil Białaszek też pochodzi sam z tego środowiska i o tym mówi. W spektaklu pojawiają się też osoby, nie tylko aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, ale też właśnie osoby ze środowiska rapowego, więc myślę, że to jest jakąś wiarygodnością. I prawdę powiedziawszy, to co ty powiedziałeś właśnie o tym, że artysta może sobie powiedzieć, a dobra, ja tutaj gram taką rolę, ale na co dzień robię inaczej. No może to jakoś dotyczy aktorów i aktorek, ale poza tym, to jednak no, te afery też nie tylko wynikają, uważam, z tego, że tak żyjemy w dzisiejszej kulturze, ale też z tego, że my dużo w teatrze mówimy o autentyczności, o potrzebie właśnie szerzenia jakichś wartości, tak? To też znikąd się nie wzięło to określenie teatr jako kaganego świata, tak? Takiej, nie wiem, że to jest coś ważnego, i też społecznie potrzebnego, nie tylko to, żeby grać spektakle, to jest jasne, ale też, nie wiem, aktorzy robiący na przykład warsztaty w różnych środowiskach, czy z dzieciakami, z młodzieżą, z seniorami, czy w jakichś właśnie, nie wiem, ośrodkach wychowawczych, więzieniach, tak? To, no tak, no ta autentyczność jest ważna, jakby to jest pytanie, z czym wychodzisz, i myślę, że też w ogóle, jak popatrzymy na współczesną kulturę, no to właśnie tak, no chcemy ludzi, którzy są autentyczni, być może to jest też o tym, że po prostu trochę tęsknimy za autorytetami i tak naprawdę może też właśnie czytam taki tekst bardzo ciekawy, psychologiczny, właśnie o tym, że jak tak się zawieszamy na autorytetach, teraz też bardzo szybko doprowadzamy ludzi do takiego momentu, w którym naprawdę są naszymi totalnymi idolami, tak? Że wystarczy, nie wiem, wygrać mecz i już jesteś po prostu w 3 sekundy na piedestale, z którego możesz zlecieć, jak zrobisz cokolwiek, co nam się nie podoba jako grupie. Więc to jest też taka, no ciekawa, ale też myślę trudna dynamika, żeby z nią wytrzymać. Tak po prostu ją unieść i dać radę.
0: No ja bym nie chciał być żadną znaną postacią, ani idolem, ani nikim takim. Właśnie z tego powodu, że zazwyczaj dziś tyle samo spada pochwał, co za chwilę hejtu. Tak. I nie każdy jest na to odporny.
1: Znaczy w ogóle myślę, że na to się naprawdę nie da być odporny.
0: Nie da się, to prawda.
1: To po prostu ta skala hejtu, też możliwość dzielenia się swoją super negatywną opinią bez odpowiedzialności, która wiąże się z tym, że robisz to publicznie, tylko w mediach społecznościowych, pod różnymi pseudonimami. To po prostu jest coś, co tak naprawdę wyzwala jakieś najgorsze instynkty z nas. No i wielokrotnie osoby właśnie publiczne, zaufania społecznego, też to dotyka. Naprawdę jest straszne.
0: Ja natomiast jestem akurat w tej grupie, że nie domagam się od każdego aktora, aktorki czy twórcy, reżysera, żeby on koniecznie sam dokładnie musiał być taki jak bohaterowie sztuk, które wystawia. Chociaż oczywiście uważam, że robienie sztuki o miłości, pokoju, równości wtedy, kiedy jest się przemocowcem i sadystą, no to jednak jest nie halo, to jest słabe.
1: No właśnie, więc nie domagasz się, ale jednak chciałbyś wierzyć w to, że ten ktoś, kto daje temu twarz, czy ktoś
0: chciałbym, żeby był przynajmniej normalny, że może tak to ujmę. To nie musi być ktoś, kto będzie na co dzień zbawiał świat, czyli jak on wychodzi z teatru, jednocześnie będzie angażował się w akcje charytatywne, jeździł na granicę i tak dalej. Nie domagam się tych działań, że on musi teraz poświadczać aż tak, ale ważne, żeby był też dobrym, fajnym człowiekiem, nie? Skoro porusza taki temat i o tym pisze, to fajnie, żeby też taki był, bo kiedy nie jest, to się nam to rozjeżdża, zwłaszcza, że, i tutaj, drodzy Państwo, będzie ten ważny element teraz o tym zaufaniu i o tym budowaniu też autorytetu w teatrze. Już wspomniałaś o tym, powiedzieliśmy na razie o Romeo i Julii jako takim bardzo znaczącym przykładzie, ale teatr i te wszystkie działania odbywają się właśnie w więzieniach, placówkach wychowawczych, z młodzieżą trudną. I to jest jeden, moim zdaniem, z ciekawszych i lepszych sposobów na resocjalizację i zapobieganiu patologiom, jakie w ogóle wymyślono. Właśnie ten, dlatego że on angażuje, on zmusza do myślenia. My mówimy teksty, my mamy coś do przekazania i najczęściej wybiera się też takie sztuki, żeby oni czuli się potrzebni, ważni, że też cała nam się tutaj paleta otwiera rzeczy. Ja sam zresztą z teatrem amatorskim związany przez wiele, wiele lat pamiętam, nawet spośród jurorów, którzy najczęściej byli zawodowcami, ludźmi teatru i czasami mówili coś, co było dla oceny spektaklu irytujące, ale ten walor taki edukacyjny podkreślało, że dobrze, że ta młodzież robi ten spektakl i robi ten teatr, a nie siedzi na ławce, pije wino i kradnie. I trudno się z tym nie zgodzić, chociaż oczywiście...
1: Też nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama młodzież, która robi spektakl i która siedzi na ławce. Czasem jest, a czasem nie jest. Ale to powiem w takim razie o dwóch przykładach, skoro jesteśmy tutaj u Państwa na Śląsku, Dolnym Śląsku czy Śląsku Opolskim, to o tych dwóch chcę powiedzieć terenach. Ponieważ tak się składa, że właśnie tutaj we Wrocławiu konkretnie działają dwa świetne zespoły. Pierwszym to jest kolektyw Kobietostan. Agnieszka Bressler i Iwona Konecka go założyły. Pracują systemowo z osobami, głównie chyba z kobietami, no Kobietostan, albo od tego wychodziła, teraz już pracują z różnymi osobami, które są w więzieniach, są osadzone, robiły świetne projekty i też to, co tak powiedziałam, systemowo, ponieważ one rzeczywiście wychodziły od różnych drobniejszych działań. Wiele lat temu w ramach właśnie instytutowego programu Lato w Teatrze zrobiły spektakl, czy taki projekt, w którym były nie tylko, bo to jest program dla dzieci, w którym były dzieciaki osadzonych wraz z mamami i razem przygotowywały przedstawienie. Robiły też taki projekt w czasie pandemii, kiedy te dzieciaki nie mogły się spotkać z mamami i mamy im nagrywały fragmenty historii i wysyłały, a prowadzące to wysyłały do domu w formie listów, w formie nagrań, a dzieciaki jakoś na to odpowiadały i z tego powstał taki rodzaj właśnie bardziej słuchowiska, takiego wydarzenia performatywnego. A w zeszłym roku widziałam tutaj zresztą w Opolu ich spektakl z osadzonymi, który powstał na bazie tekstów, które te dziewczyny same wniosły do tego spektaklu, który opowiada trochę o ich życiu, o marzeniach, o tym, że chcą się jakie będzie wyglądało ich życie po wyjściu z więzienia. Też trochę o tym, dlaczego tak znalazły się w takim miejscu, no bo jak wiemy, to różne rzeczy do tego doprowadzają. Raczej nie chodzi o to, że ktoś jest po prostu zły do szpiku kości, tak? Tylko wychowywał się w nie takim środowisku, czy właśnie w jakimś konkretnym środowisku spotkała go jakaś trudna sytuacja, ale też to, co dziewczyny robią super, to, że szukają sposobu na zmianę świata, na przykład dają osobom osadzonym szansę na uczestnictwo w profesjonalnych kursach, tam głównie grupy techników super się sprawdzają. Właśnie ten spektakl, którego niestety nie pamiętam tytułu, był oświetlany wtedy i nagłaśniany przez grupę techników, która zdobyła umiejętności właśnie będąc w więzieniu. Więc tak naprawdę wielka praca i myślę, że bardzo fajna. One to robią też w ramach europejskich środków i wiem, że współpracują z wieloma więzieniami w Polsce i też chcą ten teatr w więzieniu pokazywać, czy promować może bardziej jako ważne zjawisko. To jest pierwszy przykład. A drugim przykładem jest też grupa wrocławska. Tu może powiem o dwóch przykładach, bo z jednej strony myślę o Teatrze Układ Formalny, który właśnie bardzo dużo projektów swoich, też takich o charakterze mocno społecznym, angażujących osoby, pozwalających im się wypowiadać, organizuje w ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych i naprawdę bardzo fajne rzeczy robią z tymi ludźmi, nie tylko teatralne, znaczy głównie teatralne, ale nie jest to tylko teatr żywego słowa. Czasem są to takie projekty bardziej z animacji filmowych, gdzie tworzy się historię, po prostu zaprasza się też ludzi, co w ogóle mi się wydaje ważne w działaniach amatorskich, nie tylko w środowiskach patologicznych, no tutaj dzisiaj się spotykamy w takim kontekście, ale to, żeby dawać ludziom sytuacje, w których oni mogą pokazać swoją kreatywność, pokazać swoją taką twórczą twarz, pokazać też, że ich historia jest ważna i że właściwie dać im też taką szansę powiedzenia, że jeżeli byłeś w stanie w grupie zrobić spektakl, w którym dzielisz się z innymi ludźmi, to jesteś w stanie dać temu społeczeństwu dużo różnych wartościowych rzeczy potrzebnych. Taka, myślę, że super piękna sprawa. Jak tak teraz o tym opowiadam, to myślę sobie też w tym twoim literackim kontekście i jednej z moich ukochanych książek ostatnich lat, czyli Tu byli, tam stali, która opowiada historię z angielskiego środowiska, właśnie takiego blokowiska lat 90., w których ktoś, Gabriel Krause konkretnie, który jest bohaterem, a jednocześnie autorem, właśnie przeszedł przez taką drogę, w której był po prostu dealerem de facto, ale też studiował taką drogę, że stał się pisarzem. No to są takie ścieżki, w którym właściwie, jeśli jesteś w punkcie, w którym nie masz drogi, nie masz kariery, to dlaczego nie miałaby to być kariera teatralna?
0: Aha, zwłaszcza, że ten teatr ofowy, niezależny, amatorski, bo tutaj amatorski to jest jakby jedna sprawa, bo to są ludzie z ulicy przysłowiowej, czyli jakby niekształceni, ale bardzo wiele osób, które trafiały do teatrów amatorskich, mamy w Polsce sporo na profesjonalnym poziomie teatrów, to amatorski jest w cudzysłowie ujęte, to są po prostu nieinstytucjonalne teatry.
1: No jak ktoś gra, wiecie państwo, 18 lat w teatrze, no, to trochę trudno mówić o nim, że jest amatorem, bo prawdopodobnie pracował z większą liczbą reżyserów, niż osoby, które skończyły dopiero studia w Akademii Teatralnej. Więc to, nie wiem, na przykład w przypadku takiego bardzo ciekawego Teatru 21 warszawskiego, który zbiera, gromadzi osoby z zespołem Downa, no po 18 latach to tam naprawdę są tacy performerzy, między innymi Piotr Swent, którego państwo pewnie znacie z Klanu jako Piotrka, jest w tej grupie, ale nie wiem, też wiele innych osób, Maja Kowalczyk, Marta Stańczyk, Ola Skotarek, to w tej chwili są po prostu liczące się performerskie nazwiska na rynku polskim.
0: A mam jeszcze Janusza Orlika, który robi przecież scenę tańca, też nam tutaj fenomenalnie w Opolu będziecie i mogliście oglądać i pewnie będziecie
1: tak,
0: mogli
1: i właśnie
0: oglądać.
1: Janusz też jest super przykładem, ponieważ on pracuje akurat z osobami z niepełnosprawnością w Zamku w Poznaniu. I też ma naprawdę świetne artystyczne efekty.
0: Ale to też jest ważne, bo ktoś może powiedzieć, dlaczego osoby czasami z niepełnosprawnościami, czy z opóźnieniami różnego rodzaju, czy chore, wrzucamy w tę taką rozmowę, żeby było jasne. Ja będę podkreślał uparcie i to w każdym programie jak mantrę, że określenie patologia i środowisko patologiczne nie stygmatyzuje wszystkich osób, które w tym środowisku są. Celem programu jest wyrywać osoby, dawać im szanse, które w tym środowisku tkwią, a same żadną patologią nie są. Bo te dzieciaki, czy te kobiety nawet osadzone, kiedy powiedziałeś, że one mogą opowiadać też własne historie, brać udział w tworzeniu tego spektaklu, przecież ktoś mógł trafić do więzienia, bo ukradł. Ale to mogła być młoda dziewczyna, która zazdrościła koleżankom, że one mają, ona nie ma, więc postanowiła, no skoro mama mi nie da, bo mama pije, ojciec też pije, to ja sobie to po prostu ukradnę. Złapali ją, wsadzili, siedzi. Jeszcze na dodatek zakochała się jako 16-latka w chłopaku na wakacjach i zrobił jej dziecko. Znaczy zrobili oboje nam. Ale i nagle wydawałoby się, że co, to mam ją teraz skreślić? Bo patologia nie. To jest dziewczyna, która zasługuje na swój głos. Ona oczywiście porozmawia sobie na terapii. Ale teatr i tego typu działania, bo to są performance, to są działania aktywizujące w różny sposób, te teatralne, pozwala jej nagle uwierzyć w siebie, nauczyć się mówić, wyjść do ludzi, przełamać się. Ten rżący głos to często takie zachukanie, albo też złość, bo kiedy nie mogę siebie wyrazić, czuję się odrzucony, zapchnięty, skreślony, jako właśnie ten patol, to buntuję się, a ten bunt często przeradza się w nienawiść, w agresję i wracam wcale nie lepszym człowiekiem.
1: Od razu słychać, że środowisko teatru amatorskiego niezależnego jest ci totalnie znane. Świetnie o tym opowiadasz. Ja myślę też, że jak ja włączyłam ten temat osób z niepełnosprawnością, to wynika to z tego, że chcę państwu po prostu bardzo szeroko opowiedzieć, a ponieważ sama jestem teatrolożką i dyrektorką instytutu, to pewnie też jest tak, że bardzo dużo projektów kojarzy mi się jedna z drugim. Opowiadam o jakimś zespole i już mi się przypomina, że ktoś wiesz, pracuje z jakimś innym zespołem. To się naprawdę tak otwiera, ale to tylko jest o tym, że wiecie państwo, po prostu teatr w Polsce od tych lat 90., od Roma i Julii, kiedy tutaj opowiadaliśmy, od czego zaczęliśmy, do dzisiejszego czasu, naprawdę stał się po prostu wielką skarbnicą projektów społecznych, bardzo różnych. I takich, w których z jednej strony odbywa się nadal mnóstwo warsztatów czy zajęć, kiedy dzieciaki czy młodzież są przygotowywane do bycia po prostu aktorami, aktorkami, do zdawania do szkoły teatralnej i to jest jakaś część, ale z drugiej strony, jak mówię o projektach społecznych, to mówię o warsztatach, w ramach których powstają właśnie spektakle, jakieś performance, jakieś działania teatralne kończące jakieś, nie wiem, na przykład improwizowane oprowadzanie po mieście, które wyrastają, powstają procesowo, do którego angażowane są różne grupy, nie wiem, seniorzy są bardzo popularną grupą, no bo społeczeństwo nam się starzeje, też to są osoby, które mają czas, dzieciaki są bardzo popularną grupą, szczególnie w wakacje, które się zbliżają, właśnie wspomniałam o projektach Lata w Teatrze, rzeczywiście one teraz się będą odbywać w całej Polsce, warto zobaczyć, gdzie są jeszcze miejsca, gdzie można dzieciaki zapisać, ale też coraz więcej widzimy amatorskich grup dorosłych, ludzi, którzy po prostu chcą w ten sposób spędzać czas, ponieważ zasadniczo mamy mało miejsca, niezależnie od wszystkiego, w którym ktoś może w ogóle wypowiedzieć swoje zdanie, zastanowić się, jakie ma to swoje zdanie i przełożyć to na coś twórczego, pracując razem z innymi ludźmi, a nie siedząc sam gdzieś, tak? Paradoksalnie, mimo tego, jak wyglądają przemiany naszego świata, jako społeczeństwo potrzebujemy różnych kontaktów. Ale żeby tak nie odchodzić od tej patologii, to chcę jeszcze właśnie tego dotknąć, tematu, że w każdej z tych sytuacji jesteśmy, jak sobie popatrzycie Państwo, właśnie w kontekście zaufania publicznego. To znaczy, wychodzi osoba, przychodzi osoba prowadząca warsztaty, czy reżyserująca taki spektakl, która zaprasza grupę osób do pracy i właśnie szczególnie jest ważne to, jaka ta osoba jest. Tak? No bo pracujemy w sytuacji hierarchicznej, to po pierwsze, no bo sytuacja reżyser, aktorzy, jaka by nie była, zawsze jest hierarchiczna, nawet jeżeli pedagogika teatru, która jest taką częścią edukacji teatralnej, bardzo podmiotowo traktującą ludzi, no to jednak jest inne miejsce reżysera w takiej strukturze. To w jaki sposób pracujemy z ludźmi? Czy przychodzimy tylko po to, żeby zrealizować swoją wizję, bo chcemy, żeby oni coś zrobili i de facto pracowali na jakąś większą rzecz. Czy właśnie przychodzimy z tym, jak pedagogzki teatru, czy pedagodzy teatru, że mówimy, ej, słuchajcie, chcemy tak pracować, żebyście to wy mogli zostać grupą usłyszani na scenie, no to niezależnie od tego, z czym przychodzimy, to jak my pracujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, czy proste rzeczy, czy krzyczymy, czy potrafimy tak zainspirować ludzi, żeby oni sami chcieli robić rzeczy, no to naprawdę są takie kluczowe sprawy i to też są środowiska, które są zagrożone właśnie ze względu na tak hierarchiczne struktury i jeszcze wyjątkowość pozycji aktorów i artystów w świecie patologiami. I to, co jest ważne, to ja teraz powiedziałam o środowisku amatorskim, o którym może mówi się mniej, zasadniczo w ogóle dużo mówimy, nie wiem, o tam grupach sportowców, tak, czy w balecie, czy nie wiem, pamiętamy tą głośną awanturę w chórze, słowik, tak powiedziałam, awantura, właśnie sytuację w, myślę, słowikach poznańskich, tak? Są po prostu takie naprawdę niesamowite sytuacje pokazujące nam, też pionizujące nas, no bo w Polsce pracują naprawdę tysiące wspaniałych reżyserów amatorów, grup amatorskich, no a oceniamy to i też budujemy brak zaufania do tych ludzi przez takie pojedyncze jedne afery. To, co ja też chcę, potrzebuję dzisiaj powiedzieć, to właśnie to, że naprawdę jest wiele osób, które wspaniale pracują, ale no właśnie te pojedyncze sytuacje się zdarzają. To jest to środowisko amatorskie, to, co chcę powiedzieć, to to, że no, my w środowisku teatralnym w ubiegłym roku wszyscy wzbogaciliśmy się o taką książkę Igi Dzieciuchowicz, Teatr Rodzina Patologiczna. Myślę, że to jest jedna z najgłośniejszych publikacji, w których też, no jako środowisko, ja jednak uważam, że podejmujemy próbę rozliczenia się z tymi niefajnymi zachowaniami, tak eufemistycznie mówiąc, które obserwowaliśmy w środowisku ostatnich lat. Obserwowaliśmy w środowisku od dawna, też kiedy patrzymy na to, jak dawniej pracowali reżyserzy, czy Grotowski, czy Dejmek, jak oni traktowali swoje zespoły, no to wiecie Państwo, kultura się zasadniczo zmienia. Z dzisiejszej perspektywy, na przykład to, jak były traktowane kobiety albo aktorzy, aktorki, no to już jest no, absolutnie nie do pomyślenia. Dzisiaj jednak wszyscy myślą o tym, że musimy na dużym szacunku do siebie mówić, tak? Że jednak to nie jest tylko o tym, że ja chcę, żebyś ty coś zrobił i ty to masz zrobić, niezależnie od tego, ile cię to kosztuje i czego to od ciebie wymaga. Po prostu ja chcę, żeby to było takie perfekcyjne i będę tyle cię cisnął, że to wykonasz idealnie tak, jak ja chcę. Nie? Dzisiaj już raczej myślimy o innych metodach, ale wtedy no, po prostu tak wyglądał świat. Aha. Więc te ponowne odczytania historycznych zachowań, ale też dążenie do tego, żeby w dzisiejszym świecie właśnie nie było takich sytuacji, że reżyser uważa się, czy dyrektor teatru, czy ktokolwiek w ogóle z zespołu uważa się za wszechwładnego i możliwe i daje sobie prawo do podporządkowania sobie wszystkich i właściwie do każdego zachowania, które mu przyjdzie do głowy, no to już nie są akceptowane standardy. No i to, że chcemy o tym mówić, że Iga miała taką odwagę, ale też ta książka powstała na bazie rozmów z bardzo, bardzo wieloma osobami, które opowiadają i nagłaśniają takie sytuacje, które no, są znane środowiskowo, a tutaj Iga daje do nich dostęp państwu wszystkim. Można tę książkę przeczytać, ona jest dostępna.
0: I bardzo dobrze, że powstała, dlatego że ten wątek też chciałem poruszyć, chociaż nie był on jakby naczelnym, ale przy tym właśnie budowaniu autorytetu, bo rzeczywiście, jeżeli wchodzi ktoś i proponuje w ośrodku resocjalizacyjnym trudnej młodzieży, czy w więzieniu robienie spektaklu, teatru, a ktoś mówi, no słuchaj, co ty mi to opowiadasz, patrz, to największe gwiazdy, ten chleje, ten to, ten... I zawsze się wyciąga tą jedną, taką, to zgniłe jabłko, o którym wiadomo, że, no bo to niestety tak jest i tutaj niestety do tego przyczyniają się też media, oczywiście w dużym stopniu, internet dzisiaj również, bo to jest temat, to będzie grzane, to się naklika, na tym zarobimy kasę, no więc co nas obchodzi, jakieś omawianie trudnego spektaklu, zaangażowanego, z trudną młodzieżą, to wymaga wiedzy, trzeba pójść, trzeba to zobaczyć, porozmawiać z twórcami, porozmawiać z tą młodzieżą, kilka dni albo i więcej roboty, żeby przygotować sensowny reportaż czy materiał. A tu, proszę bardzo, słynny aktor bije żonę, słynny piosenkarz leje żonę. Na odtrutkę oczywiście mamy słynnego aktora albo syna słynnego reżysera, który też jest aktorem z różnym skutkiem, ale jest. No i nagle się nawrócił, przestał pić i teraz jeździ i opowiada o tym, jak to pił. Pożyteczne to jest oczywiście. Nie mówię, że nie, bo ludzie też tak mają z drugiej strony, że jak sąsiad czy prosty ktoś tam, chłopak wyciągnął się z bagna, z trudnego środowiska, poszedł do uczciwej pracy, to o nim nikt nie mówi. Jak słynny aktor przestał pić i zaczął chodzić do kościoła, to nagle jeździ po całym teraz kraju i opowiada. Dobrze, pewnie jego chętniej będą słuchali, ale chciałbym o tych dołach też powiedzieć. O nich musimy się troszczyć i o nich myśleć. A środowisko, tak jak mówiłem, niby każde, ale rzeczywiście w tym aktorskim, bo to się przeniesie też na każdą dużą firmę, gdzie jest szef, który może wszystkimi pomiatać. Kiedyś było, i to bardzo długo trwało, jak się okazuje w teatrze, co ta książka pokazuje, że to nie tylko już hierarchiczność, ale przemoc, takie traktowanie, że musisz przejść twardą szkołę, to wiesz. Tak, leciały na K, na H, jak te słynne anegdotki sobie przytoczymy, jakieś tam nawet Kalinie Jędrusik i Strażaku, prawda, gdzieś tam.
1: Tak, tak, tak.
0: Ja myślę sobie, Boże, i wszyscy to ha, ha, ha, ha.
1: Tak, tak, tak.
0: Naprawdę? Chcecie być tym strażakiem, czy odwrotnie? Chcecie w ogóle, uważacie, że to jest dobra sytuacja? To jest z czego się śmiać? A tego typu anegdotek było pełno. Uwielbiamy starszych panów, też lubię. Wesoło jest życie staruszka, tu biuścik zachwyci tam nóżka. Oczywiście my wiemy, że to jest lajtowe i trudno komuś odmawiać, żeby się zachwycał drugą osobą, prawda? Natomiast dzisiaj już śpiewanie o czyimś biuściku i nóżce uznajemy za takie trywialne, seksistowskie. To pokazuje tą zmianę, w której jesteśmy.
1: Tak, tak, tak. No. Właśnie tą, o której opowiadałam, nie? Że to jest takie. Ale wiesz co, bo to też warto o tym powiedzieć, bo może nie wszyscy państwo wiedzą, że w szkołach teatralnych takim popularnym mechanizmem dołączania nowych studentów i studentek do braci studenckiej, aktorskiej, była fuksówka. Czyli taki czas trwający, no właśnie tam, nie wiem, tydzień czy ponad tydzień, podczas którego osoby ze starszych, z wyższych lat mogły tak naprawdę z tymi pierwszakami zrobić wszystko. To znaczy, z jednej strony było to wesołe, bo dawali mi jakieś tam zadania, nie wiem, ty zaśpiewasz, ty coś tam powiesz, tutaj zrobicie coś w grupie, okej, ale z drugiej strony to właśnie był taki mechanizm totalnie utrwalający przemoc, ponieważ, nie wiem, zabraniano wychodzić ze szkoły, nie pozwalano, nie wiem, tam albo tam pić, albo krzyczano, albo właśnie kazano pić alkohol, albo nie pozwalano ci spać i kazano ci przygotować etiudę i zaprezentować ją wszystkim o 3 w nocy. Ta książka Igi, o której wspominałam, przywodzi też na myśl, przywodzi też pamięć kilku tego typu sytuacji, naprawdę przerażających. I to, co może być, czy ma być w istocie niewinną zabawą, takim przejściem, momentem przejścia, czy właśnie momentem włączenia, no staje się takim, powiedziałabym, mechanizmem cementowania przemocy jako standardu, w którym jesteśmy. Mhm. Wiele też osób po tych początkach no, po prostu miało załamania psychiczne. Czy,
0: no nic dziwnego, no przerwajmy sobie falę w wojsku. Czym
1: no,
0: to się różni?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To się niczym nie różni. Wstawanie i klepanie monodramu o 3 w nocy nie różni się niczym od tego, jak przychodzili starsi i mówili z wozu, szczoteczka do zębów i czyszczenie kibla
1: dokładnie,
0: i innych rzeczy.
1: To jest, no to jest dokładnie ten sam mechanizm, ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, co jest właśnie takim systemową zmianą, to jest to, że szkoły zrezygnowały z mechanizmu fuksówki. Że już w ogóle dzisiaj na to nie ma przyzwolenia tak naprawdę. Ani tych, którzy to przyjmują, jak są przyjmowani do akademii, ani też tych, którzy mają to robić. Że nie chcemy w ten sposób budować relacji. Chcemy się poznawać i budować bliskość, wspólnotę uczelnianą, jasne, ale to już jest absolutnie nieakceptowalne. To też, myślę, pokazuje, jak się zmienił teatr, ale też jak chcemy, żeby się zmieniał teatr, no bo to jest coś, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, jak coś się działo 20 lat temu. No ja mam 40, więc no jakby no w ogóle nie cofnę się tam. Ale to, jak możemy kształtować kulturę organizacyjną miejsc, no to to już jest coś, co naprawdę, do czego mamy dostęp. I to mi się wydaje super fajne. No Akademia Teatralna w Warszawie też zrobiła taki projekt Zmiana Teraz, gdzie prowadziła badania o stanie, między innymi o stanie psychicznym osób, które przychodzą do szkoły teatralnej. No i wiecie państwo, jak popatrzycie też na to, jak wyglądają badania grup studenckich, no to po pierwsze, bardzo dzisiaj duży procent osób, to jest ponad 30, czytam ostatnio takie badania świeże z Gdańska, to są osoby neuroróżnorodne, ale też po różnych kryzysach psychicznych, tak, które, nie wiem, miały epizody depresyjne, albo obecnie są, przyjmują leki, albo obecnie są w terapii. No i to jest z tak różnorodną grupą dzisiaj będziemy pracować. Już nie możemy udawać, że możemy się zachować tak jak 20 lat temu, uważając, że z tego systemu hierarchicznego po prostu będziemy wychodzić do kontaktu ze sobą. No nie, no dzisiaj już musimy inaczej szukać.
0: I nie chodzi też o to, żeby zagłaskiwać i teraz nadmiernie za wszystko chwalić. Nie, bo ja rozumiem to, jako reżyser pewnie miałbym podobnie. Mam pewną wizję spektaklu, chciałbym, żeby coś było zagrane tak, a nie inaczej. Natomiast można to wszystko omówić. Naprawdę,
1: tak, chociaż rzeczowo, naprawdę jest to, wiesz, bardzo trudne.
0: Wiem, że
1: widzimy,
0: jest
1: że te rozmowy, które się odbywają teraz, no to właśnie osoby, zwłaszcza ze starszych pokoleń, myślę, że to pokolenie moje, właśnie około 40-latków jest takim pokoleniem granicznym, no to naprawdę ludzie sobie zadają bardzo poważne pytania, no to jak ja mam komuś zwrócić uwagę, skoro nie mogę mu powiedzieć, zagrałeś źle, zagraj jeszcze raz. A wiecie państwo, no bo to jest...
0: A możesz teoretycznie zagrałeś nie tak, jak chciałbym, żebyś zagrał.
1: Można
0: szukać, kombinować, ale też umówmy się, czasami powiedzenie zrobiłeś źle nie jest niczym złym. No ja też, bo wtedy wiem, że jest coś nie tak, spróbuję inaczej, prawda?
1: Chodzi o to,
0: żeby nie krzyczeć i nie poniżać i nie robić tego w taki sposób, który stawia cię od razu jako małego robaczka tam i... No.
1: Ale ty tak o tym mówisz, bo jednak jesteś z innego pokolenia.
0: No tak.
1: Dzisiaj ludzie jednak naprawdę chcą inaczej przyjmować. Przepraszam, że tak to mówię, ale naprawdę
0: ale to
1: tak jest.
0: To jest ważne w tym programie, żeby pokazywać, że starsze pokolenia niekoniecznie muszą rozumieć te zmiany, które są. I czasami się wydaje, że tym młodszym się teraz w głowach przewraca.
1: Dokładnie, prawda? A to jest właśnie naprawdę o tym, że no my też wszyscy jesteśmy w sytuacji, w której musimy się nauczyć na nowo ze sobą rozmawiać i w nowy sposób stawiać oczekiwania, w ogóle mówić o nich, stawiać granice. Myślę, że też ja może mam właśnie ze względu na to, że jestem pedagogzką teatru i dużo działamy z tym, żeby właśnie pracować na zaufaniu, pracować na relacjach, w ogóle zastanowić się, co to znaczy, że biorę udział w tym projekcie, wiedzieć też, po co ludzie są w tej sytuacji, po co przyszedłeś do Akademii Teatralnej, czego się chcesz nauczyć, ale to być może jest też o tym, że będziemy wychowywać zupełnie inne pokolenia aktorów i aktorek, którzy będą na przykład odmawiać grania jakichś konkretnych scen, tak? Czy konkretnych tekstów, które będą uważali za nieadekwatne.
0: No tak, kiedyś
1: dla
0: na przykład powszechne było, zwłaszcza, że w 80-tych latach rozbierane sceny stały się standardem w kinie, zwłaszcza światowym, chociaż wiemy, że i nagość w teatrze też się w pewnym momencie pojawiła jako coś, co już nawet ludzie mówili, bo że znowu na golasa biegają po scenie.
1: Tak.
0: No i oczywiście, no kto tam najczęściej trafiał? Najczęściej trafiały tam młode dziewczyny po szkole, bo najładniejsze, prawda, to niech się mi rozbiorą w filmie, czy ta scena jest potrzebna, czy niepotrzebna, ale wsadzę sobie taką rozbieraną scenę. No, to są te właśnie zachowania patologiczne, takie idące gdzieś.
1: No tak, a z kolei dzisiaj już jesteśmy w tym, że są studia z koordynacji intymności i myślę, że też jest bardzo duża społeczna normalizacja cielesności, ona już inaczej funkcjonuje, tak? To nie jest tylko o tym, żeby, nie wiem, obejrzeć piękne ciało, tylko że właśnie i piękne ciało może być, nie wiem, zniekształcone, w dziwny sposób pokazane, kiedy to działa na rzecz spektaklu, ale też ciało nienormatywne zaczęły się prezentować na scenie, tak? Po prostu bardzo, również osób z niepełnosprawnością, tak? Które, nie wiem, performerki, które na przykład, nie wiem, są niskorosłe albo nie mają nóg, które wychodzą i pokazują siebie. No to jest taki rodzaj zupełnie wielkiej zmiany społecznej, która się tutaj dokonała. Nie?
0: A która jest bardzo, bardzo ważna.
1: Ja uważam, jak że to w ogóle kluczowa.
0: I bardzo dobra. I teraz, jeżeli państwo słuchaliście, a macie wokół siebie kogoś, pochodzicie z takich środowisk, rozejrzyjcie się. Może macie, czy w Domu Kultury, czy przy teatrze, który gdzieś działa blisko, bo prawie wszędzie dziś pojawiają się tego typu zajęcia. I tak jak słyszeliście, to nie zawsze jest tylko dla tych wybitnie uzdolnionych, którzy po prostu mają wielki talent i zostaną nowymi, wybitnymi gwiazdami teatru i kina, ale można tam spełniać siebie, można robić naprawdę niezwykłe rzeczy i zrobić coś po prostu dobrego. Zmienić swoje życie wręcz dzięki takim działaniom, więc porozglądajcie się, bo anusz jest szansa, żeby coś takiego zrobić, a dla tych, którzy prowadzą tego typu instytucje, może, jak słyszeliście kilka nazw, możecie posprawdzać, zaprosicie do siebie, może przyjadą, zrobią u was jakieś warsztaty teatralne. No a później często jest tak, że jak już ktoś złapie bakcyla, to taka grupa powstaje lokalnie. Ktoś się zawsze znajdzie, słuchajcie, róbmy to dalej, to było świetne. Zaczyna gromadzić wokół siebie ludzi i świat staje się piękniejszy. Na pewno mniej jest wtedy tych patologii, o których dzisiaj mówiliśmy. Mówiliśmy dlatego, bo musimy kończyć. Patrzę na zegar. Justyna, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że jeszcze do tego wątku kiedyś wrócimy. Wtedy już wejdziemy może głębiej w jakieś poszczególne rzeczy, może w ten teatr właśnie terapeutyczny, amatorski. Póki co przypomnę, Justyna Czarnota, dyrektorka Instytutu Teatralnego w Warszawie, ale też pedagogzka teatru, była moją i waszą gościnią. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: I państwu oczywiście też dziękuję za spotkanie. Kończymy w ten sposób dzisiejszą audycję. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Przed momentem ładne dźwięki na Radio Opole, a to był Parasol Ricardo. Tak, tak, tak się nazywa ten zespół. Za chwilkę godzina 22. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w całym kraju. W Sejmie trwają prace nad zmianą prawa. W Jemielnickim stawie brakuje wody. Pytamy, z czego to wynika? Rosyjskie wybory odbędą się bez opozycji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Samorządy nie będą już same decydować o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu nocą na swoim terenie. W Sejmie trwają prace nad rozwiązaniami, by zakaz objął całą Polskę. Wiceszefowa Komisji Zdrowia Violetta Tomczak z Polski 2050 mówiła w Sejmie, że jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie nocnej prohibicji.
2: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
1: Posłanka tłumaczy, że projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu 0%.
2: W momencie, kiedy wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu, to właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym, znakiem identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji.
1: Trzy razy wyprzedziła na przejściu dla pieszych. Jej brawurową jazdę nagrała kamera samochodowa drugiego kierowcy. Niebezpieczną jazdę 36-latki na drodze wojewódzkiej 426 w Piotrówce i Wierchlesiu zarejestrowano w październiku ubiegłego roku, ale teraz zapadł sądowy wyrok. Mówi młodsza aspirant Dorota Janać, oficer prasowy strzeleckiej policji.
3: Świadek złożył zawiadomienie dotyczące zachowania kobiety na drodze oraz dostarczył zapis wideorejestratora. Sprawa trafiła do sądu. Niedawno zapadł wyrok. Kierująca została ukarana grzywną w wysokości 2700 zł. Ponadto za popełnione wykroczenie na jej konto trafiło również łącznie 45 punktów karnych.
1: Jeśli kobieta znów będzie chciała wsiąść za kierownicę, musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: Staw przy kościele w Jemielnicy bez wody to kolejny efekt suszy hydrologicznej w regionie, ale jak słyszymy, do obniżania się poziomu wody w okolicznych rzekach mają przyczynić się również kopalnie. Linda Hoffman, rzecznik prasowy

0: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rapp, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Krzysztof Morawski, to kierownik kliniki otolaryngologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista otolaryngolog, audiolog, no a także wykładowca akademicki, oczywiście na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie w studiu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
0: Na początek garść statystyk, takich moich, później Pan przedstawi szerzej to zagadnienie, bo ja znalazłem taką informację, że w Polsce średnio dwoje, troje dzieci na 1000 rodzi się już z ubytkiem słuchu, no i dla wielu to jest już taki trochę wyrok, to są takie przypadki, gdzie aparat słuchowy jest niewystarczający, no i te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu po prostu te dzieci by nic nie słyszały, no ale na szczęście nauka tutaj wychodzi na pomoc, no i będziemy dziś mówić przede wszystkim o implantach ślimakowych, ale zanim o tej technologii, co to w ogóle jest, czym się różnią te implanty od takich tradycyjnych aparatów słuchowych, to może faktycznie, czy te statystyki, które przytoczyłem, są prawdziwe, to dalej tak wygląda? Jak to wygląda w Polsce, na świecie?
1: Tak, rzeczywiście te statystyki przez Pana podane tak wyglądają. Właśnie tak podaje WHO, że około 1 do 4 dzieci rodzących się na 1000 ma jakieś problemy ze słuchem. Część z tych dzieci wymaga implantacji, ponieważ klasyczny aparat słuchowy nie jest w stanie zaopatrzyć, pomóc na tyle, żeby prawidłowo rozwijał się zarówno słuch, a w konsekwencji mowa, czyli żeby dziecko mogło konwersować, żeby dziecko mogło rozmawiać, rozwijać się i tak dalej. Więc tutaj z pomocą w tych skrajnych przypadkach, no oczywiście przychodzą implanty ślimakowe, oczywiście implanty ślimakowe, bo w przypadku dzieci to głównie tutaj mamy tego typu problem, ale pamiętajmy, że ten problem dotyczy też ludzi w wieku dorosłym i to nie tylko seniorów, prawda, gdzie ten problem niedosłuchu naturalnie pojawia się z wiekiem, czyli tak zwany presbyakusis. Oczywiście mamy całą grupę ludzi mocno zaawansowanych wiekowo, którzy radzą sobie w miarę dobrze, ale no niestety, czy to konsekwencje warunków pracy, czy genetyka, czy jeszcze jakieś polekowe problemy, czy inne zdrowotne, często powodują, że ten problem pojawia się wcześniej. No i wtedy albo aparat słuchowy, no albo rzeczywiście w sytuacjach, kiedy on nie pomaga, no jest implant ślimakowy.
0: To jeszcze na chwilę w kwestii statystyk, czy my w kraju jakoś odbiegamy na tle Europy albo świata, jak to wygląda szerzej?
1: Zaczynając od końca, powiem tak, jak to w Polsce zawsze narzekamy, ale my akurat w przypadku, jeżeli chodzi o implanty ślimakowe dla dzieci, może to wszystkich zaskoczy, ale Polska nie ma ograniczeń. NFZ tutaj nie stawia ograniczeń, jeżeli chodzi o implanty do 18 roku życia. Czyli decyzja jest ośrodków tych, które są ośrodkami referencyjnymi, które wszczepiają, ale które prowadzą problem od początku do końca. To jest od diagnostyki, poprzez kwalifikacje, poprzez wykonanie procedury chirurgicznej i później rehabilitację, czyli ustawianie implantów i prowadzenie dziecka. Także takich ośrodków w Polsce już w tej chwili mamy około 20. Każdy większy region w zasadzie, tam gdzie są akademickie centra, tym problemem się w mniejszej lub większej skali zajmuje. My w Opolu, i to jest jeżeli chodzi o dzieci, później może, jeżeli chodzi o dorosłych, no jest znacznie gorzej tutaj, po prostu my na przykład w Opolu zaczęliśmy bardzo mocno, bardzo ostro, właściwie po niecałych 2 latach wskoczyliśmy na podium, ku zaskoczeniu całej Polski, no ale szybciutko bacikiem po plecach dostaliśmy i NFZ nas oczywiście ograniczył. Nie komentuję, tylko stwierdzam fakty i dzisiaj dostaliśmy...
0: A ja się domyślam, to jest 100 tysięcy złotych zdaje się, prawda?
1: Nie, więcej.
0: Nawet więcej.
1: Dużo więcej. Dzisiaj mamy jeden implant na miesiąc pozwolony w szczepienie dla dorosłych, co jest kompromitacją, ale...
0: No dobrze wiedzieć przy tej okazji, okej. Okay.
1: Ale zielone światło dla dzieci, dla żeby dzieci. Była jasność. I dobrze. To podkreślamy i chociaż z tego się możemy cieszyć.
0: No dobrze, ja też tak właśnie zapytałem wcześniej o to, jak my wyglądamy na tle świata, w sensie
1: sobie
0: tych urodzeń już dzieci z jakimś niedosłuchem, ubytkiem słuchu, jak to wygląda?
1: Może zacznijmy w ten sposób, że ten problem dotyczy dzieci i dorosłych, bo to jednak pamiętajmy, zwłaszcza w Europie, ale i w Stanach oczywiście, i w Polsce, no przecież to obserwujemy, średnia wieku wzrasta, tak? Przeżywalność, populacja staje się coraz starsza, pewne demograficzne procesy obserwujemy na co dzień. Według WHO i w FDA, to jest amerykańskiej Food and Drug Administration, takiej wszystkim znanej organizacji, która w Stanach Zjednoczonych bardzo dokładnie monitoruje te kwestie, w tej chwili, w 2022 roku w świecie mamy osiągnął 1 000 000 użytkowników implantów ślimakowych. Implantów ślimakowych. 1 000 000 użytkowników. No to jest skala. To jest skala. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Bardzo duża. I rzeczywiście te statystyki, jak pan wcześniej wspomniał, jak i między 1,3 a 1,4 na 1000 głuchych, na 1000 urodzonych dzieci ma ten problem z niedosłuchem czy z głuchotem. W tej chwili szacuje się, że co roku na świecie wszczepia się około 60 do 80 tysięcy implantów, czy to szeroko rozumianych implantów słuchowych.
0: My będziemy to wyjaśniać.
1: To
0: jeszcze,
1: potem
0: czym
1: będziemy
0: się różnią,
1: wyjaśniać.
0: Jakie są rodzaje,
1: tak, oczywiście, tak, ale tak. To jest liczba znowu, 60 do 80 tysięcy. W tej chwili, ale tyle się wszczepia, ale według WHO zapotrzebowanie wynosi około 430 milionów.
0: Oj, to tu mamy już duży rozjazd.
1: Mówimy tutaj, tak się szacuje, że mamy tyle osób mniej więcej z głębokimi niedosłuchami. No ale bierzemy teraz świat. To są mówimy o szacunkach, prawda?
0: Jasne.
1: Wiadomo, że w krajach biedniejszych, tam afrykańskich na przykład, no po prostu tak, tylko pamiętajmy, kraj afrykański to też Egipt, kraj afrykański to też Maroko, a tamte wskaźniki zupełnie przyzwoicie też wyglądają. Także to jest duże zróżnicowanie. My wiemy, z czego ono wynika. A mówi się, że w związku ze zmianami demograficznymi, które cały świat obejmują, nie tylko Europę, w 2050 roku zapotrzebowanie będzie około 70 milionów ludzi. Takie są
0: liczby.
1: Tak,
0: naprawdę,
1: to są liczby, które pokazują, z jakim problemem się będziemy mierzyć. Tak jest.
0: No ale to od razu mi się nasuwa takie pytanie, no z czego to wynika? Ja rozumiem dzieci, które się urodziły z jakimiś wadami, może też wspomnimy później, z czego to wynika, ale no nie wiem, pierwsze skojarzenie, jak widzę na ulicy wszystkich młodych w słuchawkach, tak, zwłaszcza tych douszных. Czy my sami sobie robimy taką krzywdę, tak?
1: To znaczy, mówimy tu o szacunkach, mówimy tu o świadomości, mówimy tu o demografii, czyli większej przeżywalności, więc naturalnie coraz więcej osób będzie znajdowało się w tej puli, która tego zapotrzebowanie wymagałaby. Pamiętajmy, że też, może w ten sposób powiem, jak w latach 80. to wszystko się zaczynało, to w ogóle w Stanach Zjednoczonych pierwszy wszczepiony i w ogóle pierwsze wskazania, to jest powyżej 18 roku życia. No dziś w ogóle mówimy, o czym oni mówią, jakie 18. Czym młodszy, tym lepszy. Ale to były początki, prawda? To były początki. A dzisiaj i dawniej no to musiało być już głuchota total, że w ogóle odczucia dźwięku już ktoś nie miał. Dzisiaj już tak zwane częściowe głuchoty, gdzie Polska i Centrum w Kajetanach było pionierem tych rozwiązań, czyli tak zwane częściowe głuchoty już kwalifikują się do wszczepu ślimakowego. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze to są ludzie często młodzi, aktywni, mają być zawodowo, a więc chcemy uniknąć problemów komunikacyjnych.
0: Oczywiście.
1: To w konsekwencji
0: nie skazywać ich
1: na odsunięcie od aktywnego życia zawodowego, rodzinnego, wszelkich aspektów życia socjalnego. Dlatego ta pula się coraz bardziej poszerza. A poszerza się też, między innymi te liczby będą wynikać z tego, że no cały świat się trochę bardziej starzeje w tej chwili, więc naturalnie dochodzi tych osób wiekowych coraz więcej, a z kolei też, no pamiętajmy, też się zmienia, więcej ludzi do przemysłu będzie szło z czasem, krajów może mniej rozwiniętych dzisiaj, ale więcej fabryk się pojawi tam, a więc na przykład narażenie na hałas czy inne aspekty też pojawią się, czynniki, których dzisiaj nie mają. Także jest szereg procesów za to odpowiedzialnych. W 2020, bo to wcale nie jest tak łatwo o globalne statystyki, ale w 2024 roku wszczepiono na świecie Szacuje się, że między 60 a 75 tysięcy tychże implantów. To jest rynek około ponad 2 miliardy dolarów. Więc widzimy, liczby z jednej strony mówią nam, tak, jest coraz więcej zapotrzebowanie, ale też pokazuje, o jakich pieniądzach się mówi na świecie, ale też pokazuje jedną rzecz. I to jest to pozytywne. A więc co? Biznes zaczyna się w to angażować. A więc za tym idzie co? Rozwój. Sztuczna inteligencja, wszystko co związane z informatyką w tej chwili, no, z rozwojem chipów, z rozwojem procesorów. Szeroko rozumiane to, co dawniej, tak prosto mówiąc, komputery, to dzisiaj te komputery przechodzą do tego małego implantu ślimakowego i on ma taki mały komputerek i zarządza. Wtedy to pomaga tej osobie rozwiązywać problemy słuchu. Ale to jest taki rynek i, no i koniec. I się rozwija i jest coraz lepiej i nie ma w ogóle dyskusji. Jeżeli chodzi o Europę, no i tutaj takie pozytywne, tak jak powiedziałem wcześniej, prawie 50% użytkowników implantów ślimakowych na świecie to jest Europa.
0: O, proszę.
1: Tak, to jest około 500 tysięcy osób z implantem ślimakowym. Dominacja dorośli, 60%.
0: Jednak.
1: Jednak, 40% dzieci. Wykonuje się około 25 tysięcy wszczepów w Europie rocznie. Mniej więcej tak są te liczby szacowane. No i to też już jest rynek tam 815, tak się szacuje, 815 milionów.
0: No czyli ta starzejąca się Europa, byśmy tak, pewnie tak, tak to tak, tak. No, trochę generalizując, ale no, tak to podsumowali.
1: Plus właściwie
0: to
1: mamy dwa wielkie, mamy dwa wielkie, gigantyczne rynki, takie od zarania dziejów, tak to nazwijmy, jeżeli mówimy o historii implantów, no to jest rynek europejski i amerykański. Mhm. Australijski, ale Australia jest mała. No to
0: a Azja
1: powiedzmy,
0: nic? Tam też
1: Azja, nie, Azja też.
0: Aha,
1: i tu możemy w ogóle całe dyskusje przeprowadzić o Chinach, ale pamiętajmy, w Chinach przez wiele lat, nie wiem jak jest teraz dokładnie, więc nie chcę wprowadzać błąd, pamiętajmy, tam nie było takiej formy ubezpieczeń zdrowotnych jak u nas w Europie.
0: Właśnie, no
1: a
0: tak,
1: więc tam gigantyczne społeczeństwo, mają własną firmę, własne firmy, które już
0: na
1: produkują.
0: Pewno produkują, na pewno
1: wszystko
0: tak,
1: już produkują. Oczywiście wpuścili międzynarodowe firmy, czy tam inaczej, inne firmy ze świata, bo tu giganci to jest, dominuje właśnie Australia, Europa i Stany Zjednoczone. I właśnie teraz Chiny nam oczywiście doszły, ale powiedzmy w Europie póki co te sprzęty się jeszcze nie do końca sprawdziły, były różne techniczne problemy. No ale znamy, choćby obserwując samochody, no spodziewajmy się, że
0: inwazja nadchodzi i pewnie dotyczy nie tylko motoryzacji, ale być może też tych implantów. No to myślę, że najwyższa pora, żebyśmy sobie wyjaśnili, czym jest właściwie taki implant ślimakowy? Tak, czym on się różni od tradycyjnego aparatu słuchowego?
1: A jednak skończę. A w Polsce mamy 12 tysięcy mniej więcej użytkowników, dobrze. Bo w Polsce też musimy pamiętać i tych szczepów mniej więcej robi się około 1200 rocznie. Około 1200. Mówimy o szczepach, które są w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ta dostępność tutaj, no my mamy te problemy ograniczeń senioralnych, ale one jak z punktu widzenia dziecka, naprawdę trzeba powiedzieć, że jesteśmy na takim absolutnie topowym poziomie. I koniec, kropka, jest dostępność, nie wolno narzekać, w zasadzie każde dziecko, które potrzebuje, w różnych miejscach te wszczepy się wykonuje,
0: no, między innymi
1: dostęp.
0: W Nowopolu, szpitalu.
1: Tak, dokładnie tak. My jesteśmy.
0: Przyjeżdżają pacjenci z całego kraju do nas?
1: To znaczy, wie pan, to jest region, więc zdecydowanie południe Polski. Południe Polski zdecydowanie, ale oczywiście zdarzy się pacjent i z Pomorza i tam skądś, ale to już jest bardziej na zasadzie takiej, pacjenci szukają w internecie, prawda? Dzisiaj no, młodzi ludzie, to nie jest tak jak kiedyś, że słuchał kogoś, tylko sam sobie szybko sprawdzi, znajdzie i jakby szuka i znajduje.
0: A tak, ile że... w naszym szpitalu tak rocznie pan wszczepia?
1: Może
0: pan,
1: powiem tak,
0: zespół?
1: Nasz program ma 2,5 roku, wszczepiliśmy ponad 200 implantów. To tak wygląda, jak na tak małe miasto, no bo pamiętajmy, Opole to 150 tysięcy, no
0: prawda.
1: Pamiętajmy, że to nawet nie jest dzielnica duża Warszawy, tak? Województwo opolskie to poniżej miliona, no, no powiedzmy, no mała jest województwo, tak? Ale no tutaj jakby no, ten początek przynajmniej, ten początek programu układał się dobrze. I ten początek programu układał się dobrze i dzięki temu my bardzo szybko wskoczyliśmy wysoko. Było wsparcie przede wszystkim otwarcie dyrekcji na tą współpracę. No NFZ okazał się wtedy bardzo otwarty i dzięki temu bardzo szybko zaczęliśmy, tak no bym powiedział, ostro. No oczywiście to mamy tą świadomość, że trzeba, musi być lider, który pociągnie, czyli nazwisko, czyli no nazwisko to mam na myśli umiejętność też, tak? Ja przyszedłem, ja mój program, moja przygoda z implantami zaczęła się od momentu, kiedy zacząłem pracować w Warszawie w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, wtedy jeszcze Akademii Medycznej i tam w 2004 roku rozpocząłem tą przygodę, no więc to już jest dużo lat, czyli jakieś nazwisko tutaj, czyli może inaczej, rozpoznawalna osoba i gdzie pacjenci często no, szukają i szukają bardzo po wiem, osobie. Tak, i na takiej zasadzie udało nam się to zrobić. Oczywiście współpraca z regionem, ze Śląskiem, z Opolem, właśnie z Dolnym Śląskiem. Tutaj ten region szeroko rozumianego Śląska, trochę Małopolska, no Wielkopolska w mniejszej części, ale te fragmenty, które przylegają tu do Dolnego Śląska czy blisko Opolszczyzny też lubiły do nas przyjeżdżać. Nie mieliśmy powikłań, no z paroma rzeczami poradziliśmy sobie bardzo dobrze i staliśmy się, no nie chcę powiedzieć, no może liderami, to ja nie chcę używać tego słowa, ale jakby nie mamy ograniczeń. O, powiem no w ten
0: bardzo
1: sposób,
0: mnie to cieszy,
1: w ogóle po prostu żadnych
0: jako
1: ograniczeń.
0: Mieszkańca tego regionu.
1: Jeżeli chodzi o wszczepianie implantów, ograniczenia są organizacyjne, czy właśnie, o których mówiliśmy, finansowe. Ale technicznych nie mamy. Bo mamy zarówno wszczepione najmniejsze dzieci.
0: Tutaj, w jakim wieku?
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawy, w ogóle bardzo ciekawy temat. Tutaj wygląda to w ten sposób, że jeżeli chodzi o dzieci, zasada jest prosta. Czym wcześniej, tym lepiej. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, ale musi być pewne rozpoznanie, że to jest głuchota, tak? Czyli doświadczony ośrodek, sensowni rodzice, sensowni diagności i potem zespół, który się spotyka i ostatecznie kwalifikuje dzieci, tak? I na to wszystko zwrócę uwagę na rodziców w całym tym procesie. Szeroko rozumiany okres to jest między 12 a 24 miesiące. Tu dziecko powinno, głuche dziecko, mówię o głuchym dziecku, od urodzenia właśnie jest ten 1-2 promile, które wychwytujemy w Polsce. I tak to właśnie wygląda, bo jest program screeningowy, o którym pewnie później powiemy, bardzo perfekcyjnie działający. I teraz, jeżeli mamy dziecko od urodzenia wychwycone, zdiagnozowane i dziecko to zaczyna próbować, znaczy dziecku temu dostarcza się aparatów słuchowych i ono ich używa, tych aparatów słuchowych i nie ma postępu, ocenia to surdo, logopeda i psycholog, nie widzimy postępu, prawda? No to dziecko takie kwalifikuje się. I teraz. Na przykład w Australii, no to tam jest w ogóle największy producent implantów ślimakowych, lider. To jest lider na dzień dzisiejszy, to jest firma Cochlear australijska, ale to jest globalna firma w tej chwili, światowa, ale centrum i cały mózg jest w Australii, żeby była jasność. Tam na przykład mieli programy i wszczepiają dzieciom od 6 miesiąca życia już. Już od 6 miesiąca życia. I rodzice znajdują te informacje. No bo na dzisiaj internet nas tutaj wprowadza we wszystko i jak się dobrze szuka, to się znajduje. I rodzice przychodzą i rozmawiają i oczekują potraktowania tak, jak na świecie, tak? No to...
0: A u nas tak wcześniej jeszcze nie? Od 6?
1: Nie, ma takiego pojęcia, że u nas nie. U nas decyduje ośrodek, zespół. Zespół, nie jedna osoba, zespół, prawda? Bo za tym małym dzieckiem idzie kilka, no tam, prawda, nie to, że ograniczeń, ale no trzeba to umieć zrobić. I teraz ja spotkałem się tutaj już z rodzicami, którzy przyszli i powiedzieli, a no a dlaczego nie? No jak jest tak na świecie, a państwo tutaj robicie, no to czy my mamy szukać gdzie indziej, czy po prostu jest to, ja mówię, oczywiście mogę zrobić. I zrobiliśmy, jak najbardziej, mamy kilkoro dzieci wszczepionych, właśnie taki szósty, siódmy bardziej może miesiąc życia. Bardziej tutaj stawiamy takie ograniczenie, jak dziecko musi być bez obciążeń żadnych innych, bo to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, część tych dzieci ma inne obciążenia. Musi masę ciała mieć odpowiednią, to jest powyżej 8 kg musi być, bo to chodzi o pewne chirurgiczne i anestezjologiczne aspekty. No i generalnie rzecz biorąc, no nie mam innych argumentów, no i oczywiście głuchota, tak? Nie mam innych argumentów, żeby z tymi rodzicami polemizować, nie, tak, poczekajcie jeszcze z pół roku i tak dalej. No więc jak najbardziej po rozmowach wytłumaczeniu wszystkiego za i przeciw, jeżeli rodzice się decydowali. Mamy tam kilkoro dzieci wszczepionych, co mają 6 miesięcy, powyżej 6 miesiąca, bo to był tak 7 może bardziej miesiąc, ale jedno chyba było, że miało tam 6 miesięcy, 2 czy 3 tygodnie, jakoś tak. Więc generalnie rzecz biorąc tak, nie ma przeciwwskazań, warunki już powiedziałem jakie, no i w tym wszystkim zespół, który, ja już powiedziałem, jest odpowiedzialny za to, że dziecko musi być poprawnie zakwalifikowane, poprawnie później zoperowane. Tutaj znowu Uniwersytecki Szpital Kliniczny, co jest wielkim atutem w tym wszystkim, ma anestezjologię dziecięcą. Ma intensywny oddział anestezjologii dziecięcej. Jest unikatem, można nawet powiedzieć, jak na tak mały ośrodek mamy taki zespół. No więc nie mamy ograniczeń dlatego. W wielu ośrodkach na przykład anestezjolog by być może odmówił i mogło to by być ograniczeniem, no czy techniczne, no i tak dalej. My tutaj dziećmi się zajmujemy i jak najbardziej te. Jaki jest teraz pozytyw? No bo w tej chwili mówimy zawsze o bilateralnym wszczepieniu, tak? Czyli dziecko ma mieć 2 implanty. Prawda? No
0: chodzimy w technikalia, to musi pan to szczegółowo wszystko
1: tak,
0: tłumaczyć.
1: Tak, ale tak. To zaraz powiemy, ale do czego zmierzam, bo tak pewnie w szczegóły wejdziemy. Ale co jest ważne? To jest ważne, że to dziecko za kilka miesięcy będzie miało wszczepiony 2 implant i to dziecko rok ma, a ono już jest obustronnie słyszące. Bo implant ślimakowy, my mówimy o dziecku głuchym, ale w momencie, kiedy szczepimy implant i prowadzimy rehabilitację, to my już mówimy o dziecku, nie możemy mówić o dziecku głuchym, tylko zaimplantowanym. Ja już pomijam fakt, jak tam kogoś będzie to interesowało i sobie wejdzie w internet, poszuka nawet przez moje nazwisko. To są dzieci, które śpiewać potrafią, to są dzieci, które w pierwszej fazie rozwoju często ich elokwencja jest wyższa niż przeciętna, adekwatna do wieku, dlatego że rodzice się zajmują, rehabilitanci się zajmują, a implant całkowicie odtwarza im proces słyszenia. No to są takie ciekawostki. No więc tu reasumując może ten wątek jeszcze raz. Bezpieczny okres wszczepienia według dawnych standardów, zwłaszcza amerykańskich, bo Ameryka jest bardzo, Stany Zjednoczone są bardzo konserwatywne w tych aspektach, to było 12-24 miesiące. Dość szybko stwierdzono, ale nie czekajmy na 24, idźmy na 12. Europa dość szybko, zwłaszcza Australia poszła, nie dam 12, no 10, 9, a mówię, już są ośrodki, na świecie, nie to, że tylko w Polsce czy w Australii, ale w europejskie, gdzie jak najbardziej ten 6., 7. miesiąc, 8. to już w ogóle nie ma co dyskutować. Prawda? Czyli schodzimy coraz niżej. I mówimy oczywiście o bilateralnej, przy czym w jednych ośrodkach robi się to jednoczasowo, ale to przedłuża operację i z różnych powodów są jeszcze inne aspekty, gdzie my na przykład nie preferujemy równoczesnego wszczepienia, bo tam...
0: Bo to co, musi być każdy na ucho osobny implant, tak? Wszczepiamy jeden, słyszymy na jedno ucho, wszczepiamy drugi i jest stereo.
1: My mamy ucho prawe, my mamy ucho lewe i one działają niezależnie. Jak ogłuchniemy na jedno, to nie jesteśmy głusi, tylko jedno uszni. Okay. I tak samo działa implant. Były kiedyś próby, że jeden implant, 2 elektrody, ale to się w ogóle nie powiodło.
0: Czyli 2 implanty, jeśli chcemy
1: tak
0: mieć
1: jest. I mówimy,
0: pełnie takie właśnie
1: no,
0: dobre słyszenie stereo.
1: Dobry słuch w trudnych warunkach akustycznych, to jednouszna osoba ma duże problemy w szumie, w hałasie,
0: oczywiście,
1: czy nawet na sali wykładowej.
0: Tak. Trzeba to ucho odwracać do źródła dźwięku.
1: No właśnie, nie? Dokładnie tak. No więc tutaj nie ma dwóch zdań, że w programach implantologicznych u dzieci to nawet nie ma co dyskutować. Tak bilateralnie, obustronnie. Tak, jak najbardziej.
0: Ale nie odpowiedział pan na to
1: tak
0: pierwsze, najważniejsze pytanie, o te różnice.
1: No.
0: Co to jest ten implant ślimakowy, że on jest lepszy, bo wszystko
1: troszkę,
0: na to wskazuje.
1: Teraz,
0: od aparatu słuchowego, wyparł.
1: A teraz przejdźmy na troszkę technikalia, żeby rozumieć, co to jest implant ślimakowy.
0: To w ogóle jest. Tak jest. I co ślimaki mają z tym wspólnego?
1: Proszę państwa, większość zna w miarę anatomię i wie, że mamy coś takiego jak ucho środkowe, czyli tam jest błona bębenkowa, kosteczki, jama bębenkowa i te kosteczki przewodzą energię akustyczną do ślimaka, czyli pierwszej odbiorczej, pierwsza część jakby peryferyjna odbiorczego słuchu. Czyli w ślimaku następuje przekształcenie energii informacji akustycznej w informację bioelektryczną, czyli wyładowania z receptorów, tak jak my się gdzieś dotkniemy, czujemy, że nas ktoś dotknął, my się dotknęliśmy, to nie jest innego jak pobudzenie receptorów czuciowych i do mózgu to dociera. A jak się oparzymy, to nawet ta ręka nam ucieknie stamtąd, czy noga, tak? Odruchy już potem zaczynają być. Tutaj mamy komórki słuchowe, tak zwane wewnętrzne, czyli stricte receptory słuchowe na poziomie ślimaka. I to one właśnie, dzięki temu, że tam są pewne rzęski, tam specyficzna budowa, błona podstawna, która faluje, przekształcają tą energię mechaniczną w energię bioelektryczną, która później włóknami nerwu słuchowego dociera do poszczególnych fragmentów drogi słuchowej, żeby ostatecznie dotrzeć do pól słuchowych w płatach skroniowych, po prawej i po lewej stronie i tak dalej. Więc to jest to coś. I teraz, gdzie najczęściej następują uszkodzenia? Uszkodzenia najczęściej występują na poziomie ślimaka, właśnie uszkodzeniu ulegają receptory. I implant ślimakowy to jest nic innego jak urządzenie, które zastąpi cały proces, który odbywa się w ślimaku. A więc tak, i w uchu, po części w uchu środkowym też, no bo tak, przyjmie informację akustyczną, bo jest mikrofon, przekształci to dzięki procesorowi całemu oprzyrządowaniu w środku, przekształci to w informację elektryczną, prawda? Bo implant ma część zewnętrzną i wewnętrzną, tą wszczepioną całkowicie i tą zewnętrzną, którą my widzimy tam cewkę, my widzimy coś, co przypomina aparat słuchowy, prawda? I tutaj następuje ta analiza pierwsza i falami elektromagnetycznymi, zmiennymi polami elektromagnetycznymi ta cewka indukuje prądy w części wszczepialnej. A te prądy później elektrodą, która jest wszczepiona w czasie operacji do ślimaka, te bodźce elektryczne są przekazywane już bezpośrednio na włókna nerwowe, na zakończenia nerwowe, które działają, prawda? A receptorów nie ma, ale implant ślimakowy zastąpił je w 100%. No i później już tak jak fizjologicznie nerw słuchowy, jądra ślimakowe i cała droga słuchowa, wszystko dochodzi do płata skroniowego, do pól słuchowych. A więc to jest implant ślimakowy. Część wszczepiana, wszczepialna, część zewnętrzna, elektroda znajduje się w ślimaku, część wszczepialna troszkę działa jak aparat słuchowy, bo przyjmuje dźwięk, ale nie wzmacnia go akustycznie tak jak jest.
0: Właśnie, bo od razu chciałem o aparat zapytać. Ta różnica główna, on
1: Państwa, aparat słuchowy,
0: daje głośniej.
1: Aparat słuchowy Państwo wiecie jak wygląda. Zakładamy na ucho, jest mikrofon, przekształcenie, wzmocnienie i jest później głośnik, który jest na wyjściu, że tak powiem, i tamtą wkładeczką dostarczany jest do błony bębenkowej i po prostu powoduje to, że amplituda drgań błony bębenkowej jest większa, czyli dzięki temu dźwięk jest głośniejszy, no i my słyszymy. Ale
0: trzeba w ogóle coś słyszeć jednak przy aparacie
1: słuchowym. Tak, ale właśnie, ale żeby aparat słuchowy zadziałał, no musimy mieć zachowany ten słuch jednak, tak?
0: Tak, te wszystkie receptory.
1: Mamy niedosłuch, ale musimy mieć w dużej części receptory zachowane, żeby później dalej tylko to wzmocnienie amplitudy drgań błony bębenkowej było wystarczające, żeby to dalej przeszło na drogę słuchową. Podczas gdy w niektórych uszkodzeniach, kiedy my to obserwujemy, o dzieciach wspomnieliśmy, u jakich dzieci występują te problemy. No po pierwsze genetyka, tak? Po prostu genetycznie są niewykształcone, najprościej mówiąc receptory albo nieprawidłowo działają. Po drugie, no dzieci, które z różnych powodów poród odbywa się w bardzo ciężkich warunkach, niekorzystnych, w konsekwencji jakieś niedotlenienie może powodować uszkodzenie tychże receptorów, są bardzo wrażliwe na niedotlenienie. Trzecia grupa to infekcje, zarówno te w okresie ciąży, różne formy infekcji, zwłaszcza wirusowych, zarówno w okresie ciąży, jak i wczesnych infekcji, które występują zaraz po porodzie, po urodzeniu, tak jest. Czwarte, no mamy problematykę oczywiście jaką jeszcze? Infekcję, po prostu infekcję, niezależnie z jakiegoś innego powodu dochodzi do infekcji czy innych niewydolności organizmu, dziecko znajduje się na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej. Stamtąd mamy dużą grupę dzieci, które niestety później są kandydatami do implantów ślimakowych. Choćby antybiotykoterapię niektóre uszkadzają słuch, no ale my, jeżeli dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii noworodkowej, prawda najpierw jest taka,
0: ratuje mu się życie.
1: Dokładnie.
0: Czy wcześniaki też są w tej grupie na przykład?
1: Wcześniaki są w tej grupie zwyczajowo, tylko no tam jeżeli to jest dziecko urodzone miesiąc wcześniej, to tam wielkiego narażenia nie ma. Jeżeli to będzie dziecko urodzone bardzo wcześnie, 7-6 miesiąc ciąży, no to już to narażenie znacząco znacząco wzrasta prawdopodobieństwo. I to jest ta grupa dzieci, które jeszcze w okresie wczesnym mówię, zwłaszcza infekcje wirusowe, prawda? Tutaj pewne, one są odpowiedzialne za występowanie tychże głuchot. Później no albo genetyka, albo infekcje, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, urazy, no to są te przyczyny, które są odpowiedzialne, te czynniki, które są odpowiedzialne za wystąpienie głębokich niedosłuchów czy głuchot, które już aparaty słuchowe nie są w stanie nam tutaj zaopatrzyć.
0: Ja powiedziałem o tych młodych ludziach ze słuchawkami, można sobie samemu też zniszczyć bardzo, do tego stopnia, aż słuch właśnie.
1: To jest bardzo, słuchając głośno, proszę Państwa, bardzo ważny temat, bo tak naprawdę Bogu dzięki mało nas się rodzi z niedosłuchem czy z głuchotą i całe szczęście. Ale kiedyś takim czynnikiem indukującym wzrost wskaźników niedosłyszących i głuchych to były miejsca pracy. Prawda?
0: Takie duże zakłady, mega przykłady,
1: no to były na przykład zakłady włókiennicze kiedyś, gdzie te maszyny
0: trzaskały, prawda? Tak,
1: jak ktoś jeszcze ma, lubi stare filmy Ziemi Obiecaną, niech sobie obejrzy. Klasyk nad klasykiem. Zawsze warto oglądać Mistrzów Aktorstwa i wszystko. I tam jest pokazane. Jeszcze w latach 80. i 90., a 90. właściwie prawie do 2000. Tak wyglądała hala. I tamte włókniarki właśnie tak w takich warunkach pracowały.
0: Jeszcze słuchawek BHP wtedy nie było.
1: A wtedy jeszcze przymusu słuchawek nie było. One tam sobie pewnie jakąś watę zakładały, żeby było lepiej, ale to mimo wszystko to było wiele godzin, wiele lat.
0: Dzień w dzień, prawda?
1: To musiało się skończyć jedno. Dzisiaj jest trochę inaczej, bo się zwraca uwagę na przepisy jednak mimo wszystko, ale znowu inne są sytuacje. Muzycy bardzo często. Dzisiaj muzycy, jak już obserwujemy, to widzimy, oni mają założone coś w rodzaju aparatów, to jest odsłuch z jednej strony, a jak pójdziemy na koncerty, niektóre widzimy, że perkusista na przykład jest szklanymi takimi taflami oddzielony, żeby innych muzyków nie narażać na te gwałtowne wzrosty ciśnień akustycznych, kiedy ta perkusja, prawda, jest w użyciu. No więc jakby jest świadomość oszczędzania słuchu. I to się na szczęście bardzo pozytywnie zmieniło. Ale kto jeszcze? Narażeni na hałas, ale jest cała grupa narażonych na hałas. To są na przykład militaria wszelkie. Prawda? To są osoby, które muszą ćwiczyć, strzelać, uczyć się i tak dalej. No oni znowu
0: raczej używają tych słuchawek, Państwa, chociaż na poligonie ale żeby, na strzelnicy.
1: No,
0: pewnie
1: poligon
0: tak.
1: To co innego, ale no tak, na strzelnicy mają, oczywiście, że mają, ale jakby zbadać tych ludzi, w większości mają jednak akustyczne uszkodzenia, znaczy inaczej, uszkodzenia słuchu typowe związane z narażeniem na hałas. Tylko tu nie jest hałas przewlekły, tylko ten skumulowany, krótki, prawda, i tak dalej. A że jak już się strzela, używa, to się zawsze zdarzy, że nie zdąży założyć, a kolega obok strzela, czy coś tam, no więc jak mu huknie blisko, no to niestety ma potem pamiątkę, że 2-3 dni nie słyszy, szumi mu, no coś tam zwykle wraca ten słuch u młodych ludzi, no bo tak to już jest, ale no niestety bywa tak, że nie chce wrócić.
0: Pomyślałem sobie teraz o radiowcach, ja pół życia w słuchawkach jestem,
1: ale sam fakt,
0: właśnie, prawda?
1: I teraz idziemy, proszę Państwa, i teraz idźmy do tych młodych, Do, do tych młodzieńców młodych dziewcząt.
0: To nie o mnie, ale ogólnie.
1: Nie. Do tych młodzieńców i młodych dziewcząt, które w tych różnych urządzeniach zakładają te małe mikrosłuchaweczki.
0: Dzisiaj w słuchawkach się myje, sprząta, biega, gotuje, choć inne siłownie.
1: I nie ma problemu, jeżeli my to sensownie używamy, że ktoś tam, bo coś tam, bo rozmawia tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to... Właśnie, bo pan spytał o siebie. No to ja już odpowiadam. Ja patrzę na pana. No, jestem może rozczarowany. Spodziewałem się, że pan będzie miał jeszcze większe słuchawki, jeszcze bardziej takie poduszkowe. No, ale tak na pewno są to najwyższej klasy. I one, co one robią w stosunku, jakby porównać do tych malutkich? One przekazują relatywnie w szerokim pasmie częstotliwości pracują, tak? Podczas gdy te małe, malutkie, które my tam sobie do ucha zakładamy, tam są triki akustyczne odpowiednie, opracowanie dźwięku, żeby było wrażenie, Boże, jaka
0: tak,
1: głębia,
0: tak,
1: jaka a tam nie ma żadnej głębi przestrzeni, tylko to jest matematyczne opracowanie dźwięku, tak, żeby mózg oszukać, bo mózg jest bardzo łatwo oszukać, przeróżny sposób i koniec, kropka. I my mamy to wrażenie, ale my atakujemy kilkoma pikami, kilkoma częstotliwościami, więc jak weźmiemy pod uwagę, że to jeszcze całymi dniami ci ludzie słuchają tego, no to koniec końcem oni mają tak jak ta włókniarka w ziemi obiecane.
0: No i tak myślę też, że te małe słuchaweczki, które tak wtykamy głębiej do uszu, tak, też tak, mają tak. Od razu są bliżej i tych bębenków tak. I tego ślimaka
1: no,
0: pewnie.
1: Tak, no tak, ale
0: bo
1: to...
0: Bo te takie moje duże trochę jednak mają tam centymetr by się znalazł, tam jakiś tlen jeszcze
1: ale
0: jest.
1: Ale wie pan co, to nie o to chodzi, nie chodzi o tlen. Jeszcze raz, najważniejsza różnica. W tych słuchawkach, bo mnie często ludzie pytają, jak mają, zwłaszcza młodzi. Chłopie, kup sobie radio, kup sobie magnetofon, kup sobie kolumny porządne, czym większe,
0: i
1: tym
0: tak
1: lepsze.
0: Słuchaj, tak?
1: I odzwierciedlaj dźwięk takim, jaki on naprawdę jest, szerokopasmowo. Jeżeli ślimak pracuje szerokopasmowo na całej swojej długości, a więc błona podstawna pracuje i w tych niskich częstościach, i w tych wysokich częstościach, czyli pracuje tak, jak to jest w naturze, jak pan chce się zrelaksować, co pan robi? Lubi pan słuchać szum morza, czy pan, czy każdy, szum wiatru? To jest szerokopasmowe przekazanie zrównoważone dźwięku, prawda? Nie jednostajnego, tylko troszkę się różniącego, ale szerokopasmowe. I tutaj jest to samo. Jak ten ślimak pracuje na całej swej podstawie, no oczywiście, żeby nie musiała amplituda drgań tej podstawy być za wysoka, tej błony podstawnej. Jeżeli on tak pracuje, to jego prawdopodobieństwo jego uszkodzenia spadnie. Podczas gdy jak on będzie bombardowany kilkoma pikami, ostatecznie coś tam przejdzie do nerwem słuchowym, do mózgu i mózg ma odczucie, że o, jak szerokopasmowo, ale de facto to tak nie jest, to kora mózgowa nie ulegnie uszkodzeniu, tylko ta błona podstawna w tym miejscu, gdzie jest wysokimi dawkami energii atakowana, ona tam będzie ulegała różnym formom uszkodzenia. A jak na to się weźmie, że wiele godzin, a co tu dużo mówić, jak się jest młodym, no przecież i pan i ja też gdzieś tam na dyskotekę, na koncerty się szło, na to, na tamto,
0: prawda.
1: No to jak nam się to zsumuje, to naprawdę fundujemy sobie, nieświadomie, powtarzamy historię tej osoby pracującej w trudnych warunkach akustycznych i która miała narażenie na przewlekły hałas. Ale ona robiła to, bo nie miała wyjścia, bo musiała pracować, żeby żyć. A my, jakby, znaczy nie my, tylko ci, którzy to robią, słuchawki, niehigienicznie słuchają i tak dalej, i tak dalej. Po prostu są osobami, które same sobie fundują
0: same sobie
1: te
0: szkodzą.
1: Trudne warunki.
0: Tak, tak. No i to... Ponieważ zostało nam dosłownie kilka minut audycji, ja tak pomyślałem na koniec, bo weszliśmy już w ten temat, a to jest chyba też bardzo ciekawe, to jakby jeszcze mógł pan profesor dać takich dosłownie kilka rad, jak o słuch zadbać, kiedy go mamy, żebyśmy nie dołączyli do tej grupy
1: tak
0: dorosłych,
1: jest.
0: Którzy potrzebują implantów
1: tak,
0: ślimakowych.
1: Tak, tak. No proszę państwa, prosta sprawa. Zacząłem o tym mówić. Przede wszystkim tak, higiena życia. Gdyby zacząć od początku, dieta na przykład. Oczywiście musimy dbać o to, żebyśmy mieli dietę zrównoważoną, żebyśmy, mówiąc krótko, nie serwowali sobie uszkodzeń naczyniowych, które później gdzieś kiedyś, jak dojdzie do tych zaburzeń, do miażdżycy, do uszkodzeń naczyń, one są coraz sztywniejsze, bo są zmiażdżycowane, czyli mamy naturalne deficyty ukrwienia. Mamy zawał serca, wszyscy wiemy, co to zawał serca i wszyscy będziemy dbać, żeby tego zawału serca nie było.
0: Serce, nikt nie pomyśli,
1: ale ucho dokładnie.
0: W tym momencie.
1: My mamy nagła głuchota. głuchota. Mamy coś takiego, że pacjenci na dyżury przychodzą i każdemu się to może zdarzyć, mają nagłą głuchotę. No budzą się albo właśnie strzelił ktoś bardzo blisko, niedawno miałem taką pacjentkę, no i nagle nie słyszymy, tak? Czasami jest tak, że po dwóch dniach, po dniu, po iluś tam godzinach, po dwóch, trzech dniach góra wraca ten słuch, chociaż ma zawsze prawie już ubytek, ale wraca. To jest ten nasz zawał ślimaka, a tu mamy zawał serca. Okay. Czyli tylko tu jest po prostu miażdżyca, a tutaj może być, bo jest zwężenie, na to wszystko jeszcze deficyt utrwienia związany z pewnymi czynnikami, choćby tym strzałem, gdzie dochodzi do obkurczenia obwodowych naczyń, z tym strzałem w sensie hałasu takiego gwałtownego, no 130, 100 ileś tam decybeli w 1/10 sekundy, prawda, na przykład osoba przy kolumnie jest, a ktoś zwarcie spowoduje tej kolumnie. To trwa sekundę, tak? Ale to wręcz oszołomi, tak? Czyli nagła głuchota jako efekt ostrego urazu akustycznego. Czy to będzie pistolet, czy to będzie kolumna, czy będą mi koncerty, czy
0: uważać, wystrzegać.
1: Uważaj, dwa, koncerty. Uważajcie Państwo na koncertach. Bo niestety koncerty rockowe, bo jazzowe tak jakoś chyba nie, ale takie stricte różne rockowe, takie stricte rockowe powiedzmy, no rzeczywiście potrafią dać w kość, bo to jest, idziemy na koncert 2-3 godziny i jeszcze nie daj Boże. Tak, ja zaraz o tym powiem.
0: Właśnie,
1: zaraz o tym powiem.
0: I teraz
1: 2-3 godziny przy kolumnach, zwłaszcza jak blisko siedzimy, makabra. Dlatego, że później właśnie wychodzimy z takiego, albo dyskoteka jeszcze, tak? Czyli blisko przy kolumnach, jak będziemy na dyskotece, to jest dokładnie ta sama sytuacja. I to jest... To jest ostry uraz akustyczny, troszkę skumulowany, nie pod tak jak to strzał, ale ostry.
0: Rozłożony na więcej.
1: Rozłożony może
0: godzin,
1: w czasie, bo mniejsza jest ta energia. I teraz tak, my wychodzimy i co my słyszymy, jakie mamy wrażenia? Przede wszystkim, że wszyscy krzyczą, jak rozmawiają, bo nam się przejściowo próg słyszenia zmienił. Dwa, mam odczucie jakby taki... Jakiś taki dźwięk był wokół nas, szum, pogłos, nie wiadomo co. Tak, to jest konsekwencja właśnie tego uszkodzenia przejściowego, które zwykle minie, prawda? Czyli my sobie zafundowaliśmy uraz akustyczny. No więc z tymi koncertami, no musimy sami jakby, no jesteśmy ludźmi myślącymi, zadbać o to, żeby czy sobie jakieś wkładki wziąć ze sobą, jak czujemy, że jest trochę za głośno, założyć, prawda? Czy jakkolwiek zadbać, nie iść na pierwsze te fotele blisko kolumny, a niestety bardzo głośno są nastawiane wtedy na tych koncertach te kolumny. Więc żeby nie było tego, to jest następna sprawa. Dieta, już powiedzieliśmy. Co jeszcze? No unikamy bezsensownych urazów głowy. Urazy głowy
0: to
1: też jak najbardziej.
0: Dłubanie w uszu, te słynne patyczki, które już
1: spokojnie, dojdziemy do patyczków. Nie, patyczki to uszkadzają błonę bębenkową i tu całe historie można by było opowiadać,
0: no
1: co ludzie robią. To jest niewiarygodne.
0: No to mamy pomysły na kolejne audycje. No, ale dzisiaj wracamy
1: dzisiaj
0: tak,
1: już
0: do tych takich
1: szkoda,
0: rad.
1: Czyli rad. Czyli hałas ostry, przewlekły, higiena, w ogóle ogólna, stan naczyń, stan zdrowia. No i później, jak już jesteśmy starsi, bo to jest bardzo ważne, jak już zaczynamy mieć ten niedosłuch z różnych powodów, proszę Państwa, nie bać się aparatu słuchowy, bo nie wszystko jest do implantu. Dlaczego? Zwłaszcza seniorzy się bronią od tych aparatów słuchowych, ale nie mogą się bronić, bo to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że mózg z natury jest leniwy, a jeszcze do tego w wieku starszym pracuje, jak tylko się może wyłączyć, to lubi się wyłączać.
0: Czyli będzie coraz ciszej, coraz ciszej,
1: nie,
0: jak czegoś nie zrobimy.
1: Nie. Zabraniajmy temu mózgowi. Dlaczego? Co jest najlepsze na przedłużenie młodości dla mózgu? Aktywność. Po to masz okulary, żebyś widział, a po to masz aparat, żebyś słyszał, żebyś szedł do pracy, żebyś rozmawiał z ludźmi, żebyś czynne konwersacje prowadził, żeby stymulować mózg. Jak się starsi ludzie zachowują, jak mają niedosłuch? A co mi ten aparat? To też jest aktywny proces uczenia się słyszenia w aparacie. Czyli co woli się? Wyłączyć. Nie idę na imprezę, bo i tak niewiele tam zrozumie i tylko mi to wszystko przeszkadza. A gadałem głośno i mnie głowa boli jak ty.
0: Zostaje w domu, siedzi sam i głuchnie.
1: Czyli nie głuchnie. Wyłącza się z życia. Mózg zaczyna być leniwy. W wielu płaszczyznach życia. Wyłączy się tu, wyłączy się
0: właśnie,
1: tam.
0: Mówię, tak,
1: jeszcze do tego nie chce mu się wyjść na spacer i zaczyna proces starzenia, ten ogólny, znacząco przyspiesza. Najlepszym lekiem jest sorry, producenci, nie suplementy diety,
0: nie, to
1: tylko, tylko sensowna, mądra aktywność pod każdym względem występująca. Słuchu, wzroku, intelektu i tak dalej. Pamiętam, kiedyś była obrona habilitacji i, no i był wykład neurologa, no lata temu, i miał temat, co najlepiej nam pomaga na przedłużenie młodości albo spowolnienie starości. No i tam
0: i
1: przeleciał...
0: Młode dziewczyny.
1: Nie, młode dziewczyny. Tak. I tak przeleciał te wszystkie leki, nie leki, co tam tylko było i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie ma żadnej pracy naukowej, która przedłuża. A wiecie państwo, co przedłuża? I chyba w tym tą puentą skończymy prawdopodobnie. Co przedłuża? Uczmy się języków obcych. Nieważne, że mamy swoje lata. Rozwiązujmy krzyżówki i uczmy się wierszy na pamięć.
0: No proszę.
1: Czyli
0: bardzo.
1: Co? Indukujmy mózg do pracy wszechstronnej. Pewnie ci, co matematykę kiedyś lubili, niech rozwiązują zadania, niech grają też w szachy, jeżeli lubili. Ale takie trzy proste, które nieważne jakim zawód, nieważne co żeśmy robili. Krzyżówki, wiersze, języki obce.
0: Słuchajcie fachowca, bo on wie, o czym mówi. Przypomnę, kto był gościem dzisiejszego salonu naukowego. To profesor Krzysztof Morawski, kierownik kliniki otolaryngologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista otolaryngolog, audiolog, wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim, oczywiście także Uniwersytetu Opolskiego, no i wszczepił tych implantów ślimakowych już tyle, że doskonale wie, o czym mówi. Piękne dzięki za wizytę w studiu i za tę audycję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: No to ja już tylko życzę w takim razie spokojnego wieczoru, dobrej nocy i słyszymy się, mam nadzieję oczywiście, za tydzień w poniedziałek w kolejnej audycji, a dziś dobranoc mówi Krzysztof Rapp.

0: jeszcze ponad 20 stopni w tej chwili na termometrze. Jutro w naszym regionie 20 kilka. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. W Głogówku powstanie magazyn obrony cywilnej. W gminie Biała będą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością.
1: Przygotowujemy miejsca na tą chwilę dla 30 osób.
0: Naukowczynie z Lublina opracowały cząsteczkę do walki z hormonozależnym rakiem piersi.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek uwaga kierowcy. Służby otrzymały właśnie zgłoszenie o samochodzie leżącym w rowie. To w miejscowości Przydroże Wielkie w powiecie nyskim. To droga między Korfantowem a Ścinawą Małą. Prosimy uważać.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku powstanie magazyn obrony cywilnej. Mamy tam 1000 m2 nieużytkowanej dolnej kondygnacji, która jest w stanie surowym, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
3: Gmina Głogówek będzie mieć magazyn obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia w przyziemiu niedokończonego szpitala, który to budynek od wielu lat stał w znacznej części niezagospodarowany, więc ten efekt uzyskujemy. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Będziemy bardziej przygotowani na sytuacje kryzysowe, zdolni do ich obsługi praktycznie 24 godziny na dobę. Sprzęt będzie przechowywany w dobrych warunkach.
0: Wyłoniona w przetargu firma ma zrealizować pierwszy etap zadania do 11 grudnia, a to ponad za 1 700 000 zł. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły znaleźć zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który planuje utworzyć gmina Biała. Placówka powstanie w zaadaptowanym budynku byłego gimnazjum we wsi Łącznik. Były różne pomysły na zagospodarowanie tego obiektu, ale zdecydowało zapotrzebowanie społeczne, tłumaczy burmistrz Białej Edward Plicko.
1: Nasze osoby niepełnosprawne potrzebują takiej pomocy. To nie tylko z terenu naszej gminy, ale jeszcze również z terenu sąsiedniej gminy Szczeleczki. Przygotowujemy miejsca na tą chwilę dla 30 osób. Ma tam powstać pralnia, która umożliwi pranie bielizny, pościeli ze szpitali, z hoteli. No mam nadzieję, że ruszy to w przyszłym roku.
0: Pierwszy etap adaptacji budynku na Zakład Aktywności Zawodowej obejmie przebudowę wnętrz, instalacje i montaż windy.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Kilkadziesiąt wiadomości w ciągu jednego dnia, wielokrotne próby kontaktu i jak wynika z ustaleń policji, blisko półtora roku uporczywego nękania. Kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking. Do komendy powiatowej policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiła się kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy, że jest uporczywie nękana. Informuje młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy z kędzierzyńsko-kozielskiej komendy.
4: Skala tego zachowania była duża. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia 34-latek wysyłał pokrzywdzonej nawet kilkadziesiąt wiadomości. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 34-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut uporczywego nękania, a prokurator na czas prowadzonego postępowania zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze.

0: zapobiegawcze, takie jak zakaz zbliżania się do kobiety oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. I zmieniamy temat. Naukowczynie z Lublina opracowały cząsteczkę do walki z hormonozależnym rakiem piersi. 4-letnie badania zakończyły się sukcesem i oficjalnym patentem.
2: Nie chodzi tu tylko o wysoką skuteczność, ale przede wszystkim o inteligencję samego związku chemicznego. A o szczegółach mówi dr Sara Janowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
3: Związek ten wykazuje aktywność tylko wobec hormonozależnego raka piersi. Nie ma toksyczności wobec komórek prawidłowych. Potrafi się połączyć z białkiem aromatazą i je zablokować.
2: Cel był jeden – odciąć rakowi dopływ hormonów, które pobudzają go do namnażania. O czym mówi współtwórczyni nowego związku, profesor Monika Wujec.
4: Wszystkie te leki tworzą wiązanie z żelazem w chemie, natomiast nasz związek nie tworzy tego wiązania, więc jest szansa na to, że to zastosowanie nowej cząsteczki o innym mechanizmie może spowodować to, że będzie to związek rzeczywiście dobry nawet na te oporne komórki nowotworowe.
2: Przed badaczkami jeszcze długa i wyboista droga testów klinicznych, na której z chemią różnie bywa.
1: I na koniec beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie zajmie się jutro rząd.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy początkowo zachmurzenie duże, później malejące, mogą pojawić się burze, może pojawić się deszcz. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. A jutro zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna przyjemna 23-25 stopni. Spoglądam na nasz radiowy termometr, ten wskazuje 21,6 stopnia.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Natalie Cole zaśpiewała I'm Ready z płyty o tym samym tytule. Dobry wieczór, witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Mielcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Album I'm Ready Natalie Cole, wydany w 1983 roku, to przykład połączenia muzyki R&B, soulu, jazzu i popu, charakterystycznego dla początku lat 80. Artystka zaprezentowała na nim dojrzały wokal oraz emocjonalne interpretacje, które podkreślają jej wyjątkowy talent. Piosenki z albumu opowiadają o miłości, nadziei i życiowych doświadczeniach, a ich brzmienie łączy tradycyjny soul z nowoczesną, jak na tamte czasy, produkcją. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty, I'm Coming i I'm Your Mirror. Śpiewa Natalie Cole.

teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Album Thelonious Monk with John Coltrane jest wyjątkowym świadectwem współpracy dwóch najwybitniejszych postaci jazzu. Choć zawiera nagrania z różnych sesji z 1957 roku, doskonale ukazuje zarówno zespołowy charakter muzyki Monka, jak i jego niezwykłą indywidualność. Szczególnie interesujący jest utwór Apistrophe. W nagraniu słychać energiczną grę całego zespołu oraz wyraźny dialog pomiędzy fortepianem Monka a saksofonem Johna Coltrane'a. Improwizacje zachowują równowagę między swobodą a dyscypliną formalną, a napięcie budowane jest dzięki ostrym akcentom i kontrastom rytmicznym.

Zmieniamy nastrój, album Ad Astra, Wojciecha Jachny, skład. To muzyczna opowieść o przestrzeni, nie tyle tej kosmicznej, ile wewnętrznej. Już sam tytuł, nawiązujący do łacińskiej sentencji per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd, sugeruje podróż ku temu, co nieznane, odległe i duchowo wzniosłe. Muzyka kwartetu nie buduje jednak spektakularnych pejzaży pełnych efektownych kulminacji. Przeciwnie, jej siłą jest subtelność, cierpliwość i umiejętność operowania ciszą. Na płycie słychać nowy etap w historii zespołu. Ograniczenie składu do kwartetu oraz rezygnacja z basu otworzy przestrzeń dla bardziej swobodnej komunikacji między instrumentami. Trąbka Wojciecha Jachny nie dominuje nad zespołem, lecz prowadzi dialog z fortepianem, gitarą i melodyjnie traktowaną perkusją, tworząc impresjonistyczne, pełne oddechu struktury dźwiękowe.

0: Sezon ogórkowy.
1: Minty występowała na Off Festiwalu, ale nie w tym roku, tylko 7 lat temu, 8 lat, przepraszam, źle policzyłem. Mówię o festiwalu, dlatego że Święto Muzyki Niezależnej wczoraj, czy tak naprawdę dzisiaj w nocy, dobiegło końca i na pewno do OFU odniesiemy się dzisiaj w sezonie ogórkowym, no ale też między innymi zastanowimy się nad tym, czy alkoholowa prohibicja będzie obowiązywać w całej Polsce. Pojawią się też doniesienia na temat reaktywacji legendarnego zespołu, także gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Przy mikrofonie Tomek Wojtułko, program realizuje Maciej Dudek.

0: Są mody, które bywają irytujące, no ale są też takie, które są pozytywne. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to ewidentnie wzrosła nasza świadomość co do tego, jak szkodliwą substancją jest alkohol. Bardzo wiele osób z niego zupełnie zrezygnowało, no ale też pojawiają się pomysły, jak w takim prawnym wydaniu zmotywować ludzi, żeby nie pili, czy przynajmniej troszeczkę im pokrzyżować plany, kiedy zamierzają się napić. Oczywiście najbardziej popularnym mechanizmem jest nocna prohibicja. W Opolu obowiązuje od początku 2026 roku. Natomiast trudno sprawdzić, jak taki program działałby w całej Polsce i jakie może w skali kraju przynieść korzyści, dlatego że do tej pory samorządy decydowały o tym, czy w danej gminie będzie obowiązywać ten zakaz, czy nie. Co ma się zmienić? Jest taka opcja. W Sejmie trwają aktualnie prace nad rozwiązaniami, by zakaz objął całą Polskę. Z przygotowanych dwóch projektów ustawy wybrano jeden wiodący, autorstwa Lewicy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia Violetta Tomczak z Polski 2050 mówiła w Sejmie, że jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie nocnej prohibicji.
1: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
0: Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Natomiast wracając do tych pomysłów legislacyjnych, posłanka powiedziała, że projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu 0%.
1: Do tej pory mieliśmy wyłączenie z zakazu reklamy i promocji piwa, dlatego też piwa 0% na tym korzystały, a z drugiej strony nie było dlatego sankcji. W ustawie nie musieliśmy wprowadzać dodatkowej definicji dotyczącej napoju bezalkoholowego, bo w momencie, kiedy wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu, to właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym, znakiem identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji.
0: Nie chciałbym siać defetyzmu, ale wydaje mi się, że spora część słuchaczy pamięta choćby reklamy wypoczynkowej turystyki konnej, w skrócie WTK, także różnie z tymi reklamami może być, a nowe przepisy są już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jest szansa, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią. Na antenie Radia Opole teraz zespół The Olympians, który inspiruje się klasykami muzyki soulowej, no ale też kochają Paula McCartneya. Słucham utworu California.

To był zespół Senno, który pokazał się z bardzo dobrej strony podczas młodej sceny NCPP. Ten przegląd już niestety za nami. Jeżeli ktoś nie śledził tego, co działo się na opolskim rynku, to spieszę z wyjaśnieniem, że miały miejsce cztery podwójne koncerty w cztery soboty po dwóch wykonawców. Prezentowało swoją muzykę, ale w takim pełnym koncertowym formacie nie było atmosfery konkursu, tylko można było sobie z tą twórczością obcować. A rozstrzygnięcie młodej sceny niebawem na pewno będziemy słuchaczy Radia Opole o wynikach tego konkursu informować. Sugerowałem na początku audycji, że przyjrzymy się doniesieniom na temat ewentualnej reaktywacji legendarnego zespołu. Mowa tutaj o Fleetwood Mac i wydaje mi się, że Fleetwood Mac jest jednym z tych zespołów, który jest coraz popularniejszy paradoksalnie i to jest jedna z tych grup, która u kolejnych pokoleń, szczególnie chyba u Zetek, zyskała ogromne uznanie. Mnóstwo artystów, jeżeli chodzi o takie lekko oniryczne, softrockowe brzmienie, mocno Fleetwood Mac się inspiruje. Niestety historia grupy wydawała się i wciąż w sumie wydaje, no ale może będzie niespodzianka, zamknięta. W 2022 roku pożegnaliśmy Christine McVie, czyli wokalistkę grupy, która też grała na instrumentach klawiszowych, skomponowała mnóstwo przebojów, mnóstwo utworów, tych najbardziej też hitowych Fleetwood Mac, to są numery z jej śpiewem. No i członkowie zespołu sugerowali, że to jednoznacznie zamyka historię grupy, a poza tym, jeżeli chodzi o ten złoty skład Fleetwood Mac, to grupa nie współpracowała od 2018 roku z Buckinghamem, czyli gitarzystą, który, Lindsey Buckingham, oczywiście o nim mowa, który popadł w konflikt przede wszystkim ze Stevie Nicks, co jest dość ciekawe, dlatego że oni razem dołączyli do Fleetwood Mac podczas nagrywania wspólnej płyty firmowanej ich nazwiskami. Co więcej, to wszystko jest związane z historią studia Sun City. Oni się tam poznali z zespołem Fleetwood Mac i Mick Fleetwood, rzecz jasna, założyciel i perkusista grupy, stwierdził, że przydałby mu się w zespole Lindsey Buckingham. On stwierdził, że dołączy tylko jeżeli razem z nim dołączy jego ówczesna partnerka, czyli właśnie Stevie Nicks. No ale we Fleetwood Mac działy się przeróżne rzeczy. Wydaje mi się, że biografia tej grupy byłaby fascynująca, tylko byłby dylemat, czy przygotować taką wersję, którą może młodzież zobaczyć, czy niekoniecznie. No i wracając do tych spekulacji, to niezależnie od tego, czy zespół się zejdzie, czy jeszcze zagra jakieś koncerty, bardzo pozytywne jest to, że podczas przygotowania reedycji wspólnej płyty Stevie Nicks i Lindsey'a Buckinghama muzycy zaczęli ze sobą znowu utrzymywać kontakt, znowu lepiej się czują w swoim towarzystwie. Myślę, że Buckingham Nicks pomogło nam ponownie nawiązać kontakt i odbudować relacje. Mam wrażenie, że może to być początek czegoś większego. Nie chcę jeszcze mówić dokładnie, co z tego wyniknie, ale głęboko wierzę, że będzie to coś dobrego, wyjątkowego i naprawdę potrzebnego. Tak mówi Lindsey Buckingham, a podaje to portal Teraz Muzyka. No a co do ewentualnej współpracy, to warto wspomnieć o tym, że powstaje dokument poświęcony Fleetwood Mac i jak przyznaje gitarzysta, praca nad filmem pomogła mu spojrzeć na wydarzenia z przeszłości z innej perspektywy. Myślę, że proces powstawania dokumentu był dla nas wszystkim czymś w rodzaju uzdrawiającej podróży, która zatoczyła pełne koło. Trzymamy kciuki za to, żeby relacje byłych muzyków Fleetwood Mac świetnie się układały. Na teraz wracamy do kultowego The Chain.

szczęśliwy. Sezon ogórkowy.

To był zespół Muse i Supermassive Black Hole, utwór, który w co trudno uwierzyć ma już ponad 20 lat. A propos, teraz zmienimy troszeczkę temat srebrnego ekranu, to część producentów filmowych, ludzi filmu utyskiwała, że od czasu pandemii sporo się zmieniło, że teraz jest kluczowa rola streamingu. Co więcej, ludzie już są coraz mniej zmotywowani, żeby do kina chodzić. No i chyba wydarzyło się coś, co wszystkich fanów kina powinno ucieszyć, przynajmniej w obrębie produkcji dużych, komercyjnych, ale jednak takich, które, jak się okazuje, elektryzują fanów filmu, dlatego że, jak podaje filmweb.pl, dwa widowiska przyciągają tłumy, no i biją kolejne rekordy. Mowa tutaj o filmie Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Jak się okazuje, obraz w weekend zgarnął 202 miliony dolarów. Najlepszymi rynkami tym razem były Chiny, gdzie film zarobił prawie 30 milionów dolarów. Wielka Brytania, tam Spider-Man zarobił 16 milionów, w Meksyku z kolei ta kwota to 15,3 miliona, we Francji 14 milionów i w Brazylii tyle samo. No i okazuje się, że zagraniczne wpływy przekroczyły już granicę miliarda dolarów, a Spider-Man Całkiem Nowy Dzień potrzebował na to 12 dni. Jak się okazuje, to drugi najszybszy miliard na świecie w historii kina, zaraz po filmie też z uniwersum Marvela, czyli Avengers, Koniec Gry. I jak się okazuje, jest to dopiero 16 film, który bez wpływów ze Stanów Zjednoczonych zdołał zarobić miliard. I widowisko lokalnie bije masę rekordów, choćby w Indiach, gdzie okazało się najbardziej kasową amerykańską produkcją w historii. Wydaje się, że film jest krótko na ekranach, natomiast globalnie zarobił prawie 2 miliony dolarów i niewykluczone, że do końca tygodnia uda się już, żeby ta kwota była pełna. No i ktoś może sobie pomyśleć, że skoro Spider-Man tak sobie doskonale radzi, to Odyseja powoli popada w niełaskę. Szczęśliwie tak nie jest, dlatego że wpływy w porównaniu z poprzednim tygodniem spadły nieznacznie, bo do 75 milionów dolarów. Było to możliwe dzięki Korei Południowej, dlatego że widowisko trafiło wtedy, bo widowisko trafiło do kin koreańskich w minioną środę. W ciągu pierwszych 15 dni wyświetlania zarobiło 14,5 miliona dolarów, co jest jednym z kolejnych rekordów. Nie chodzi o to, żeby tylko przytaczać te liczby, ale rzeczywiście, jak się okazuje, blockbustery, komercyjne produkcje jeszcze mają jakiś magnetyzm, są w stanie przyciągać bardzo wielu widzów do kina. No i tak jak trzy lata temu, był fenomen Barbenheimer, ogromnej popularności filmu Oppenheimer Christophera Nolana i Barbie Grety Gerwig, tak w tym roku znowu chyba w tym zestawieniu możemy mówić o filmie Nolana, o Odysei, no ale tym partnerem, jeżeli chodzi o najbardziej popularne produkcje, będzie Spider-Man. Niestety nie jestem na tyle kreatywny, żeby wymyślić, jak te produkcje połączyć, jaka to mogłaby być wspólna nazwa, która by pojawiała się przy kolejnych memach. Słuchamy teraz zespołu z Trójmiasta, czyli grupy Byty. Ten zespół wsparł Szymon Burnos, a utwór, który razem nagrali, to NPC.

To był rzecz jasna zespół The Flaming Lips i utwór tytułowy z płyty Yoshimi Battles The Pink Robots. Płyta została odegrana w całości podczas OFF Festiwalu, który odbył się w miniony weekend w Katowicach, będąc precyzyjnym, w Dolinie Trzech Stawów. I wydaje mi się, że Flaming Lips, który powrócił po kilkunastu latach, nie zawiódł oczekiwań fanów. Dostaliśmy na bis między innymi jeszcze Warpix z repertuaru Black Sabbath i bodaj największy przebój grupy, czyli Race for the Prize. Natomiast ta regularna część koncertu to wspomniany już kultowy album odegrany od początku do końca. Oczywiście można się zastanawiać, czy na przykład Wayne Coyne, czyli lider The Flaming Lips, był w optymalnej formie wokalnej. Z drugiej strony podobno chorował, a poza tym ma 65 lat. Zespół prezentował się świetnie, brzmiał bardzo dobrze. Wcześniej z kolei pojawiła się na antenie Radia Opole OK Lou. Na jej koncert przybyło bardzo wiele osób i wydaje mi się, że nie zawiodły się tym występem, dlatego że jej muzyka, która jest producencko taka nieoczywista, pojawia się dużo rozwiązań, które trudno jest odtworzyć live. Wydaje mi się, że OK Lou i jej muzycy wybrnęli z tego zadania, wyszli obronną ręką. Do tego było bardzo duże przywiązanie do gry świateł, takiej powiedziałbym oszczędnej. Koncert odbywał się nawet w mroku. Światła nie było dużo, to wszystko robiło świetne wrażenie. Wracamy dzisiaj do OFF Festiwalu, konkretniej do zespołu, który pojawił się na scenie głównej drugiego dnia imprezy, czyli do grupy Mlecze. Zaczynamy nasze spotkanie z tym zespołem od ich najnowszej płyty. Słuchamy utworu Ach.

0: sezon ogórkowy.
1: Zespół Mlecze w no taki bardzo zadowalający, imponujący sposób reprezentował polską scenę gitarowo niezależną podczas off-festiwalu. Nawet przypadł tej warszawskiej grupie lepszy czas, bo mieli pierwotnie występować koło 17. Harmonogram imprezy się trochę zmienił i grali na scenie głównej o godzinie 19. I miałem przyjemność spotkać się z zespołem. Rozmawialiśmy przede wszystkim o albumie Niebieskim, czyli najnowszej płycie grupy. No ale też ciekawe było spytać zespół o choćby nową konfigurację, dlatego że ostatnimi czasy dołączyła do nich Basia Tomaszewska, basistka znana choćby z grupy Szama. I to był jeden z pierwszych koncertów w takim zestawieniu. No ale zespół wydawał się świetnie tym wszystkim bawić. Zresztą Off Festival jest pewnym przełomem i pewnie spełnieniem marzeń. I w ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się pytania o ten występ. I raczej, jeżeli chodzi o to, co mówili Karolina Prasał, Michał Terlecki i Marcin Poklewski Kozieł, raczej dominowała ekscytacja, niekoniecznie jakiś taki obezwładniający stres, i wydaje mi się, że przełożyło się to na koncert, że wspomnienia będą bardzo pozytywne, że grupa cieszyła się, że może wystąpić na dużej scenie i świetnie im się grało, i byłem ciekaw tak na gorąco, jak oceniają ten występ.
2: Wspomnienie jest cudowne. Ja czuję, że cieszyłam się po prostu każdym momentem na tej scenie. Dużo włożyliśmy pracy w to, żeby to odpowiednio przygotować, żeby mieć komfort po prostu przy wykonywaniu tego. I wydaje mi się, że właśnie ta praca, którą wykonaliśmy wcześniej, faktycznie wczoraj oddała, mogliśmy czuć luz i faktycznie się cieszyć tym.
3: Podkreślaliście, że dla was, jeżeli chodzi o taką pracę u podstaw, budowanie też relacji z słuchaczami, jednak koncerty są czymś super ważnym, no bo to jest taka ostateczna możliwość spotkania się z muzyką, i zauważyłem, że też pozwalacie sobie trochę na zmienianie form, na jakąś zabawę, na przykład w utworze Miał Miał pojawiła się jakaś bossa nowa i widziałem, że to też jest jakiś taki chyba dla was moment, żeby no zachować świeżość, żeby to nie było za każdym razem odgrywanie tego samego. Jestem ciekaw, czy faktycznie to jest coś, co wynika trochę z waszych prób, z tego, że w trakcie tego, jak przygotowujecie numery do koncertów, to staracie się w nich poszperać, zmienić, podejść na luzie.
4: To jest dla nas mega ważne, tak jak powiedziałeś, w sumie zwracamy na to dużą uwagę. Uważam, że czasami można numer dostosować do miejsca w secie, podnieść jego energię, można obniżyć energię numeru, w zależności od tego, w którym momencie chce się go zagrać, ale są też takie kawałki, które bardzo lubimy zostawić w takiej formie, powiedzmy, albumowej, ale to wszystko zależy tak naprawdę od miejsca w koncertu, w którym jesteśmy. A czasami to jest po prostu fajna zabawa na próbie, więc to częściowo spontanicznie, częściowo jakby zaplanowane.
3: Wydaje mi się, że też koncerty, a propos waszego brzmienia, trochę inne atuty wypuklają, dlatego że to chyba też trochę jest do Marcina pytanie, bardziej czuć groove w trakcie waszych występów, jednak wydaje mi się, że to live jest bardziej osadzone. I ciekaw jestem, a propos też twojej współpracy aktualnej z Basią, czy to było coś ciekawego, trochę się przestroić, troszeczkę pewnie inaczej pograć, bo zawsze jak się personalnie zmieniają, to pewnie też inaczej się gra, czy czujesz, że to jest jakiś też ciekawy dla ciebie, jako dla bębniarza moment?
5: Nie, no z Basią mi się bardzo gra dobrze, kiedyś też już mieliśmy okazję grać. Jeżeli chodzi o ten mocniejszy sound, no to jest tak trochę jak Michał powiedział, fajnie czasem się pobawić, żeby też słuchacz, osoba, która przychodzi na koncert, nie miała takiej odgrzewania po prostu tego, co słyszy no, na płycie czy na singlu. Tutaj akurat teraz mamy taką koncepcję, że trochę mocniej na koncertach, a na płycie może troszkę spokojniej.
3: Ale czy też jest takie sprzężenie, jeżeli chodzi o to, co robicie w studiu? Dlatego, że no przyznawaliście, że dla was pierwsza płyta była może bardziej mikrogatunkowa, gdzieś taka sypialniana, bedroomowa, natomiast na drugiej płycie poczuliście, że to jest granie może troszeczkę intensywniejsze i mi się wydaje, że rzeczywiście tak jest. Jestem ciekaw, czy to też trochę wynika z koncertów, z tego jak się broni materiał na żywo, co wam się lepiej gra, czy czujecie, że nowy album to jest troszeczkę odbicie promowania debiutu?
2: Zdecydowanie mam wrażenie, że napisaliśmy Marudę, potem zaczęliśmy ją wykonywać na żywo i przy pisaniu drugiego albumu mieliśmy taki wniosek, że chcielibyśmy stworzyć te utwory bardziej takie koncertowe, żeby te aranżacje fajnie się broniły też w live'ach. Więc tak, to było mocno naszą intencją, więc trochę się zmieniło po prostu po kilku koncertach.

0: czy też poczuliście, a propos takich nieoczywistych zabiegów aranżacyjnych, producenckich, że na drugiej płycie było wam je troszeczkę gdzieś łatwiej przemycić, bo na debiucie pojawiają się takie nieoczywiste akordy, troszeczkę czasami jak choćby King Króle, pojawiają się jakieś ściany gitar, też rozwiązania jakieś takie smyczkowe, ale wydaje mi się, że ich trochę jest mniej, że wtedy chyba jeszcze troszeczkę się bawiliście, szukaliście, czy przy drugiej płycie czuliście, że już wiecie, gdzie chcecie to umieścić, jak to pospinać pasmowo, czy mieliście większą swobodę.
1: Faktycznie, przy drugiej płycie dużo lepiej wiedzieliśmy, co robimy, bo jesteśmy też młodzi i się uczymy robić muzykę, powiedzmy. I pozwalamy sobie na eksperymenty, jakby uważamy, że to jest to, co sprawia, że muzyka jest ciekawa. Dziwne akordy, dziwne brzmienia, to jest coś, czego zawsze szukamy.
2: No i ja mam wrażenie, że te dwa albumy też dobrze odbijają naszą relację wewnątrz zespołu, bo przy pierwszym albumie mniej się znaliśmy, byliśmy bardziej nieśmiali wobec siebie, a na drugiej już znaliśmy siebie i swój sposób działania, więc też po prostu te decyzje przychodziły nam łatwiej.
0: Wydaje mi się to też ciekawe a propos smyczków, że był moment, w którym no, wasze pomysły gdzieś tam wynikające z intuicji były spisywane na nuty i żeby je zagrać, żeby te smyczki się pojawiły i czy mieliście jakieś sprzężenie w ogóle od choćby Weroniki Myki, która grała, czy to są rzeczy dla niej takie oczywiste, dziwne? Jak oni w ogóle to określili? Czy było dla nich w tym coś zaskakujące?
2: To było dosyć ciekawe, bo właśnie my zagraliśmy bardziej swoje pomysły na MIDI, używając jakichś tam syntezatorowych skrzypiec i przyszła właśnie Weronika z Filipem i my się mega zdziwiliśmy, że zaczęli to przepisywać na nuty, ale to są muzycy z innym podejściem niż my, ale ostatecznie poprosiliśmy i zrobiło to dla nas bardzo duże wrażenie, że ktoś może tak fajnie operować tym. My jesteśmy bardziej samoukami. Ostatecznie poprosiliśmy ich o freestyle, o improwizację i to jest właśnie to outro z Mrużę Oczy, które postanowiliśmy w ogóle oddzielić na streamingach, bo tak nas urzekło i chcieliśmy, żeby to miało jakieś swoje miejsce w tym wszystkim. No i oni mówią, że świetnie się bawili i rzadko kiedy mają w ogóle okazję na takie działanie. Więc myślę, że to było fajne przeżycie i dla nas, i dla Weroniki, i dla Filipa.
0: A czy dla was płyta była też takim testem, co się w formule zespołu mieści przy całej różnorodności? Bo na przykład przy Tracę Czas mówiliście, że gdzieś Fountains DC, jeżeli chodzi o Melotron i to, że takie brzmienie was zainspirowało, spowodowało, że ten utwór jest taki rzeczywiście trochę bardziej gitarowy. Mówiliśmy o tym outro, Mrużę Oczy, gdzie faktycznie to jest takie piękne, smyczkowe zwieńczenie. Jakiś taki rajchowski duch w tym i wydaje mi się, że takich niespodzianek na płycie jest dużo. I czy to dla was była zabawa, że można żonglować skojarzeniami, bawić się, rozwijać tę formułę, czy mieliście jakiś taki moment, że zaczęliście się zastanawiać, co pasuje, czy to się zmieści w obrębie waszego brzmienia, w obrębie płyty?
1: Myślę, że w sumie mieliśmy dużo zabawy i takiego jarania się każdym brzmieniem i szukania. Klasyczna sytuacja przy każdym robieniu numeru to jest przeklikiwanie się przez syntezatory i po prostu wszyscy już tylko siedzą i mówią, dobra, dalej, kręć dalej, chłopcze, że tak powiem, tym syntem. I po prostu jest taki moment, że jak ktoś siedzi przy klawiaturze, ten ktoś, kto tu siedział, otwiera oczy i mówi, to jest to. To jest to.
2: Dokładnie w ten sposób to wygląda, że po prostu siedzimy razem i się naradzamy. No jest w tym dużo zabawy, nie wydaje mi się, że przy czymkolwiek, czy przy jakimkolwiek brzmieniu mieliśmy coś takiego, że nam się podobało, ale uznaliśmy, że to nie przejdzie. Jak nam się podoba, to jest nasze i ma miejsce na płycie.
3: To nie koniec tajemnic albumu Niebieskiego, czyli najnowszej płyty zespołu Mlecze, o których opowiedział zespół. Natomiast na tyle się przyjemnie rozmawiał z tą warszawską grupą, że zostawię jeszcze dla Państwa fragment rozmowy na kolejną audycję. Zresztą podczas festiwalu spotkałem też Macieja Werka, który odpowiada za Sound Edit i na mapie koncertowej, festiwalowej Polski pojawiło się jeszcze jedno wydarzenie organizowane przez Maćka, także to wszystko niebawem, no ale teraz wracamy do zespołu Mlecze. Słuchamy utworu Brak Tchu.

0: sezon ogórkowy.
1: To był Artur Ferokaj, który wystąpił podczas tegorocznego off-festiwalu. Oprócz orkiestry AUXO towarzyszyli mu wokaliści z Brazylii, czyli Paula Santoro i Roże. I to było naprawdę imponujące. Artur Ferokaj ma w tym roku, kończy, przepraszam bardzo, 81 lat. Ma lekkie problemy z poruszaniem się, ale muzycznie jest wciąż czempionem i ten koncert był świetnie przyjęty. Będziemy wracać do festiwalu. Tymczasem kwestia, można powiedzieć, że trochę wakacyjna. Dla wszystkich, którzy kochają podróżować koleją, dobra informacja, bo po prawie 40-letniej przerwie wznowiono ruch pociągów pasażerskich między Finlandią a Szwecją. Na początek będą kursowały dwa pociągi dziennie z Oulu w północnej Finlandii do Haparandy w Szwecji oraz dwa w drugą stronę. Dziś pierwszy dojechał rano, a pasażerowie byli bardzo zadowoleni. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby pojechać tym pierwszym pociągiem na północ, żeby wybrać się na wędrówkę. Dostaliśmy też dyplomy. To było wspaniałe, a do tego jeszcze przypinki. Wszystko poszło bardzo gładko, było naprawdę pięknie. Finlandia to piękny kraj. Nigdy nie byłam w Szwecji, więc nie mogę się doczekać, żeby ją wkrótce zobaczyć. Jadę do Sztokholmu. Pasażerskie połączenia kolejowe między fińskimi miastami a Haparandą zakończyły się w 1988 roku, kiedy wycofano ze służby stare składy. Nowe połączenie otwiera możliwości podróżowania pociągiem do Helsinek i dalej do Europy Środkowej. No i co ciekawe, jest też technologiczne wyzwanie, dlatego że w Szwecji obowiązuje europejski standard szerokości torów, który jest 89 mm węższy niż w Finlandii. Tego typu kwestie najlepiej zgłębiać z Danielem Klimczakiem, bo on jest ekspertem do spraw kolei. Natomiast my zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Dziękujemy za audycję, którą zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. To był oczywiście sezon ogórkowy. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.